0: kierunkami. Będziemy też mówić o tym, jaki jest ludzki wymiar tego kryzysu migracyjnego. Czy umiemy pogodzić, czy to jest możliwe, aby pogodzić zapewnienie bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli z przyzwoitością i wrażliwością na krzywdę imigrantów. Te kwestie związane z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy zniknęły z naszego pola widzenia, spowszedniały, nie budzą już takich emocji i refleksji, jak miało to miejsce na początku, tym bardziej, więc to ważne, żeby wciąż o nich mówić. Zaproszenie do audycji przyjęli Małgorzata Rycharska, dziennikarka i działaczka Hope and Humanity Poland i Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Aleksandra Gulińska, reprezentująca stowarzyszenie We Are Monitoring, w skrócie WAM, które jest częścią koalicji Grupa Granica. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Jest z nami również Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór. Dodam jeszcze, że przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji byli zaproszeni do udziału w audycji, ale nie zdecydowali się do nas dołączyć. Jesteśmy w różnych lokalizacjach, ale nad całością realizacyjną czuwa w Warszawie Szymon Kuliś i mam nadzieję, żadnych trudności technicznych nie doświadczymy.
3: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
0: Zacznijmy od stosunkowo niedawnego komunikatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ogłosiło, że w pierwszym kwartale 2026 roku polska granica osiągnęła 100% szczelności. Pod koniec kwietnia podczas odprawy ze służbami szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, liczba osób, które w pierwszym kwartale nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, wynosi zero. Nasza granica jest dziś tak szczelna i tak dobrze strzeżona, bo od grudnia 2023 roku przeszliśmy od słów do czynów. To efekt naszej zdecydowanej polityki i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Dotrzymaliśmy słowa, obiecaliśmy Polakom bezpieczne granice i takie są. Wydaje się, że trochę trudno o weryfikację tych informacji, bo od czerwca 2024 roku obowiązuje zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy z Białorusią, w tak zwanej sferze buforowej, ale czy aktywiści obecni w terenie albo pozostający w kontakcie z tymi, którzy są na obszarze pogranicza, potwierdzają komunikaty ministerstwa? Jaki jest Państwa obraz tego, co dzieje się na granicy? Pytanie to najpierw kieruję do pani Aleksandry Gulińskiej z grupy Granica.
2: Dziękuję za rozpoczęcie tego programu od tej kwestii. Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim dlatego, że zima zawsze jest okresem, kiedy ruch na granicy niemal zamiera. Nikomu, ani reżimowi białoruskiemu, ani sieciom przemytniczym, ani samym migrantom nie zależy na tym, żeby przedzierać się przez zmrożony las. Co roku wiosną o tej porze notowaliśmy bardzo gwałtowny wzrost skali przekroczeń granicy, obecności ludzi w lesie po polskiej stronie, ale także po stronie białoruskiej. W tym roku ten wzrost jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich latach, co nie znaczy, że ludzie tej granicy tak zupełnie nie przekraczają. Trudno powiedzieć, co minister Kierwiński ma na myśli, mówiąc o tym, że granica jest w 100% szczelna. My wiemy i obserwujemy także ruchy wojsk, ruchy Straży Granicznej po polskiej stronie, bardzo takie nerwowe czasami, więc wiemy, że także strona rządowa widzi obecność ludzi po polskiej stronie. My widzimy tylko takie przesuwające się checkpointy na podlaskich drogach, kiedy jesteśmy zatrzymywani i sprawdzane są nasze bagażniki, sprawdzane są nasze samochody. Służby odpowiadają, że tutaj kontrola w kontekście obecności przemytników po polskiej stronie. Widzimy czy słyszymy czasami odgłosy obławy po polskiej stronie, więc to nie do końca jest tak, że ludzie tej granicy zupełnie nie przekraczają. Wiemy także, że znaczna część ruchu przeniosła się na ten odcinek białorusko-litewski, białorusko-łotewski i stamtąd ludzie przekraczają, granicę i później przez Polskę starają się dotrzeć do krajów zachodniej Europy. Ciekawe mogą być powody, dlaczego wydarza się to właśnie tej wiosny. zawieszenie prawa do wnioskowania o ochronę międzynarodową obowiązuje od marca 2025 roku, a więc nieco ponad rok. My przez cały 2025 rok na interwencję wyjeżdżaliśmy ponad 400 razy, a więc większej liczbie osób udało się udzielić pomocy. Więc samo zawieszenie prawa do ochrony międzynarodowej nie spowodowało zamknięcia szlaku. Natomiast coś wydarzyło się tej zimy czy wiosny, że ten szlak w zasadzie stał się jakby dużo mniej liczny i ludzie przenieśli się na granicę litewską i łotewską. Obserwacje mieszkańców dotyczące na przykład wwozu do Polski nawozów potasowych przez przejścia graniczne z Białorusią prowadzą nas do jakiejś takiej konkluzji, że być może jest to raczej jakby powód handlowy, powód dyplomatyczny, że białoruski reżim zdecydował się w jakiś sposób zmniejszyć presję na granicę polsko-białoruską. Wiemy, że więźniowie polityczni w transzach wypuszczani są z białoruskich więzień. Wiemy też, że Amerykanie systematycznie znoszą sankcje, przede wszystkim na nawozy potasowe, które amerykańskim rolnikom są bardzo potrzebne, a dla Białorusi stanowią jeden z sztandarowych towarów eksportowych. Być może białoruskiemu reżimowi tak bardzo zależy na unormowaniu handlu z Unią Europejską i z Polską, że w tym momencie zdecydował o odpuszczeniu trochę presji na granicę białoruską. Trudno powiedzieć, natomiast no my od początku zwracaliśmy uwagę na to, że to być może nie siłowe rozwiązania i nie stawianie muru i nie przemoc wobec ludzi, którzy na tej granicy się znaleźli, może być kluczem do sukcesu, a jednak rozmowy dyplomatyczne, rozmowy międzynarodowe. Gdzieś tutaj upatrujemy powodów tego, że ten szlak nie zamarł zupełnie, natomiast zdecydowanie zmniejszył się tej wiosny.
0: Czy pozostali goście, czy państwo chcecie coś dodać do tej oceny, co może być przyczyną tej zmniejszonej presji migracyjnej po stronie białoruskiej? Czy to jest kwestia właśnie tej sytuacji międzynarodowej? No, obserwowaliśmy ostatnio uwolnienie Andrzeja Poczobuta, które może być właśnie znakiem tej zmiany dyplomatycznej też po stronie białoruskiej. Czy to jest kwestia tych działań, które podjął rząd polski, podejmował w ostatnich miesiącach i latach?
1: Jeżeli mogę się odnieść, myślę, że moja przedmówczyni zwróciła uwagę na bardzo istotny element, czyli ten element bardziej geopolityczny. Pamiętajmy, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest sytuacją, czy była sytuacją sztucznie wytworzoną przez reżim białoruski, mającą na celu właśnie wywarcie presji, czy to na Polskę, czy na Unię Europejską. Stąd też pojęcie instrumentalizacji migracji, która rzeczywiście zakłada aktywny udział reżimu białoruskiego w organizowaniu i stymulowaniu tego ruchu na granicy. Więc jak najbardziej wszystkie wydarzenia polityczne mają ogromny wpływ na to, jak wygląda skala migracji na tej granicy. Zwróćmy uwagę, że zapora graniczna istnieje już parę lat. Rzeczywiście zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową niewiele zmieniło, bo jeżeli porównamy dane publikowane na stronach chociażby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej za 2024 i 2025 rok, czyli rok przed zawieszeniem i rok, w którym zostało to prawo zawieszone, to zobaczymy, że liczby odnotowywanych przekroczeń czy prób przekroczeń granicy są podobne. To jest 28 tysięcy w roku 2025 i, o ile dobrze pamiętam, 29,5 tysiąca w roku 2024. Więc widzimy, że zawieszenie prawa nie przyniosło tego rezultatu, nie zmniejszyło ruchu na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście ono wpłynęło na stan przestrzegania praw migrantów, ale realnie nie zmieniło tej sytuacji. Teraz widzimy, no rzeczywiście, jeżeli wierzyć statystykom MSWiA, no dość drastyczną zmianę na granicy. No ja upatruję się rzeczywiście, tak jak koleżanka mówiła, przyczyn bardziej po stronie politycznej, nie po tej stronie fizycznej zabezpieczenia granicy państwa. Jeszcze dodam tylko, że z tym też mierzyliśmy się od samego początku, że te procedury, czy te pseudoprocedury stosowane przez Straż Graniczną wobec osób przekraczających granice, czyli pushbacki, ale teraz też uniemożliwianie, czy nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową, one nie zakładają żadnej formalnej strony procedury, czyli one nie mają formy pisemnej co do zasady, więc też tutaj jest duże pole do tego, żeby tymi statystykami, no nie powiem, może oficjalnie manipulować, ale tak naprawdę no też pomijać pewne zdarzenia, do których na tej granicy dochodzi. Od 2021 roku nie mogliśmy się tak naprawdę doliczyć nawet stosowanych przez Straż Graniczną pushbacków, ponieważ one nie zakładały same w sobie przetwarzania żadnych informacji, danych osobowych dotyczących osób, które te granice przekraczają, więc tak naprawdę do wszelkich statystyk i tak należy podchodzić z dużym dystansem.
0: Mm-hmm. To wspomniane zawieszenie prawa do ochrony międzynarodowej to temat, który dzieli polski rząd i organizacje zajmujące się prawami człowieka i pomocą migrantom. Myślę, że skupimy się na tym temacie najdłużej, także od strony prawnej, ale wyjdźmy od takiego aspektu czysto ludzkiego, czyli praktycznych konsekwencji tego prawa dla konkretnych osób. I ja może przywołam jeden z ostatnich postów pani Małgorzaty Rycharskiej z mediów społecznościowych. Polska 3 maja, święto Konstytucji. Po północy, po 7 godzinach spędzonych w Polsce, Straż Graniczna wywiozła na Białoruś młodą Somalijkę z niepełnosprawnością, która prosiła o ochronę międzynarodową na regularnym przejściu granicznym w Terespolu. Ma amputowane 9 palców u nóg. Jedna stopa źle się goi, oprócz tego przeszła piekło i w kraju pochodzenia, i na Białorusi. Bezdyskusyjnie należy do grupy wrażliwej. To wszystko jednak było za mało. Pani Małgorzato, czy pani nam może opowiedzieć więcej o tej somalijskiej kobiecie, jak ona trafiła na granicę, co to znaczy, że należy do grupy wrażliwej, no i też jaka jest obecnie jej sytuacja?
4: Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. To jest bardzo dobre pytanie, co to znaczy, że należy do grupy wrażliwej, bo na tym polega główny problem w całej tej sytuacji. Rozporządzenie zawieszające prawo do azylu ma wyjątki, które miały zostawiać furteczkę dla osób z grup szczególnie wrażliwych. Natomiast w praktyce to, co widzimy, to fakt, że brakuje logicznej i rozsądnej definicji grup wrażliwych, a wręcz gdy taka osoba, zaraz opowiem więcej o niej i też o innych osobach, które były wypychane, chociaż no, naszym zdaniem, zdaniem prawników, nie wiem, organizacji medycznych, są bezdyskusyjnie należą do grupy wrażliwych i tak były wyrzucane. Bo te wyjątki, oprócz dwóch, które są bardzo, powiedzmy, klarowne, chociaż również takie osoby były wyrzucane, czyli kobiety w ciąży i osoby małoletnie bez opieki. Później rozporządzenie zakłada, że osoby wrażliwe ze względu na wiek lub stan zdrowia są również wyłączone z zawieszenia prawa do azylu. No i
0: Ktoś musi tak, ocenić, prawda, że to są osoby, które należą do tej właśnie grupy. No właśnie.
4: To znaczy jeszcze jeden punkt, który też jest interesujący i też pokazuje, jak bardzo jest właściwie pusty, to jest osoby, zdaniem Straży Granicznej, to nie jest dosłowne cytowanie, ale to taki jest wydźwięk tego punktu, znajdujące się w niebezpieczeństwie w kraju, z którego przechodzą do Polski, czyli czytaj Białorusi w tym wypadku. No więc mamy tę Somalijkę, która uciekła z Somalii po kilkuletnim życiu w przymusowym małżeństwie, w którym była, najkrócej mówiąc, katowana, traktowana nieludzko, torturowana i ma na to dowody. I uciekła potajemnie za sprawą, jakby rodzina pomogła jej zgromadzić środki i jakiś człowiek powiedział, że weźmie ją do miejsca, w którym można prosić o ochronę i w którym będzie bezpieczne. Ona nie rozumiała, dokąd ona się wybiera. Natomiast poleciała i znalazła się na Białorusi i chciała prosić o tą ochronę. Została wyśmiana, że przecież nie po to tutaj przyjechała, że jest na jakimś kursie językowym, na studiach. I została zostawiona na tej Białorusi. Wiza krótkoterminowa, studencka minęła. I ona została w nieuregulowanym statusie na Białorusi, która dla ludzi bez wiz jest tak bardzo niebezpiecznym miejscem. Dopóki jeszcze te wizy są ważne, to powiedzmy, że służby nie są zagrożeniem dla obcokrajowców. Natomiast gdy wiza jest nieważna, sytuacja się diametralnie zmienia. No i ona nie wiedziała, co ma robić. Inne osoby namówiły ją do pójścia do lasu. W tym lesie była przez 20 dni. Nie mogła się stamtąd wydostać, doznała poważnych odmrożeń. W wyniku tych odmrożeń ma amputowane palce i kawałek śródstopia. No i tyle, tak? I w sensie jest amputacji minęło ponad pół roku, rany się nie goją. Ona jest, tak jak wszystkie te inne osoby, które się ukrywają w ryzyku, że będzie nalot, zostanie aresztowana, zostanie zmuszona do deportacji do Somalii. Dodatkowo jeszcze ta uczelnia wydała jej decyzję deportacyjną, czyli jakby w systemie białoruskim przy aresztowaniu widać, że ona już miała opuścić Białoruś, tego nie zrobiła. To jest już jest poważne naruszenie prawa. I dobrze, i przychodzi ten czas, w którym chcemy jej pomóc, żeby taka osoba w ogóle mogła legalnie opuszczać Białoruś, musi również uzyskać wizę exit. To jest taki dokument wklejony w paszporcie, w którym białoruski reżim zezwala osobie, żeby opuścić przez przejście czy przez lotnisko Białoruś. Te zgody wydaje Urząd do Spraw Imigracji, ten sam, który aresztuje ludzi i deportuje. Gdy chciała wziąć tę wizę, już było ryzyko aresztowania. To wszystko trwało miesiące. W końcu jej się udało w innym mieście dostać tę wizę na 10 dni. No i z tą wizą uzyskaną cudem jedzie na przejście graniczne. Oczywiście póki ma tę wizę exit, znowu jest z powrotem zalegalizowana, więc to jest to okno nadziei, w którym może starać się i musi też, no bo to jest też taka jakby wiza exit jest wydawana, ponieważ osoba zadeklarowała, że opuści Białoruś. W związku z tym musi to zrobić. Gdy będzie na Białorusi, po tym jak wiza się skończy, znowu sytuacja tej osoby dramatycznie po raz kolejny się pogarsza. I w tym czasie była trzy razy przez te 10 dni na przejściach między Białorusią a Polską. Dwa razy w Terespolu i raz takim rzutem ostatniej szansy w sobotę teraz w Kuźnicy. Polska za każdym razem ją zawracała. Mimo tej amputacji, mimo tego, że opowiada o tym, co się jej działo w Somalii, co się stanie, jeżeli zostanie deportowana do Somalii, co się działo na Białorusi. Ona też była aresztowana na Białorusi w międzyczasie. I nie została zakwalifikowana, bo taka jest odpowiedź, tak? Taką odpowiedź dostaliśmy, że jakby nie dostała zgody wjazdu, ponieważ nie znajduje się w katalogu i nie przysługuje jej, czyli nie została zakwalifikowana jako osoba szczególnie wrażliwa.
5: Czy można się odwołać od takiej decyzji?
4: Tylko co z tego? No można. Jakby nasza prawniczka podejmuje wszystkie kroki, które można zrobić później. Tylko rzecz w tym, że wchodzenie w takie procedury, no to oczywiście wydaje nam się, że warto i że trzeba to kontynuować, ale dla tej konkretnej osoby nie zmienia już nic.
5: Czy może pani podać nam imię tej kobiety, żeby ona była mniej anonimowa dla nas?
4: Wolałabym nie, ponieważ ona nie jest bezpieczna i nie wiem, czy nie zostanie deportowana. Ja nie, jak pani widziała, jej imienia nie używam w informacjach, które publikujemy. Twarz też jest zasłonięta. Gdyby była w Polsce, mogłabym to zrobić, ale ponieważ teraz jest od północy, jej wiza jest nieważna i nie wiem, co się wydarzy. Wiemy też, że jej rodzina jej szuka. Jeżeli zostałaby deportowana, a ryzyko jest duże, do Somalii, myślę, że byłaby w ogromnym niebezpieczeństwie.
5: Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz na dłużej postawmy kropkę, zagramy i za kilka minut wracamy na antenę.

0: W gronie Małgorzata Rycharska, Aleksandra Gulińska i Marcin Sośnik rozmawiamy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W głowie mamy obraz somalijskiej kobiety odsyłanej na Białoruś, choć jak się wydaje, miała prawo złożyć wniosek o azyl w Polsce. O ogólny obraz tej sytuacji zapytam. Jak z takiego rzutu oka z góry wygląda sytuacja migrantów, którzy przez granicę polsko-białoruską próbują dostać się do Polski, a tym samym do Unii Europejskiej, do bogatej i bezpiecznej Europy? Pytanie kieruję do pani Aleksandry Gulińskiej z Grupy Granica, grupy, która w marcu opublikowała raport sumujący rok obowiązywania zawieszenia prawa do azylu.
1: To ja może zacznę od tego, że ten szlak, niezależnie jak wiele będziemy mówić o relacjach geopolitycznych, o instrumentalizacji migracji, jest szlakiem, którym wędrują ludzie, który wybierają ludzie, którzy uciekają z krajów niestabilnych, w których naruszenia praw człowieka są na porządku dziennym, krajów opresyjnych, Afganistanu, Syrii, Erytrei, Sudanu, Somalii. Z ich perspektywy to, czy szlak jest sztuczny, to, czy Łukaszenka dogadał się z Unią Europejską, czy nie, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Wielu z nich, a wiemy to, bo rozmawiamy z nimi w lesie, bo jako We Are Monitoring prowadzimy wywiady z ludźmi, którzy doświadczyli pushbacków. Wiele z nich nie ma pojęcia o tym poziomie międzynarodowym czy geopolitycznym. Uciekają ze swojego kraju, uciekają do lepszego świata, do bezpiecznego świata i wybierają szlak w ich optyce bezpieczniejszy. Niezależnie ile byśmy mówili o przemocy, o śmierci na granicy polsko-białoruskiej, możemy o tym temacie oczywiście mówić bardzo długo, ale mimo wszystko jest to szlak bezpieczniejszy niż na przykład przez Morze Śródziemne. Na naszej granicy od 2021 roku po obu stronach mamy zidentyfikowane nieco ponad setkę ofiar śmiertelnych. No to proszę sobie wyobrazić, 103 osoby czy 100 osób to 3-4 łódki na Morzu Śródziemnym. Stąd dla wielu ludzi decyzja jest prosta. Decydują się wędrować do Unii Europejskiej szlakiem lądowym właśnie przez Białoruś. Dla indywidualnej osoby, dla indywidualnego człowieka ten aspekt ma znaczenie. To znaczy szansa bezpiecznego dotarcia do krajów Unii Europejskiej, gdzie będą mogli wnioskować o ochronę międzynarodową. W tym momencie wiemy, że w Polsce nie jest to możliwe, stąd od ponad roku ludzie, którzy docierają tutaj, po prostu w sposób niezauważony próbują dotrzeć do krajów na zachód od Polski i dopiero tam wnioskować o ochronę międzynarodową, czy jakkolwiek wejść w legalne procedury, czy legalizować swój pobyt. Po drodze oczywiście czeka ich bardzo dużo niebezpieczeństw, są narażeni na przemoc ze strony funkcjonariuszy białoruskich, ze strony przemytników, sieci przemytniczych, ze strony polskich funkcjonariuszy, czy litewskich i łotewskich. Są narażeni także na handel ludźmi, dlatego że każdy szlak, w którym nie ma legalnej możliwości wędrowania, tylko trzeba gdzieś uciekać się do przekraczania zielonej granicy, do wędrowania z przemytnikami. Każdy tego typu szlak to nadużycia, to wykorzystywanie ludzi, to szara strefa, w której może wydarzyć się wszystko. I znamy to z granicy meksykańsko-amerykańskiej, znamy to z granicy naszej, znamy to z granicy czy ze szlaku bałkańskiego. Więc ludzie są narażeni na przemoc, nadużycia, na bardzo wiele niebezpieczeństw w tej drodze do lepszego świata.
0: A w tej drodze do lepszego świata ja wrócę jeszcze do tych grup wrażliwych. to może, a kto nie może składać wniosków o azyl w Polsce mimo obowiązującego zawieszenia, bo ten zakaz wszystkich nie dotyczy. Pani Małgorzata już nam to zasygnalizowała, ale chciałabym jeszcze pana Marcina Sośnika z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o to dopytać, jak również o to, jak wygląda sytuacja na samych przejściach granicznych, bo często słyszymy w Polsce pytania, taką częstą reakcją osób w Polsce do doniesienia z granicy są pytania, dlaczego migranci nie zachowują się w sposób prawnie przyjęty, czyli właśnie nie składają oficjalnych podań, wniosków i dlaczego zamiast na przejścia graniczne wybierają zieloną granicę. No, minęło 5 lat od początku kryzysu migracyjnego, a wciąż te pytania wybrzmiewają.
2: Pojawia się jeszcze jedno pytanie, bardzo częste, zwłaszcza na forach internetowych komentujących różne wydarzenia. Po co to robią, skoro można składać wniosek o ochronę międzynarodową w placówkach konsularnych czy dyplomatycznych? Niestety takie hasła również pojawiają się od czasu do czasu ze strony administracji publicznej, ze strony rządowej. Zdarzało się również i to też trzeba chyba tutaj na pierwszym miejscu zdementować. Absolutnie nie. System ochrony międzynarodowej wymaga jednak dotarcia do granic państwa bezpiecznego, państwa, które jest stroną konwencji genewskiej o statusie uchodźcy. I dopiero wtedy, kiedy wchodzi się w kontakt z państwem, z jego funkcjonariuszem, można składać wniosek o ochronę międzynarodową. Nie ma opcji ubiegania się o ochronę, pozostając w swoim kraju pochodzenia albo będąc w którymś z krajów tranzytowych. Więc jakby sam system ochrony międzynarodowej zakłada, że jednak do tych granic bezpiecznych trzeba dotrzeć, żeby móc o taką ochronę się ubiegać. Dlaczego nie robią tego w sposób, w cudzysłowie, legalny? Otóż robili do tej pory i robią to nadal, ponieważ pojawienie się na linii granicy, nawet jeżeli jest to miejsce, które nie jest przeznaczone do przekroczenia tej granicy, i zakomunikowanie funkcjonariuszowi chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową, również jest pewną formą składania, czy było przynajmniej zanim Polska zawieszyła prawo do ubiegania się o tę ochronę, formą ubiegania się

0: ochronę międzynarodową i z którym tak naprawdę polskie przepisy teraz po zawieszeniu wydają się być absolutnie niezgodne. Więc zasada powinna być taka, jeżeli osoba pojawia się na linii granicy, wchodzi w kontakt z polskim funkcjonariuszem, deklaruje chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową, zgodnie z konwencją genewską, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej powinna zostać dopuszczona do tej procedury i już od momentu, kiedy składa te deklaracje, powinna być traktowana jak wnioskodawca w procedurze uchodźczej, mimo że tak naprawdę formalnie wniosek powinna dopiero złożyć. Więc wiedząc, jak wygląda ta perspektywa prawna, nam naprawdę trudno jest posługiwać się tutaj takim rozróżnikiem między osobami, które robią to w sposób rzekomo niedopuszczalny, a tymi, które robią to w sposób przewidziany prawem. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tej instrumentalizacji migracji. No to, że jednak większość, czy zdecydowana nawet większość ludzi próbuje przekroczyć granice w miejscach do tego nieprzeznaczonych, no to też jest elementem tej instrumentalizacji. Zresztą w samej definicji instrumentalizacji migracji, która znajduje się w polskiej ustawie, no jest ten element tego zmuszania, czy nakłaniania, czy kierowania ludzi do miejsc, w których granicy przekroczyć nie mogą. Więc to też jest jakby presja białoruska od 2021 roku, żeby właśnie w ten sposób ten ruch migracyjny organizować, żeby zmuszać, nakłaniać, czy kierować ludzi właśnie do miejsc, w których przejść granicznych nie ma. Co nie znaczy, tutaj pani Małgorzata mówiła przed chwilą o tym, że również spora część migrantów, migrantek pojawia się na przejściach granicznych. Niewiele to, jak widać, zmienia w ich sytuacji, ponieważ również tam stosowane są te przepisy dotyczące zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Odpowiadając na pytanie dotyczące katalogu, czyli tego katalogu wyjątków, kiedy to mimo obowiązującego zawieszenia wniosek o ochronę międzynarodową powinien zostać przyjęty, no to na pierwszym miejscu również trzeba zaznaczyć, że ten katalog absolutnie ma się nijak do samego systemu udzielania ochrony międzynarodowej. Ochrona międzynarodowa należy się osobie, która opuszcza swój kraj pochodzenia ze względu na ryzyko prześladowań z określonych w konwencji genewskiej powodów, czy to z politycznych, czy religijnych, czy etnicznych, czy narodowościowych. I to jest jakby podstawa udzielenia ochrony międzynarodowej i osoby, które obawiają się powrotu do kraju pochodzenia z racji potencjalnych prześladowań, powinny mieć prawo do ubiegania się o taką ochronę. To, czy są to osoby należące do grup szczególnie wrażliwych, czy nie, no ma o tyle znaczenie, że tym grupom należałoby ułatwić jeszcze bardziej dostęp do procedur, co polskie przepisy tak naprawdę robiły od wielu, wielu lat, katalogując te osoby, które z jakichś powodów potrzebują czy to asysty, czy dodatkowego wsparcia, czy jakiegoś szczególnego traktowania. W tym momencie ten katalog stał się być albo nie być dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, a tak naprawdę osoba, która na przykład ze względu na stan zdrowia należy do tego katalogu, niczym z perspektywy chociażby konwencji genewskiej nie różni się od młodego, zdrowego mężczyzny, który również opuszcza swój kraj pochodzenia, gdzie rzeczywiście istnieje wysokie ryzyko tego, że będzie prześladowany, że straci życie albo będzie zagrożona jego wolność czy bezpieczeństwo. Więc sam katalog jest absolutnym niezrozumieniem istoty ochrony międzynarodowej. Ale rzeczywiście jest i teraz, jak widać, no, niestety ma kolosalne znaczenie.
1: Niedawno w Sejmie podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Polityki Migracyjnej pani Małgorzata Rycharska mówiła o sytuacji na pograniczu i przedstawiała informacje na temat właśnie między innymi tych osób z grup wrażliwych. Mimo zaproszenia na spotkaniu w polskim parlamencie nie pojawili się przedstawiciele rządu ani Straży Granicznej. Cieszę się, że słuchacze Radia 357 mogą dziś panią usłyszeć, a więc, ale w skrócie, jak ta praktyka wygląda, o czym pani mówiła, na co pani zwracała uwagę na tym posiedzeniu.
2: Tak, no praktyka odnosi się do tego, że właściwie żadna z tych grup, które powinny być zgodnie z rozporządzeniem wyłączone, nie jest stuprocentowo bezpieczna, bo te pierwsze dwie, o których wcześniej wspomniałam, najłatwiejsze do określenia.
1: Identyfikować.
2: Tak, tak. Zresztą Straż Graniczna radzi sobie z identyfikowaniem w dość konkretny sposób. Tak? Znaczy te panie, które są w niskiej ciąży, one są wożone do szpitala na dodatkowe badania i w ten sposób, gdy jest potwierdzona ciąża, to prowadzi do tego, że jest zgoda na to, żeby rozpoczęły procedurę. Natomiast nawet w wypadku kobiet w ciąży mieliśmy taką sytuację w lutym, że młoda kobieta z Gwinei, która miała aktualne badania zrobione jeszcze na Białorusi po to, żeby nie było wątpliwości. W badaniach było napisane, że ciąża jest zagrożona. Mimo tego, że to przedstawiła, mimo tego, że prosiła o ochronę, została bez wyjaśnień zawrócona. Tak samo jest, jeśli chodzi o małoletnich bez opieki. O ile dziecko nastolatek ma prawdziwą datę urodzenia w paszporcie, wtedy wprowadzane jest, jakby zezwalany jest wjazd i uruchamiane są procedury, dziecko jest wprowadzane do pieczy. Natomiast Straż Graniczna ignoruje inne dokumenty niż paszport, chociaż jest znaną praktyką w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, w którym zdarza się, że nastolatkowie, 15, 16, 17-letni młodzi ludzie mają inną datę urodzenia w paszporcie po to, żeby mogli podróżować samodzielnie. I mieliśmy takie przypadki, kilka takich przypadków, że właśnie nastolatkowie oprócz paszportu mieli akt urodzenia czy inne dokumenty na to, żeby pokazać, że nie są pełnoletni, że są małoletnimi bez opieki. Ale Straż Graniczna zignorowała to, nie podejmując żadnych innych prób weryfikowania wieku. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy tego kolejnego punktu, czyli osoby wrażliwe ze względu na wiek i osoby wrażliwe ze względu na stan zdrowia, ponieważ tutaj nie ma wytycznych i fakt, że ich nie ma, daje taką ogromną przestrzeń na ignorowanie próśb ludzi nawet w zagrożeniu życia. Wśród osób, które prosiły, ta grupa, jeszcze może też powiem, jaka to jest skala, tak? Bo może się wydawać, że tych ludzi, którzy w ostatnim roku prosili o ochronę na przejściach, były jakieś wielkie liczby. To nie jest prawda. My jesteśmy jedną z dwóch organizacji, które starają się pomagać na przejściu. My pomagamy osobom z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Jest jeszcze druga organizacja, Instytut na Rzecz Państwa Prawa, która pomaga ludziom z byłych republik radzieckich. W naszym wypadku w ciągu tego ostatniego roku i kawałka pomogliśmy 130 osobom, teraz chyba nie wliczyłam ostatnich, powiedzmy 130 osobom, z czego z tych 130 osób niemalże połowa nie była wpuszczana za pierwszym razem. I wśród tych wyrzucanych były na przykład osoby z gangreną w obydwu nogach, niewidome, z amputowanymi obydwoma nogami, niemal wszystkie dzieci, które miały chociaż jednego rodzica, czyli mamy z noworodkami, z małymi dziećmi, kilkulatkami, one były wszystkie zawracane i dopiero były wpuszczane później. Niestety ta szansa na bycie wpuszczonym później dla nas zakończyła się w grudniu. Od grudnia nie dostajemy dla osób proszących na przejściu takiego środka ochronnego z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, po który żeśmy sięgali, wiedząc, że Straż Graniczna zignoruje stan zdrowia, zignoruje tę wrażliwość i nie dopuści ludzi wybranych przez nas, bo zgłoszeń mamy bardzo, bardzo dużo, tak? Ponad 2000 zgłoszeń w tym czasie, próśb od ponad 2000 osób. W związku z tym my wybieramy bardzo starannie te osoby, które są w najgorszej sytuacji, najbardziej zagrożone, najbardziej bezbronne, najbardziej narażone na krzywdę. I nawet one nie mogą w większości uciec przed niebezpieczeństwem i rozpocząć procedury w Polsce.
1: Ale części z tych osób bez państwa pomocy nie udałoby się złożenie tego wniosku, jeśli
2: dobrze
1: rozumiem.
2: Moim zdaniem nikomu by się nie udało. Myślałam, że do czasu, kiedy ta ciężarna została wyrzucona, myślałam, że właściwie gdyby ciężarne pojechały same, to byłyby wpuszczone. Wydawało mi się, że jakby robimy to, ponieważ się boją, bo to jest, trzeba też jeszcze sobie uświadomić, że ci ludzie, którzy są na Białorusi, którzy są nieuregulowani, oni są w ogromnym strachu. nie wiedzą, co mają robić. Więc ja sobie tłumaczę, dobrze, robimy to właściwie po to, żeby ich pokierować, po to, żeby się nie bali, ale mogłyby te kobiety zrobić to same, ale teraz myślę, że nie byłyby wpuszczane, ponieważ bez naszego jakby prawnego i też takiego włączania innych instytucji, rzeczników, UNHCR-u do tego, żeby zawiadamiać o tym, że ktoś będzie na przejściu, że ktoś jest na przejściu, co się z nim dzieje, bez takiego jakiejś presji na Straż Graniczną, myślę, że te osoby byłyby bez słowa i bez śladu wypychane z powrotem na Białoruś.
1: To teraz chciałam zapytać, bo trudno jest uwierzyć, że funkcjonariusze nie znają prawa. Trudno też uwierzyć, że są okrutni, tak? Że są pozbawieni właśnie takich ludzkich uczuć w stosunku do tych migrantów. Więc zastanawiam się, co jest przyczyną, jak to wytłumaczyć, że dochodzi do takich przypadków. Pani Małgorzato.
2: Ja mam, oczywiście nie wiem do końca, tak? Ludzie są różni. Też nie powiedziałabym, że wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej są okrutni. Do czasu zawieszenia prawa do azylu, to kto był wpuszczany do Polski, a kto był zawracany, z naszej perspektywy o tym decydował czynnik ludzki. Czyli kto był na zmianie, mówiąc wprost, na przejściu. Czy była dobra zmiana, czy była zła zmiana. Teraz jest inaczej i moim zdaniem głównymi odpowiedzialnymi za tą sytuację są rządzący. W naszym odczuciu jest nakaz, czy są jakieś wytyczne lub brak wytycznych, co robić z góry. Sądzę, że fakt, że ta Somalika, próbując trzy razy, mimo tego, że naprawdę miała ogromne wsparcie od instytucji, od organizacji i też wsparcie społeczne, myślę, że decyzja zapadła nie na poziomie Straży Granicznej, tylko dużo wyżej.
1: Mhm. To jest pani subiektywne odczucie w tym względzie. Mhm. Ponad rok temu, to był marzec 2025 roku, rząd Donalda Tuska zawiesił prawo do składania wniosków azylowych na granicy polsko-białoruskiej. To jest część strategii odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Strategia migracyjna na lata 2025-2030. To czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią są regularnie przedłużane. Ostatnio miało to miejsce 22 marca. Wtedy zostało to prawo przedłużone na kolejne 60 dni. W ocenie rządu nie ustały przyczyny wprowadzenia tego ograniczenia. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej skarży to rozwiązanie, niedawno to się stało, do Komisji Europejskiej. Pytanie do pana Marka Sośnika, czy polski rząd złamał i nadal łamie międzynarodowe prawo, zawieszając prawo do azylu?
0: Już teraz chyba poprawię panią Marcina Sośniaka. Jak już.
1: Przepraszam, Marcina Sośniaka oczywiście.
0: Tak, no oczywiście my od samego początku stoimy na stanowisku, że samo zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową jest niezgodne zarówno z polską konstytucją, jak i z przepisami Unii Europejskiej, też wspominaną już konwencją genewską o statusie uchodźcy. I co ciekawe, jakby to stanowisko było prezentowane od samego początku, już w komentarzach do tej strategii, o której pani redaktor wspomniała, było prezentowane nie tylko przez świat pozarządowy, ale też przez instytucje międzynarodowe, jak właśnie Biuro Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, czyli UNHCR, przez obu rzeczników, nawet przez biura legislacyjne Sejmu i Senatu na posiedzeniach parlamentarnych komisji, kiedy omawiany był już projekt ustawy, również pojawiły się zarzuty co do niezgodności samego rozwiązania z konstytucją. No, ale okazuje się, że wola polityczna przyjęcia takiego rozwiązania była tak duża, że no, nie tylko zostały przepisy ustanowione, ale też stosowane są po dziś dzień. Przy czym nawet jeżeli by się skupić na tym, co parlament ustanowił, to i tak praktyka jest sprzeczna nawet z tym, czyli praktyka jest sprzeczna z prawem ustanowionym przez obecną koalicję rządzącą. Bo przecież mamy terytorialne zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, ale tak naprawdę terytorialność tego zawieszenia jest absolutnie pozorna, ponieważ powinno obowiązywać ono na granicy Polski z Białorusią. My natomiast wiemy i mamy mnóstwo na to przykładów, że na tej podstawie odmawia się przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową od osób, które przybywają, nie wiem, w placówce Straży Granicznej w Szczecinie, przy granicy zachodniej, w Białymstoku nawet, który nieco bliżej granicy leży, ale mimo wszystko nie jest na granicy polsko-białoruskiej. Ponieważ okazało się, że Straż Graniczna, również zakładam, że za przyzwoleniem MSWiA, przyjęła taką wykładnię, jakoby to ograniczenie dotyczyło nie miejsca, ale osób, które przekraczają linię granicy. Czyli z tego terytorialnego ograniczenia w praktyce zrobiło się ograniczenie podmiotowe, do czego absolutnie nawet te przepisy przyjęte przez polski parlament nie upoważniają. Ale absolutnie nikomu to niestety po stronie rządowej nie przeszkadza. Czyli można łamać nawet ustanawiane przez tę stronę przepisy i jak widać nie ma żadnych konsekwencji takiego postępowania.
1: A jakiego rozstrzygnięcia tej skargi złożonej przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej pan się spodziewa? Bo wydaje się, że są kraje, które się inspirują też tym polskim przykładem, chociażby Grecja. Więc czy to się nie staje trochę takim nowym standardem?
0: Oczywiście obawiam się i chyba wszyscy się tego obawiamy, że na poziomie Unii Europejskiej decyzje również będą podejmowane nie z perspektywy prawa czy praw człowieka, tylko politycznie. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na wspominany już wcześniej Pakt Azylu i Migracji, zobaczymy, jakie rozporządzenia wchodzą w skład tego paktu i jak one regulują kwestie ubiegania się o ochronę międzynarodową, no to tak naprawdę przepisy, które lada moment wejdą w życie, idą dokładnie w kierunku, w którym my byśmy oczekiwali, że poszłyby przepisy prawa krajowego. Czyli zakładają, że każda osoba, która pojawi się na linii granicy, zadeklaruje chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową, będzie traktowana jako wnioskodawca w postępowaniu uchodźczym. Będą to rozporządzenia, czyli będą to akty prawa, które powinny być w Polsce stosowane bezpośrednio, nawet nie będą wymagały żadnej implementacji w postaci krajowych ustaw. Zobaczymy, jak polski rząd sobie poradzi z tymi rozwiązaniami. Czyli jeżeli spojrzymy na prawo, które jest tworzone, czy było tworzone przez Unię Europejską, to ono respektuje prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, absolutnie nie przewiduje czegoś takiego jak zawieszenie czy ograniczenie tego prawa, a co więcej, nawet w tych regulacjach, które dotyczą wprost instrumentalizacji, migracji, bo są i takie, podkreślane jest na każdym kroku, że samo prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową powinno być respektowane. W którą stronę pójdzie komisja? Absolutnie nie chciałbym teraz wieszczyć, natomiast no, liczę na to, że jednak Unia Europejska stanie na straży litery prawa i tego, co sama przed chwilą zaproponowała w rozwiązaniach Paktu Azylu i Migracji, ale co też proponowała we wcześniejszych dyrektywach, które jeszcze póki co obowiązują.
1: Czyli czy da się połączyć troskę o bezpieczeństwo kraju i całej Unii Europejskiej z humanitarnym traktowaniem tych, którzy chcą przekroczyć granice swoich niebezpiecznych i zagrażających z różnych powodów państw? To rozumiem, że musimy poczekać trochę do czerwca, tak?
0: Tak, no musimy poczekać na pewno, musimy też poczekać na rozstrzygnięcia i to nie tylko Komisji, ale też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No teraz czekamy też na rozstrzygnięcie Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, który też będzie rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku, który niestety nie zgodził się z naszą argumentacją dotyczącą zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Więc czekamy na wiele rozstrzygnięć. Niestety praktyka pokazuje, że nawet korzystne rozstrzygnięcia niekoniecznie będą przez polski rząd respektowane. Mamy szereg rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które dotyczą prawa do ubiegania się ochrony międzynarodową na przejściach granicznych. One oczywiście zapadały jeszcze przed zawieszeniem, a nawet przed kryzysem humanitarnym na granicy, ale już wówczas Europejski Trybunał Praw Człowieka mówił o tym, że osobom deklarującym chęć ubiegania się ochrony należy zapewnić dostęp do procedury. Te wyroki, jak widać, nie są respektowane, a Polska zawieszając prawo do ubiegania się ochrony zrobiła wręcz krok wstecz wobec tego, czego oczekiwał od nas Europejski Trybunał Praw Człowieka. Mamy wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, co najmniej kilkanaście, które dotyczą pushbacków, czyli zawracania osób na linię granicy i na Białoruś, w których to wyrokach sąd stwierdzał niekonstytucyjność przepisów, na podstawie których dokonywane są pushbacki, stwierdza naruszenie prawa unijnego, konwencji genewskiej o statusie uchodźcy, ale też Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Te wyroki są prawomocne, ale jak widać nie wpłynęły na praktykę, tak? Nie zmieniły praktyki Straży Granicznej, która nadal te przepisy, podkreślam, niekonstytucyjne zdaniem sądu stosuje. Więc jeżeli tak wygląda przestrzeganie zasady praworządności, respektowanie orzecznictwa sądów, no to śmiem twierdzić, że póki ze strony Unii Europejskiej nie pojawią się sankcje finansowe za naruszenie przepisów unijnych, to tak naprawdę nic się w praktyce Straży Granicznej nie zmieni.
1: Cały czas aktywne natomiast pozostają organizacje pozarządowe, takie jak Grupa Granica, czy takie jak Hope and Humanity Poland. Pani Małgorzato, pani Aleksandro, prośba jeszcze o ostatnie zdania komentarza do pań, bo czas już nam się powoli kończy. Państwo, aktywiści związani z organizacjami cały czas od wielu lat są na posterunku, są w gotowości do tego, żeby pomagać tym, wobec których łamane jest prawo, jak przed chwilą pan Marcin Sośniak powiedział.
3: Tak, i będziemy pracować dotąd, aż dopóki będą ludzie, którzy będą potrzebowali pomocy. Pani wspomniała o tym dokumencie, o strategii dotyczącej migracji, która zawiera tą frazę odzyskać kontrolę. My jesteśmy przekonani, że tylko jasne, klarowne procedury, które umożliwiają legalne ubieganie się o ochronę międzynarodową, legalizację pobytu, które nie spychają ludzi do jakiejś szarej strefy czy wręcz podziemia migracyjnego, są ścieżką czy są drogą do odzyskania kontroli. Ja wspomniałam wcześniej o tym, że zawieszenie prawa do wnioskowania o ochronę międzynarodową skutkuje tym, że ludzie po prostu po cichutku próbują jechać dalej. To nie brzmi jak odzyskiwanie kontroli. To brzmi jak jakieś przymykanie oka i gdzieś wychodzenie z założenia, że dopóki nie widzimy, to twórzmy tę fikcję i nazywajmy to odzyskiwaniem kontroli. Jestem przekonana, że ludzie, którzy przekraczają zieloną granicę, woleliby w sposób bezpieczny i z klarowną wiedzą, klarownymi przepisami złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. I myślę, że to jest jakiś kierunek do tej upragnionej przez Polskę kontroli, czy tego upragnionego odzyskiwania kontroli nad granicą i nad migracją w Polsce.
2: Ja z mojej strony dodam tutaj może tylko krótko, bo zgadzam się z Olą. Dodam taką myśl, że te ruchy prawne i te zmiany, które dotychczas zostały wprowadzone, one zostawiają ludzi, tych najsłabszych, bez żadnej drogi wyjścia i bez żadnej nadziei. To budzi nasz ogromny sprzeciw. Dlatego wciąż tutaj jesteśmy i dlatego wciąż staramy się pomóc chociaż nielicznym osobom. Po prostu trudno z tego zrezygnować, widząc, że osoby takie jak ta dziewczyna, czy wcześniej przeze mnie wymienione, zostawiane są w sytuacji dramatycznego zagrożenia bez żadnej szansy na ratunek.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Sośniak, za poprzednie przekręcenie nazwiska, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Małgorzata Rycharska, dziennikarka i działaczka Hope and Humanity Poland i Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, i Aleksandra Gulińska, reprezentująca stowarzyszenie We Are Monitoring, które jest częścią koalicji Grupa Granica, byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo pięknie Państwu dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Audycję realizował Szymon Kuliś, a poprowadziła Grażyna Bochenek. Pięknie dziękuję wszystkim moim gościom i wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali. Cała audycja już jutro trafi do strefy podcastów. Spokojnej nocy życzę i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. Kilka dni temu rząd opublikował projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, a tam, jak to określają niektórzy, rewolucyjna propozycja dla podatników. Nie, rozwieję państwa nadzieję, to nie jest propozycja typu kto nie chce, nie musi płacić podatków. Nowość dotyczy tak zwanej ugody podatkowej. Każdy, kto toczy spór ze skarbówką, będzie mógł zawrzeć porozumienie w sprawie zaległości podatkowych. Chodzi o ograniczenie liczby, a także długości zapewne sporów, a w efekcie o większe wpływy do budżetu. Podatnik będzie mógł ugodę zaproponować, zaś organ skarbowy będzie mógł na to wyrazić zgodę. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu, szybciej i prościej załatwiane będą przynajmniej niektóre sprawy podatkowe obarczone ryzykiem eskalacji. Niektórzy przedsiębiorcy zareagowali na pomysł entuzjastycznie. Rafał Brzoska skomentował, to jeden z najbardziej przełomowych momentów w relacjach państwo-podatnicy od wielu lat. W ubiegłym roku, przypomnijmy, Krajowa Administracja Skarbowa najczęściej kontrolowała firmy związane z budownictwem, gastronomią, handlem w internecie. Wzrosła mocno, co ciekawe, wykrywalność fikcyjnych faktur. W ubiegłym roku urzędnicy wykryli prawie 377 tysięcy fikcyjnych faktur, to o 30% więcej niż rok wcześniej. Porozmawiamy dziś, mam nadzieję, o ugodzie podatkowej i o tym, co państwa spotyka w urzędach skarbowych. Dziś pytanie, czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie. W aplikacji Sonda, a pani Katarzyna czeka na telefony, które już dzwonią. 510-357-357. 510-357-357. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Pan Maciej Danielewicz jest moim gościem, portal Subiektywnie o Finansach. A witam pana, panie redaktorze, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry. Fiskus, jak wynika z danych, najczęściej sprawdza rozliczenia podatników w ramach czynności sprawdzających, stąd malejąca liczba kontroli podatkowych czy celno-skarbowych. Skuteczność, co ważne, kontroli podatkowych jest bardzo wysoka. Okazuje się, że już od kilku lat na poziomie ponad 90%, czyli jeśli już mamy kontrolę podatkową, to możemy spodziewać się, że jednak wykryto jakieś nieprawidłowości, czy tak?
4: No tak, wydaje się, że to jest związane też z tym, że urzędnicy skarbowi i w ogóle administracja skarbowa, tutaj wszystkie te służby biorące udział w Krajowej Administracji Skarbowej mają lepszy dostęp do danych. Kiedyś mieliśmy takie kontrole wyrywkowe związane z tym, że a może ktoś popełnił jakieś wykroczenie, tak? Jakiś rodzaj może niedopatrzenia. W tej chwili już więcej jest takich przemyślanych działań związanych z tym, że jest szereg danych. Zresztą wszyscy wiemy, że od lutego mamy też system e-faktur, czyli
3: krajowy system, też, tak, e-faktur, tak zwany KSeF.
4: Tak, i tutaj ten cyfrowy już świat pozwala nam dojść do większości informacji.
3: Na pewno urzędy skarbowe wiedzą po prostu więcej. A tak przy okazji, skoro pan poruszył sprawę KSeF-u, po kilku tych miesiącach system można ocenić dobrze? Działa sprawnie?
4: To znaczy, wydaje się, że tak. To znaczy, wskazano na początku na pewne usterki i Ministerstwo Finansów dostało szereg informacji, były jakieś poprawki. Wydaje mi się, że jak każdy taki bardzo duży system, bo jednak samych firm w Polsce to jest około 2 800 tysięcy, prawda? W tym 2 300 000 to są jednoosobowe działalności gospodarcze, ale 500 tysięcy to są małe, średnie i większe większe przedsiębiorstwa. Także to jest ogromny system, tak jak na przykład system ZUS-u. Także on nigdy na początku nie będzie działać w pełni efektywnie, ale z czasem wydaje mi się, że właśnie po to są uwagi, krytyka, po to, żeby właśnie ulepszać działanie systemu. I no, jesteśmy skazani, jakby to nie jest tak, że można sobie powiedzieć albo elektroniczny, albo papierowy system, tak? Nie, no jesteśmy już w świecie cyfrowym, także ten system będzie naszym ekosystemem właściwym.
3: Organy podatkowe w 2024 roku posługuje się tymi danymi, bo za ubiegły rok jeszcze danych nie ma. Otóż organy podatkowe w 2024 przeprowadziły ponad 500 000 czynności sprawdzających, co przyniosło w efekcie budżetowi 6,5 miliarda złotych z dopłat podatkowych. Mamy skłonność pana zdaniem do prowadzenia takiej wiecznej gry z urzędami skarbowymi na zasadzie, no a nóż widelec uda się, czy też te takie niedopłaty na przykład podatkowe to jest często wynik gapiostwa, bałaganu?
4: To znaczy, to też zależy chyba od skali prowadzonej działalności gospodarczej, bo w dużych firmach zazwyczaj jednak wszystkie te sprawy skarbowe są prowadzone w sposób właściwy, chyba że mamy do czynienia z jakąś firmą, która celowo chciałaby coś ukryć.
3: Właściwy, sporo... ale jednak podejrzewam, że z myślą o optymalizacji, przy czym optymalizacji opartej no tak. Oczywiście na legalnych rozwiązaniach, prawda?
4: Tak, tak. To na pewno tutaj właśnie ta kategoria optymalizacji podatkowej to jest jedna chyba z najczęstszych takich kategorii, według której oceniani są urzędnicy skarbowi, bo oni oczywiście mają szereg różnych zadań. To są takie typowe jakby oszustwa, tak, podatkowe. Optymalizacja to jest no, takie ładne określenie na takie działanie, które nie jest oszustwem typowym, ale jest pewnym nadużyciem. Podobnie jak fikcyjne zatrudnienia, prawda, też w takich mniejszych firmach, czy w mikrofirmach. Natomiast wydaje mi się, że tutaj oczywiście skala wpływów do budżetu jest znacząca, tak, na 6 miliardów. To jest duża kwota, tak. I nie należy jej lekceważyć. A z drugiej strony wydaje się, że skarbówka też nie musi być już teraz takim opresyjnym narzędziem kontroli, gdzie po prostu, jeśli słyszymy urzędnik skarbowy się pojawia i interesuje, no to to jest coś bardzo już niebezpiecznego. Wydaje się, że w państwie powinny działać takie służby publiczne, które wspierają raczej na przykład podatników i ponieważ przepisy się zmieniają i różnego typu możemy mieć związek z aktualizacją przepisów luźniejszy czy bardziej ścisły, to może też niektórzy podatnicy po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiedzą dokładnie o wszystkich zmianach, więc urzędnicy skarbowi powinni też brać to pod uwagę i nie tylko na przykład od razu karać, tak, ale właśnie tak jak pan powiedział na początku, pomagać podatnikom w tym, żeby nie popełniali jakichś błędów. Przyznanie się właśnie do winy, czy właśnie zrobienie korekty jakichś zeznań podatkowych i tak dalej, to jest rzecz jak najbardziej oczywista.
3: Normalna,
4: i nie
3: tak.
4: Trzeba tutaj wielkiej kary.
3: Jasne.
4: Myślę, że to by było źle funkcjonujące państwo, gdybyśmy mieli tylko kary, tak, od usług publicznych.
3: Zatem będziemy mieli nowość w ordynacji podatkowej, mianowicie ugodę podatkową. Będzie można, jak rozumiem, ułożyć się w urzędzie w sprawie zaległych podatków, zobowiązań podatkowych, których termin płatności upłynął. Tyle tylko, że zastanawiam się, że jeśli podatnik na przykład ma środki, a jeśli jest wypłacalny, obojętnie czy jest to ktoś, kto prowadzi działalność, czy też jest to osoba po prostu fizyczna, no jeśli jest wypłacalna, to po co z nim zawierać ugodę? Jaki interes ma w tym urząd skarbowy? Po prostu ściąga i tyle.
4: No tak, to na pewno jest najprostsze i na pewno urzędnicy skarbowi bardzo lubią taką szybką efektywność, prawda? No bo są oceniani w ten sposób, że właśnie szybko i sprawnie diagnozują jakieś błędy i szybko i sprawnie egzekwują należności. Natomiast no, być może to jest też związane z tym, że nie wszyscy są w stanie wypłacić te pieniądze. No jeśli tak jak pan mówi, ktoś ma pieniądze na koncie i tak dalej, no też nie znaczy, że wszystkie te pieniądze może przeznaczyć od razu na zapłatę należności. Wtedy może na przykład jego firma może upaść, bo na przykład nie będzie miał płynności, środków na funkcjonowanie. Tak. Więc zawsze lepiej jakby spytać tego przedsiębiorcę, co on woli, tak? No jeśli on woli na przykład rozłożenie na raty, czy jakiś rodzaj innej ugody, no to wydaje mi się, że jeśli państwo nie straci na tym, no to dlaczego nie?
3: Czy to będzie argument dla Urzędu Skarbowego? W przeszłości wielokrotnie tak nie było, bo by urzędy skarbowe raczej nie przejmowały się faktem, że ktoś traci płynność finansową, czy jest na skraju upadku. Wrócimy na antenę. Pan Maciej Danielewicz, dziennikarz portal Subiektywnie o Finansach, jest naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dzięki.
3: 9 minut po południu. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Ciekaw jestem, czy państwa zdaniem w urzędach skarbowych, w kontaktach z tymi urzędami sporo się zmieniło, czy też niewiele? Jakie mają państwo doświadczenia? 510-357-357, proszę państwa, szok, niedowierzanie, bo oto pierwszy dodzwonił się do nas pan Bartosz. Witam pana, dzień dobry, halo.
0: Dziękuję, sam też nie wierzę.
3: Tak.
0: Ja powiem tak, no to ja chyba, jeżeli dobrze zrozumiałem, to się zgodzę z pana ostatnim zdaniem, którym pan mówi, że jest ekspertem, że no w sumie wszystko może być pięknie, ale wszystko też zależy od ludzi, którzy tam pracują, a z tym może być taki problem. Ja co prawda miałem raczej pozytywnymi, miłymi, pomocnymi ludźmi w tych właśnie kwestiach do czynienia, ale też z relacji z innymi, od innych osób słyszałem, że no nie zawsze jest tak pięknie. Chyba takim najbardziej dobitnym przykładem, nie wiem czy pan pamięta, jest ten słynny przykład z tym mechanikiem, który pomógł dwóm paniom, a one mu w podzięce wlepiły mandat za niewydanie paragonu.
3: Tam była podstawa, tak. Te panie okazały się pracownikami UKS-u, a problem polegał na tym, że pan nie wydrukował paragonu.
0: No tak, ale wie pan, no trzeba też być, no wie pan, przepis jest martwy, ale człowiek jest żywy, więc trzeba być przede wszystkim człowiekiem jakimś. I nie jesteśmy jakimiś wszechmogącymi, nie jesteśmy Wikipedią, że wszystko tak dobrze znamy, więc to tak mówię, to wszystko zależy od podejścia człowieka, a z tym według mnie może być problem, dlatego tutaj to trzeba by też pomyśleć o jakichś rzeczywistych, bo może takie są, ale rzeczywiście jakichś programach edukacyjnych dla tych urzędników, którzy by jakoś, i też może dla samych podatników, żeby też znali więcej swoich praw, żeby z nich bardziej korzystać też.
3: 11 minut po południu. Co państwo na to, czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? 510-357-357. Pan Arkadiusz, panie Arku, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Witam pana.
5: Zawsze ze zdaniem odrębnym, jak zwykle, ale powiem panu jedną rzecz. Że
3: może pan dwie nawet.
5: No dobrze, to
3: dobrze, to dwie
5: albo trzy.
3: Tak.
5: Powiem tak. Jestem człowiekiem, który prowadzi działalność gospodarczą od 30 lat. Nigdy w życiu nie miałem jakichś zatargów z prawem, nie posadzili mnie za nic i tak dalej. Od 5 lat ściga mnie Urząd Skarbowy z powodu firmy, która kiedyś wystawiała mi faktury. Ja je zapłaciłem i nie są w stanie normalnie tego ogarnąć. To są faktury z 2022 roku, więc za
3: ja to rozumiem, tylko zastanawiam się, panie Arku, na czym polegają uwagi do pana?
5: Problem polega na tym, że ci ludzie w Urzędzie Skarbowym nie biorą pod uwagę tego, że pan 30 lat pracując, pan czy ja, nie robiąc żadnych szwindli, innych rzeczy, ścigają jak burą w sukę mnie tylko dlatego, że nie potrafią, nie wiem, ścigać Rydzyka, który nakręcił, tyle je nakręcił, ale ma dobrych prawników. Ja jestem zwykłym Janem Kowalskim, nie mam pieniędzy na dobrych adwokatów i tak dalej. Ścigają ludzi prostych, zwykłych, nie wiadomo o co. I tak jest. I tak samo jak może minister finansów przyjmować kwoty mandatów, które ludzie zapłacą. Przecież nie wiadomo, czy ktoś przekroczy prędkość, czy nie przekroczy, ale w budżecie jest wpisane.
3: Niestety, panie Arkaduszu, to tak niestety nie działa, chociaż w prawie karnym oczywiście niekaralność bywa argumentem przemawiającym za łagodniejszym wyrokiem. Sądy oczywiście biorą to pod uwagę. Tak w tym przypadku pańska nieposzlakowana opinia z przeszłości i brak wpadek skarbowych nie jest podstawą do tego, żeby nie mieć do pana czy zapytań, czy nie wszczynać kontroli. Choć nie znamy szczegółów. Pozdrawiam pana, panie Arku. 510-357-357. 14 minut prawie po południu. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Jak państwo te kontakty, tę pracę oceniają w aplikacji Nasza Sonda i telefony? Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo.
6: Dzień dobry, panie Kuba.
3: Dzień dobry panu. Tak, usłyszałem od razu, tak.
6: Krótko zwięźli na temat.
3: Znowu pan brzmi, jakby pan biegł albo nie wiem.
6: Siedzę właśnie, bo czekam na grupę, bo już widzę, grupka się zbliża, bo się trochę spóźnili, dlatego mogę zadzwonić. Grupka się spóźnia, zaraz będę mi opowiadał o historii. No ale teraz krótko zwięźli na temat tutaj. Ja powiem tak, czy ja mam jakieś zatargi z Urzędem Skarbowym? Nie miałem. Do tej pory moje spotkanie z Urzędem Skarbowym to jest po prostu coroczne rozliczenie PIT-u i nie miałem z tym żadnych przejść. Tylko ja tu bym powiedział, może bym inną rzecz powiedział. Jeżeli chodzi o właśnie kadrę urzędniczą, nie tylko w skarbówkach, tylko ogólnie, jak to się mówi, o ten korpus służby cywilnej, tak? To jest, wszystkie urzędy do tego należą? Czy ja coś mylę?
3: Mhm.
6: Że tam też powinno wejść trochę takiego, powiedzmy, urynkowienia, czyli tak, od firm prywatnych, tak, od przedsiębiorstw jest wymagany ciągły rozwój, tak? A odnoszę wrażenie czasami, że w urzędach to jest tak, że jak już ktoś w wieku, powiedzmy, 20 kilku czy 30 lat tam usiądzie, to siedzi tam do emerytury, nie mając żadnego nie rozwijając się, nie pracując. I później nie dziwmy się też, że ci ludzie właśnie gnuśnieją, że ci ludzie nie mają żadnej motywacji. No bo skąd mają mieć motywację i po co mają mieć motywację, jeżeli wiedzą, że ciepła posadka zawsze jest i to jest wszystko gdzieś tam na większych czy mniejszych miastach, na układach, układzikach. I wie pan, nic tu się nie zmienia, tak?
3: Ciekawe, czy z perspektywy urzędników również tak kolorowo, różowo to wygląda. A propos zmian i samokształcenia, wie pan, system narzuca orientowanie się i śledzenie na bieżąco, bo przecież nowelizacji, ordynacji podatkowej to mamy bez przerwy mnóstwo. 510-357-357. Panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu.
7: Państwu. Ja ładnych kilka lat temu byłem u kuzynki w Danii, która tam prowadziła działalność. W piątek się troszeczkę zasiedzieliśmy, bo się dawno nie widzieliśmy. Jej się wieczorem przypomniało, że nie wysłała jakiejś deklaracji do duńskiego urzędu skarbowego. No więc ja byłem przerażony, mówię, Zosia wysyła i ja sobie tu poczekam, posiedzę. Ona mówi, nie, spokojnie, nic się nie stanie. I w poniedziałek rano pokazała mi maila z Urzędu Skarbowego. Droga Zosiu, mamy nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. W piątek minął termin przesłania deklaracji. Prześlij, jak będziesz mogła, najszybciej.
3: A rzeczywiście list tak się zaczynał, droga Zosiu?
7: Tak. Aha. Dokładnie tak się zaczynał. Pierwsze było, że mamy nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. I dopiero później było przejście do jakby meritum sprawy. Mhm. I muszę panu powiedzieć, panie Kubo, ja wtedy byłem zszokowany, ale w tej chwili ja należę do Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście i jeżeli coś mi się tam nie uda tak, jak powinno być, panie rzeczywiście nawet nie piszą maila, tylko dzwonią. Nie jestem od razu postrzegany jako przestępca, tylko panie proszą o wyjaśnienie, co się stało, dlaczego tak się stało. Ja uważam, że dożyłem tych czasów w Polsce, kiedy Urząd Skarbowy w sposób cywilizowany bardzo ze mną się kontaktuje. Ja wiem, o co im chodzi. Wyjaśniamy sobie sprawę i nigdy nie zapłaciłem żadnej kary.
3: Przyznam, że gdybym ja otrzymał taki list, to nabrałbym wyjątkowych podejrzeń, które by się zaczynało od słów drogi Kubusiu, jak zdrowie, co urodziny. Pozdrawiam bardzo, dziękuję, pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo.
8: A dzień dobry, witam Maciej.
3: Dzień dobry, witam pana.
8: Dzwonię ze Zgorzelca, natomiast chciałem powiedzieć, że wczoraj miałem taki przypadek, gdzie byliśmy rozmawiać w sprawie naszego klienta w Urzędzie Skarbowym w Bołowie i oczywiście dało się wszystko super załatwić. Klient nie będzie, że tak powiem, licytowany, nie będzie obciążany jakimiś większymi, znaczy kosztami, będzie za odsetki, bo ma tam niepozapłacane podatki. Państwo, panie drogie w Urzędzie Skarbowym były wdzięczne za przyjazd, dogadaliśmy się, także da się załatwić ugodę i wcale nie trzeba było żadnej ustawy, którą tam rząd planuje, żeby wprowadzić. Także uważam, że i owszem, można już nawet teraz i od jakiegoś czasu zawsze z urzędnikami się idzie dogadać.
3: No właśnie, bo do tej pory do tego wrócę wątku. Bardzo panu dziękuję, panie Maćku. W rozmowie z naszym gościem, doradcą podatkowym Piotrem Juszczykiem, a już za 11, zapewne 12 minut, bo do tej pory przecież do takiej ugody w urzędach skarbowych teoretycznie mogło dojść. Nie wiem, jaka była praktyka państwa doświadczenia, ale było to możliwe. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo?
9: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry, witam.
9: Panie Kubo, dwie sprawy. Jedna sprawa, to co już wcześniej wybrzmiało. Większość urzędników to są normalni ludzie, tak? Z nimi się można dogadać i w tej kwestii widzę bardzo dużą zmianę w stosunku do tego, co było niegdyś. Ale druga sprawa to są niejasne przepisy, które nie pozwalają tym urzędnikom podjąć jakiekolwiek decyzji, bo oni się po prostu tego boją. Bo zawsze może się na nich skupić potem jakaś kara, tak?
3: No tak. Za Boga często nie chcą interpretować, prawda? Stosować wykładni, ale mogą opierać się, i tak zresztą to działa, na wytycznych z Ministerstwa Finansów.
9: Dokładnie. Urzędnik tak naprawdę powinien być pomocnikiem dla przedsiębiorcy, żeby w razie jakichś niedomówień starał się mu pomóc, przeprowadzić go przez tą całą ścieżkę, która jest dla niego, no, co by nie powiedzieć, dużym utrudnieniem w codziennej działalności.
3: Wskazać na przykład prawidłowe, zgodne z prawem rozwiązanie, prawda?
9: Ładnie. Panie Kubo, jeszcze jedna sprawa. Tak. Pan lubi takie łakome kąski poruszać w swoich audycjach. Ja wczoraj spotkałem się z dużym protestem w sprawie centu. Uważam, że powinien się pan tym zająć, bo tam są dopiero wymysły urzędników, o których się jeszcze chyba nikomu nie śniło. To wszystko. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję za podpowiedź. 510-357-357. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Proszę zagłosować. Głosowanie w aplikacji Tam Nasza Sonda. Telefony 510-357-357. Pan Michał. Panie Michale, kłaniamy się. Halo?
10: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Też bliżej mikrofonu. Poproszę.
10: Nie wiem, może teraz lepiej będzie
3: tak,
10: mnie słuchać.
3: Tak, lepiej.
10: Macham miotłą i pracuję, więc nie.
3: Co pan robi, słuchać. Przepraszam?
10: Macham miotłą, sprzątam.
3: A macham miotłą.
10: Dokładnie. Ale panie Kubo, ja tam mieszkam w niedużej, ogólnie to mieszkam na wsi, ponieważ jestem rolnikiem. Ale mam niedaleko nieduże miasteczko i tam w sumie nie ma chyba na co. Mieszkam tutaj od 20 kilku lat. I jeszcze nigdy nie miałem powodu tego, żeby...
3: Panie Michale, tą miotłą dalej pan macha, czy pan przestał na chwilę?
10: Oczywiście przestałem.
3: A, przestał teraz pan, dobrze.
10: Dokładnie. Także mówię, ja na urzędników tutaj akurat w niedużej miejscowości powiatowej nie mogę narzekać. Bardzo mieli ludzie, no człowiek jak człowiek, no wszystko zależy od tego, na kogo się trafi. Więc tutaj są bardzo mili ludzie. Szczególnie w Urzędzie Skarbowym. To są chyba wszyscy urzędnicy tutaj są mili.
3: Bardzo panu...
10: Także nie ma na co narzekać.
3: Bardzo panu dziękuję. Cieszę się, że ma pan takie pozytywne doświadczenia. 510-357-357, 22 minuty po południu. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Co pan na to, panie Grzegorzu? Halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie
3: Dzień
11: Kubo.
3: Dobry, witam.
11: Dzień dobry słuchaczom. Ja chciałbym potwierdzić, że te słowa, które padły wcześniej, że faktycznie praca urzędów skarbowych w ostatnim czasie, nie wiem, może w ostatnich nawet 10 latach, praca właściwie pracowników, ludzi, którzy tam pracują, myślę, że bardzo się poprawiła. Myślę, że jest dużo empatii, zrozumienia, nawet mimo tego, że trzeba czasami coś zapłacić, bo się coś nie doczytało, coś się nie...
5: nie wiedziało.
3: Przegapiło po prostu,
5: się,
3: tak?
5: Przegapiło.
3: Bywa.
5: Ale ci, ludzie, ale ci ludzie do nas właśnie dzwonią, wysyłają i tutaj nie potwierdzam tych ogólnych informacji, że ci ludzie są nieempatyczni, bądź ci ludzie są niedouczeni. Być może też system, być może brak środków. To tak jak w każdej pracy. Ja potwierdzam, że nastawienie do nas, do urzędników zmienia się i to na lepsze. Takie jest moje zdanie.
3: Pozdrawiam pana. Co na to pan Łukasz? Panie Łukaszu, halo.
12: Dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, witamy.
12: Kubo, miło pana słyszeć. W tym radiu wcześniej pracowałem w poprzednim miejscu pracy, ale chciałbym się odnieść do tej sprawy z urzędami skarbowymi. W 24 roku miałem kontrolę Urzędu Skarbowego. Dotyczyła ona roku 22. To był czas pandemiczny. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Generalnie kontrola polegała na tym, że moje poprzednie biuro rachunkowe narobiło mi trochę bałaganu w biurach i trzeba było to po prostu uporządkować. Mhm. Ale chodzi mi o to, że cała ta procedura kontroli to było pół roku, bo od lutego do sierpnia. Dla jednoosobowej działalności gospodarczej to jest chyba dość długi okres. Był to czas dla mnie mega stresowy, dostarczanie dokumentów i cały czas takie podejście urzędników z Urzędu Skarbowego, takie traktowanie z góry, że to, co się wydarzyło, to na pewno było popełnione przestępstwo. To jest chyba największy problem, żeby cała ta procedura kontroli...
3: Czyli z założenia był pan podejrzany, tak?
12: Z założenia byłem podejrzany i po dostarczaniu każdych dokumentów człowiek miał takie wrażenie, że zrobił coś mega złego. I wydaje mi się, że przy takiej kontroli to chyba obie strony powinny współpracować, ponieważ to jest w pewnym sensie współpraca, bo jednej i drugiej stronie zależy na wyjaśnieniu. Więc myślę, że to jest taki obszar, który wypadałoby poprawić w tego typu działaniach.
3: Dziękuję na bardzo. Wyjaśnieniu z jednej strony, ale z drugiej strony jednak te interesy bywają wcale niezbieżne. Urzędnik liczy na finał w postaci dopłaty, a podatnik wręcz odwrotnie. Pozdrawiam panie Łukaszu, szerokiej drogi, jeszcze pan Michał. Panie Michale, halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie
3: redaktorze. Dobry, witam pana.
13: Ja tak trochę z drugiej strony chciałbym też podejść do tematu, bo mamy, możemy narzekać na urzędników, ale urzędnicy to z jakim traktowaniem, z jakim podejściem potrafią się spotkać ze strony petentów. Wiem, bo moja partnerka pracuje w urzędzie. Mhm. Naprawdę ich cierpliwość też nieraz jest wystawiana na próbę.
3: A jacy bywają petenci, roszczeniowi i niegrzeczni?
13: Bywają bardzo niegrzeczni, bywają tacy petenci, którzy nie przyjmują do wiadomości, co jest od nich wymagane, że jest wymagana opłata za czynności cywilne, naprawdę 14 zł, nie są w stanie tej opłaty uiścić, jakie dokumenty muszą dostarczyć, nie są w stanie dostarczyć, 6 razy powtarzane, nie dociera. I jeszcze dorzucę tylko, że to na pewno mocno zależy od tego, o jakiej placówce mówimy, bo ja z urzędem skarbowym nie miałem problemów, ale z urzędem celno-skarbowym w pewnym mieście polskim na P to miałem takie przejścia, że bardzo nie polecam.
3: 26 minut, pozdrawiamy po południu. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie w aplikacji Sonda? Głosujmy. Pan Przemysław na antenie. Halo, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
14: Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Co prawda próbowałem do poprzedniej stacji do pana się dodzwonić, ale nigdy mi się nie udało.
3: Bardzo przepraszam.
14: Tak, tym bardziej jestem szczęśliwy. No i ja niestety mam nieco negatywne odczucia ze względu na to, z racji tego, jak został potraktowany mój ojciec. Prowadził działalność gospodarczą w małym mieście na południu Polski, gdzie połowa leży w Polsce, połowa w Czechach. To niech się ktoś domyśli, gdzie to jest. I niestety został przez pracownika okradziony na dosyć sporą kwotę pieniędzy. Finał oczywiście znalazł się w sądzie. Osoba została ukarana prawomocnym wyrokiem, a Urząd Skarbowy naliczył całkiem spore należności podatkowe właśnie od tej kwoty. I tutaj mam takie trochę negatywne odczucie.
3: Uważa pan, że niesłusznie. Uważa pan, że decyzja powinna być inna. Pan Kuba jeszcze? Panie Kubo, witam. Halo?
15: Dzień dobry, panie.
3: Dzień dobry, witam.
15: w pierwszej kolejności, czy urzędnik liczy na dopłatę? Myślę, że niekoniecznie, panie Kubo, urzędnik chce mieć po prostu porządek w papierach, a to, czy sprawa się zakończy dopłatą, czy zwrotem, to chyba trochę mniej interesuje jego samego. Natomiast wracając do meritum, uważam, że bardzo fajnie urzędnicy pracują w urzędach skarbowych i nie tylko, bo we wszystkich urzędach. Ja prowadzę akurat działalność gospodarczą w niewielkim mieście powiatowym i wszystkie panie i panowie, niezależnie od tego, z jakiego urzędu przychodzą na daną kontrolę, to są bardzo mili, przyjaźni i próbują pomóc rozwiązać problem. Nikomu nie zależy na tym, żeby tutaj drążyć sprawę. Natomiast to, co nas, przedsiębiorców, wydaje mi się najbardziej dotyka, to fakt, że tych urzędów i różnych instytucji, które nas kontrolują, jest tak dużo, że po prostu to nas troszeczkę przygniata i przeraża, ponieważ nawet jeżeli te kontrole są miłe i pomocne, no to ta ich mnogość trochę rzeczywiście potrafi tą naszą pracę wywracać do góry nogami.
3: Bardzo dziękuję za uwagę. Dobrego dnia, panie Kubo, pan Tomasz.
2: Panie Tomaszu, halo, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, też z samochodu, proszę głośniej.
16: A, to już się robi, tak. Właśnie ja też chciałem tutaj dwie sprawy w sumie. Prowadzę działalność w Polsce i też tam gdzieś tam, powiem szczerze, nie miałem żadnego problemu. Działa też tak, że prowadzę działalność za granicą w Wielkiej Brytanii. I muszę powiedzieć, że też tutaj nie miałem żadnego problemu. Nawet powiem więcej, że ten słuchacz, który mówił coś o Danii, faktycznie też miałem coś takiego, że dostałem telefon, bo tam się spóźniłem z deklaracją podatkową, czy tam sobie podróżowałem i powiem panu szczerze, że bardzo pozytywnie się z tym spotkałem, bo nawet nie pytali kiedy, co i jak, tylko po prostu dali mi, zapytali się, czy wszystko w porządku, to fakt, i dali mi więcej po prostu czasu na złożenie tej deklaracji podatkowej, więc uważam, że to wszystko zależy od urzędu, zależy od ludzi przede wszystkim, no i też w tym, jak prosperuje ten urząd, więc jak na razie nie jest.
3: Idzie ku lepszemu, a może już doszło, jakby to zaskakujące swoją drogą, jak dużo jest dzisiaj, przynajmniej do tej pory, takich bardzo pozytywnych ocen. Pan Paweł, panie Pawle, halo?
17: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
17: Proszę pana, tak, mój poprzednik właśnie coś takiego mówił. Wszystko zależy, jest uzależnione od ludzi. Jeżeli ludzie chcą współpracować, to urząd jest przyjazny, ale jeżeli urzędnik koniecznie chce udowodnić swoją wyższość, a tak, no niestety, do ostatnie paręnaście lat było. Miejmy nadzieję, że ta kadra się zmieni i wtedy jest duży problem. Bo to rozmowa pana wójta i plebana z tym chłopem jest, no, obrzydliwa. I mówię, ja prowadząc 35 lat swoją działalność, duży problem właśnie w załatwianiu spraw, gdzie miałem przypadek w ciągu jednego tygodnia na małym stoisku handlowym 4 na 4 metry na targowisku było 5 inspekcji. Ja jako przedsiębiorca muszę się znać na wszystkim, a oni przychodzą ze swoją działką i na siłę próbuje każdy udowodnić, że kontrola jest merytoryczna, czyli trzeba było wlepić, kolokwialnie mówiąc, mandat, żeby ona była zapłacona. Tu jest chyba taki ten ból.
3: 29 minut do 13 na antenie. Gość pan Piotr Juszczyk, doradca podatkowy, firma Infact. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Ugoda podatkowa. W jakich sytuacjach będzie można ją zawrzeć? Zacznę od tego, od tej nowości zapowiadanej w ordynacji podatkowej.
18: Ugoda podatkowa, no jeżeli przepisy oczywiście się zmienią, będzie możliwość jej zawarcia już właśnie na etapie chociażby wszczęcia postępowania, czy też kontroli, czy czynności sprawdzających. A więc nie będziemy czekać na rozstrzygnięcie postępowania, tylko wcześniej taką ugodę będzie można zawrzeć, no i oczywiście ewentualnie podatek zapłacić. I tutaj odchodzimy od tych kosztów całych sądowo-administracyjnych, czy też karno-skarbowych, jak i naliczania odsetek, bo jak wiemy, postępowania podatkowe, no, mogą trwać bardzo długo.
3: Załóżmy, że zalegam z podatkami i co? Mogę pójść do urzędu

0: decyzja, narastają odsetki i podatnik tonie w tych wartościach, które musi zapłacić do fiskusa. Ugoda ma być takim dodatkowym, fakultatywną ścieżką zakończenia sporu z administracją skarbową, obok właśnie tego klasycznego modelu. No i dzięki temu można odzyskać. Tutaj może podam kilka liczb, bo w uzasadnieniu do zmian szef KAS właśnie też przedstawił, że bodajże 19 miliardów odzyskano w 2024 roku, ale koszt poboru poprzez wszystkie te czynności sprawdzające kontrolę, sądy administracyjne, to był blisko 10 miliardów złotych. Więc jak widzimy, ponad połowa to koszty odzyskania podatku, więc de facto ta ugoda może być pozytywna względem finansowym zarówno dla budżetu, jak i dla samego podatnika, bo te odsetki nie będą rosły, czy też sankcje karno-skarbowe nie będą występowały.
1: A nie będzie tak, że urzędy skarbowe będą zgadzały się na ugody tylko w takich sytuacjach dla nich, dla fiskusa, beznadziejnych, no bo podatnik na przykład nieściągalny, ale przyszedł wariat i chce oddać trochę.
0: Może też tak być, bo tak naprawdę tutaj w tym przypadku trzeba będzie podejść do tych przepisów, duży subiektywizm może wystąpić, więc tutaj może być też taka sytuacja, że urzędnik może nie uznawać na przykład takiej ugody, bo tu musi być oczywiście zgoda po obu stronach, więc praktyka pokaże, jakie będzie podejście fiskusa do tego, no i jak podatnicy będą też zwracali się o taką możliwość, bo tutaj strona inicjacji będzie oczywiście po stronie podatnika.
1: Czasem odbieram w tym programie telefony od zrozpaczonych księgowych, zrozpaczonych naszym systemem podatkowym. Ten system, pana zdaniem, mamy mało przyjazny, trudny, zawiły?
0: To ja może tak paradoksalnie odpowiem na pytanie, znaczy bardziej statystycznie może podam, tak? Na kraje OECD mamy trzecie miejsce, ale trzecie miejsce od końca, jeżeli chodzi o skomplikowalność systemu podatkowego, więc nasz system podatkowy na pewno nie jest prosty, tak? Tutaj Estonia się wybija, gdzie jest na pierwszym miejscu, tak jak podkreślałem, Polska jest na trzecim, ale od końca, więc na pewno nie jest system podatkowy. Dodatkowo co roku mamy jakieś zmiany.
1: Ale dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego skąd te po pierwsze ambicje, żeby bez przerwy coś zmieniać, a po drugie, skąd brak woli, żeby to wszystko zmienić, uprościć? Przecież to nawet dla państwa w efekcie będzie z pewnością bardziej efektywne, skuteczne.
0: Zdecydowanie, tylko myślę, że już tak się zapętliliśmy w tych przepisach, że teraz wyklarować dobry system podatkowy, który będzie prosty. Ja też nie mówię, że system podatkowy ma być prosty w ten sposób, że każdy z nas będzie rozumiał. Tak jak mamy inne, odmamy oprócz prawa podatkowego, prawo karne, prawo cywilne, są specjaliści. Ale jeżeli dziś na przykład doradca podatkowy, czyli ja muszę zagłębiać się w wyroki, muszę zaskarżać decyzje, tak, czy też postępowania, które są toczone, różne są oceny. I teraz weźmiemy interpretację chociażby indywidualną, które są wydawane. Podobny stan prawny okazuje się, że inaczej podchodzi jednak tutaj fiskus do danego stanu faktycznego. Więc ja bym powiedział, że nie tylko przepisy, ale też podejście zmienia się. NSA 10 lat temu mówił jednoznacznie, po 10 latach mamy, że tak powiem, fikołek, kolokwialnie mówiąc, i nagle zmienia się stan rzeczy, a przepisy prawa w ogóle się nie zmieniają. Więc nie mówimy tylko o przepisach, zmiany przepisów, ale też podejściu sądów chociażby administracyjnych.
1: Skuteczność kontroli podatkowych jest od kilku lat bardzo wysoka, ponad 90%. To dlatego, że urzędy wszczynają kontrolę, kiedy są już właściwie prawie pewne, że trafiły na nieprawidłowości?
0: Tak, teraz typowania są już typowo pod podmioty, które, czy też podatników, z których no już raczej wiemy, że tam coś się dzieje złego, z racji tego, że gdybyśmy mieli przeprowadzić kontrolę u wszystkich przedsiębiorców chociażby, to pewnie zajęłoby to 50 lat, patrząc na ilość osób, które pracuje w kontroli w fiskusie, więc nie mamy na to czasu. Natomiast w dobie już teraz KSeF, a zaraz PIK-ów i JPK, gdzie będziemy przekazywać też całą naszą dokumentację tak naprawdę, przedsiębiorcy będą przekazywać do fiskusa, no to myślę, że ta skuteczność niemal będzie już 100% w wytypowaniu przedsiębiorców, u których może występować uszczerbek w postaci niezapłaty podatków.
1: Jako praktyk, jak pan ocenia KSeF? Działa dobrze? Niektórzy straszyli, że system szybko padnie, bo się zatka.
0: No właśnie, i okazało się, że nie. No tutaj na początku mieliśmy problem tylko z możliwością logowania, czyli właściwie z profilem zaufanym, czyli z

0: sposobem uwierzytelnienia się. Natomiast sam krajowy system e-faktur działa od samego początku. Może nie nazwę tego wzorowo, ale no nie mam takich zarzutów. Oczywiście, pewnie funkcji wiele brakuje. Natomiast nie ma zarzutów co do samego KSeF i myślę, że przedsiębiorcy, wielu przedsiębiorców jest zaskoczonych. Ja sam spotkałem się z taką sytuacją, gdzie jeden z podatników, z którym rozmawiałem, mówi, że jego kontrahent, który nabył u niego, nie pamiętam, czy to usługę, czy towar, nie ma to znaczenia, to poprosił go, jak wystawił mu fakturę poza KSeF, a nie był jeszcze objęty, bo od 1 kwietnia dopiero większość podmiotów weszło w ten KSeF, to tutaj poprosił go, czy już mógłby wystawić fakturę w KSeF, bo będzie mu łatwiej, bo ma on już obieg dokumentów zdigitalizowany i on by nie chciał już faktury poza systemem KSeF. I myślę, że KSeF przyjmie się szybko w takim obiegu u przedsiębiorców.
1: Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt. Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za 10, pewnie 11 minut. Zatem do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Czy Państwo oceniają pozytywnie? W aplikacji nasza sonda i telefony. Czekamy. Hybrydy wolne, jak patrzę. 510-357-357. Pan Sebastian. Panie Sebastianie. Witamy.
2: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Proszę pana, ogólnie dwa szybkie zdania. KSeF jest super. Rewelacja, to działa w ogóle w różnych krajach.
1: Aż tak?
2: Bardzo mi się to podoba. Digitalizowany obieg dokumentów, księgowa ma od razu, ja sobie wchodzę, patrzę i tak dalej. Jestem przedsiębiorcą, ale powiem panu o jednej rzeczy. Ten cent, o który wspominał ten pan wcześniej, to jest katastrofa w ogóle. Babcia nie może przewieźć powyżej 10 kilo.
1: A przypomnijmy, co to za hydra?
2: Oni po prostu, urzędnicy, zakwalifikowali odzież jako materiały niebezpieczne. I teraz powyżej 10 kilo trzeba wszystko po prostu, proszę pana, wieść z dokumentami tam, gdzie pan to wiezie. Na przykład ma pan jakąś odzież, nie wiem, używaną, obojętnie jaką, wiezie pan na taki mały ryneczek i powyżej 10 kilo musi pan mieć na to fakturę, MM-ki, wszystko, całą dokumentację.
1: No a jeżeli, panie Sebastianie, bo to ciekawy wątek, a jeżeli robię porządki w domu i uzbieram kilkanaście kilogramów, no może nie jest to takie proste, ale załóżmy, że tak się stało.
2: Nie mam pojęcia.
1: Starych spodni czy marynarek i chcę to oddać, to też muszę być wyposażony w jakieś dokumenty?
2: Nie mam pojęcia, bo generalnie ten dotyczy importu za granicę.
1: Aha.
2: I to jest naturalna sprawa, ale chodzi o to, że biorą się za to w taki sposób, że przyjeżdża ten towar i on się tutaj nagle pojawia i ludzie go wożą busami. I to jest właśnie clue tego, o czym chciałem panu powiedzieć, bo mi się nóż w kieszeni otwiera. Moja dziewczyna ma sklep w mieście wojewódzkim, własny, nie płaci czynszu, do osoby trzeciej. Mhm. Prowadzi tam działalność gospodarczą polegającą na handlu odzieżą i miała chyba teraz w ciągu 2 miesięcy 8 kontroli. Urzędników wchodzą we 2 panie, we 3, kombinują, biorą tu paragony, dzień dobry, legitymacja i tak dalej, stres, ile tych kontroli, nie? I teraz ona ogólnie, to jest to stres, ale powiem panu tak, gdyby oni się wzięli za szarą strefę, która jest w internecie, to by wszyscy brali faktury, nie byłoby problemu. Druga sprawa, gdyby ten VAT nie wynosił, bo mija właśnie, nie wiem, 8 czy 10 lat, które podniesienie stawki VAT-u na chwilę miało być tylko, na rok, gdyby on był mniejszy, gdyby zlikwidowali te wszystkie podatki, niech on zostanie 23%, ale niech inne zlikwidują, gdzie ludzie nie wiedzą, za co mają zapłacić i wzięliby się, proszę pana, za live'y prowadzone na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, na YouTubie, na tych wszystkich platformach, gdzie kobiety stoją i sprzedają setkami rzeczy i nie ma tam nigdy w ogóle ani słowa paragon, faktura, cokolwiek. Wszyscy po prostu biorą
1: handel,
2: cena na priw.
1: Handel w internecie zostałby wzięty pod lupę, bo jak powiedziałem, była to branża jedna z najczęściej kontrolowanych w ubiegłym roku. Panie Sebastianie, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Pozdrawiam pana. 18-17 minut do 13. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Jeszcze kilka minut mamy. Jeszcze przyjmiemy zapewne kilka telefonów. 510-357-357.

0: To już kwadrans do 13. Tu radio 357 510 357 357. Dzień dobry, panie Macieju. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: Wywołany trochę do tablicy, chciałem się tutaj wypowiedzieć, bo moja żona od 30 paru lat jest pracownikiem Urzędu Skarbowego w takim powiatowym mieście. I chciałbym się odnieść do kilku takich tu poruszonych spraw.
0: Uwag, tak.
1: Pierwsza sprawa, prawo stanowi w Polsce Sejm, tak? Czyli wszystko, co tam ustawy powstaną, tak, muszą być realizowane.
0: No tak, szerzej parlament, ale rzeczywiście tam się to zaczyna. Tak. Cały proces legislacyjny, to prawda.
1: Więc tak jak jest prawo, rozporządzenia, inne przepisy, tak urzędnicy je realizują, tak? I to nie jest widzimisię, tylko po prostu realizacja prawa, tak? I jakie ono jest skonstruowane, no to czasem lepiej lub gorzej, tak?
0: To prawda, dlatego często można usłyszeć od urzędników, to nie ja wymyślam prawo,
1: tak,
0: prawda?
1: Oczywiście tak. Co do szkoleń, moja żona 1/3 pracy spędza na szkoleniach, bo to się nie da tak. Prawo się zmienia, tak samo jak KSeF ostatnio wchodził, to oni tam siedzieli popołudniami, przyjmowali petentów. Także tu chcę zaprotestować.
0: Też nowego systemu czy nowych rozwiązań trzeba się nauczyć, tak?
1: Jest to pod kontrolą i oni muszą się szkolić. To nie ma, że samo szkolenie czy coś jest organizowane na miejscu, wyjazdy, webinary, to wie pan, tego jest mnóstwo. A trzecia sprawa, bo...
0: Ostatnia, tak, bardzo proszę.
1: Tak, już tak króciutko powiem tak, że tak, wszyscy przedsiębiorcy są grzeczni tutaj, którzy dzwonią, oni nie łamią prawa i tak dalej, a prawda jest taka, że niestety, ale tutaj urzędy skarbowe zahaczają o świat przestępczy i tu się zaczyna ogromny problem, bo już nie mówię o jakichś tam groźbach i innych takich rzeczach, ale po prostu urzędnicy wkraczają na pole różnych organizacji przestępczych i innych takich rzeczy. To nie jest taka prosta sprawa, wie pan. I nie ma takich łatwych jakby rozwiązań. I nie wszyscy są też uczciwi. I to nie można tak mówić, że zły urzędnik wymaga płacenia podatku.
0: No tak. Liczba, o czym mówiliśmy, wykrytych w ubiegłym roku, a fikcyjnych faktur świadczy o tym, no, że część z nas to nie są aniołowie. Mianowicie urzędnicy wykryli prawie 377 tysięcy fikcyjnych faktur. No, przy fikcyjnej fakturze trudno mówić o pomyłce, prawda? Albo o gapiostwie, to pewnie najczęściej.
1: No, ale wie pan, tam to
0: próba to albo bardziej optymalizacji, albo wyłudzenia VAT-u.
1: Ja już pomijam VAT, ale chodzi o najzwyklejsze niewydawanie paragonów i to jest najczęstsza chyba sprawa. Także ja bym tu naprawdę chciał podkreślić, że jest bardzo mało urzędników, są bardzo duże cięcia kadrowe w urzędach, także naprawdę, to nie jest taka prosta sprawa. Urzędy się różnymi rzeczami, nieruchomości jak przejmują, trzeba to sprzedawać, samochody zarekwirowane. Wie pan, to jest cała jakby, to nie jest tylko ta kontrola,
0: rozumiem,
1: którą widzą.
0: Przekonuje pan, panie Macieju, że tak, zresztą traktujemy. Ciężka, odpowiedzialna praca. Bardzo pana pozdrawiam, tak. Jeszcze pani Gabriela. Dobrego dnia, panie Macieju. Pani Gabrielo, dzień dobry. Halo? Pani Gabrielo? Może pani Marzena. Pani Marzeno, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marzena.
0: Dzień dobry, witam.
2: Ja niestety chciałam wydać opinię negatywną, jeżeli chodzi o urzędy skarbowe. Podam przykład spółki. Pierwsza transakcja spółki w marcu 2019 roku. Była kwota zwrotu do podatku. Spółka zwróciła się zgodnie z zaleceniami firmy rachunkowej. Urząd Skarbowy wszczął kontrolę chodziło dosłownie o jedną fakturę sprzedaży, dwie faktury zakupowe, jedną fakturę transportową, więc niewiele dokumentów. Wszczął kontrolę w maju 2029 roku. Sprawa zakończyła się, uwaga, w październiku 2024. W międzyczasie przekształcenie kontroli podatkowej w postępowanie skarbowe. Następnie w postępowanie podatkowe uchylenie decyzji w pierwszej instancji. Na koniec już nie wchodząc, że tak powiem, w
0: szczegóły. No właśnie, czym ta sprawa się zakończyła?
2: Zakończyła się przyznaniem spółce racji całkowitej.
0: A ile lat to wszystko trwało? Jaki czas?
2: Od maja 2019 do października 2024 spółce została w międzyczasie, Urząd Skarbowy na przykład wydał decyzję o zajęciu rachunku bankowego, o egzekucji w trakcie toczącego się postępowania, gdzie jeszcze wysokość należności spółki zobowiązani została w celu ustalona, bo
0: 5
2: to była sprawa przecież kontrowersyjna.
0: To cud, że, bo rozumiem, że spółka przetrwała, tak?
2: O tyle, ponieważ spółka jest w całkowicie kapitałem włoskim, więc to była spółka, można powiem, nowość dla nich wejścia tutaj na rynek polski. Zniechęcili się totalnie, spółka jest teraz zawieszona i prawdopodobnie będzie zlikwidowana.
0: Pani Gabrielo, bardzo dziękuję za przykład. Kończę, bo czas się kończy. Jeszcze krótko pani Dorota. Pani Doroto, bardzo krótko proszę. Halo, dzień dobry.
3: Halo?
0: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry. Chciałabym ja włączyć się do audycji.
0: Troszeczkę musi pani ściszyć radio.
3: A tak, przepraszam, wyłączę go, bo ja tu na dwa sposoby do państwa. Chciałabym powiedzieć, że ja jestem bardzo wdzięczna i chciałam podziękować zarówno urzędnikom z Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, jak i urzędnikom z ZUS-u w Łodzi, bo to są, byli i są bardzo kompetentni ludzie, którzy wiedzą, po co tam pracują, a pracują po to, żeby owszem ściągać podatki, bo potem ich tam państwo wyznaczyło, ale jednocześnie, żeby też współpracować z podatnikiem, nie zamordować, tylko współpracować, bo jeżeli go i oni o tym wiedzą, jeżeli go zamordują, to
0: no
3: od kogo ściągną te podatki?
0: To już w przyszłości wpływów do budżetu nie będzie, zawsze powtarzam, tłumaczyć, nie bić. 510-357-357. Pozdrawiam pani Doroto. Zaskakująco sporo tych pozytywnych opinii. Spójrzmy zatem, proszę państwa, na naszą sondę. Na pytanie, czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie, 49% naszych słuchaczy głosujących odpowiada, że tak, 51% uważa, że nie. Maciej Danielewicz, portal Subiektywnie o Finansach, Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt. Witam panów ponownie.
4: Dzień dobry.
5: Witam jeszcze raz.
0: Dzień dobry, Maciej Danielewicz. Miałem wrażenie, że przez lata urzędy skarbowe, na podstawie zresztą wytycznych z Ministerstwa Finansów, bo to słusznie zauważył nasz słuchacz, że stamtąd przychodzą zalecenia. No więc urzędy stosowały prostą taką metodę. Ściągamy należności, a jeśli podatnik pójdzie do sądu, doczeka wyroku i przypadkiem wygra, no to się mu odda. Suma summarum to i tak się opłaca. Tak to działało?
5: Przypuszczam, że tak, natomiast wydaje mi się, że tutaj są chyba planowane takie zmiany, żeby ta ocena pracowników nie polegała tylko na tym, że właśnie oni mają za wszelką cenę ścigać i na przykład wrzucać sprawy do sądu, tak, a potem niech się dzieje co chce. Ja na przykład z satysfakcją przeczytałem, że ocena pracowników ma polegać nie tylko na takiej efektywności finansowej czy fakturowej, tak, znalezienie właśnie jakiegoś błędu, ale też na ocenie przez podatników, czyli to też ocena satysfakcji podatników ma być częścią oceny pracownika. Tak jak mamy w szkołach czy na uczelniach wyższych, tak, że uczniowie, studenci też mają prawo przyczynić się do oceny nauczyciela czy pracownika naukowego, tak tutaj może być to ciekawy aspekt i nie zakładałbym, że podatnicy będą za wszelką cenę chwalili urzędników pracownika, który będzie jakoś tam bardzo tolerancyjnie patrzył na oszustwa, tak? Raczej docenią właśnie to, co państwo mówili w czasie tych wypowiedzi. Docenią pewnego typu taką empatię i wolę współpracy. Mhm. Z tym, że ja właśnie chciałbym, żeby też empatia, wola współpracy, bo tu się to często pojawiało, żeby ona była potwierdzona właśnie przepisami. Dlaczego właśnie takie przepisy o ugodzie są istotne? No bo żeby to wszystko nie zależało tylko od takiej woli, bo urzędnik będzie fajny czy niefajny, tylko żeby po prostu miał on takie podstawy w przepisach, że może na wstępnym etapie zawrzeć ugodę, może się umówić, może pomóc podatnikowi i nie tylko po to, żeby przetrzymać go przy życiu, tak jak powiedziała ostatnio mówiąca pani, żeby pacjenta utrzymać przy życiu, żeby dawał jeszcze przychody w kolejnych latach, ale po prostu, żeby on najzwyczajniej w świecie pomóc, bo przepisy są niejasne, jest ich bardzo dużo, może za dużo. Tutaj też państwo na to zwracali uwagę.
0: Piotr Juszczyk, dziś rozmawialiśmy o zmianach w ordynacji dotyczących nowego instrumentu, mianowicie ugody podatkowej, ale zwróciłem uwagę, że w lutym tego roku, bo to nie pierwsze w tym roku zmiany w ordynacji podatkowej, rząd przyjął taki projekt dość istotny z punktu widzenia kontroli i postępowań podatkowych, mianowicie nastąpić ma usunięcie przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia poprzez wszczęcie sprawy karno-skarbowej. Czyli czy ja dobrze rozumiem, że sprawa karno-skarbowa nie wstrzymuje tego czasu przedawnienia?
6: Zgadza się. I właśnie praktyka...
0: To jest bardzo ważne, pokazuje... bo często urzędy sięgały po to, prawda? I wstrzymywały ten czas.
6: W kontekście chociażby takiego przedawnienia pięcioletniego, czyli na przykład listopad, grudzień przychodził, tak? I mijał ten piąty rok już podatkowy, gdzie mogłoby nastąpić właśnie przedawnienie zobowiązania podatkowego, wszczynano postępowanie po to, żeby wstrzymać również bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast nie byłbym tutaj hura takim optymistą, że te przepisy, które będą wdrożone, faktycznie pozwolą, że nie będą wszczynane te postępowania. Tutaj też przepisy pozostawiają wiele do życzenia. To, co przez chwilą pan Maciej mówił, na przykład ten subiektywizm, który rozmawialiśmy o tej ugodzie wcześniej i póki będzie człowiek i ta subiektywna ocena nie będzie w przepisach, czy jak mamy ten projekt o ugodzie, gdzie organom podatkowym tak naprawdę dana jest szeroka uznaniowość przy ocenie, czy też można zawrzeć tą ugodę, inicjatywa jest po stronie podatnika, ale na koniec to organ podejmuje tę decyzję o przyjęciu. I właśnie bez wypracowanych, jasnych, obiektywnych kryteriów i takiej przejrzystej praktyki istnieje ryzyko, że ugoda, jak i w ogóle te wszczynanie postępowania, bo tam są jeszcze przesłanki, które dają możliwość wszczęcia postępowania, no i właśnie organ podatkowy będzie mógł powołać się na te przesłanki, a w konsekwencji okaże się, że to przepis martwy, że zasady mamy zabezpieczone, ale z drugiej strony dalej jest właśnie ten precedens wszczynania postępowań przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego.
0: Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt. Maciej Danielewicz, portal Subiektywnie o finansach. Dobrego dnia panom życzę, dziękuję za spotkanie.
6: Dzięki.
5: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. 2 minuty, proszę państwa, do 13:00. My słyszymy się jutro po godzinie 16:00 w popołudniówce. Obecność oczywiście obowiązkowa.

Tak się jakoś grafik ułożył, że przez kilka ostatnich tygodni nie prowadziłem kafematy, a muszą mi państwo uwierzyć, że jak nie prowadzę, no to raczej nie wstaję o godzinie 6, tylko stwierdzam, no dobrze, to czas się wyspać. Ale taką mam refleksję, siedząc teraz tutaj w studiu radiowym w piątek od rana, że jednak dobrze rozpocząć dzień od Siriusa.

Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po przebudzeniu, było sprawdzenie, jak poradziła sobie Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. No i niestety Polka przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną, ale po bardzo zaciętym boju 4-6, 6-2, 2-6. Taki wynik tego spotkania. Ktoś z Państwa oglądał? Jeżeli ktoś z Państwa oglądał i teraz nie śpi, to to oznacza, że była bardzo krótka nocka dla Państwa, no bo trzeba przyznać, że spotkanie zakończyło się późno, a poranek, no jak to poranek w Radiu 357 zaczyna się bardzo wcześnie. Dzisiaj wcześnie wstawali dla Państwa wydająca naszą audycję Natalia Fidler, realizujący Szymon Kuliś, a sprzed mikrofonu kłaniam się ja, Mateusz Kuźniewski. Jeszcze raz dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 6. Tradycyjnie przypominam, że można się z nami kontaktować. No znają Państwo te wszystkie metody kontaktu. Przede wszystkim głosówka w naszej aplikacji. Można też zadzwonić pod numer 510-357-357. Gdyby ktoś miał ochotę napisać do mnie, no to adres mailowy mateusz.kuzniewski@radio357.pl. A gdyby jeszcze innej formy kontaktu Państwo szukali, to jest post na naszym radiowym Facebooku i tam można też komentować. Już przeglądam sobie pierwsze komentarze. Państwo pogodzie. No i okazuje się, że w wielu miejscach pada. No to w Warszawie na razie przepiękne słońce. Jaka dziś będzie pogoda? Ano duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, lokalnie możliwe rozpogodzenia. No to w tej chwili mamy w Warszawie rozpogodzenie. Prognozowane na większości terenów również przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna od 14 stopni na zachodzie, w centrum do 20 stopni oraz 22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, około 10 stopni Celsjusza. Wiatr na zachodzie słaby, z kierunków północnych. Na pozostałym obszarze wiatr będzie umiarkowany i chwilami porywisty. Wiać będzie z kierunków południowych.
1: Kafe latte.
0: A tak w ogóle to na weekend wybieram się do Zakopanego. Właściwie to dzisiaj już tam ruszam. Dziś tam od godziny 19 lista piosenek Mateusz Fusiarz będzie prowadzić, a jutro o godzinie 21 razem wspólnie z Mateuszem w duecie poprowadzimy audycję z Nocy Muzeów, a zatem będzie naprawdę sporo atrakcji na antenie Radia 357. Ale na razie do 9 to skupiamy się na sprawach porankowych. 12 po 6.

16 minut po godzinie 6. Tak jak mówiłem, mamy dziś 15 dzień maja i imieniny obchodzą Zofia, Nadzieja, co za piękne imię, Nadzieja, Izydor, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz i Florenty. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to mamy ich dzisiaj taki wysyp, że ohoho. No bo mamy na przykład Międzynarodowy Dzień Rodzin, mamy Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Światowy Dzień Kangurowania i o tym dniu trochę mówić dziś w Kafemate będziemy. Mamy też patronalne święto rolników i dzień dojazdu rowerem do pracy. Ja niestety nie rowerem, a tramwajem przyjechałem, ale mam nadzieję, że Państwa podróż przebiegła trochę przyjemniej, bo na rowerze zawsze najlepiej, zawsze najfajniej i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Mówiłem, że można pisać i pan Wiktor, nasz stały słuchacz, napisał, międzynarodowy kierowca zawodowy, i pan Wiktor ma dzisiaj bardzo ważny dzień i poprosił o piosenkę. Ja tak w Kafemate rzadko spełniam Państwa życzenia muzyczne, tak się jakoś złożyło, ale w tym przypadku zrobię mały wyjątek.

0: Tak jest, Dżem na antenie Radia 357, 23 minuty po godzinie 6. No to jest najlepszy moment, byśmy przyjrzeli się, o czym to w ogóle będziemy dziś Państwu opowiadać w audycji Cafe Mate. Już za minut 6,5, może 6, może 7, tak mniej więcej, pojawi się w studiu Marcin Klimkowski i będzie oczywiście nasz stały cykl, czyli Chłopak z konewką, i dziś będzie o zimnej Zośce. Co to takiego jest zimna Zośka, jaki ma wpływ na ogrody? O tym wszystkim Marcin przepięknie nam dzisiaj opowie. Po godzinie 7 pierwszy serwis informacyjny od Krzysztofa Tubilewicza i serwis sportowy od Tomasza Gorazdowskiego, a o 7.15 oczywiście pytania z Księżyca i dr Tomasz Rożek. Z kolei 7.30 to zapowiedź reportażu. Dziś ten reportaż przygotował Tomasz Jeleński. Będzie można go posłuchać w popołudniówce Radia 357 i będzie to opowieść o człowieczeństwie i ludzkiej solidarności. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego do wrocławskiej Solidarności zgłosił się niezwykły uciekinier z wojska. Tak pokrótce ten swój reportaż zapowiada Tomek, a trochę więcej opowie nam właśnie o godzinie 7.30. Z kolei 15 minut przed godziną 8 będzie o kangurowaniu.
1: To jest takie poczucie bezpieczeństwa dla dziecka, zmniejsza ból, niepokój.
2: Kontakt skóra do skóry jest kluczowy, jeżeli chodzi o laktację. Wtedy, kiedy się urodzi dzieciątko, jest tata, jeżeli tylko jest taka możliwość, może usiąść, przytulić, kangurować maleństwo.
3: To jest niesamowite uczucie, polecam każdemu, kto by chciał stworzyć ogólnie rodzinę. Nic lepszego w życiu może nie spotkać.
0: Oj tak, to będzie bardzo ciekawa opowieść od Sebastiana Kieszka, szczególnie rodzice małych dzieci z większą uwagą przysuną ucho do radia, tak mi się wydaje. O 8.15 z kolei będziemy mieli rozmowę. Naszym gościem będzie Marcelina Jażdżewska, która jest koordynatorką projektów w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą. Chodzi o oddział w Gdańsku. No i tak się składa, że pani Marcelina szykuje taką wyprawę, podczas której pokona 600 kilometrów. Tam będzie, zdaje się, rower, bieganie, kajak, a zatem bardzo wiele różnych aktywności. No ale to nie jest taka zwykła wyprawa, żeby sobie pobiec, popłynąć kajakiem i przejechać się rowerem. Tutaj chodzi o pewną szerszą ideę, o której dziś pani Marcelina u nas w radiu opowie. Będziemy też zapowiadać kolejne ciekawe rzeczy związane z festiwalem górskim w Lądku Zdroju, a zatem wszyscy góromaniacy niech też będą bardzo uważni. To się wydarzy około godziny 8.30, no a zakończymy spotkaniem z Kasią Błażejewską-Sztur, która dziś opowie nam o celiaki. I tak bardzo miło, mam nadzieję, że miło upłyną nam najbliższe 2,5 godziny, no bo już tyle pozostało do zakończenia naszej audycji. A tak mniej więcej 4 minuty, 4,5, no mniej więcej tak to będzie wyglądać, pozostało nam do spotkania z Klimkiem.

0: Tacy dziś muzycznie eklektyczni jesteśmy w Radiu 357, ale spokojnie, będzie tylko lepiej, to mogę Państwu obiecać. Na zegarze 30 minut po 6, czas porozmawiać, uwaga, o zimnej Zośce.
1: Chłopak z konewką.
0: I nie tylko o tym. Dzień dobry Państwu.
2: Cześć Mateusz,
3: cześć. Dzień dobry.
2: Katarzyna Ressel, Marcin Klimkowski, czyli chłopak z konewką, dziewczyna od przesadzania. No trafiliśmy, Katarzyna, zimna Zośka, prosto w ten dzień. Ja oczywiście wszystkim Zofiom składam serdeczne imieninowe życzenia, ale to jest dzień wyjątkowy dla ogrodników. Dlaczego? Zimna Zośka, co to jest? Nie wszystkie Zośki są chyba zimne. Raczej nie.
3: Jeśli chodzi pogodowo, to raczej zwróćcie uwagę, że wszystkie. I to tak mniej więcej oczywiście się określa ten czas. Kilka dni przed, czyli mniej więcej między 12 a 15 maja właśnie, przychodzi taki zimny front atmosferyczny. I on daje koło połowy maja właśnie to zimne powietrze. I kiedyś nasi przodkowie, dziadkowie, nie mieli prognoz długoterminowych, jak my teraz.
2: Nawet chyba tylko marynarze, ale nie, też nie mieli, po prostu nie mieli.
3: No, bo była obserwacja, marynarze obserwowali pewnie pogody na morzu, a działkowcy, rolnicy, żeby mieć plony, żeby nam nie zmarzły te plony, żeby mieć co jeść na zimę, no musieli obserwować pogodę.
2: No i doszli do wniosku, że są imieniny świętego Pankracego, świętego Serwacego i świętego Bonifacego, 12, 13 i 14 maja, a później finał, czyli zimne. Świętej Zofii, 15 maja. Czy to jest rzeczywiście tak, że to się, bo jak pierwszy raz to usłyszałem, to muszę powiedzieć, że buchnąłem śmiechem. Mówię, nie no, w ogóle jaka historia, jak można połączyć sadzenie sałaty albo rzodkiewki z imieninami świętej Zofii. No naprawdę, naprawdę się śmiałem. A później co roku, kiedy już byłem przekonany, że mogę sobie krótkie spodenki założyć, okazywało się, że już za chwilę trzeba kurtkę, czapkę i to wszystko. Czy to ma wpływ na to, co sadzimy i czy rzeczywiście warto poczekać?
3: Warto poczekać i ogrodnicy czekają. I kto wie, to czeka. Nie sadzi wrażliwych roślin, pelargonii, surfinii, takich jednorocznych. Czekamy do zimnej Zośki. Pomidorów nie wysadzamy. Kto jeszcze nie posadził, ten właśnie mówi, nie, przed zimną Zośką, przed zimnymi ogrodnikami pomidorów do gruntu nie sadzimy. Także te nasze plony niektórych roślin, które będziemy zbierać, jeszcze trzeba poczekać. Dużo przemarza nocą, jest zimno też bardzo, więc dużo młodych listków, młodych pędów po prostu przemarza.
2: A nam
3: i potem...
2: co przemarzło kiwi.
3: Chyba. Tak, nam przemarza. Tak,
2: no właśnie, tak. No właśnie. Dobrze, ale ogrodnicy mają swoje jeszcze inne. Wszystkich dzisiaj oczywiście nie wymienimy, natomiast mają swoje tradycje, które z pozoru brzmią absurdalnie, no bo to taka tradycja kiedyś odrzucana, a teraz się okazuje, że w tym szaleństwie jest metoda i historia, natura, obserwacja przez setki lat wie więcej. Możesz powiedzieć o kilku z takich obserwacji?
3: Wiesz, moje ulubione, to już nie obserwacje, to bardziej takiego przysłowia. Kto sieje w błoto, ten zbiera złoto.
2: Okej, okay, to kiedy i o co chodzi?
3: To chodzi o to, że po prostu jak mamy faktycznie mokro, dobre podłoże, nie sucho i te roślinki już dostają, te nasiona dostają wody od razu, no to mamy
2: Szanowni
3: dobre
2: Państwo,
3: plony.
2: Proste, kto sieje w błoto, ten zbiera złoto. No
0: tak sobie
2: dobrze.
0: W ogóle myślałem, jak opowiadaliście o tej zimnej Zośce, że wielu ogrodników pewnie wolałoby mokrą Zośkę po prostu, tak? No bo
2: podlewającą.
0: Bo troszeczkę sucho mamy w ogrodach, cały czas susza w Polsce trwa.
2: A o tydzień temu o tym mówiliśmy, co zrobić, żeby zbierać wodę z dachów i deszczówkę. To także odsyłam, bo do podcastów.
3: Ale chłopak... odnośnie deszczu to mamy, że 1 maja deszcz nie urodzaju wieszcz.
2: Mhm. Okay. Czyli można przelać.
3: Czyli można przelać.
2: Co jeszcze?
3: Grzmot w maju sprzyja urodzaju.
2: Okej. Okay. Dobrze.
3: Czyli prawdopodobnie gdzieś tam komuś pole spłonęło albo no, coś się nie udało, tak? Odnośnie faz księżyca też jest dużo przesądów. I w momencie, kiedy sadzimy podczas pełni, sadzenie podczas pełni sprzyja roślinom tak zwanym do góry, czyli one wtedy idą w górę,

0: No kwiecień, plecień, co przyplata? Trochę zimy, tak, trochę lata, to wiadomo, prawda? Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
1: Dobrze. Ja tak sobie myślę, ciekawie, że będziemy... I to wszystko prawda, szanowni państwo, to wszystko prawda. Zimna Zośka jest zimna, a od jutra będzie ciepło, albo od pojutrza, bo to tak nie do końca ten front atmosferyczny, który... No to bardziej do Tomasza Rożka pytanie. On by wyjaśnił wszystko, jak to przepływa, jak to się dzieje. Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, Marcin Klimkowski, chłopak z konewką. I będziemy się słyszeć za tydzień. Dziękuję, Mateusz.
2: Bardzo wam serdecznie dziękuję. Słuchajcie, tak cały czas skroluję tutaj pocztę, czy jakieś oburzone Zośki nie piszą, ale żadna się nie obraziła. Także wszystko w porządku.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji imienin przesyłają dziennikarze Radia 357.
0: To ja osobiście mojej mamie wszystkiego dobrego, bo wiem, że słucha.
2: I wszystkim Zośkom, nie tylko tym zimnym.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

Pani Beata napisała: Panie Mateuszu, ja dzisiaj po przebudzeniu pierwsze co zrobiłam, to sprawdziłam, czy Norwegia zakwalifikowała się do finału Eurowizji. Słyszałam wcześniej, że pan sprawdzał wyniki w tenisie. Zakładam, Pani Beato, bo Pani Beata z Oslo, że pani trzyma kciuki, żeby Norwegia się zakwalifikowała do finału. W przeciwieństwie do Igi Świątek, która nie zakwalifikowała się do finału w Rzymie. Niestety, o tym już niedługo więcej opowie nam Tomek Gorazdowski w sporcie, mniej więcej około 7:05. Państwo na Facebooku też komentują sprawę zimnej Zośki. I pani Barbara pisze: zimna Zośka łaskawa na północy Krakowa o 5:44 tęcza. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry, Maju, ty się popraw. To z kolei pani Jolanta chyba nie do końca zadowolona z tego, jak prezentuje się pogoda. No i jeszcze brzeg. Pozdrawia konkretnie pani Magdalena z brzegu i tam też deszczowo. Ja sobie sprawdzałem prognozę pogody w Zakopanem, no bo dziś po południu i jutro tam będziemy. No i tak się składa, że 8 stopni i bardzo, bardzo dużo opady deszczu. Liczyłem, że chociaż na nos, ale szybko w chwilach wolnych od pracy sobie pójdę, no ale wygląda na to, że i to się niestety nie uda. Ale można poprawić sobie nastrój ulubionym hymnem męskiego grania. Tak się składa, że mój ulubiony hymn to ten.

Pani Ela jest ze mną. Wataha to też mój ulubiony hymn męskiego grania. Pozdrawiam. Pani Elo również pozdrawiam. Oczywiście jeśli chodzi o tę ekipę męskiego grania z roku 2016, no to mieliśmy tam Dawida Podsiadło, mieliśmy tam Organka i mieliśmy tam OSTR-a, a tak się składa, że Ostry dziś obchodzi 46. urodziny. Z kolei 29., trochę młodsza, obchodzi dziś Birdie.

0: Pan Mariusz, a propos tatrzańskich wycieczek górskich. Panie Mateuszu, jeżeli wejście na Nosal to tylko czerwoną trasą narciarską, radzę wziąć ze sobą raki. Zjeżdżałem tam na nartach w ekstremalnych warunkach, więc wiem, co mówię. A ja Fusiego chciałem zabrać na ten Nosal, a on zdaje się raków nie ma. Trzeba będzie przemyśleć tę wycieczkę, powiem państwu w ten sposób. I jeszcze pani Ewa mnie prostuje i bardzo słusznie, dobrze pani pisze, pani Ewo. Nie bądźmy egoistami. Ja się cieszę z deszczu, patrzę na roślinność wokół mojego mieszkania, ona swoją wdzięczność okazuje tym wspaniałym zielonym kolorem. I pomyślmy też o naszych lasach. Deszcz to dla nich zbawienie. Kropka, nic dodać, nic ująć, pani Ewo.
1: Patronat Radia 357.
0: A my tymczasem nie do lasu, a w zupełnie inne miejsce. Legendarny musical Andrew Lloyda Webbera, The Phantom of the Opera, po raz pierwszy w historii zostanie zaprezentowany w Polsce w oryginalnej angielskiej wersji językowej. Spektakle odbędą się latem tego roku w Gliwicach i Gdańsku-Sopocie w ramach obchodów 40-lecia światowej premiery. No i 3 podwójne bilety na taki spektakl w Gliwicach mamy dla państwa. Aby dać sobie szansę na wygranie, muszą państwo wziąć udział w konkursie i odpowiedzieć na pytanie, a to pytanie będzie następujące. To właściwie nie jest pytanie, to jest pewna sugestia dla państwa. Dokończ zdanie. Najbardziej magiczny moment w teatrze zaczyna się, gdy... No i właśnie tutaj wkraczają państwo. Jestem bardzo ciekaw państwa odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w tym konkursie, a na zegarze mamy 4,5 minuty do godziny 7. Ask yourself.

0: Mówiłem, że dziś muzycznie będzie nas cechował eklektyzm, bardzo szeroko pojęty. Jeśli chodzi o konkurs, to oczywiście odsyłam Państwa na naszą stronę Radia 357. Tam w tym konkursie można wziąć udział.
1: Ej, kolego, ale nie śpimy na biurku.
2: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
1: No i co?
2: No i miałem takie: kawaler łukawski w kawalerce w skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą Kawasaki z czkawką na kawki ekspresowo ciśnie już z sikawką i...
1: I co?
2: No nie wiedziałem co dalej.
1: No to proste. Czy ta kawendetta sparzy ją łaskawie może być?
2: Dobre!
1: No to śpij pan tam do końca, może wygrasz.
2: No nie mogę, już się kawy napiłem.
3: Kawa poleca się do pracy, na antenie i nie tylko. Kawę Radia 357 znajdziesz oczywiście na kawa.radio357.pl.
0: Tu Radio 357, mamy piątek, 15 maja. I właśnie minęła godzina 7, a to oznacza, że czas na pierwszy dziś serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tobilewicz.
4: Nagła decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie i następstwem krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła. O anulowaniu planów przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do naszego kraju informuje także Reuters. Dodajmy, według badania przeprowadzonego w niemal 100 krajach, jesteśmy jedynym państwem w unijnej wspólnocie, w którym zdecydowana większość ankietowanych popiera obecność amerykańskiej bazy wojskowej na swoim terytorium. Krakowskie lotnisko Balice rusza z największą inwestycją w swojej historii, dzięki której przyjmie więcej pasażerów. Po rozbudowie terminal ma przyjmować rocznie nawet 20 milionów podróżnych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Trutyński.
5: On będzie niespełna dwa razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko o części zachodniej, razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie dwa razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu, to jest ogromna zmiana.
4: Nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym cyklu Dekalog czy Podwójnego życia Weroniki. Za ostatni film reżysera Czerwony był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek.
6: Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
4: Z wykształcenia prawnik, w latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Dyrektor Muzeum Pałaców w Wilanowie, Paweł Jaskanis, odwołany. Decyzję podjęła szefowa Resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor, zezwalając na kontrowersyjną imprezę techno, złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Tak broni się sam zainteresowany.
7: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
4: Jaskanis przekonuje, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie wydarzenia prowadzi też stołeczna policja. A przedstawiciele Miasto jest nasze wskazują, że jedynymi darowiznami, jakie Muzeum Pałac Wilanów otrzymało w roku 2023 i 2024 od osób prawnych, były te od organizatora niesławnej imprezy, łącznie około 900 tysięcy złotych. Co jeszcze w serwisie? Piknik dobrych psów i ludzi. Wydarzenie, które w najbliższą niedzielę przyciągnie do Bydgoszczy miłośników czworonogów, a o jego szczegółach nasz bydgoski reporter Rafał Frydrych.
8: Bohaterami wielkiego pikniku będą psy ze schroniska i te, które już wcześniej znalazły nowe domy. W programie kilkugodzinnej imprezy pokazy, kompleksowe porady dla właścicieli psów i spotkania z psami, które czekają, by ktoś je przygarnął i obdarzył miłością.
9: Pies jest wierniejszy niż człowiek i oto jest fakt. Nie zdradzi za wygląd, nie sprzeda za has. Gdy ludzie krzywdzą...
8: Na polanę bydgoskiego Różopola warto przyjść z kocem i koszem piknikowym. Piknik dobrych psów i ludzi to inicjatywa troski o zwierzęta, która buduje też międzyludzkie relacje. Bydgoszcz, Rafał Frydrych, Radio 357.
4: Wydarzenie jest bezpłatne. W tym serwisie to wszystko. Do usłyszenia o 8.00.
0: Ale zobacz, że Rafał też się dołożył do muzycznego eklektyzmu naszego dzisiejszego poranka.
4: Czego się najmniej spodziewałem. Czy powiesz państwu o
0: lekko
4: tym, ile
0: podskoczyłem.
4: Robert Lewandowski będzie mógł kupić kawalerek w Koninie? Czy to jeszcze...
0: Słuchaj, to jest grubsza matematyka.
4: Grubsza
0: matematyka, tam 90 milionów euro wchodzi w rachubę, więc...
4: Dwie kawalerki w Koninie dziennie.
0: Dziennie?
4: Mógłby kupić pan Robert.
0: Mógłby uszczęśliwić bardzo wielu agentów nieruchomości.
4: No to otóż to.
0: 4 minuty po godzinie 7, czas na sport. Tomasz Gorazdowski o nim opowie.
10: Na początek informacje ważniejsze niż zwycięstwa Igi Świątek w Rzymie czy w Paryżu. Żużlowiec Patryk Budniak, który uległ groźnemu wypadkowi w niedzielnym meczu ligowym, ma się lepiej. Stan jego zdrowia nieznacznie się poprawił, pojawiły się pierwsze sygnały dotyczące czucia w nogach, zaczyna reagować na kontakty z bliskimi. Młody chłopak, zaledwie 18-letni, przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa oraz obu nóg. Trzymaj się, chłopaku. A skoro przy okazji wywołałem Igę Świątek, w Rzymie w półfinale Polka pierwszego seta z Ukrainką Jeleną Switoliną przegrała 4-6. W drugim 6-2 dla Polki, a w trzecim 2-6. Wygrana dla Ukrainki. W finale Switolina zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff, która pokonała w dwóch setach Rumunkę Sorane Cristea. A co u kolarzy w wielkim turze? Znów kraksa przed metą i znowu trzeba było mieć szczęście. Włoch Davide Ballerini wygrał 6. etap Giro z metą w Neapolu. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Alfonso Eulalio. Dodam, że Ballerini wyprzedził wczoraj Belga Stevena i Francuza Maniera. Kto ma ponad 70 lat i pamięta? Ręka w górę. 70 lat temu, dokładnie 15 maja 1956 roku, Stanisław Królak wygrał w Pradze 9. edycję wyścigu pokoju. To było pierwsze zwycięstwo polskiego kolarza w jednym z najważniejszych kolarskich wyścigów tamtych czasów.
11: Nasza reprezentacja powróciła z Pragi, gorąco witana na Okęciu przez tłumy entuzjastów kolarskich. Za to powitanie podziękował w imieniu całej ekipy indywidualny zwycięzca wyścigu Staszek Królak.
10: Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Anglię 2-0 w meczu o piąte miejsce Mistrzostw Europy do lat 17 w Irlandii Północnej i dzięki temu zagrają w Mistrzostwach Świata, które na jesieni odbywać się będą w Maroku. Zobaczymy, czy bardziej zapamiętamy z nadchodzących Mistrzostw Świata sport czy show. W przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Zastanawiałem się, co to ten BTS jest, a już wiem, czemu go nie znałem. To południowo-koreański zespół K-popowy. Jeżeli chodzi o format, to FIFA ewidentnie zmierza w stronę Super Bowl i Halftime Show.
0: Nie no, eklektyzm na całego. Tomasz Gorazdowski odkrywający uroki K-popu. To jest coś, czego dziś od rana się nie spodziewałem. 7 minut po godzinie 7, dobry moment, byśmy sprawdzili, co w pogodzie. W dzień na większości terenów zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem mogą występować na całym obszarze kraju. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 mm do 20 mm. Temperatura od 11 stopni w Koszalinie, 13 w Poznaniu i Zielonej Górze, 14 w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu i Opolu, 15 w Szczecinie, 16 w Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu i Katowicach, 18 w Olsztynie, Kielcach i Krakowie, 19 stopni w Suwałkach i Radomiu, 20 w Warszawie i Lublinie i najcieplej 21 stopni wskażą termometry w Białymstoku i Rzeszowie. Wiatr na zachodzie kraju słaby, z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami może być porywisty, a wiać będzie z kierunków południowych. I to chyba tyle.
3: Kafe Mate.
0: Ale teraz taki mały apel. Halo, halo, budzimy się i odzywamy się. mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Jeśli chcieliby państwo napisać, to pod ten adres mailowy, a poza tym głosówki w naszej aplikacji i 510-357-357. Czekamy na wszelkie głosy z państwa strony, no bo już 8 minut po godzinie 7. Nogi warto rozprostować i zaczynamy nowy dzień.

Pan Marcin dopytuje, czy zdjęcie z misiem jutro będzie, to a propos tego, że wybieramy się do Zakopanego, no i dziś o 19 stamtąd lista piosenek Radia 357, a jutro między 21 a 23 audycja z Nocy Muzeów w Zakopanem, a zatem będzie się bardzo dużo działo, a co do zdjęcia z misiem, to panie Marcinie, mam pewne obawy, że mnie po prostu nie stać, bo to bardzo drogie rzeczy są podobno. Teraz czas na naszą piosenkę dnia, Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us, a już za chwilę dr Tomasz.

0: I jeszcze a propos Zakopanego, no to odzywają się państwo. Pani Marta wysyła zdjęcie dorodnego jelenia z Zakopanego. Fajnie byłoby takiego spotkać. Wolę spotkać takiego jelenia niż tego misia na Krupówkach. To tak zdecydowanie bardziej nawet. Jeśli chodzi o muzea, no to z kolei pani Ewa się odzywa, że polecają z synem Kamiland. Wzruszeń nie było końca, już tęsknimy za największym skoczkiem w historii polskich skoków. To zdaje się takie miejsce, gdzie można wspominać karierę niedawno zakończoną Kamila Stocha. 16 minut po godzinie 7, no to teraz do pytań.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek jest już razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Wymieniliśmy już na tak zwanym poza anteniu te poranne uprzejmości i wychodzi na to, że i ja, i pan to tak nie do końca wyspani.
2: To prawda, jakoś tak od dłuższego czasu się tak zdarza, że trochę powinienem chyba bardziej o to zadbać.
0: Oj tak, ale energia w głosie mimo wszystko jest i to cieszy, to możemy przejść do pytania. Przejdźmy do pytania. Jestem Nina i mam 11 lat, to oczywiście nasza słuchaczka. Od pewnego czasu moja mama zaczęła gotować dużo azjatyckiego jedzenia. Od tego czasu zadaję sobie dwa pytania. Dlaczego po zjedzeniu ostrego jedzenia mleko łagodzi pieczenie w buzi? To jest to pierwsze pytanie. A drugie pytanie to, dlaczego po zjedzeniu ostrego jedzenia pojawia się kata? Dziękuję za przeczytanie i uwagę. Życzę miłego dnia. Nina. Pozdrawiamy Ninę i też życzymy miłego dnia, a będzie jeszcze milszy, jak pan doktor odpowie na te nie jedno, a dwa pytania. Tak się dzisiaj złożyło.
2: Nie jedno, a dwa. No właśnie. To najpierw od tego pierwszego, od tego mleka. Głównym winowajcą ostrości jest kapsaicyna. To jest taka oleista substancja. Ona znajduje się między innymi w papryczkach chili. Zresztą jest cała skala ostrości oparta właśnie o ten związek. To jest jeden z przykładów, bo w różnego rodzaju nasionach czy ziołach można znaleźć inne rodzaje substancji, które powodują, że no właśnie, nie to, że czujemy ostrość, tylko czujemy ogień w ustach. I to jest ciekawe, bo kapsaicyna łączy się z receptorami, które mają mało romantyczną nazwę TRPV1. One znajdują się w jamie ustnej. To są te same, które reagują na wysokie temperatury. Innymi słowy, mózg w zasadzie nie odróżnia, czy w buzi mamy coś gorącego, czy coś ostrego. Dlatego też, no, począwszy od reklam, przez takie nasze wyobrażenie, jak coś jest ostre, to po prostu ogień w ustach. Tak też zresztą ostre rzeczy się, no zresztą po angielsku ostre to hot, gorące, tak? Mózg jak gdyby interpretuje to jako palenie. I teraz tak, kapsaicyna jest rozpuszczalna w tłuszczach, a nie w wodzie. Dlatego picie wody wtedy, kiedy ostro nam z powodu między innymi kapsaicyny, często nasila raczej pieczenie, bo ją rozprowadza dalej, a nie powoduje, że ona zostaje zneutralizowana. Mleko przeciwnie, to znaczy w mleku jest białko, między innymi białko kazeina i działa trochę jak taki biologiczny płyn do mycia naczyń albo jak detergent. Detergent powoduje, że to jest taka charakterystyczna cząsteczka, która z jednej strony łapie się czegoś, co jest tłuste, z drugiej strony łapie się cząsteczki wody, dzięki temu usuwamy tłuszcz. No więc z kazeiną jest trochę podobnie. Wiąże się z cząsteczkami tej ostrej kapsaicyny, odrywa je od receptorów i wypłukuje z ust. To jest białko zawarte w mleku. Natomiast tłuszcz zawarty w mleku rozpuszcza kapsaicynę i dzięki temu łatwiej ją usunąć. Dlatego jak nam bardzo ostro, za ostro w ustach z powodu azjatyckiego jedzenia, z powodu na przykład kapsaicyny, no to pełnotłuste mleko, jogurt, kefir czy nawet lody działają lepiej niż woda czy nawet mleko otłuszczone. No i to jest odpowiedź na pytanie pierwsze. A jest też i pytanie drugie. Dlaczego po ostrym jedzeniu pojawia się katar? To jest bardzo ciekawe, bo to jest reakcja obronna naszego organizmu. Kapsaicyna drażni nerwy w błonach śluzowych jamy ustnej, ale też gardła i też nosa. Mózg odbiera to jako zagrożenie, no bo coś gorącego, coś niebezpiecznego się pojawia i uruchamia się cały mechanizm czyszczenia. Zwiększa się produkcja śluzu w nosie, aby wypłukać tą drażniącą substancję. Pojawia się rozszerzenie naczyń krwionośnych i lekki obrzęk. Często towarzyszy temu łzawienie z oczu i ślinotok. Wszystko po to właśnie, żeby się pozbyć tego zagrożenia. Gdy jest łzawienie, no to kanałami łzowymi woda dostaje się do jamy nosowej. Mamy jeszcze więcej kataru w nosie. Więc to nie jest alergia, to jest po prostu jak gdyby organizm, który próbuje chronić delikatne błony śluzowe, tak samo jak przy wdychaniu dymu czy przy wdychaniu ostrego zapachu. To jest dokładnie to samo. Katar pojawia się dość szybko, ale zwykle mija od razu po zakończeniu jedzenia.
0: Pięknie. Teraz dzięki tej opowieści, to ja już wiem, dlaczego jedząc bardzo ostre potrawy, to ja się zawsze czuję, jakbym toczył z niewidzialnym przeciwnikiem jakiś pojedynek. No i zazwyczaj ten pojedynek przegrywam. Ale katar trochę
2: pomaga. Kubeczek mleka może rozwiąże. Znaczy ja wiem, że picie mleka do jedzenia azjatyckiego,
0: no to
2: jedzenia.
0: Właśnie, jakby to panu powiedzieć, to tak trochę nie pasuje. No.
2: Średnio pasuje. Natomiast no, to jest być może taki odwieczny dylemat. Czy chcemy stylowo, czy chcemy skutecznie. Jeżeli ktoś lubi ten ogień w ustach, a są tacy, którzy przecież tylko
0: uwielbiają,
2: po to jedzą
0: tak,
2: takie, to prawda. Takie rzeczy, no to jeżeli ktoś lubi, to super. Jak ktoś się z tym męczy i chce złagodzić, no to kubek mleka, byle nie było odtłuszczone.
0: Swoją drogą, jeżeli mają państwo takie doświadczenia, że poszli państwo na przykład do indyjskiej restauracji i do takiego ostrego dania zamówionego poprosili państwo też, żeby kelner przyniósł mleko, to czy było zaskoczenie tam, czy to mleko w ogóle rzeczywiście kelner przyniósł? Proszę dawać znać, czy ktoś kiedyś miał takie doświadczenie, no bo wychodzi na to, że to mleko rzeczywiście pomaga. Doktor Tomasz Rożek był razem z nami. Niewyspany, ale pełen energii i tej energii na cały weekend oczywiście życzymy.
2: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, w kontakcie i do usłyszenia. 23 minuty po godzinie 7. Przypominam, mateusz.kuzniewski@radio357.pl, nasza głosówka w aplikacji, no i można też dzwonić 510-357-357, na przykład na temat ostrych potraw i mleka. Takie to magiczne połączenie. Był hymn męskiego grania z roku 2016, to teraz ten hymn, który powstał 10 lat później. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pan Tomek napisał, pan doktor tego nie powiedział, ale jest też druga substancja, która rozpuszcza kapsaicynę, ale jej dziecku nie polecimy, ona tylko dla pełnoletnich. Dziękujemy, panie Tomku, ale rzeczywiście dzieciom nie polecamy. I jeszcze pan Adam pisze, panie Mateuszu, a mango lassi obowiązkowo. W takiej sytuacji, rzeczywiście w tej indyjskiej restauracji, co ostatnio w niej byłem, no to mango lassi było do zamówienia, ale zamówiłem coś innego. Mamy 26 minut po godzinie 7, klaksons teraz, a już za chwilę będziemy zapowiadać reportaż, który dziś pojawi się w popołudniówce Radia 357 i wizytę w studiu zapowiedział Tomasz Jeleński.

0: Zgodnie z zapowiedzią czas na zaproszenie do wysłuchania reportażu po 18 w popołudniówce u Kuby Strzyżkowskiego. Reportaż Sprawa Kota. Jest to historia o człowieczeństwie i ludzkiej solidarności. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego do wrocławskiej Solidarności zgłosił się niezwykły uciekinier z wojska.
1: Na górze nie była jeszcze ta góra wykończona, tylko takie prowizoryczne pomieszczenie z piecem kaflowym i strasznie skrzypiąca podłoga. I on miał polecenie, że on ma cały dzień siedzieć na łóżku. Musiał siedzieć jak mysz pod miod.
2: Któregoś razu przyszedł jak któryś z pracowników i na górze było słychać tupanie, ponieważ dezerter po prostu dosyć głośno się poruszał. Grał też na gitarze, on miał gitarę i przygrywał sobie na niej. No i był jakiś ewidentnie hałas na górze i żeby w jakiś sposób zatuszować tą całą sytuację, chyba mama powiedziała, że ten kot na górze robi tyle hałasu. Więc nie wiem, czy przypadkiem to nie był ten pomysł z tą ksywką od tego momentu.
3: W środowisku w Warszawie się mówiło o tym, że jest taki, właśnie szeptało się, tak? O ty, słuchajcie, jest taki, podobno uciekł tam i tak dalej.
2: Kot u nas wylądował. Ja miałem wtedy 13 lat.
1: To wprawdzie wróg polski, ale jednak człowiek i to jest taka humanitarna sprawa, bo wiadomo, że jeżeli go Rusy dowią, no to go ukatrupią.
2: Ucieka przed systemem radzieckim. Grozi mu, ze strony naszej władzy mu grozi niebezpieczeństwo. Tak, no, po prostu taki odruch.
0: Tomasz Jeleński, autor reportażu Sprawa Kota, jest razem ze mną w studiu. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień dobry, witaj, dzień dobry państwu.
0: Opowiedz w ogóle, jak ci się udało trafić na tę historię, no bo ja sobie tak myślę, że to nie jest sprawa powszechnie znana, sprawa, o której by się szerzej dyskutowało.
4: Nie, zupełnie nie. Nikt o tej sprawie tak naprawdę nie wie, poza tymi, którzy temu człowiekowi dali, tak naprawdę udzielili schronienia, dali dach nad głową. Przez kilka lat, przez pierwsze miesiące stanu wojennego, potem przez kolejne lata, kiedy on tutaj po prostu był zagubiony, bo to był młody człowiek, który pragnął wolności. Najprawdopodobniej wyczytał w gazetach, że w Polsce jest wolność. Tylko tyle, że źle trafił z tym wybieraniem wolności, bo zrobił to na niespełna 2 tygodnie przed wybuchem stanu wojennego. No i to był kłopot, bo w stanie wojennym trzeba było przy sobie mieć dokumenty, więc nie było żadnej szansy, żeby on się gdziekolwiek mógł przemieszczać. Że parę razy trzeba było go przewozić, bo była taka sytuacja, że i Służba Bezpieczeństwa, i milicja, właściwie jeszcze służby bezpieczeństwa kraju naszego bratniego, sąsiedniego, deptały temu człowiekowi po piętach. Ludzie, którzy go ukrywali, może nie narażali swojego życia, natomiast na pewno narażali się na konsekwencje tego, że no, złapali gościa, który w świetle przepisów i stanu wojennego, i prawa komunistycznego, no, był wrogiem ludu. Trzeba było tego gościa, przede wszystkim tak chciały służby bezpieczeństwa, złapać. I najciekawsze w tej całej historii jest to, że ja dowiedziałem się, taki rąbek tajemnicy uchylił mój ojciec, który był działaczem Solidarności i siłą antysocjalistyczną. To były lata 80., to był początek stanu wojennego, ale nikt nie chciał mi, ani ojciec, ani nikt z jego znajomych, nie chciał mi potem nic więcej o tym opowiedzieć. To było ukrywane w ścisłej tajemnicy i dopiero kiedy dostałem w zeszłym roku, czy 2 lata temu, kasety magnetofonowe, teraz nie poszeleszczę, tylko postukam, to są 3 kasety 90-tki i tu są nagrania. To są wspomnienia ludzi, którzy już niestety nie żyją, bo to są nagrania sprzed kilkudziesięciu lat.
0: Wow.
4: I kluczowym słowem była nazwa pewnej willi w Milanówku, po sąsiedzku. Ja mieszkam w miejscowości obok, w Grodzisku Mazowieckim. I okazało się, że dom, który był miejscem schronienia tego kota, jest kilkaset metrów od mojego domu. A ja szukałem tego gościa po całym Mazowszu, czy ludzi, którzy mu w ogóle pomagali wtedy.
0: Wow, no brzmi to bardzo intrygująco i mam wrażenie, że państwo też będą zaintrygowani. Zachęcamy do tego, by dziś po południu, w popołudniówce u pana Kuby Strzyżkowskiego posłuchać tego reportażu Sprawa Kota. Autor Tomasz Jeleński był razem z nami. Tomku, dzięki wielkie.
4: Dziękuję bardzo.
0: Świetna historia i z przyjemnością posłuchamy. Państwa odsyłam właśnie do popołudniówki, by wysłuchać całości tej fascynującej, absolutnie fascynującej opowieści. 25 minut do godziny 8 w audycji Kafe Mate. Gnamy dalej. It's coming!

0: Wracamy do dyskusji o ostrych potrawach i jak sobie radzić, kiedy są dla nas trochę zbyt ostre. I pan Łukasz w tej sprawie: polecam napój Ayran. Po zjedzeniu pikantnej potrawy jak najbardziej można zamówić w restauracjach z kuchnią blisko wschodnią do posiłku. I sprawdzam skład tego napoju. Rzeczywiście napój z Turcji, wytwarzany z jogurtu i wody. Zazwyczaj dodawana jest do niego sól, a czasami też pieprz. Podawany jest schłodzony, może też mieć pianę. Często spożywany jest z kebabem, szczególnie jak rozumiem, kiedy pojawia się ostry sos, to wtedy trzeba sobie jakoś ze sprawą poradzić i taki Ayran jak najbardziej pomaga. A pani Ania potwierdza to, co pisał już inny słuchacz: tradycyjnym indyjskim napojem jogurtowym jest lassi, jogurtowy napój idealny do ostrych dań, czyli na przykład mango lassi sprawdzi się w tej kwestii idealnie. Ostatnio trochę się męczyłem w indyjskiej restauracji, szkoda, że tego nie wiedziałem.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Można wspierać z Stonesów.

I taka to nietypowa sytuacja, że stąsi w propozycjach do listy piosenek Radia 357. Nasza piosenka dnia to z kolei Paul McCartney i Ringo Starr. Całe szczęście, że Tomek Gorazdowski w serwisie sportowym odkrywał K-pop, bo inaczej trudno byłoby się zorientować, że mamy 2026 rok.

0: 14 minut do godziny 8. Jeszcze pani Ania do mnie pisze. Troszkę mnie pani Ania poucza, ale bardzo słusznie. A co z mlekiem? Panie, jak jesteś w restauracji, to wiadomo, że bardziej ajran, a jak jest się w domu, no to mleko starczy najlepiej zimne. Tak sobie poradziłam kiedyś bardzo intuicyjnie. Nikt nie podpowiadał. Nie, nie ma rewelacji żołądkowych. To jest akurat cenna informacja. No, ale a propos tego mleka, pani Aniu, no to właśnie o nim w tym kontekście mówiliśmy razem z doktorem Tomaszem w pytaniach z Księżyca. A pani Ania pozdrawia z Gorzowa Wielkopolskiego i podkreśla, że to województwo lubuskie, a nie wielkopolskie, mimo że Gorzów Wielkopolski, ktoś tam trochę pokiśkał sprawę z nazwą miasta. Taka to prawda. Już 13 minut do godziny 8, no to gnajmy z naszym programem.
1: Kafe Mate.
0: No bo teraz ważny temat i całkiem przyjemny. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Co to takiego? To kontakt skóra do skóry pomiędzy rodzicem a dzieckiem tuż po porodzie. Można jednak powtarzać to wielokrotnie. A dlaczego to tak ważne? W szpitalu przy ulicy Polnej w Poznaniu sprawdził to nasz reporter Sebastian Kierzek.
2: Jest to standard od kilkunastu dobrych lat.
3: Beata Podgórska, położna.
2: Dodatkowo teraz 7 maja weszły nowe standardy, które regulują też dodatkowo ten kontakt skóra do skóry. Kładziemy na to bardzo duży nacisk, no bo wiemy, jakie korzyści się z tym wiążą.
4: To jest takie poczucie bezpieczeństwa dla dziecka, zmniejsza ból, niepokój.
3: Doktor Tomasz Piekarski, szef bloku porodowego.
4: Wspiera rozwój też ośrodkowego układu nerwowego, odporność stymuluje.
3: Z doświadczenia wiem, że poród to jest duży stres, nie tylko dla matki, także dla ojca. Kangurowanie zaraz po porodzie ma też czynnik właśnie redukujący stres dla matki czy ojca?
4: Dla każdych, dla całej trójki w tym momencie, czyli każdy z tego czerpie bardzo, bardzo dużą ilość korzyści.
5: To jest jedna sala do kangurowania, tam jest kilka stanowisk.
3: Małgorzata Kolczyńska, rzeczniczka szpitala.
5: Są oblegane wtedy, kiedy się urodzi dzieciątko. Jest tata, który ma taką ochotę i chce również kangurować. Jeżeli tylko jest taka możliwość, może usiąść, przytulić, kangurować maleństwo.
2: Ten kontakt skóra do skóry jest kluczowy, jeżeli chodzi o laktację. Szczególnie, jeżeli mówimy tutaj o porodach indukowanych, czyli wywoływanych. Szczególnie jeżeli mówimy tutaj o mamach wcześniaków albo po cięciu cesarskim. Dodatkowo mamy już badania na to, że kangurowanie zmniejsza ryzyko zaburzeń psychicznych i chorób psychicznych, jeżeli chodzi o kobietę po porodzie. Mówię tutaj o baby bluesie i o depresji okołoporodowej.
3: Jakie pojawiają się pytania przed kangurowaniem? Jak to zrobić? Na co należy zwrócić uwagę? Pewnie pojawiają się różne dylematy.
2: Jak trzymać? Często jest obawa, czy maluszkowi nie zrobią krzywdy. Boją się też, co jest zupełnie logiczne, jest zupełnie normalne tego maluszka przesunąć. Często te maluchy się troszeczkę zsuwają. Czasem jest taka obawa, czy na pewno ten maluszek oddycha. Wtedy też upewniamy, że wszystko jest okej.
3: Musimy być cicho. Jesteśmy w sali, gdzie odbywa się kangurowanie, a z nami Adrian. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Tata od ilu minut?
6: Od pół godziny. To jest niesamowite uczucie. Polecam każdemu, kto by chciał stworzyć ogólnie rodzinę. Nic lepszego w życiu może nie spotkać. Córeczka się urodziła, no mówię, że bardziej to teraz to jest po prostu skóra, nie? Że po prostu, żeby się wyciszyła też, bo jeszcze ma takie momenty, że o, właśnie zaczyna płakać, więc wolałbym, żeby była cisza po prostu.
2: To jest taki najlepszy moment wieńczący cały poród. To jest ta taka pierwsza chwila, kiedy rodzice widzą swojego maluszka, na którą tyle czasu czekali. To jest też taki moment całkowitego wyciszenia z tego całego chaosu okołoporodowego. Bardzo dobrze jest widzieć, jak rodzice poznają swoje dziecko, widzieć tą rodzącą się miłość w ich oczach.
3: Kangurowanie nie kończy się tu w szpitalu, prawda? Może trwać przez kolejne miesiące. Do kiedy można to robić?
4: Powinno się odbywać również w domu po wypisie ze szpitala.
2: Można to robić zawsze. Naturalnie kangurowanie przechodzi potem w przytulanie i maluchy dorastają. Korzystajmy z tego czasu i kangurujmy jak najwięcej.
0: Tematem zajął się Sebastian Kierzek. Jakie państwa są doświadczenia z kangurowaniem? W ogóle mają państwo takie doświadczenia? Proszę dawać znać. Nasza głosówka 510-357-357. No i można też do mnie napisać na mateusz.kuzniewski@radio357.pl. 9 minut do godziny 8. Taki przyjemny, fajny temat na materiał nam się dzisiaj przydarzył.

Jeszcze mamy informację od pani Ani, która uzupełnia to, o czym opowiadała. Historia sprzed lat. Część Gorzowa walczy ze zdjęciem tego wielkopolskiego. Już mógłby być lubuski, bo Gorzów jest samodzielnie jakiś też śląski, a my z tytułu tego, że byliśmy kiedyś transportowo związani ze szlakiem z Wielkopolski, to tak też zostało. Kiedyś po wojnie to byliśmy przez chwilę kobylą górą, a zatem mamy wszelkie informacje. I tak sobie myślę, że gdyby teraz usuwać ten człon Wielkopolski, no to wszyscy musieliby zmieniać dowody osobiste, adresy. I podejrzewam, że tam wielkiego szczęścia w Gorzowie Wielkopolskim czy niewielkopolskim to już sprawa drugorzędna by nie było. Tak sobie to wyobrażam.

0: Radio 357.
1: Niemniej wszystkich gorzowian serdecznie pozdrawiamy i przechodzimy do kącika 1987. W tymże roku 87 swój 17 studyjny album nagrał David Bowie. Album był zatytułowany Never Let Me Down. No i powiem tak, nie był to najbardziej popularny album Davida Bowiego. Powiem więcej, krytycy raczej niekoniecznie byli zachwyceni tym, co artysta zaprezentował na tym wydawnictwie, ale akurat ten utwór, który państwu zaprezentuję, zebrał opinie bardzo pozytywne.

0: Radio 357, jest piątek, 15 maja. Minęła ósma, czas zatem na kolejny serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Na początek trwające spotkanie dwóch najważniejszych światowych przywódców. Zgadzamy się z Xi, że Iran nie może uzyskać broni jądrowej. Chcemy, żeby to się skończyło, nie chcemy, żeby mieli broń jądrową, chcemy, by cieśnina była otwarta, oświadczył prezydent Donald Trump w trakcie drugiego dnia wizyty w Pekinie. W osobnym komunikacie chińskie MSZ wskazało, że nie ma sensu kontynuowanie konfliktu w Iranie, a ten konflikt nigdy nie powinien był się zacząć. W trakcie części oficjalnych, otwartych dla mediów, przywódcy nie szczędzą optymistycznego przekazu i wzajemnych uprzejmości, mówi Xi Jinping. Jesteśmy w stanie pracować wspólnie, stawiać czoła globalnym wyzwaniom, zapewniać światu stabilność i jesteśmy w stanie polepszyć dobrobyt naszych narodów oraz wspólną przyszłość ludzkości. Donald Trump odparł w swoim stylu, że ich relacje są fantastyczne, długie jak żadnych innych przywódców tych obu krajów wcześniej. Prezydent USA powiedział, że zawsze z Xi mogą się zdzwonić i omówić problemy. Dodał, że zawarto kilka fantastycznych umów handlowych. Przenosimy się do kraju. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Transkrypcji, czyli wiernego przeniesienia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Władze stolicy zapewniają, że będą uznawać małżeństwo również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
2: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny, a także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A u nas kolejne tematy. Już prawie 40% ataków cybernetycznych uderza w instytucje państwa polskiego. Wynika z analiz Checkpoint Research. Nowe badania wskazują, że polski sektor publiczny stał się kluczowym celem hakerów, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Polskie instytucje rządowe odpierają niemal 3000 ataków tygodniowo. Więcej niż rządy Czech, Francji czy Austrii. Zdecydowanie więcej niż na drugi w tym nietypowym i niepokojącym zestawieniu sektor finansów. To niemal 1800 ataków tygodniowo i branżę energetyczną oraz użyteczności publicznej niemal 1700 ataków tygodniowo. W serwisie jeszcze o tym, że hollywoodzka produkcja zawitała do Łodzi. Od kilku dni w mieście powstają zdjęcia do nowej wersji kultowego filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. O tym, gdzie można było dokładnie zobaczyć filmowców, opowie Krzysztof Zimoch.
3: Nie tylko Łódź, ale i Częstochowa gości ekipę tworzącą jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów fantasy. Twórcy remake'u Nieśmiertelnego wybrali właśnie te dwa polskie miasta jako lokalizacje zdjęciowe. Henry Cavill jako Connor McLeod, Russell Crowe zamiast Shona Connerego i reżyser filmu John Wick za kamerą. Kultowy Highlander wraca po 40 latach i po drodze zatrzymał się w Polsce. W Łodzi wojujący mieczem Henry Cavill był widziany na dworcu Łódź Fabryczna, a także w łódzkiej katedrze, która na czas produkcji była ograniczona dla wiernych i zwiedzających. Dlaczego na historię szkockiego górala obdarzonego nieśmiertelnością wybrano właśnie miasto włókniarzy? Łódź od lat z powodzeniem przyciąga zagraniczne produkcje filmowe i dysponuje jednym z najstarszych studiów filmowych w Europie. Złośliwi powiedzą, że posiada również duży wybór postapokaliptycznych scenerii. Ekipa niebawem zagości również w Hucie Częstochowskiej, a później przeniesie się do Hongkongu. Łódź, Krzysztof Zimoch, Radio 357.
1: My na szczęście nie jesteśmy złośliwi. Dziękujemy. Premiera filmu planowana jest na przyszły rok, ale wiesz co, pomyślałem sobie, że...
0: Ale to chodzi ci o te postapokaliptyczne przestrzenie, czy o co?
1: Może troszeczkę, ale gdyby na przykład Henry Cavill grał w przypadku Kieślowskiego, bo tam Boguś Linda biegał po dworcu Łódź Fabryczna, to on by dobiegł w każdej z trzech wersji.
0: Widzę, że naprawdę już puszczasz wodze wyobraźni bardzo daleko. Godzinę temu było o K-popie, no ciekawe co teraz przygotował Tomek Gorazdowski.
4: Nocne spotkanie w Rzymie, niestety nieudane dla Igi Świątek. Polka w trzech setach przegrała z Jeleną Switoliną. Było 4-6, 6-2, 2-6.
5: To był bardzo dobry turniej w wykonaniu Igi. Turniej, który pozwala nam z nadzieją czekać na Rolanda Garrosa. Ale dziś lepsza, spokojniejsza stabilniejsza w tych kluczowych momentach była Elina Świtolina.
4: Podsumował mecz w Kanale Plus Żelisław Rzeżyński. Mecz zakończył się dobrze po północy. W finale Ukrainka zagra z rozstawioną z numerem trzecim Coco Gauff. Amerykanka wygrała z Rumunką Krysztyą po raz czwarty w czterech meczach między nimi. Wygrała w 78 minut. Finał Świtolina Gauff. Po wygraną chyba w Rzymie zmierza Jannik Sinner. Kto ma go zatrzymać? Właśnie pokonał Andreja Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do ćwierćfinału turnieju. Włoch tym samym poprawił rekord Serba Nowaka Dziokowicza. Wygrał 32. spotkanie z rzędu w imprezach rangi ATP 1000, czyli po szlemach najwyższej. A w kraju, w meczach ćwierćfinałowych w play-off koszykarzy, w pierwszych meczach Energa Trefl Sopot przegrała z Dzikami Warszawa 92-107, mówi zawodnik Trefla Szymon Zapała.
6: Na początku gratulacje dla Dzików, zagrali dzisiaj lepiej, dlatego ten mecz wygrali. Jest to początek serii, dlatego trzeba wyciągnąć z tego meczu wnioski i zagrać lepiej w następnym meczu.
4: Legia Warszawa rozbiła MKS Dąbrowę Górniczą 100-66. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps ogłosił kadrę na Mistrzostwa Świata w Stanach, Kanadzie i Meksyku. Zabrakło w niej m.in. bramkarza PSG, nie ma Kamavingi z Realu czy Mwaniego z Tottenhamu. No ale jak się ma takie bogactwo do dyspozycji, jakie ma Deschamps, no to niektórych siłą rzeczy musiało zabraknąć, no bo są inni. Manuel Neuer wznowi karierę reprezentacyjną. Podobno legendarny bramkarz znalazł się na wstępnej liście niemieckiej kadry na mistrzostwa. Nie można wykluczyć, że 40-latek znajdzie się na mundialu w podstawowym składzie. Gra ostatnio fantastycznie. A włoski trener Carlo Ancelotti, który poprzednio był szkoleniowcem Realu, przedłużył kontrakt i do 2030 roku będzie prowadził piłkarską reprezentację Brazylii. Wygląda na to, że Canarinhos są na razie zadowoleni z Włocha, a jak będzie po mistrzostwach, to zobaczymy.
7: Dobry, jadę dziś do Wrocławia z Liną, moją koleżanką i pozdrowienia.
0: No i my też serdecznie pozdrawiamy koleżankę, która zadzwoniła i Ninę, która jedzie z nią do Wrocławia. Gdybyście się dziewczyny zastanawiały, to dziś we Wrocławiu 14 stopni Celsjusza. A poza tym, jeśli chodzi o temperatury w naszym kraju, to 11 w Koszalinie i tam będzie najchłodniej. Potem 13 w Poznaniu i Zielonej Górze, 14 w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu i wspomnianym Wrocławiu. 15 w Szczecinie, 16 w Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu i Katowicach, 18 w Olsztynie, Kielcach i Krakowie, 19 w Suwałkach i Radomiu, 20 w Warszawie i Lublinie, a najcieplej będzie 21 stopni to w Białymstoku i Rzeszowie. Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie możliwe rozpogodzenia. Na razie cały czas to lokalne rozpogodzenie utrzymuje się w stolicy. Prognozowane na większości terenów również przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem, a prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 do nawet 20 mm.
8: Kafe latte.
0: 8 po 8.

0: Powoli po serwisach nadrabiam korespondencję od państwa i pan Arkadiusz napisał: nagrałbym głosówkę, ale za każdym razem, jak wspominam dzień, w którym urodziła się moja córka, to się wzruszam, więc mógłbym nie dać rady, ale temat kangurowania panu Arkowi jest jak najbardziej znany. Również w innej sprawie państwo się odzywają, tym razem dźwiękowo.
1: Panie Mateuszu, pan nie musi nam tłumaczyć, gdzie jest Gorzów Wielkopolski. Wszyscy to wiemy. Ja na przykład wiem, że w Gorzowie jest taki klub żużlowy, chyba dobry. Falubas, tak? Pozdrawiam.
0: Oj tak, pozdrowienia pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim, to jest w zachodniej Polsce taka sytuacja dość często spotykana. 12 minut po godzinie 8. Za chwilę będziemy poruszać się w innej części kraju i będziemy opowiadać o pewnej wyjątkowej podróży, ale to dosłownie za moment.

0: A dziś w rozmowie Radia 357 mówić będziemy o mukowyzwaniu.
1: Gość Radia 357.
0: I tak się właśnie pięknie zdarzyło, że mamy połączenie z wyjątkową osobą, która przejedzie na rowerze, przejdzie oraz przepłynie kajakiem 600 kilometrów. A tą osobą jest pani Marcelina Jażdżewska, koordynator projektów w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą, oddział w Gdańsku. 30-lecie tego oddziału obchodzimy w tym roku, no i z tej okazji pani Marcelina wybiera się na pewną wyjątkową wyprawę. Dzień dobry, witamy na antenie Radia 357.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skąd w ogóle pomysł na takie wyzwanie? Trasa z Lublina do Gdańska, 600 kilometrów, różne formy ruchu, no bo z jednej strony kajak, potem będziemy mieli rower, a na koniec też poruszanie się pieszo. Wszystko w szczytnym celu. Jak to się urodziło w pani głowie?
2: Na co dzień jestem koordynatorem projektu w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą, oddział w Gdańsku. I mam styczność z osobami chorymi na mukowiscydozę. I od samego początku jestem dla nich pełna podziwu, zarówno dla dzieci, i dla dorosłych, którzy chorują na tę chorobę, za ich determinację, konsekwencje w działaniu, za siłę walki każdego dnia, bez wymówek, a mimo wszystko za radość życia i uśmiech na twarzy, mimo trudności, z jakimi się mierzą. Więc postanowiłam chociaż przez te kilkanaście dni mojej wyprawy odzwierciedlić ich trud, no i dać coś więcej od siebie.
0: A w jaki sposób to się przerodziło w taką wyprawę? Jak to powstawało w pani głowie?
2: Ja jestem fanem takich długich dystansów. Zawsze, gdy mam urlop, wybieram się na długą wycieczkę. Chociaż nigdy nie pokonałam aż tak długiego dystansu, ale parę szlaków długodystansowych jest już za mną, więc po prostu postanowiłam troszkę więcej dać od siebie, troszkę więcej wysiłku, trudu. No i tak to wyszło, że z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, oddział w Gdańsku, postanowiłam te 600 kilometrów z Lublina do Gdańska pokonać.
0: Proszę powiedzieć, czym zajmuje się Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą?
2: Działamy już od 30 lat. Tak naprawdę początek działania towarzystwa dała dr Maria Trawińska-Bartnicka, która jest specjalistą leczenia mukowiscydozy w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. Namówiła ona grupę rodziców, żeby powołali stowarzyszenie, i tak działamy już od 1996 roku. Tak naprawdę cele i zadania na przestrzeni lat zmieniły się. Kiedyś całe towarzystwo świętowało, gdy podopieczny dożywał 18 roku życia i stawał się pełnoletni. Dziś mamy podopiecznych, którzy zakładają rodziny, którzy chodzą do pracy. Najstarszy podopieczny nasz ma 60 lat i to nas ogromnie cieszy. Nasze towarzystwo zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla chorych na mukowiscydozę. Organizujemy projekty, które zapewniają im fizjoterapię, wsparcie psychologiczne, dietetyczne, treningi sportowe, aktywizację zawodową. Mamy też projekty społeczne i głośno chcemy mówić o mukowiscydozie.
0: Cały czas trzeba mówić głośno o mukowiscydozie. Jak wygląda świadomość w naszym kraju dotycząca tej choroby?
2: Mukowiscydoza jest to choroba rzadka. W Polsce cierpi na nią około 2000 osób. Na ten moment jest nieuleczalna, śmiertelna. Jest to choroba genetyczna. Jeżeli chodzi o świadomość, myślę, że nie jest źle, bo naprawdę staramy się głośno mówić o mukowiscydozie. Jednak oczywiście nie wszyscy wiedzą, co to jest mukowiscydoza. My staramy się o tej mukowiscydozie głośno mówić w środowisku chorych. Jeździmy na przykład do szkół, w których uczą się chorzy na mukowiscydozę, i udzielamy lekcji empatii czy w klasie takiego chorego, czy też robimy szkolenie dla nauczycieli, żeby wiedzieli oni, jak postępować z chorym na mukowiscydozę na co dzień.
0: Tak, przeglądam trasę, którą pani pokona, i widzę, że będą cztery bardzo istotne przystanki. Pewnie warto byłoby o nich opowiedzieć.
2: Tak, planuję odwiedzić chorych na mukowiscydozę w czterech szpitalach. Start mojego mukowyzwania jest w Lublinie. Następnie planuję przepłynąć kajakiem do Dziekanowa Leśnego pod Warszawą. Tam też jest oddział leczenia mukowiscydozy. Kolejny mój przystanek to Bydgoszcz. Tę trasę pokonam rowerem, a z Bydgoszczy do naszego rodzimego Gdańska planuję przejść na pieszo.
0: Piękna sprawa. Rusza pani 30 czerwca. Jeszcze trochę czasu na przygotowania, pewnie kondycyjne, no bo podejrzewam, że trzeba się dobrze przygotować do takiej wyprawy. No a państwo, którzy nas słuchają, to pewnie zastanawiają się, w jaki sposób można do tego wyzwania dołączyć, w jaki sposób można pomóc, bo no, do czegoś ta wyprawa też ma prowadzić ze strony właśnie na przykład naszych słuchaczy czy innych osób, które chciałyby się włączyć w pomoc dla osób chorych na mukowiscydozę.
2: Oczywiście. Klasycznie prowadzimy zbiórkę na Się Pomaga, łamane na mukowyzwanie. Zapraszamy też sponsorów czy partnerów, którzy chcieliby zaoferować coś od siebie. Jak to zwykle bywa przy takich akcjach, dobro już przyciąga. Pojawił się serwis samochodowy, który przygotował auto techniczne, którym dowieziemy sprzęt na miejsce wyprawy. Człowiek, który pożyczył mi kajak na 2 miesiące, żebym mogła już trenować. Czy fizjoterapeuta, który udzielił mi porad, jak nie przeciążyć organizmu przy tak długotrwałym wysiłku. Także jeżeli mają państwo jakiś pomysł, jak mogą pomóc, to zapraszamy i sponsorów, i partnerów. Można też do mnie dołączyć na wybranym odcinku trasy, a moją obecną lokalizację będzie można śledzić na stronie www.mukogda.pl.
0: Piękna sprawa. To jeszcze zapytam, na który etap się pani najbardziej cieszy? Czy ten kajakowy, czy rowerowy, czy może pieszy?
2: Zdecydowanie jestem najbardziej doświadczona w wycieczkach pieszych, jednak bardzo jestem podekscytowana kajakiem, ponieważ jest to moje najsłabsze ogniwo, ale już ćwiczę, więc myślę, że wszystko pójdzie sprawnie.
0: Coś czuję, że to będzie fajna przygoda i jeszcze z tej przygody wyniknie coś dobrego dla chorych z mukowiscydozą. Marcelina Jażdżewska, koordynator projektów w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą oddziału w Gdańsku, była naszym gościem w audycji Café Mate. Pani Marcelino, dziękujemy bardzo, no i trzymamy kciuki za powodzenie tego super wyzwania.
2: Bardzo dziękuję.
0: Zachęcamy państwa do tego, by się włączać, by zaglądać na Się Pomaga, by wesprzeć tę naprawdę szczytną i fajną akcję. 23 minuty po godzinie 8 w Radiu 357. Elvis Costello teraz.

0: 27 minut po godzinie 8. Państwo zmartwieni.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja rozumiem, że susza i te sprawy, ale jak wstać do pracy w takim deszczu? Jak wyjść spod kołderki, jak jest tak zimno? Może pan jakąś grzałkę zapoda?
0: Nasz realizator Szymon miał takie propozycje muzyczne, że ja aż tak złośliwy nie jestem, panie słuchaczu, więc musi panu wystarczyć taka grzałka w moim stylu. Pan pewnie uzna, że to nie grzałka, ale dla mnie jak najbardziej.

Tak właśnie, taka grzałeczka ode mnie. Grupa Queen pojawiła się na antenie Radia 357, a Radio 357 na początku września, pewnie już Państwo wiedzą, bo ja wielokrotnie o tym mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, bo warto o tym wspominać. Radio 357 na początku września, konkretnie od 3 do 6 września, pojawi się na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady, a właściwie to Radio 357 będzie współorganizatorem tego festiwalu. Będzie tam można znaleźć naszą scenę, na tej scenie audycję na żywo, ale też dużo więcej spotkań z naszymi dziennikarzami, z przeróżnymi ciekawymi gośćmi, którzy są związani z górami. Ja pewnie się Państwo domyślają, że bardzo się cieszę na to spotkanie z Państwem właśnie w Lądku Zdroju. Szczególnie, że to jest największy i najważniejszy tego typu festiwal nie tylko w Polsce, ale mam wrażenie, że również w tej części Europy. Tym bardziej wydaje mi się, że to świetna możliwość, żeby się zobaczyć i podyskutować o górach. Dodajmy, że dziś około godziny 10 warto zajrzeć na naszą stronę internetową, ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa konkurs dotyczący właśnie Festiwalu Górskiego. To właściwie nie jeden festiwal, tak też warto dodać, a wiele festiwali filmów, literatury, fotografii, Bike Festival również, także Festiwal Młode Góry, czyli najlepsze półkolonie na świecie. Mnóstwo atrakcji w Lądku Zdroju. No i tak się składa, że dziś o godzinie 10 będzie można wziąć udział w konkursie i wygrać 3 podwójne zaproszenia na 31 Festiwal Górski. No i teraz tak, będzie to wymagało odpowiedzi na pewne pytanie i to pytanie brzmi następująco. Gdybyś mógł zabrać na szczyt góry jedną rzecz, która nie jest sprzętem wspinaczkowym, co by to było i dlaczego? Bardzo ciekawe pytanie. No bo rzeczywiście wiemy, co zabrać. Wiemy, że musimy zabrać porządne buty. Wiemy, że musimy się dobrze do takiego wyjścia przygotować, ale jeżeli byłaby ta jedna rzecz jeszcze taka nadprogramowa, to co to by było na taką długą wyprawę górską? Proszę zajrzeć na naszą stronę i wziąć udział w konkursie dotyczącym Festiwalu Górskiego. A teraz proszę słuchać Aretha Franklin i Eurythmics.

0: Ależ tam było tańczone za szybką. Muszą państwo o tym wiedzieć, co się u nas tutaj w radiu dzieje. A propos festiwalu górskiego, no to wczoraj Festiwal Górski ogłosił, że pojawi się na nim niejaki Bartek Ziemski. To jest osoba, która we wtorek zdobyła Lhotse, czyli czwarty co do wysokości szczyt na świecie ośmiotysięcznik, po czym zjechała z tego Lhotse na nartach. Bez dodatkowego tlenu, bez wsparcia szerpów, w takim naprawdę bardzo dobrym stylu. Proszę sobie odszukać. Nagranie z tego zjazdu robi naprawdę ogromne wrażenie. No i wiemy już, że Bartka Ziemskiego będzie można spotkać na początku września w Lądku Zdroju. A mi się udało połączyć z Bartkiem, który jest w tej chwili w bazie pod Everestem, i rozmowy z nim będzie można posłuchać w niedzielę w audycji 357 Start, do czego bardzo mocno państwa zachęcam, bo to niezwykle interesująca postać. No dobrze, tyle o górach, to teraz do kangurowania.
1: Ponad 20 lat temu mój mąż, okazuje się, teraz kangurował naszego syna, ale powiem państwu, że widok młodego, wtulonego we włochatą klatę męża, który sobie, to mąż, oglądał wtedy komisję w sprawie Rywina, bezcenny. Młody śpi i pośle jest panzerem.
0: Minęło 20 lat, tak swoją drogą. No i bohaterowie tej historii nie znajdują się w jakimś najlepszym miejscu. No bo tak, pan Zbigniew w Stanach Zjednoczonych, pan Leszek wyrzuca w sieci przeróżne, dość kontrowersyjne komentarze. Mam nadzieję, że chociaż syn naszej słuchawki ma się, naszej słuchaczki ma się dobrze.

0: Zanim Kasia Błażejewska-Sztur się do Państwa odezwie, no to jeszcze głos od słuchaczy 510-357-357.
1: Dzień dobry. Ja bym się chciał upewnić, czy to dzisiaj jest ten mecz żużlowy Stal Zielona Góra kontra Faluba z Gorzów?
0: No ależ Państwo są śmieszki dzisiaj. Województwo lubuskie dziś na wojnie, no bo rzeczywiście mecz żużlowy takowy się wydarzy. Derby ziemi lubuskiej dzisiaj nas czekają, to ja już wiem skąd te wszystkie złośliwości.
2: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Kasia Błażejewska-Sztur zameldowała się w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
0: Bardzo miło cię widzieć. I chciałbym cię zapytać na początek, czy ty jesteś fanką żużla, czy niekoniecznie?
3: Nie, i ja pochodzę z Torunia i bardzo często słyszałam odgłosy dochodzące ze stadionu żużlowego, ale nigdy w życiu nie byłam na żużlu.
0: Nigdy się to jakoś nie przyciągnęło, żeby pójść?
3: No właśnie trochę. Nie, no w sumie to nie wiem dlaczego. Jakoś w dzieciństwie mi się to kojarzyło z tym, że się wraca brudnym z tego żużla i tak. Już potem nigdy nie byłam. Nawet nie był nowy stadion, jest w Toruniu. Jakoś, nie wiem.
0: Co, ja jestem dziennikarzem sportowym, więc powiem ci to tak bardzo cicho, żeby nikt nie usłyszał. Ja też nie zobaczę.
3: A mówisz?
0: Potem ci powiem głośno. Dobrze, a my teraz już przechodzimy do spraw dietetycznych. Dzisiaj będzie o takim problemie... Nie wiem, czy powszechnym, ale dość częstym, tak mi się wydaje, a mianowicie o celiaki.
3: Tak, jutro jest Międzynarodowy Dzień Celiaki, więc zatrzymamy się przy tym temacie przez chwilę. On przez lata był traktowany trochę jako fanaberia, trochę jako moda, a dla wielu osób jest codziennym, bardzo realnym problemem zdrowotnym. Celiaki jest trwałą nietolerancją glutenu i my teraz coraz częściej widzimy na półkach produkty z podpisem bez glutenu czy z przekreślonym kłosem. No to jednak wiedza o tej chorobie nadal jest zaskakująco mała. A szkoda, bo celiakia to nie jest dietetyczny trend i jest to poważna choroba autoimmunologiczna. Osoby, które na nią chorują, źle reagują na białko obecne w ziarnach zbóż, między innymi w pszenicy czy jęczmieniu. I efektem tego jest przewlekły stan zapalny i różne uszkodzenia kosmków jelitowych, które z kolei potem skutkują pogorszeniem trawienia i wchłaniania różnych składników odżywczych, więc generalnym niedożywieniem. I tu zaczyna się taki ważny problem, że celiakia rzadko taka jest, przebiega podręcznikowo. Mnie na studiach uczono, że osoby z celiakią to dziecko z biegunką, które chudnie i ma niedobory, ale dziś wiemy, że te objawy mogą być bardzo różne. Możemy diagnozować celiakię właśnie u osób dorosłych, nie tylko u dzieci. I może się okazywać, że ta choroba jakoś tak przebiega w sposób mniej ewidentny. Objawia się na przykład przewlekłym zmęczeniem, niedokrwistością, która nie reaguje na suplementację żelaza, bólami głowy, nawracającymi aftami czy problemami skórnymi, no ale również na przykład wzdęciami. Ale często też okazuje się, że związana jest z obniżonym nastrojem, z depresją czy z problemami z koncentracją, no bo jak nie raz tu mówiłam, jelita to nasz drugi mózg. I właśnie dlatego wiele osób chodzi od lekarza do lekarza i w końcu na szczęście udaje im się te celiakie zdiagnozować. Warto powiedzieć, że to nie jest alergia na pszenicę i ta nietolerancja glutenu jest rzeczywiście bardzo silna, więc to nie jest tak, że możemy powiedzieć komuś, a trochę glutenu ci nie zaszkodzi, tylko naprawdę chorzy na te celiakie muszą bardzo, bardzo uważać i na to, co jedzą i związane jest to również z dużym takim stresem i napięciem emocjonalnym, z wykluczeniem społecznym, bo osoby te zaczynają unikać na przykład wyjść, czy podróży, czy spotkań towarzyskich, bo boją się, czy na przykład w fryturze, z której pochodzą ich frytki, nie było też smażone coś z panierką zawierającą mąkę. Albo na przykład, czy produkty te nie są zanieczyszczone w jakiś inny sposób glutenem. Także pamiętajmy, że oprócz tego, że przez jakiś czas panowała moda na żywność bezglutenową, no to jednak nawet niewielka ilość glutenu może być bardzo szkodliwa dla osób, które naprawdę na celiakię chorują.
0: I polecamy oczywiście, że jeżeli ktoś ma pewne wątpliwości, no to warto zrobić sobie taki test. Tak. To nie jest nic skomplikowanego i sprawdzić, czy taką celiakię mamy, czy niekoniecznie.
3: Tak. I ja mam jedną przyjaciółkę ze studiów, która naprawdę bardzo dobrze się uczyła i przez przypadek, już pracując zawodowo jako dietetyczka, odkryła u siebie celiakię. I nagle się okazało, że wszystkie objawy, które ona brała za normę, bo żyła z nimi przez całe życie, są objawami choroby i naprawdę ma drugie życie teraz.
0: Fajna historia. Zachęcamy do tego, by takie rzeczy sprawdzać. Kasia Błażejewska-Sztur była razem z nami. Kasiu, dzięki wielkie.
3: Dziękuję bardzo.
0: A my przechodzimy do kącika 1994. No i wiadomo, komu oddaję głos.
4: Jakiś czas temu w audycji Kafe Mate powiedziałem, drodzy państwo, że kurczy mi się wachlarz możliwości, jeśli chodzi o rok 94. Błąd. Wcale się nie kurczy. On się gigantycznie ostatnio rozszerzył, bo naprawdę zacząłem szukać i okazuje się, że naprawdę mnóstwo fantastycznych albumów wtedy jeszcze wydano. Więc teraz zagramy sobie piosenkę. Uwaga artysty, który w jednym z wywiadów powiedział, że jego ulubionym zespołem jest Alice in Chains i że płyta Dirt zmieniła jego życie. W 1994 roku wydał płytę zatytułowaną Seal, więc wiadomo już, o jakiego artystę chodzi. I często o tym albumie mówi się, że to jest po prostu Seal 2, bo pierwsza jego płyta debiutancka też była zatytułowana Seal, więc żeby uniknąć nieporozumień, zagramy sobie utwór z płyty Seal 2. A dlaczego akurat z tej? Bo ostatnio widziałem gdzieś w telewizji fragment Batmana i to tego właśnie Batmana z Valem Kilmerem. Zatem bardzo proszę, o poranku, jak znalazł Kiss from a Rose. Bye.

Pani Ada napisała: cześć, ta piosenka była do naszego pierwszego tańca na ślubie w 2011 roku. Jest cudna, dzięki Mateusze. No w tym przypadku to podziękowania do Mateusza F. Zdecydowanie należy słać, bo to jego kącik i jego wybór. A my dziś odrobinę szybciej kończymy audycję Cafe Mate, za którą serdecznie dziękujemy. Przygotowała ją znakomicie Natalia Fidler, zrealizował Szymon Kulis, a poprowadziłem ja, Mateusz Kuźniewski. Jeśli chodzi o serwisy, no to za chwilę Krzysiek Tubilewicz wszystko Państwu przedstawi. No i Tomek Gorazdowski się pojawi, a potem już Antonio będzie wspierać system. 3 minuty do godziny 9:00. Kłaniam się, życzę miłego weekendu i do usłyszenia już z Zakopanego.

0: Tu Radio 357. Mamy piątek, 15 dzień maja. Minęła 9. Krzysztof Tubilewicz, zapraszam na serwis informacyjny. Przed nami burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, Lubelskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Alerty będą tam obowiązywać po południu i wieczorem. Warto pamiętać o kurtkach. W weekend może dojść do lokalnych podtopień. Na południu Polski może spaść miesięczna ilość opadów.
1: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Ten grunt jest wysuszone, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
0: Ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW. Nieco więcej o pogodzie za kilka minut. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o ponad 50%. Liczba dni absencji chorobowej z tego powodu wzrosła o niemal 60%.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres czy zaburzenia osobowości. To ma być bat na nieuczciwych deweloperów, tak władze Ministerstwa Rozwoju mówią o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom mamy znaleźć m.in. cenę mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić. A jeśli się z niej wycofa?
3: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
0: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. A teraz w serwisie o sztuce, która pozostaje w cieniu kontrowersji. Przenosimy się do Krakowa, gdzie odwołano dyrektora tamtejszego Muzeum Sztuki Współczesnej. Pracownicy zarzucali mu mobbing, a o szczegółach Andrzej Zasadni.
4: Zamiast wystaw, muzeum jest na ustach za sprawą napiętej atmosfery. Pracownicy zarzucili dyrektorowi upokarzanie i wyśmiewanie, czyli to, za co zwolniona została była dyrektor. Skargę podpisało ponad 30 pracowników, jednak miasto mobbingu się nie dopatrzyło, a odwołanie nastąpiło z powodów organizacyjnych.
5: Decyzja o odwołaniu zapadła z powodu niewłaściwego sposobu wykonywania obowiązków związanych z organizacją pracy i zarządzaniem zespołem. Została podjęta po zakończeniu wszystkich wymaganych procedur, po konsultacjach z pracownikami oraz ze środowiskiem twórczym.
4: Tłumaczy rzeczniczka prezydenta Krakowa Joanna Krzemińska. Część artystów nie zgadza się z decyzją miasta i w ramach protestu rezygnuje ze swoich wystaw w muzeum. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
0: Dziękujemy za te relacje. Wracamy jeszcze do nocy muzeów. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić we Wrocławiu. Jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc. Mówi Jarosław Perduta z Wrocławskiego Urzędu Miasta.
6: Będzie można zobaczyć wnętrza, arsze klasztorów, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
0: Od 16 do 23 między instytucjami, które będzie można odwiedzić, kursować mają zabytkowe autobusy i tramwaje. Noc muzeów już w tę sobotę, również na naszej antenie. W serwisie to wszystko. Informacje sportowe ma dla Państwa Tomek Gorazdowski.
7: Iga Świątek przegrała z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła z turnieju WTA 1000 w Rzymie. W jutrzejszym finale na korcie pojawią się Świtolina właśnie i Amerykanka Coco Gauff. A w wielkim turze kolarskim wywracają się co chwila. I to przed metą. Znowu kraksa pokrzyżowała szyki finiszującym. No i najszybszy okazał się Włoch Davide Ballerini, który wygrał 6. etap Giro d'Italia z metą w Neapolu. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Alfonso Eulalio. A to chyba akurat szkoda. Władze FC Porto nie planują sprowadzenia na Estadio do Dragao napastnika Barcelony Roberta Lewandowskiego. Mówił o tym prezes klubu André Villas-Boas. A szkoda, bo Lewy dołączyłby do swoich kolegów z reprezentacji. Fajna liga, blisko Hiszpanii. Same zalety, same plusy. Może pensja byłaby mniejsza. No tak, minusem pewnie byłyby pieniądze, nieporównywalne z tymi, jakie może dostać piłkarz w Arabii Saudyjskiej, bo mówi się o 90 milionach euro za sezon. Tak podobno proponuje Al-Hilal. Co zwycięży? Która opcja? Co zaważy? I czy będą to pieniądze, których Lewandowski i tak ma już tyle, że w życiu ich nie wyda? A w piłce przez ciągle mniejsze P w Ekstraklasie dziś dwa spotkania. Zagłębie Lubin o 18:00 zagra z Pogonią Szczecin, a wieczorem o 20:30 w super ciekawie zapowiadającym się meczu w Kielcach Korona spotka się z Widzewem. Widzew fatalnie spisuje się na wyjazdach, no i pechowo, bo tracił punkty w ostatnich sekundach trzech kolejnych meczów w Częstochowie, Radomiu i Warszawie. Dla Korony to też bardzo ważny mecz, mówi trener Jacek Zieliński.
8: Sama ranga, waga tego meczu warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. Jesteśmy do tego przygotowani. Widać u chłopaków duże sprężenie, dużą taką energetykę w ich poczynaniach na treningu. Chciałbym, żeby to dotrwało do meczu. Natomiast no, zdajemy sobie z tego sprawę. To jest pierwszy z dwóch ostatnich meczów, z dwóch naszych ostatnich finałów. Zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już utrzymać.
7: Również dzisiaj odbędą się pierwsze mecze Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Tytułu bronią Amerykanie, a Kanadyjczycy pałają chęcią rewanżu za finał zmagań olimpijskich. Dziś Finlandia zmierzy się z Czechami, a Kanada ze Szwecją. Wspominałem o piłkarzach, o piłkarzu, wspominałem o pieniądzach. Były problemy z kupnem praw. Ale od czego ma się Cristiano Ronaldo? Piłkarz właśnie nabył prawa do transmisji w Portugalii meczów piłkarskich Mistrzostw Świata. Telewizja internetowa Live Mode TV za pośrednictwem YouTube'a będzie transmitować w Portugalii 34 ze 104 meczów turnieju. No ale jak się ma ponad miliard w kieszeni, to można kupować. I mecze Portugalczyków również. Ze sportem wracam po 16.
0: Mateusz Kuźniewski już oddalił się w stronę dworca z ciupagą w dłoni, więc dziś przelotny opad deszczu oraz burze lokalnie z gradem mogą występować na obszarze całego kraju. Opady od 10 do 20 mm. Najchłodniej będzie miejscami nad morzem, tam około 10 stopni, a ogólnie od 14 na zachodzie, w centrum do 20 oraz 22 stopni na wschodzie i południowym wschodzie kraju.
9: Radio 357.

0: No dobrze, po pierwsze, po zeszłotygodniowych ekscesach chciałem powiedzieć, że mam wszystko wyciszone. Telefon, komputer, nie wiem co jeszcze się da, ale wszystko jest wyciszone. Po drugie, chciałem powiedzieć, że to nie była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Walczyłem ze słuchawkami, potrzebowałem 3 minut, więc mam nadzieję, że państwo mi wybaczą. A trzecia rzecz to to, że 12 minut po 9.
1: Partnerem audycji jest Orvaldi. Zasila twoje urządzenia nawet, gdy nie ma prądu.
0: I właśnie, i to będzie pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. 3,5 minuty przed nami.

0: Szwecja. Szwecja na początek, The Cardigans, to była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Od razu przypomnę, od razu powiem, może ktoś dziś słucha po raz pierwszy. Teraz pojawiła się jedna piosenka, po 10 pojawi się druga, a po 11:03 wszystkie trzy pojawiły się w jednym filmie albo serialu. A Państwa zadaniem jest mi napisać, w jakim, pod adres antoni.grudniewski@radio357.pl. No to formalności mamy prawie za sobą, kwadrans plus jeden po 9:00.
1: Wspieraj system.
0: Natalia Fiedler, Szymon Kuliś i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa. Na początku chciałem się z Państwem podzielić taką romantyczną historią, ponieważ wczoraj wieczorem wpadłem na pomysł, że jednak się przemogę i dziś nie pojadę do pracy ani na motocyklu, ani tramwajem, ani rowerem, ani samolotem, tylko pojadę rowerem. Sprawdziłem prognozę pogody, myślę optymalnie, tak żeby się nie upocić, żeby było dobrze. I powiem Państwu, że człowiek jest swoim największym wrogiem. Dziś, kiedy się obudziłem, robiłem wszystko. Wszystko po kolei, żeby tym rowerem nie pojechać. A to spodnie nie takie, a to skarpetki nie takie, a to jednak będzie za zimno. Gdzie jest czapka? Czapka, no bo 9 stopni. Ale jednak się przemogłem. Nawet opóźniałem wyjście możliwie mocno, żeby w pewnym momencie już nie móc tym rowerem pojechać. Ale pojechałem i 17 kilometrów. Trzasnęło. Świetnie się czuję, Państwu również polecam.

No dobrze, my tu gadu gadu o rowerze, chociaż meldunki rowerowe, wszelakie aktywności też od Państwa przyjmuję. Przypominam adres antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook i Instagram również. A no właśnie, w sprawie Facebooka i Instagrama wczoraj wieczorem postanowiłem znów posiłkować się Państwa głosami. Znaczy przed tygodniem posiłkowałem się głosem koleżanki Basi, która doradziła mi w sprawie zagadki. A wczoraj poprosiłem Państwa i Państwo pisali w sprawie filmów, w których pojawiają się świetne piosenki. Odpowiedzi przyszło około 300. No i wybrałem jedną i dziś właśnie spośród propozycji słuchaczy ta zagadka została wybrana. To jedna sprawa. Druga sprawa trwa notowanie na 230, głosowanie na 238 notowanie listy piosenek 357. No i będziemy do 12 głosowali. Lista.radio357.pl. Oj, będziemy głosowali.

No właśnie, dziś w Cafe Mate poruszony został wątek Zielonej Góry i województw i tego, jak to się myli. A pan Mateusz napisał, ja dziś o poranku o 5 rano. No to nieludzkie. Zrobiłem 21 km na zielonogórskich wzgórzach piastowskich. Polecam gorąco. Trasa rzeczywiście imponująca i bardzo, bardzo kręta. I widzę, że pan, panie Mateuszu, zrobił takie zgrabne kółeczko. U mnie linia prosta. Właściwie cały czas wzdłuż Wisły. Nowa płyta Stonesów już niebawem, radzą sobie doskonale i na szczęście to nie tylko wydmuszka w związku z tym, że są Stonesami, ale naprawdę, naprawdę dają radę. Przed tygodniem jako nowość na miejscu 9. Ale przed tygodniem również jako nowość w sekcji o mały głos i to tak tyci, ledwo, na miejscu 50 LP.

Ktoś zapowiada płytę i informuje, będzie za 2 miesiące. Ojej, tak szybko, to nie zdążymy się osłuchać z singlami. A ktoś później informuje, będzie nowa płyta. A kiedy? A za 4 miesiące. Ojej, to poczekamy, zdążymy zapomnieć. A to nie do końca tak będzie. Mam nadzieję, 28 sierpnia ukaże się nowa płyta Yellow House, Gateways and Trains. 2 single już są, to jest jeden z nich. Bound and Covered również jest w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl. Za 29 minut będzie 10. Pierwsza propozycja i nasza dzisiejsza piosenka dnia. Czy to przypadek, że dzisiejsza? Pomidor.

Nie wiem, czy dobrze przeczytam, ale pan Arkadiusz napisał: dzisiaj wspieranie głosowania na listę z Doliny Wiosy w Albanii, przymusowy postój, ale nie narzekamy, bo widoki i pogoda śliczne. Rzeczywiście dostałem dwa zdjęcia. Mogą państwo pozazdroszczować. Później kanioning, a wieczorem słuchanie listy z kempingu nad Wiosa. A jutro zaczynamy spływ górski i naprawdę będzie się dużo działo. Panie Arkadiuszu, pozdrawiamy. Proszę się dobrze bawić i mam wrażenie, że panowie w studiu też się dobrze bawili. Paul McCartney i Ringo Starr spotkali się w studiu po wielu, wielu, wielu latach, żeby nagrać taką rzeczywistą wspólną piosenkę, bo do tej pory chociażby przy okazji piosenki Now and Then, no dogrywali się do tego, co John Lennon zostawił im kilkadziesiąt lat wcześniej, a teraz nagrali wspólną piosenkę na nową płytę Paula McCartneya, która okaże się za dwa tygodnie, 29 maja. A gdyby stęsknili się państwo za głosem Ringo, to ja przypomnę, że Ringo też trochę w życiu pośpiewał.

Nie dlatego, że był wybitny, tylko dlatego, że miał swój styl i świetnie śpiewał. With a Little Help for My Friends, The Beatles, i wielokrotnie później ta piosenka była coverowana. Może nie tak często jak Yesterday, ale często. Za 21 minut będzie 10. lista.radio357.pl i adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Pan Zenek napisał: rowerem do pracy super, szacun. Ja mam 35 kilometrów, także nie podejmuję wyzwania. Wie pan co, panie Zenku, może ja się kiedyś jeszcze dalej przeprowadzę i spróbuję, ale nie w zimie. Barbara Wrońska.

No, wiedzą Państwo, żebym jeszcze dostawał po głowie, bo nie wskazałem genezy poruszonego wątku województw. No, w każdym razie powiedziałem, że pojawił się wątek Zielonej Góry, a ta Zielona Góra wzięła się od Gorzowa. No i ten Gorzów był tutaj istotny. Gorzów Wielkopolski. No dobrze, nawracam się. Barbara Wrońska, tylko z tobą nowy singiel, długo wyczekiwany i na szczęście bardzo dobrze również odebrany. Lista.radio357.pl. Za 17 minut będzie 10.

Misia, Furtek i Czuję. Co ja miałem powiedzieć? A, no właśnie, bo w ferworze tego wszystkiego zapomniałem Państwu powiedzieć, jaki mamy rozkład jazdy do 12. Otóż po 10 i po 11 pojawią się jeszcze dwie piosenki do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Kwadrans po 10 muzyczne kalendarium. Dziś Mateusz Kuźniewski już odrobinę ten wątek poruszył, ale będzie powtórka albo dogrywka, a 10 minut po 11 nasza płyta tygodnia. A przed południem oczywiście rozwiązanie zagadki i pojawi się Michał Żakowski. Michał Żakowski już jest. To jest dopiero ranny ptaszek. Był jeszcze przed 9.

nie kazała wyjątkowo długo czekać. W 2024 roku wydała płytę Comic Trip. Rok później wersję Deluxe i tam pojawiły się dwie albo trzy piosenki ekstra. A teraz wraca z nowym utworem. Sylwii Kroisz, bo to oczywiście o niej mowa. Chwilę temu właśnie z tej płyty Comic Trip, a nowość, absolutną nowość mamy w zestawie do głosowania. I to będzie ona, Kiss the Grass.

Pan Romeo trochę w stylu Serge'a i te chórki dziecięce również w stylu Serge'a. Romeo Elvis pojawił się gościnnie, Sylwii Kroś oczywiście w roli głównej. Kiss the Grass to nowa propozycja do zestawu do głosowania. lista.radio357.pl. Przed tygodniem premiera, dziś taka premiera, bo już w zestawie do głosowania jest i czeka po cichutku.

biały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

kim z Państwa się zobaczy na jesieni w Teatrze Muzycznym Roma. No, tylko w Teatrze Muzycznym Roma, bo przecież na wszystkie nie będę jechał, choć bardzo bym chciał. Trasa koncertowa rozpisana już jest, co więcej, nawet częściowo jest już wyprzedana. W związku z tym nawet do Teatru Muzycznego Roma rozpisano drugi termin koncertu. Nowa płyta Artura Rojka na jesieni. Dokładnie we wrześniu, jak wszystko dobrze pójdzie. Gruby, mały jest w zestawie do głosowania lista.radio357.pl i już za chwilę, za chwilę, za chwilę, za tyci będzie 10:00.

0: that I'm not like them, but I'm trying to be human.
1: A to bardzo proste. Wystarczy sobie czasem nie przeszkadzać. How to be a human i Cat Burns. Prawie 9:58.
2: Radio 357. Wspieraj system.
1: Szymon Kuliś i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa. Przed nami druga podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jeżeli coś Państwu świta, proszę pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl.

Pan Krzysztof napisał, melduje wykonanie zadania, to chyba chodzi o głosowanie. Bardzo dobrze. No i wsiadamy w samochód i ruszamy na listę dojazdową, chyba listę wyjazdową, albo to ja nie zrozumiałem żartu, do Zakopanego. Rzeczywiście dziś po 19 lista wyjazdowa, Mateuszów będzie dwóch. Bardzo polecam Państwu ich obecność. 6 minut po godzinie 10, The Police, Invisible Sun. To była druga podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Rok 81, płyta Go, Cinema Machine i manifest polityczny. Chociaż nie wiem, czy w tym filmie albo serialu, którego poszukujemy, również w takim kontekście wystąpiła. To Państwo zapewne pamiętają. No dobrze, drugą podpowiedź mamy, propozycję mamy, jeszcze trochę ich w tej godzinie będzie, niebawem muzyczne kalendarium, wszystko na swoim miejscu.

Mr. Know-It-All i Teddy Swims. Podsłuchiwałem dziś te punkty z muzycznego kalendarium, które wyszczególnił Mateusz Kuźniewski i mogę Państwu zdradzić, że o ile nic nie przegapiłem, bo taka jest możliwość, że pojawią się inne. I myślę, że za 6 minut będą mieli Państwo powód przynajmniej do uśmiechu, a w najlepszym wypadku do tańca.

0: Ray, I know you're hurting. Ten sam pan Krzysztof, który chwilę temu napisał, że już zagłosował i wybiera się do Zakopanego, napisał, czego jakoś nie zauważyłem, z prośbą o pozdrowienia dla swojego współpracownika Tomka, któremu obiecał pozdrowienia z dzisiejszej listy, ale nie wie, czy się uda, więc próbuje na wszystkie możliwe sposoby pozdrowić pana Tomka z Chorzowa. Pozdrawiamy, dołączamy się oczywiście do życzeń, wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że dziś wieczorem również się uda. W Zakopanem podobno trudne warunki pogodowe. Mateusz Kuźniewski, kiedy stąd wychodził chwilę przed godziną 9, to tak zerknąłem na jego plecak i widziałem czekan, raki, tlen, kominia. No, był przygotowany w każdym razie. Także myślę, że państwo też się muszą przygotować. Trzeba się odrobinę cieplej ubrać.
1: Radio 357.
0: Państwo zaczęli również wysyłać swoje kartki z kalendarza muzycznego. Dobrze, bardzo dziękuję. Za chwilę również do niej zerknę. Natomiast chciałem państwu powiedzieć, że dziś urodziny obchodzi Brian Eno, współzałożyciel Roxy Music, ale był tam tak naprawdę od 71 do 73 roku. A później spektrum jego zainteresowań muzycznych i to, z iloma osobami współpracował, produkował, no to właściwie trudno zliczyć. Ale przed paroma laty spotkał się z Davidem Byrnem i wspólnie bachnęli coś takiego.

Brian Eno, David Byrne i Strange Overtones. Piękny dom na okładce tej płyty. Proszę zerknąć, jeżeli Państwo nie widzieli. Tego chyba Mateusz Kuziemski dziś nie odnotował, ale rzeczywiście odnotował, że urodziny obchodzi dzisiaj Birdie. Ona za chwilę się pojawi, a chciałem jeszcze tylko Państwu wspomnieć, że te kartki z kalendarza, które Państwo wysyłają, to dosłownie kartki z kalendarza, a właściwie swoich kalendarzy. I tak na przykład pan Piotr wysłał zdjęcie ze swojego kalendarza zapisaną datą, co, jak i kiedy, w 86, 85, 2001, 91, 60 i tak dalej, i tak dalej. Sporo tego było. Pani Birdie, wszystkiego najlepszego.

Nie zdążą, nie zdążą. No właśnie, wypadła klamka, drodzy państwo, w drzwiach do studia. Kolega Piotrek z kolegą Arturem próbowali wkręcić, ale chyba będą musieli na następnej piosence. Przed chwilą pani Birdie, teraz pani Natalia.

Jeżeli nasłuchiwali Państwo uważnie, to na nowej i na dobrą sprawę pierwszej solowej płycie Michała Wiraszki, czyli Tak młodo się nie spotkamy, Natalia Mujanga również gościnnie wystąpiła. A teraz już ze swoją piosenką zatytułowaną Ile snów nam zostało. lista.radio357.pl. Często w piątki między 9 a 12 pojawiają się piosenki takie, które pojawiają się awansem z adnotacją pojawią się po 22 w zestawie do głosowania. No to za 5 minut? Za 5 minut będę miał dla Państwa właśnie taką piosenkę. Co to jest i kto to jest? Zdradzę? Zdradzę. Za 5 minut.

0: Nowa płyta już niebawem, Kurt Vile, Chance to Bleed. Jest również nowy singiel, ale muszę się Państwu przyznać, że ten zdecydowanie bardziej. Co więcej, chyba w poniedziałek przy okazji Record Store wspominałem Państwu, że trafiłem na taką playlistę, którą udostępnił Noel Gallagher. I to jest playlista z piosenkami, które w ostatnim czasie zapętla i słucha ich sporo, dużo. No więc Kurt Vile pojawił się albo na miejscu pierwszym, albo na miejscu drugim. To na zamiankę też albo na pierwszym, albo na drugim pojawiła się jedna z piosenek Paula McCartneya. No cóż, wspólne miłości, panie Noelo. Za 24-3 minuty będzie godzina 11. Ta nowość, o której państwu wspomniałem, to nowa piosenka Darii ze Śląska. Nowa piosenka, bo teraz pojawi się jedna, ale dziś ukazała się cała nowa płyta. I według mojej najlepszej wiedzy Daria dziś między 22 a północą odwiedzi Piotra Stelmacha w Głośnych jak Miłość. Na dziś i na teraz wybrałem ten fragment.
1: Piszę ostatni list. Dzisiaj nie rzucę słów na wiatr.

No jest. Nowa płyta Darii ze Śląska. Dziś po 22, tak jak wspomniałem, według mojej najlepszej wiedzy Daria pojawi się w głośnych. Jak miłość, bardzo Państwu tę przestrzeń i ten czas polecam. Za 19 minut będzie 11, no to skoro pojawił się taki tytuł, to pojawi się Lustrzany, Koleżanki.

Kaśka Sochacka i Tańcz. Za kwadrans będzie 11. Young the Giant.

Young the Giant, Already There. Powolutku zbliżamy się do godziny 11, ale do 11 jeszcze parę wątków i parę piosenek się pojawi, ale chciałem Państwa zapytać o taką jedną, o jedną rzecz, a mianowicie, czy zdarza się Państwu, to będzie pytanie retoryczne, ale czy zdarza się Państwu zauroczyć w piosence, niezależnie od tego, o czym ona jest? I mogą nawet Państwo mieć, czy nie mieć świadomości właśnie, o czym jest, i co więcej, w ogóle to Państwa nie interesuje. Bo to, w jaki sposób jest zaśpiewana, to w jaki sposób ktoś z Państwem rezonuje, jaka jest melodia, refren, ten dobór słów, nawet jeżeli się w niego nie wsłuchujemy, on działa. Okej, to w tej sprawie czekam jeszcze na sygnały, choć widzę parę głosów, że absolutnie tak. A mówię o tym nie bez kozery, ponieważ ja od 2 tygodni mam tak z tą piosenką.

Dziękuję za wszystkie maile w tej sprawie. Pan Marcin napisał, ja mam tak, że głównie liczy się dla mnie muzyka. Żona natomiast patrzy przede wszystkim na tekst, a muzyka jest na drugim planie. I jeszcze kilka maili w tej sprawie, między innymi jeden ze słuchaczy napisał, a ja mam tak, że dla mnie zawsze głos jest jednym z instrumentów i to on ciągnie całą piosenkę. Chyba co przypadek i co piosenka to trochę inna historia, ale tak, coś w tym jest, że czasem jesteśmy w stanie zauroczyć się w czymś, kompletnie nie interesując się, czego to dotyczy i o czym jest ta historia. Maja Kleszcz i E.ON. Za 5 minut będzie 11. Lykke Lee i jej nowe wydawnictwo.

Lickely i nowa płyta The After Party. Polecam raczej na długie letnie wieczory. Zbliża się 11 do 11 jeszcze Arlo Parks.

0: Arlo Parks i Two Sided. Minęła 11.
1: Partnerem audycji jest Orwaldi. Zasila twoje urządzenia nawet gdy nie ma prądu.

0: wspieraj system.
1: Szymon Kuliś i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa. No właśnie, przed nami trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. To będzie piosenka znanego zespołu w wykonaniu innego znanego zespołu, ale pojawiła się w pewnej produkcji. Proszę sprawdzać, proszę słuchać. Na pewno będą Państwo wiedzieli.

I jeszcze w sprawie tego wyczuwania piosenek. Nie rozumienia, ale wyczuwania piosenek. Pan Robert napisał, ja tak mam zawsze. Nie znam angielskiego i zazwyczaj nie wiem, o czym jest śpiewane. Niektórych tekstów się domyślam na podstawie ogólnie czy powszechnie znanych słów, ale tekst dla mnie nie ma absolutnie żadnego znaczenia. The Cure i More Than This to była trzecia podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Jeżeli wiedzą Państwo, gdzie pojawiły się te trzy piosenki, czyli to co chwilę temu, czyli The Cure, wcześniej The Police, a na samym początku naszego spotkania The Cardigans, proszę oczywiście pisać mail antoni.grodniewski@radio357.pl. Ten adres mailowy również w każdej innej sprawie. Za 3,5 minuty spotkamy się z naszą płytą tygodnia, jednak zanim to nastąpi, Dwayne i Lenny Kravitz.

0: Dwayne i Lenny Kravitz, Highway Robbery. 10 minut po 11 jesteśmy, oj, bardziej niż punktualni.
1: Radio 357.
0: I przed nami nasza płyta tygodnia, A Man of Two Worlds, World Two Songs, czyli Midjour. Tej płyty dla Państwa niestety nie mam, ale za chwilę przejdę się do Małgosi i wydębię jakąś płytę niespodziankę i będę miał dla Państwa. To proszę dzwonić 510 357 357, a Midja słuchamy.

Meteor, A Man of Two Worlds. To z naszej płyty tygodnia. A płyta niespodzianka powędruje do pana Dawida. Wiem, że gmina Piekary. Zapomniałem miejscowości, ale to zaraz wszystko w takim razie ogarnę. Kwadrans plus 1 po 11. Lista.radio3 57.pl.

Harry Styles i Dance No More. No będzie tańczył i będzie tańczył również w jednym miejscu, tak powiem państwu zupełnie między nami, że nie popisał się, bo to wcale nie, moim zdaniem nie robi wrażenia, że rozpisał 20 czy tam 30 koncertów w Madison Square Garden, bo to jednak po, nigdy nie wiem, najmniejszej linii oporu, najcięższej linii, zawsze proszę o pomoc. To mogą państwo w tej sprawie pisać, to chociaż raz sobie dobrze utrwale, ale jednak jest to pójście na łatwiznę. No więc, jeżeli chcą państwo zobaczyć pana Harego, to wiadomo, gdzie będzie. Przynajmniej przez 40 wieczorów będzie na pewno w jednym miejscu. Płyta Kiss All The Time, Disco Occasionally, wciąż aktualna i wciąż bardzo, bardzo tu i teraz. I zrobi nam się kącik popowy.

Nowa płyta Olivii Rodrigo ukaże się 12 czerwca. You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Tak będzie zatytułowana. Przyznam się Państwu, to jest moje zdanie, że nie spodziewam się zbyt wiele, o czym jeszcze za chwilkę Państwu powiem. Natomiast bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi, za wszystkie pomoce, ponieważ otrzymam od Pana Michała, od Pani Katarzyny kolejnej, od Pana Dama, Pani Kasi, Pana Krzysztofa i jeszcze paru osób, ale Pani Anna napisała... No właśnie, tego nauczył mnie tata, po linii najmniejszego oporu. Jakby się zastanowić, to ma co dużo więcej sensu niż jakieś małe linie. Po linii najmniejszego oporu. No to sobie w takim razie z Ctrl B w takim razie napiszę. Będzie wytłuszczone. A propos Olivii Rodrigo, już Państwu wspominałem, że po prostu brzmi w tej chwili jak Taylor Swift, więc tam się za dużo nie dzieje. Ale miałem taki momencik, taki mały momencik w 2021 roku, że zachorowałem na Olivii Rodrigo. Ale ta choroba trwała nie więcej niż 3 minuty.

0: guess you moved on really easily.
1: No i to właśnie była moja choroba. Z tej płyty Sour, Good For You i Olivia Rodrigo. Mówiłem, że zrobi się kącik popowy. Ojejku, zrobią się nawet dwa kąty. Kto to wytrzyma? Madonna i Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Ojejku, kocham internet. Najczęściej wyszukiwane pytania. O co chodzi z Sabriną Carpenter? Ale z czym? Ale że o co? No nie wiem, za chwilę się będę więcej dowiadywał. Ja mogę państwu powiedzieć, że w ostatnim czasie wystąpiła u boku Madonny i zaśpiewały wspólnie Bring Your Love. Za 27 minut będzie południe.
2: Radio 357.
1: O co chodzi z Szymonem Kulisiem? Nie wiem.

Peter Gabriel Won't Stand Down Brightside Mix. Te 6 minut... Co ja tak zaświszczałem? Te 6 minut trochę nas złagodziły. I złagodziły również obyczaje po tym 15-minutowym kąciku iście popowym. Teraz znowu przyspieszymy.

Babie Lato, czyli Bela Komoszyńska, Katia i Natalia Grosiak, to tegoroczny hymn tego festiwalu. Dwa słońca, tak jest zatytułowane. lista.radio357.pl i teraz chciałbym Państwu szczególnie ten adres polecić, ponieważ za 17 minut kończymy głosowanie i zamykamy. Oczywiście dziś wyniki zostaną przedstawione między 19 a 22. Lista wyjazdowa z Zakopanego. Bardzo Państwu polecam, ale mam taką prośbę do Państwa. Szukam 350 chętnych do zagłosowania i tych, którzy stwierdzili, a nie, jednak to dzisiaj zostawię, nie mam czasu, nie mam tych 4 minut, 3, może 2, może 5 i nie zagłosuję. To bardzo Państwa proszę, żeby te kilka minut znaleźć i zagłosować i dzięki temu będzie dość miła i okrągła, miejmy nadzieję, liczba głosujących. lista.radio357.pl. Mówię o tym teraz, bo dopiero teraz zerknąłem na aktualny stan i liczbę głosujących i takie 350 osób jeszcze by się przydało. lista.radio357.pl. A za 3 minuty w studiu, mam nadzieję, idę na poszukiwania tego człowieka. Pojawi się Michał Żakowski.

0: Ty, Sacred Souls i Any Old Fool. Znalazłem, złapałem za rękę, przeprowadziłem. Jest.
1: Radio 357.
0: No i z czego pan tak chicholi, co?
2: Pogoda, dzień dobry.
0: Pogoda? Pogoda jest świetna, moim
2: no właśnie,
0: zdaniem.
2: Do tego wpływa tak na nastrój, wiesz, że się chicholi człowiek.
0: Troszkę, no nie, no bo jesteśmy państwu winni wyjaśnienia. Parodiowałem, nie tyle parodiowałem, naśladowałem naszego redakcyjnego mistrza,
2: tak
0: bym powiedział. Tak.
2: I tu nie ma ironii ani
0: nie,
2: żadnego...
0: Nie, absolutnie.
2: No właśnie.
0: Absolutnie.
2: No właśnie.
0: Ja lubię naśladować ludzi. Wie pan, że ja potrafię na przykład robić taki generator mowy Iwona?
2: To znaczy...
0: No i właśnie
2: to znaczy, ja przed chwilą słyszałem generator mowy, rzeczywiście, i to nie była Iwona, tylko pan nam znany.
0: Tak, tak.
2: Było to rzeczywiście na tyle realistyczne, że stąd też i humor był.
0: Domyślam się, ale potrafię też króla Juliana, potrafię ciastka ze Shreka.
2: O.
0: Jest parę talentów, ale na zawołanie jest problem.
2: Nie, no nie będziemy tutaj robili przedstawienia.
0: Tak, chciałem
2: chyba
0: państwu jeszcze jedną rzecz zdradzić. Michał Żakowski to oczywiście.
2: Dzień dobry.
0: To pierwsza sprawa. Druga sprawa, reprymenda miała być, ponieważ pan wczoraj, jak to się mówi, polajkował moje Instastory. Przepraszam za wyrażenie. No ale za tym lajkiem nic nie poszło, ponieważ ja w tym swoim story prosiłem o podpowiedzi filmowe, żeby z nich dzisiaj zrobić zagadkę. I słuchacze pisali, naprawdę bardzo państwu dziękuję, a Michał Żakowski polajkował i zostawił.
2: I zostawił.
0: Tak.
2: To jest do nadrobienia, wiesz, następnym razem się poprawię.
0: Ja myślę.
2: Słuchaj, Instagram jest dla mnie dość nową sprawą, w związku z tym nie wszystko...
0: Ale rozwija się i to tak organicznie, bym powiedział. Wszystko jest roleczki, wie pan, zapowiedzi, wiele rzeczy. Panie Michale, co po 12 na dachu świata?
2: Będzie duże skupienie na tym, co się działo przez ostatnie 3 dni w Chinach, w Pekinie. Przybył tam Donald Trump, witany niebywale kordialnie, tak bym to nazwał, przez Xi Jinpinga, czyli przywódcę Chin. To jest też bardzo ciekawe spotkanie od strony, bym powiedział, artystycznej. Jak świat wschodu wita świat zachodu, kiedy mu bardzo zależy na dobrych wynikach. Myślę, że to przedzieranie przez tą... naprawdę, jak to jeden z przyszłych rozmówców na dachu świata, Kuba Mielnik, powiedział mi przez telefon, będziemy przyglądali się i próbowali odgadnąć z cieniów kieliszków na ścianach sal bankietowych, co tam też się powiedziało, ale naprawdę to jest bardzo ważna wizyta i bardzo ważne spotkanie 30 biznesmenów, najważniejszych, najbogatszych, nie tylko w Ameryce, ale na świecie, włącznie z Elonem Muskiem na czele, przybyło do Pekinu. I to są naprawdę rozmowy, które były i myślę, że warto też opowiedzieć, do jakich Chin Trump przyjechał, co jest ważne teraz w ogóle w politykach supermocarstw. No słuchaj, spotkali się dwaj wielcy królowie, można tak powiedzieć, mocarstw, supermocarstw i sobie o czymś powiedzieli, ale przecież nie oni tylko rozmawiali, doradcy, rozmawiali, tak jak powiedziałem, tych 30 najważniejszych, włącznie z szefem NVIDII. Wydawałoby się, że to są koncerny, które do tej pory w polityce nie występowały jako takie, no bym powiedział, rzeczy, na których się skupiamy. Ale teraz tak, teraz trzeba się skupiać, co też ten człowiek, szef NVIDII mówił i do kogo i właściwie i o czym. O metalach ziem rzadkich, o tych wszystkich naprawdę no, niesamowitych też dla nas w przyszłości niedalekiej decyzjach. Słuchaj, to są rozmowy takie jak mniej więcej też budżet Stanów Zjednoczonych. I na to też patrzą Chińczycy i o tym też będziemy rozmawiali. Wiesz, jaki budżet Stanów Zjednoczonych ma być na obronę, na Pentagon?
0: Pan mnie pyta o te liczby,
2: prawda?
0: Przed wejściem na antenę. Teraz, powiedziałem, że
2: bilion
0: ja...
2: po angielsku to jest miliard, prawda?
0: Miliard to bilion, ale z tymi trylionami to ja nic nie kumam.
2: Tryliard, no właśnie. W bilionach, 1,5 biliona dolarów na nasze już przeliczając, to jest propozycja budżetu. To są niewyobrażalne pieniądze. No ale będzie też również o niezwykłym, bym powiedział, hardkorowym tygodniu na Wyspach Brytyjskich. Tam premier dosłownie walczy o przeżycie, ale słuchaj, tam do dochodzi do historycznej zmiany. Już ten podział partyjny, który znamy, odchodzi do lamusa, wchodzą nowi, ale też wchodzi to ten enfant terrible polityki, czyli Nigel Farage, czyli Mr. Brexit. To wszystko za chwilę. Będą też dzienniki rowerowe. Także będzie się działo. I będzie też muzyka fajna, wiesz, bo będzie opera.
0: Ja będę słuchał.
2: Opera.
0: Opera. No dobrze. Na dachu świata po godzinie 12. Michał Żakowski niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
2: Ja niezmiennie dziękuję.
0: Nie ma sprawuszki. Takie rzeczy załatwiam od ręki. No dobrze, a my rozwiążemy sobie naszą dzisiejszą zagadkę muzyczno-filmową. To będzie takie małe rozstrzygnięcia do pana Dawida. No, napisałem mail, ale pan Dawid nie usłyszał, to może, a czy nie odczytał, to może usłyszy. Proszę o adres korespondencyjny. Za 4 minuty zdradzę państwu, czego dziś poszukiwaliśmy.

Nie pan Dawid, tylko pan Marek. Zmyliło mnie w adresie mailowym D. Panie Marku, proszę o adres korespondencyjny. Pan Marek jako pierwszy napisał dokładnie 13 minut po 9, że poszukujemy dziś z Archiwum X. I to się zgadza, a propozycja z wczoraj, z państwa propozycji mailowych. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziś po 19 lista wyjazdowa, notowanie 238. Zapraszam w imieniu dwóch Mateuszów. A my usłyszymy się w poniedziałek między 19 a 21 w Record Store. Szymon Kuliś, Tomasz Matyngiewicz i Antoni Grudniewski. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. Do usłyszenia.

0: Minęła godzina 12.
1: Partnerem audycji jest Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa.
0: Czas rozpocząć podróż na dach świata.
2: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski i zaczynamy opowieści, jak toczy się ten świat. Będziemy łączyli, opisywali, opowiadali, czyli zaciekawiali tym, co się dzieje na świecie już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie. I dzisiaj wielkie spotkanie w Pekinie. Chiny i Ameryka dzielą świat, surowce, wpływy i bez wątpienia karmią swoje polityczne ego przywódców supermocarstw. O tym dzisiaj w pierwszej części audycji, za chwilę Michał Bogusz i Jakub Mielnik. W drugiej nie mniej emocji. Na Wyspach Brytyjskich trwa dramatyczna walka o utrzymanie się przy władzy. Premier nie dość, że jest nielubiany przez Brytyjczyków, to jeszcze ma bunt w partii. Ale co najbardziej uderza, to fala zmian politycznych niewidzianych tam od 100 lat. Torysi i lejburzyści, Partia Pracy i Partia Konserwatywna. To już nie jest obowiązujący elementarz polityczny. Na scenie grasuje ponownie pan od Brexitu, czyli Nigel Farage. A ludzie głosami do lokalnych gremiów mówią nie politykom znanym z ław rządowych. Wielka historia zaczyna się w Wielkiej Brytanii? No, premier i rząd piąty w ciągu 6 lat. Czyli powstaje także pytanie, jak rządzić Wielką Brytanią? Tych pytań jest o wiele więcej i o tym dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będą także dzienniki rowerowe, kolejna odsłona, jak wyglądają protesty na szosach w Boliwii i czy jadący na rowerach uczestnicy tej wyprawy mogą przejechać przez ustawione barykady i co na to Boliwijczycy. Beata Kościelska o tym opowie. No ale jak powiedziałem, zaczniemy od Pekinu i być może od historycznych zmian czy historycznych decyzji, historycznego spotkania. To wszystko znaki zapytania. Postaramy się przebić przez te gładkie słowa i wróżby z cieni kieliszków na ścianach sal bankietowych spotkań polityków. To zdanie, cytat. Zaraz autor tego cytatu o tym będzie opowiadał. Cios o sile jednego cala, One Inch Punch, Yin Yin. To jest zespół i album o króliku, który polował na tygrysa. Nieco absurdalnie, no ale to nie koniec muzycznych alegorii do szczytu w Pekinie. Zaczynamy od Yin Yin.

0: Zespół Yin Yin o króliku, który polował na tygrysa. No i myślę, że dzisiaj ta audycja i ten odcinek, ten moment, o którym będziemy za chwilę opowiadać, czyli o wizycie Trumpa w Pekinie, myślę, że też należy do tak trochę abstrakcyjnych, a my sprowadzimy go odrobinę na ziemię. Na dachu świata realizuje Tomasz Matlingiewicz, a na YouTubie, bo proszę Państwa, trzeba powiedzieć YouTube, Radio 357 Talk i tutaj Szymon Kulisz i Bartek Wasilewski. O tym będziemy też mówili, co jeszcze możemy znaleźć na YouTubie, ale to później. Natomiast teraz zaczynamy naszą opowieść o wizycie Donalda Trumpa w Pekinie. To jest coś, co już jeden z komentatorów nazwał wielkim przełomem. Dzieje się historia. No, czy tak jest rzeczywiście, to takich komentarzy nigdy nie brakuje. Natomiast chciałbym tutaj, korzystając z okazji, przedstawić. Jest tutaj w studiu Jakub Mielnik, dziennikarz międzynarodowy, publicysta zajmujący się światem, piszący dla Wprost. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: A łączymy się również z Gdańskiem i jest z nami Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, znawca Chin, znawca tamtego regionu Azji. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Przyglądaliście się na pewno tej wizycie. Nie wiem, czy widzieliście, jak Donald Trump wysiada ze swojego Air Force One. Świat wtedy zaczął patrzeć bardzo pilnie na Pekin. Donald Trump przybył i poklepał Xi Jinpinga po ramieniu, mówiąc: jesteś wspaniałym przywódcą. Ten odpowiedział: wielkie odrodzenie narodu chińskiego nie przeszkadza czynieniu Ameryki wielką. I teraz mam do was pierwsze pytanie. Czy myślicie, że mogłoby to być częścią libretta do opery o tytule Trump w Chinach? Michał Bogusz, damy tobie pierwszą odpowiedź.
2: Ale tylko pod warunkiem, że to będzie opera mydlana.
0: Dlaczego mydlana?
2: Bo będzie pękał, jak bańki będzie to wszystko pękać. Prędzej czy później.
0: Aha, no dobrze. A Jakub Mielnik?
1: No nie wiem, czy to z jakąś operą by się wiązało. Ja to bym raczej by powiedział, że się panowie spojrzeli sobie głęboko w oczy i ustalili, gdzie kto jest. Rozumiem, że Trump poklepywał Xi Jinpinga po plecach, bo przyjechał tam z pluwami pełnymi ostrej amunicji i chyba też Chińczycy to wyczuli.
0: Ale dobrze, panowie, w dalszym ciągu jesteśmy w tym systemie opowieści o świecie. Opera, spluwy, western. No, mamy tutaj wiele takich odniesień. Za chwilę bardziej poważnie, ale ja też tutaj przygotowałem na was taką zasadzkę, bo ta opera o wizycie prezydenta Ameryki w Chinach już powstała. Tylko o Nixonie. Kiedy w 1972 roku Richard Nixon wylądował w Pekinie, to rozmawiał z przewodniczącym Mao Zedongiem. Przybył ze sławnym Henrym Kissingerem, architektem tego spotkania dwóch światów, czyli komunistycznych Chin i Stanów Zjednoczonych, wtedy przywódcy świata kapitalistycznego i wolności. 15 lat później w Wielkiej Operze w Houston wystawiono przedstawienie pod tytułem Nixon w Chinach. No i ja myślę, że skoro opowiadamy o tym, to posłuchajmy, jak wyglądał chociażby fragment pierwszego aktu, bo to trzy akty, jak najbardziej bardzo legalnie.
1: Grali w ping-ponga?
0: Nie, ale akt pierwszy, powitanie na lotnisku. I to jest rzecz niesamowita, bo tam prezydenta Nixona wita premier Chin Chou Enlai, czyli historia. No a Chou Enlai to w tym wypadku Sanford Sylvian, baryton, a Richard Nixon to James Madeleine, baryton również. Także posłuchajmy, jak panowie przywitali się na lotnisku, ale w Houston, w operze, mówiąc o spotkaniu Nixona w 72 roku w Chinach i wielkim przełomie wtedy chińsko-amerykańskim i światowym. Proszę bardzo, tak to wyglądało.
3: Was very pleasant. We stopped in Hawaii for a day and wanted to catch up on the time.

0: Proszę bardzo, Richard Nixon, baryton, James Madeleine, Chou En-Lai, baryton również, Sanford Sylvian i Mao Tse-tung, tenor, John Dykers, żeby było jasne. Opera z 1987 roku, 15 lat po tym, jak Nixon spotkał się z Mao Tse-tungiem i Chou En-Lai'em w Pekinie, przełom amerykańsko-chiński. To było wtedy, ale też nie wiedziałem, że jest na ten temat opera. To jest
1: kto,
0: po prostu...
1: Kto w ogóle za to zapłacił?
0: Ja nie wiem, ale słuchajcie, żeby było jeszcze śmieszniej, to całkiem niedawno w paryskiej Operze Narodowej również to grano przez cały miesiąc. Michał Bogusz, czy ty nie jesteś zaskoczony tym faktem, że takie... Może wiedziałeś o tej operze i tym przedstawieniu?
2: Znaczy wiedziałem o tej operze, nie znałem dokładnie detali, kiedy, gdzie, ale wiem, że była opera. No cóż, w Chinach powstaje bardzo dużo oper.
0: Ale to jest amerykańska opera.
2: Ja wiem, ale te opery w stylu pekińskim, opery pekińskiej, komentujących różnego rodzaju wydarzenia historyczne, mitologiczne czasami, więc jakby jestem przyzwyczajony do tego typu narracji politycznej.
0: Dobrze, to teraz już na bardziej ziemsko, nieartystycznie opowiemy o tym, co się wydarzyło w Chinach podczas podróży Donalda Trumpa do Pekinu. Rzeczywiście spotkał się z Xi Jinpingiem, poklepał go po plecach. Panowie opowiadali wiele tak zwanych słów okrągłych, zadowolenia również. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, a w studiu Jakub Mielnik, publicysta międzynarodowy piszący dla Wprost. Panowie, dla was ta wizyta rzeczywiście ma walory zmian historycznych na świecie i w świecie. Michał Bogusz, zacznij ty.
2: Nie. To jest typowy przykład sytuacji, kiedy forma przerasta nad treścią. Generalnie jest taka żelazna zasada w dyplomacji międzynarodowej czy w stosunkach międzynarodowych. Im więcej formy, to oznacza tym mniej treści. Ona się może nie sprawdza w 100%, ale tak w 9 na 10, i tutaj jest ten przypadek. Przerost kompletny formy nad treścią. Panowie spotkali się, uzgodnili, że się nie zgadzają, ale nic z tym nie zrobią. Utrzymuje się status quo, taki rodzaj zawieszenia broni z drobnymi wstyczkami pod stołem, czy kopaniem się po kostkach pod stołem, ale bez walenia na odlew, ale i tyle.
0: Widziałeś to walenie się pod stołem? Naprawdę? Były te kopniaki pod stołem?
2: No były jakieś tam drobne kopniaki, Rubio mrugający okiem do Xi Jinpinga, kiedy się przedstawia, bo on jest oczywiście objęty sankcjami, więc Chińczycy, żeby go móc wpuścić i nie stracić twarzy, zmienili mu zapis fonetyczny nazwiska po chińsku, zmieniając znaki, wymowa została ta sama. Zmienili mu znaki, żeby móc go wpuścić, ale równocześnie nie zdjąć mu sankcji, którymi go objęli, więc wtedy Rubio mrugnął do Xi Jinpinga i coś tam zażartował z nim, więc były takie pstryczki. Wiemy, że już z przecieków ze strony amerykańskiej wiemy, że były tam jakieś ostrzejsze rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Może nie Trumpa z Xi Jinpingiem, ale już jego doradców i ludzi, którzy i obydwu zespołów negocjacyjnych. Co nie zmienia faktu, że zawieszenie broni, które zostało wynegocjowane w Busan, zostało utrzymane i będzie przedłużone do kolejnego spotkania i kolejnego spotkania, podejrzewam. I jest to taktyczne zwycięstwo Chińczyków.
0: Zawieszenie broni, mówisz o spotkaniu w Korei Południowej w ubiegłym roku, to do tego
2: tak. Tak, zawieszenie broni w wojnie handlowej. Ta stabilizacja jest na korzyść Pekinu i Pekin do niej dążył i z tego punktu widzenia jest to na pewno taktyczne, nie strategiczne, ale taktyczne zwycięstwo Xi Jinpinga.
0: Michał Bogusz mówi, że tutaj nie ma historycznej chwili. Jakub Mielnik, według ciebie to spotkanie doprowadzi do jakichś efektów porozumień, czy rzeczywiście mamy do czynienia z operą?
1: No tu nie robi się tego typu widowisk tylko po to, żeby się delektować dziećmi machającymi chorągiewkami, czy dywagować nad tym, komu udało się uchronić własne DNA i odciski palców, bo uważni obserwatorzy zauważyli, że Xi Jinping dostawał kieliszek, z którym wznosił toast za gości, dostał od chińskiego kelnera, Donald Trump dostał od amerykańskiego kelnera. kelnera, także, że tak powiem, obieg naczyń był ściśle kontrolowany. Mam nadzieję, że również obieg tam w hotelach kanalizacyjnych, różnych urządzeń też został przefiltrowany, ale nie po to się tego typu imprezy robi. Panowie musieli sobie spojrzeć prosto w oczy. Atmosfera w relacjach amerykańsko-chińskich nabrzmiała w ostatnim roku bardzo mocno. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone wyłupiły oko chińskim wpływom w Ameryce Południowej, wywlekając Maduro z sypialni.
0: Na początku stycznia
1: i de facto przejmując kontrolę nad ropą wenezuelską, która dotąd była kontrolowana, czy też może płynęła w dużej mierze do Chin. Później w lutym wjechali do Iranu i tutaj też z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy nie mogą się doczekać, aż Amerykanie przegrają wojnę z ajatollahami. Nie chodziło tutaj o ajatollahów, tylko chodziło o znowu skomplikowanie sytuacji chińskiej. 40% chińskich węglowodorów pochodzi z Zatoki Perskiej, więc jeśli ajatollahowie zamykają cieśninę Ormuz dla tych węglowodorów, to zamykają ją dla 40% węglowodorów chińskich również. A jeśli próbowali przez cieśninę Ormuz te węglowodory do Chin mimo wszystko wysyłać, no to Trump nałożył własną amerykańską blokadę na cieśninę Ormuz dla jednostek irańskich i tych, które flota amerykańska uznaje za takie, które nie powinny tej cieśniny przekraczać. W związku z czym Chińczycy zostali odcięci od znaczącej części paliw, które zasilają ich gospodarkę. I z tym Donald Trump przyjechał. Dlatego jak mówiłem na początku o tym, że go poklepywał po plecach i o tym, co było mówione, to należy zwrócić uwagę na szczególnie istotny element w sumie ceremonialnej, dosyć rytualnej, ale jednak istotnej, chociaż nie przełomowej wizyty. To było to, co Xi Jinping mówił na temat Iranu. No a mówił, że nie podoba mu się blokada Iranu, nie podoba mu się nakładanie myta.
0: Cieśniny
1: Ormuz, tak. I to są te elementy, które pokazują, że Amerykanie jednak przyjechali tam w trochę lepszej sytuacji niż byli dotąd, o którą byli dotąd posądzani, że nie mają w zasadzie szans z tym chińskim kolosem. Otóż Trump pokazuje, generując te kryzysy w Wenezueli i przede wszystkim ostatni w Iranie, pokazuje, że ma haki na Chińczyków i nie waha się ich użyć i nie waha się ich zastosować.
0: Michał Bogusz, no dobrze, to w takim razie jak się do tego odniesiesz? Czy rzeczywiście jednak jest coś w tym spotkaniu?
2: Nie, moim zdaniem jest to traktowanie wojny w Iranie jako wymierzonej w Chiny jest kompletną pomyłką. Tutaj główną rolę odegrał Netanyahu, który podkręcał całą sytuację, nakłaniał Trumpa do tego. Trump naprawdę wierzył, że zakończy tą wojnę w 3 dni. Uważał, że powtórzy właśnie operację wenezuelską. Wenezuela dostarcza tylko 3% ropy do Chin i to ciężkiej ropy, to są ciężkie, bardzo kwaśne frakcje dla specyficznego części przemysłu. Wenezuela tutaj nie odegrała, jeżeli chodzi o ropę, większej roli dla Chin. Politycznie tak, chociaż większość jajek chińskich w Ameryce Południowej już włożonych w innych koszykach niż Wenezuela. Bliski Wschód dla Pekinu zawsze był trudnym tematem. Te całe historie o tym, jak to Chiny wchodzą na Bliski Wschód i teraz będą rozgrywały, to był kompletny szum medialny. Nie mają tam zbyt wiele asetów. Mają problem z ropą, wynikający z tego, że głównie ropa z Arabii Saudyjskiej, która
0: była... Ale z Iranu też szła ropa przecież.
2: Tak, z Iranu. Iran zaspokajał góra 9% chińskiej konsumpcji na ropę naftową i to małych, niezależnych, tak zwanych niezależnych rafinerii, głównie z prowincji Shandong.
0: Mm-hmm. No
2: prawdziwy
0: tak.
2: Problem dla Pekinu jest to ropa saudyjska, która trafia do dużych państwowych firm chińskich i ma ważną, istotną rolę dla chińskiej gospodarki. Chiny mocno ograniczyły import ropy w ogóle. Tradycyjnie to robią zawsze, kiedy zwyżkuje cena ropy, więc ta ropa, która płynie do Chin, zmalała nie tylko ze względu na blokady cieśniny Ormuz, ale po prostu także z innych kierunków, dlatego że Chiny wstrzymały zakupy. I stąd też wynika bardzo duże zwiększenie, rekordowy bilans handlowy Chin ze światem, ze względu na to, że obniżono zakupy głównie surowców, przede wszystkim ropy. Ale dłuższej perspektywie czasu saudyjska ropa może być zastąpiona ropą rosyjską. Chiny kupowały więcej ropy w ostatnich latach niż potrzebowały, stąd zniesiono na przykład zakaz eksportu ropy, przetworzonych produktów pochodzenia z ropy, benzyny i innych produktów petrochemicznych. I tymi produktami Chiny zalewały Indonezję, Malezję, generalnie Azję Południowo-Wschodnią. Teraz wstrzymają po prostu eksport tych produktów. Myślę, że mają ogromne zapasy własnej ropy. To musiałoby trwać miesiącami blokada cieśniny Ormus, żeby Chiny zaczęły naprawdę odczuwać braki ropy z Zatoki Perskiej, a w międzyczasie światowa gospodarka padnie, co jeszcze bardziej uderzy w Trumpa. Nie, moim zdaniem jest to część administracji próbuje post factum sprzedawać z mrugnięciem oka, to tak naprawdę wojna z Iranem, chodzi o Chiny. Nie, moim zdaniem jest to wymyślanie usprawiedliwienia do wojny, która nie idzie po myśli Białego Domu post factum.
1: No ja się muszę nie zgodzić, dlatego że Donald
0: Ale
1: Trump...
0: To są opowieści o świecie z dwóch różnych krańców. To nie jest sprzeczka, tylko po prostu wymiana poglądów.
1: Oczywiście o to chodzi. Znaczy, Trump nigdy nie twierdził, że skończy wojnę w Iranie w 3 tygodnie. Jak były już przygrywki i przygotowania do ataku na Iran, wszystkie źródła w Departamencie Stanu, Pentagon, wszyscy strategi, Biały Dom, o tym też mówił, że jest to operacja obliczona na wiele tygodni. I widzimy doskonale, że to, że teraz mamy do czynienia z rodzajem rozejmu, zawieszenia broni, to wcale nie zdjęło tutaj żadnej presji. I jasne, jest tak, że przecież atak na Iran jest oczywiście w interesie izraelskim, jest też w głębokim interesie amerykańskim na Bliskim Wschodzie, ale jednym z elementów i jedną z kalkulacji było jednak, tu się będę upierał, jednak również uderzenie w tą oś zła, którą zdefiniował jeszcze prezydent Joe Biden, składającą się z Rosji, Iranu i Chin właśnie. A poza tym Chińczycy mają oczywiście duże zapasy rezerwy ropy, ale przy ich konsumpcji wystarczy im ona na 3 miesiące. Więc to nie są takie niewyczerpalne zapasy. Podobnie jak nie jest proste uruchomienie szybkie transportu węglowodorów z Rosji, dlatego że Rosjanie nie mają pieniędzy na budowanie tych rurociągów, a Chińczycy się nie kwapią, żeby im te pieniądze dać. Więc sytuacja nie jest taka hop-siup prosta i radosna dla Xi Jinpinga, dlatego śmiem twierdzić, że oczywiście nie jest to wydarzenie, to ten szczyt nie jest wydarzeniem przełomowym i niczego nie zmienia, natomiast śmiem twierdzić, że jednak Trump pojechał tam znacznie bardziej rozluźniony niż mógłby pojechać jeszcze parę miesięcy temu.
0: Dobrze. Czy Michał Bogusz chciałby się do tego odnieść jakoś jeszcze, czy...
2: Myślę, że odniosę się do tego. Chińczycy nie muszą budować ropociągów z Rosji, żeby dostawać ropę. Wystarczy, że przekierują tankowce, które przywoziły ropę z Bliskiego Wschodu do portów rosyjskich. Więc nie ma potrzeby budowania ropociągów.
0: No dobrze. Tutaj nie zgodzicie się panowie, to ja wchodzę w takim razie jako arbiter, ale oczywiście to nie jest
1: port. No pływanie z Chin do bałtyckich portów rosyjskich czy północnych, do Władywostoku nie ma tylu rurociągów, żeby zaspokoiły chińskie zapotrzebowanie na ropę. Ale dobrze, mam Michał,
0: to jest ropa Michala, ale tutaj jeszcze jedno pytanie. No, po coś ci wielcy z firm Nvidia, Apple, Elon Musk, już ja go traktuję jako firmę, Larry Fink z BlackRock, z Mety, z Wizy, JP Morganu, Boeinga, Cargillu, żeby wypienić te firmy, przybyli do tego Pekinu, coś zaczęli rozmawiać. Myślisz, że to jest takie entourage, które przybyło, by pokazać, jak wielka jest Ameryka i zaprezentować siebie w Pekinie, czy jednak doszło do jakichś rozmów i jakieś było to kopanie pod stołem, którego nie widzieliśmy?
2: Znaczy, wiadomo, że oni chcą robić interesy w Chinach, no, zawsze pewnie chcieli. I część z nich po prostu musiała tam pojechać, tak? Jim Cook pojechał, bo Apple jest umoczony w Chinach strasznie i zależny od chińskiego rynku i od możliwości produkcji w Chinach. Więc on nie miał wyboru. On musi na każde zawołanie, czy to Pekinu, czy Białego Domu, musi się stawić i uśmiechać. każda firma ma inne interesy i jest w innej sytuacji. Myślę, że wrzucanie ich wszystkich do jednego wora i mówienie, że oni muszą czy nie muszą, jest po prostu pewną pomyłką.
0: No dobrze, dobrze, ale to właśnie Musk, możemy ich powyciągać z tego wora.
2: Musk jest uzależniony z kolei od swojej fabryki w Szanghaju. Bez tej fabryki, bez możliwości sprzedaży na chińskim rynku, Tesla się w ogóle nie będzie spinała i tak dalej, i tak dalej. Każdy jest w innej sytuacji. Boeing, Trump ogłosił, że niby Chiny kupią 200 samolotów z Boeinga. No zobaczymy. Na razie Pekin tego nie potwierdził. Nie ma żadnej tej informacji. Na pewno Pekin będzie chciał coś kupić, bo Pekinowi zależy na utrzymaniu status quo, zawieszenia broni. Pekin wchodzi w bardzo trudny okres polityczny przed 21 zjazdem. Do jesieni tego roku musi być ogłoszona data zjazdu i wtedy zaczną się wybory już delegatów na zjazd, ale wiadomo, że ta układanka i z kolei walki buldogów pod dywanem w Pekinie trwają od jakiegoś czasu. My tylko widzimy od czasu do czasu trupy wypadające z czarnego pudełka, tak zwanego czarnego pudełka w Pekinie, który wskazuje na dużą liczbę walk wewnętrznych. To powoduje, że tak naprawdę Xi Jinping i towarzysze są w dużym stopniu skupieni na polityce wewnętrznej, nie to wewnętrzno-partyjnej. Oni potrzebują, zwłaszcza Xi Jinping, potrzebuje dwóch rzeczy od Trumpa. I moim zdaniem taktycznie do tego spotkania podchodził z dwoma celami i obydwa uzyskał. Pierwszy to jest spokój, bo on potrzebuje spokoju na arenie międzynarodowej, żeby mieć sytuację opanowaną, żeby móc się skupić na układance wewnątrzpartyjnej i to dostał. Druga rzecz, którą bardzo mocno zabiega, to kwestia Tajwanu. Tutaj nie uzyskał bezpośredniej deklaracji, żadnej z deklaracji ze strony Trumpa. On nie potrzebuje jakiejś wielkiej deklaracji, tak? On tak naprawdę wystarczy, że Trump powie coś w stylu no tak, niech się dogadają i nie sprzeciwiam się zjednoczeniu pod warunkiem, że ono będzie pokojowe albo że sprzeciwia się niepodległości Tajwanu, tak? Bo teraz oficjalna narracja jest taka, że Waszyngton się nie popiera niepodległości Tajwanu. Wystarczy, że zmieniłby trochę słownictwo, że nie popiera niepodległości Tajwanu. To może być jakieś chlapnięcie.
0: Ale Trump nic nie powiedział na temat Tajwanu takiego kluczowego. Też trzeba przyznać.
2: Nie, nie powiedział nie było to nic, co mogłoby mocno zmienić sytuację. Ale
1: nawet więcej,
2: jeszcze będą spotkania. Będą jeszcze spotkania. I generalnie Xi Jinpingowi bardzo zależy na to, żeby Trump chociaż o centymetr zmienił narrację, dlatego że on będzie mógł ją wykorzystać znowu do gier wewnątrzpartyjnych, pokazać się jako ten, który przybliża zjednoczenie. Xi Jinping do tego spotkania nie potrzebował niczego więcej od Trumpa, tylko tych dwóch rzeczy. I to pierwsze dostał, a drugie, na drugie ma może mieć wciąż nadzieję.
0: To jest niezwykle ważne, o czym mówi Michał Bogusz, czyli sytuacja wewnętrzna w Chinach, bo ona jest też przedmiotem, myślę, że wielu polemik i czasami ocen na wyrost. Tak mi się przynajmniej wydaje. Do tego za chwilę wrócimy, ale jeszcze Jakub Mielnik do tego.
1: Tak, a propos Tajwanu. Rzeczywiście Trump nic na ten temat nie powiedział, natomiast Marco Rubio jednak doprecyzował, że amerykańska polityka wobec Tajwanu jest powszechnie znana i nie ulega żadnej zmianie. Tam te relacje porządkuje takich 6 zapewnień, które na początku lat 80. Stany Zjednoczone, których udzieliły ówczesnemu rządowi Republiki Chińskiej, czyli temu niekomunistycznemu rządowi, który do lat 70. był jedyną reprezentacją międzynarodową Chin. Później właśnie po tej wizycie Nixona, o której była ta opera, Amerykanie uznali komunistyczne panowanie w Chinach. Natomiast zachowali Tajwan jako jednego z głównych sojuszników, taki niezatapialny amerykański lotniskowiec tuż u wybrzeży Chińskiej Republiki Ludowej. I to się ewidentnie nie zmienia. Myślę, że Chińczycy bardzo rzeczywiście mocno próbowali ten temat wałkować i też jak się czyta chińskie media i chińskie komentarze, to się podkreśla to, że prezydent Xi jakby mówił w rozmowie z Trumpem o tym, że to jest Tajwan jest chiński i powinien wrócić do macierzy. No ale to jest takie rytualne zaklęcie. Ja pamiętam, jestem dosyć stary, więc pamiętam, jak były trochę inne czasy w relacjach Chin ze światem. światem zewnętrznym. I jak każdy zachodni przywódca przyjeżdżał do Chin, to mówił o Tybecie, mówił o prawach człowieka, mówił o masakrze na placu Tiananmen, mówił o pobieraniu organów od więźniów politycznych i handlu tymi organami. Dzisiaj mało kto na ten temat mówi i też wydaje mi się, że jeśli jest jakieś takie wymierne znaczenie tej wizyty w takiej przestrzeni publicznej, to jest jednak takie przypomnienie zachodniej, czy też no naszej po prostu opinii publicznej o tym, czym w istocie są Chiny, bo ekscytujemy się tym wzrostem gospodarczym, wieżowcami w Szanghaju, super szybkimi kolejami i tak dalej, a tutaj nagle idzie reporter Fox News, zatrzymują się na półtorej minuty w niedozwolonym miejscu i zanim on zdąży wrócić do samochodu, to jego kierowca ma już mandat w telefonie i nagle się robi wielki materiał o tym, że w Chinach jest 700 milionów kamer, że jest,
0: będzie więcej.
1: Że jest cały system inwigilacji obywateli, że przejście na czerwonym świetle kończy się mandatem, który trafia na telefon tego winowajcy, zanim on przejdzie na drugą stronę ulicy. Przypominanie jest o 30 milionach ludzi, którzy zasilają cały ten cud gospodarczy, tej takiej sile roboczej, takich nielegalnych obywatelach, można by powiedzieć, ludziach, którzy kiedyś urodzili się jakby z naruszeniem tej polityki jednego dziecka, od której Chiny już odeszły, no ale kiedyś można było mieć jedno dziecko. Ludzie, którzy nie mają szans na ani na założenie rodziny, ani na jakieś godziwe życie, mieszkanie, mieszkają w jakichś hotelach robotniczych na piętrowych pryczach, pracują 7 dni w tygodniu po 12 godzin dziennie i to jest cena chińskiego sukcesu gospodarczego. Podobnie jak prześladowania Ujgurów, podobnie jak sytuacja w Tybecie, czy wielu innych mniejszości narodowych, które w Chinach istnieją i mają problemy.
0: To w tym momencie, skoro tak naciskacie na sytuację w Chinach, to Michał Bogusz, do ciebie pytanie. Powiedziałeś już o tym, że Xi Jinping potrzebuje takiego paliwa politycznego dla siebie, dla swoich, nie wiem, współpracowników, czy dla swoich bliskich tak w kręgu rządzącym na najbliższy zjazd partii jesienią, tak? To jest, też powiedziałeś, że tutaj też nie jest za wesoło w tej politycznej sferze. To, co mówi Jakub Mielnik, też nie brzmi dobrze. A my mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie z niezwykle silną narracją, jak Chiny dobrze radzą sobie w gospodarce, w dziedzinie nowych technologii, w produkcji samochodów, które można powiedzieć, no automatycznie, samoczynnie parkują pomiędzy w wąskim miejscu do parkowania pomiędzy samochodami, używając tylnej osi wręcz. Widziałem taki film, to jest coś niesamowitego z jednej strony, z drugiej tego było tak dużo, że jeden z ekspertów, których słyszałem na łamach BBC, powiedział, że tak, ale to po pierwszej wizycie Trumpa, zdaje się, czy po ostatnim zjeździe, już nie pamiętam dokładnie, została wydana niemalże dyrektywa, by promować Chiny, i Chińczycy zaatakowali jakby media społecznościowe swoją narracją, która no nie do końca jest narracją zgodną z rzeczywistością, czyli że Chiny są krajem miodem, mlekiem płynącym i dobrobytem technologicznym.
2: Znaczy, te zdjęcia, które są w różnego rodzaju mediach społecznościowych, pochodzą z kilku dużych miast, z ich centrów. Jeszcze jak mieszkałem w Chinach i przyjeżdżają różnego rodzaju delegacje i ludzie dostawali te tak zwanej pekińskiej głupawki, ja to nazywałem pekińską głupawką. Ludzie przyjeżdżają, widzą te wieżowce, nowoczesne samochody i tak dalej, wszędzie nowe technologie, im się wydaje, że tak całe Chiny wyglądają. Więc ja ich brałem w zwykły miejski autobus, jechaliśmy do końca trasy. Mm-hmm. I tam były już prawdziwe Chiny, takie, które są w większości. Z cegły, z robotników to migrujących. To nie są ci urodzeni poza systemem, bo ich jest tylko tam kilkadziesiąt milionów, ale robotników migrujących, którzy nie mają żadnych praw socjalnych w miejscu, gdzie pracują, jest ponad prawie 300 milionów było. Ta liczba zmniejszyła się ze względu na szybkie starzenie się społeczeństwa. W Chinach nie jest. Sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna. Dotychczasowy model rozwoju oparty na stymulowaniu gospodarki poprzez inwestycje głównie infrastrukturalne i w mieszkaniówkę jest kompletnie wyczerpany. Władzom ogromnym wysiłkiem udało się zapobiec pęknięciu bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, ale ceną za to jest spadek cen mieszkań, a to równocześnie oznacza ogromny spadek wartości oszczędności chińskiej klasy średniej, która zaparkowała swoje pieniądze właśnie w różnego rodzaju mieszkaniach. Ta bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości była tak duża, że gdyby została utrzymana, to w roku 2030 Chiny miałyby wystarczającą ilość mieszkań dla ponad 2 miliardów ludzi. Więc to był kompletny absurd, to co się działo. Jakimś cudem partii udało się tą bańkę rozmontować, ale ceną jest za to kompletne wyhamowanie gospodarki. Wzrost gospodarczy, który jest generowany i którym się tak chińskie władze mocno chwalą, jest generalnie sztucznie pompowany właśnie przez różnego rodzaju inwestycje. Głównie wcześniej infrastrukturalne, a teraz przez pompowanie ogromnego kapitału w moce produkcyjne. Stawia się fabryki tylko po to, żeby je postawić, niekoniecznie mając świadomość, czy one będą mogły później wygenerować zysk sprzedażą swoich produktów, bo tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby móc wstrzyknąć w gospodarkę pieniądze pochodzące właśnie poprzez inwestycje, w tym wypadku w moce produkcyjne. To powoduje z kolei wyścig do dna pomiędzy producentami i efektem jest tego taki, że w Chinach mamy deflację. Ta deflacja przy równocześnej inflacji w państwach zachodnich czy generalnie szeroko na świecie powoduje, że chińskie produkty są strasznie tanie i w ten sposób zaczynają wypierać produkty przemysłowe z innych gospodarek. To będzie pogłębiało problemy w relacjach, ale z drugiej strony też nie ratuje w żaden sposób problemu chińskiej gospodarki, która się krótko mówiąc, boryka z kwestią popytu wewnętrznego. Z kolei, żeby popyt wewnętrzny móc wykreować, trzeba by przekierować pieniądze ze strumienia, który leci tak naprawdę na budowę infrastruktury, czy teraz na inwestycje w moce produkcyjne i pozostawić w kieszeniach Chińczyków, żeby mogli je konsumować i w ten sposób napędzać gospodarkę. Ale... No ale problem polega na tym, że tego strumienia pieniędzy nie da się wtedy kontrolować, a na kontrolę

0: zwycięzców i przegranych w gospodarce, to partia by straciła w bardzo szybkim tempie jedno z dwóch podstawowych narzędzi rządzenia Chinami, utrzymania swojej władzy w Chinach, bo tak naprawdę w Chinach mówi się, że partia rządzi ołowiem i srebrem. W momencie, gdyby straciła srebro, pozostałoby jej tylko ołów, a na samym ołowie nie da się długo rządzić.
1: Powiem tak, czuję się, jakby przejechał po mnie czołg demitologizacji.
2: No, tak.
1: Bo żyjemy w opowieści o spotkaniu w Pekinie jako spotkaniu dwóch supermocarstw. Ameryki, która ma swoje problemy, o tym za chwilę trochę wspomnimy. No i teraz to, co powiedział Michał Bogusz, a wcześniej Jakub Mielnik, to nam daje obraz nie supermocarstwa, tylko czegoś, co się uznaje i chciałoby być bardzo supermocarstwem, a przy okazji niezwykle agresywnie demonstruje swoje bycie na ziemi w roli supermocarstwa. Jakub Mielnik.
2: No wiesz, no Chiny wydają krocie na to, żeby taki wizerunek supermocarstwa w świecie zewnętrznym funkcjonował i przychodzi im to o tyle łatwiej, że 90 ponad procent, chyba widziałem jakieś ostatnie badania, 93% Chińczyków nigdy nie było nigdzie poza Chinami, więc też bardzo łatwo wykreować ten wizerunek na wewnętrznym rynku, ten wizerunek mocarstwowy. Natomiast to, co tutaj przedmówca mój mówił bardzo, bardzo precyzyjnie, bardzo istotnie też pokazuje taką istotę funkcjonowania chińskiego cudu gospodarczego. On nie jest zakorzeniony w takich zdrowych strukturach gospodarczych, w wolnorynkowych relacjach. Sukces gospodarczy w Chinach indywidualny, czy grupowy, czy biznesowy jest wyłącznie kwestią, widzimisię, protekcji partyjnej, wsparcia. Tak jak w Rosji KGB-ści rozdawali pieniądze po upadku Związku Radzieckiego, tak też chińska partia nadzorowała i moderowała ręcznie transformację od gospodarki centralnie sterowanej do pseudokapitalistycznej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to wszystko, o czym tutaj mój przedmówca mówi, to jest bardzo ciekawy wątek, bo on też pokazuje, dlaczego ten Trump mógł wyjść i poklepać Xi Jinpinga po plecach, jak go spotkał. Dlatego, że Trump doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że Xi Jinping i Politbiuro chińskie wie, że Amerykanie mają wszelkie narzędzia i pokazują to w Iranie czy wcześniej w Wenezueli, że nie zawahają się ich użyć, żeby jedyna rzecz, na której teraz ten kruchy cud gospodarczy chiński się trzyma, czyli siła eksportowa Chin, zdolności produkcyjne, zdolności eksportowania i sprzedaży dużych ilości towarów za granicę. Rzeczywiście Elon Musk, połowa samochodów Tesla, które sprzedaje koncern Elona Muska, produkowana jest rzeczywiście w tej fabryce w Szanghaju i bez Chin Elon Musk leży. Ale to dotyczy też wielu innych branży. I Chińczycy doskonale sobie zdają sprawę, że Amerykanie, że Donald Trump trzyma w ręce ten pistolet, czy tam jakiś rodzaj pały, który może zakłócić swobodę obrotu towarów na rynkach globalnych. I to bezpośrednio uderzy w Chiny, nie w Stany Zjednoczone. To... Jeszcze tylko jedno zdanie, tylko pozwolisz, że dokończę, powiem, bo jak mówiliśmy o tym Iranie i ich wpływie na sytuacji w Zatoce Perskiej, na chińską gospodarkę, na brak tego dostępu do ropy, który jednak jest dla Chin, śmiem twierdzić, bardzo dotkliwy i nie przyznają się do tego, ale jest, ale Amerykanie na tym zarabiają. Amerykanie na tym zarabiają, dlatego że oni są samowystarczalni, jeśli chodzi o paliwa, w związku z czym wyższe ceny ropy po prostu trafiają do kieszeni amerykańskich koncernów, a przy okazji zostają również w Stanach Zjednoczonych. A jeśli mówimy o zwykłych amerykańskich obywatelach, których martwi wysoka cena ropy naftowej z powodu wojny w Zatoce, no to śmiem donieść, że w kwietniu w Stanach Zjednoczonych powstało ponad 100 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych. Głównie w spedycji, transporcie, w jakichś takich magazynowych branżach, czyli w takich eksportowych branżach, które są kołem zamachowym gospodarki.
1: Ale również myślę, że wiele firm zajmujących się handlem ropą nieźle sobie radzi też po różnych wypowiedziach Donalda Trumpa, po których giełda szalała, ceny a to spadały, a to rosły i tutaj też...
2: Głupi by nie skorzystał, gdyby mógł tak sterować giełdą.
1: Tylko, że też to pokazuje mechanizm dochodzenia do pieniędzy albo do współrządzenia światem. Może w ten sposób bym nawet powiedział, bo to już nie chodzi o pieniądze, mam wrażenie, w tej sytuacji. Michał Bogusz, do ciebie kolejne pytanie, no bo przedstawiłeś te Chiny w bardzo, bym powiedział, realistycznym świetle, ale no jednak jakieś metale ziem rzadkich i ich obróbka, bo to należy razem połączyć, to jest

0: domena Chin. Jest taka fantastyczna opowieść o F-35, nazywanym latającą no, majstersztykiem sztuki wojennej, w ogóle no, najlepszy myśliwiec na świecie obecnie, to rzeczywiście jest, który ma wiele funkcji i może wiele, dzięki temu, że w niego...
1: Pierze nawet.
0: Pierze? Może nie, i lodówki też prysznica
1: pierze
0: nie ma.
1: Pierze bieliznę pilota, jak za szybkie zwroty wykonuje.
0: Jakub Mielnik, dziękuję ci bardzo za tę anegdotę o pilocie F-35. W każdym razie F-35, w nim jest około 400 kg właśnie metali ziem rzadkich, pomagających temu samolotowi być tym dzieckiem i cudem technologii. A tenże minerały między innymi są z Chin. W związku z tym no jednak jakaś jest tutaj... Jakieś bogactwo tych Chin i potęga jest, mam wrażenie, Michale.
2: Jest i dlatego ja uważam, że to nie było, że Trump nie był wcale tak dobrej pozycji, a Xi Jinping ma też swoje mocne karty przetargowe. Jedną z nich to jest właśnie kontrola metali ziem rzadkich, głównie rafinacji, tak? Bo Chiny nie są specjalnie bardziej bogate czy zasobne w te rudy metali ziem rzadkich, ale były w stanie zdominować łańcuchy dostaw i większość rafinacji przetwarzania metali ziem rzadkich odbywa się w Chinach. Głównie też ze względu na to, że rafinacja metali ziem rzadkich czasami się odbywa przy produkcji innych surowców, na przykład aluminium, chyba galium jest półproduktem przetwarzania z kolei aluminium. I jeżeli Chiny dominują w przetwarzaniu aluminium, to będą także równocześnie dominowały w przetwarzaniu galium i tak dalej, i tak dalej. Ale odkładając szczegóły techniczne na bok, nie zmienia to faktu, że Xi Jinping ma w swoim zanadrzu kilka narzędzi. Pierwszy to jest kontrola właśnie eksportu metali ziem rzadkich, które odpalił w zeszłym roku, kiedy Trump zaczął swoje z kolei odpalać taryfy i Trump się ugiął. Ugiął się w Busan. Doszło de facto do zawieszenia broni właśnie w ten sposób, że jednak Xi Jinping był do tego przygotowany. Xi Jinping też ma zdolność do wpływania jednak na amerykańskiego wyborcę, kupując lub nie soję i tego typu inne produkty. Też ma za zakładnika taką firmę jak Apple. Owszem, ja myślę, że Trump mógłby poświęcić Apple, czy nawet Teslę, ale czy przed wyborami Trump już zaprosił Xi Jinpinga we wrześniu do Stanów Zjednoczonych. Bodajże mówił coś o 24 września, czyli co, miesiąc przed wyborami połówkowymi do Senatu. Wygląda na to, że Trump jest bardzo mocno... No właśnie, wygląda bardziej na to, że to Trump by chciał bardzo mieć jakiś deal z Xi Jinpingiem przed wyborami i myślę, że Chińczycy w ten sposób to odczytują. Ja nie mówię, że tak jest, bo musi zrozumieć, że ja trochę odgrywam rolę adwokata diabła i tutaj ten diabeł nie jest, niekoniecznie musi być przysłowiowy, ale tutaj Pekin ma swoje atuty i przynajmniej uważa, że ma atuty i umiejętnie nimi gra. Ja zawsze twierdziłem i twierdzę, że rywalizacja chińsko-amerykańska to nie jest pojedynek dwóch wielkich bokserów, a raczej wyścig na długodystansowy wyścig dwóch chorych ludzi. I oni niekoniecznie zwycięstwo w nim będzie polegało na tym, że któryś z nich pierwszy dobiegnie do mety. Wystarczy tylko, że ten drugi padnie w rowie martwy, a drugi dalej będzie się człapał na czworakach. I już będzie mógł ogłosić zwycięstwo w tej rywalizacji. Więc to nie jest wcale sytuacja, kiedy mamy naprzeciwko siebie dwóch potężnych graczy, raczej dwóch ludzi, którzy mają poważne problemy wewnętrzne i są po przejściach.
0: Ale też ze sobą i rywalizują, i siebie potrzebują. No legendarny jest też deficyt w wymianie handlowej na niekorzyść amerykańską. To są miliardy dolarów. Setki, zdaje się.
1: To są krocie, no ale tutaj też ciężko Trumpa obarczać winą za to. To jest świadoma i bezmyślna polityka wielu poprzednich administracji. Natomiast ja bym chciał jeszcze tylko troszeczkę do tych metali ziem rzadkich się odnieść, bo to rzeczywiście jest dla Stanów Zjednoczonych poważny problem i faktycznie w tym względzie Chińczycy mają poważny lewar, jak się to mówi. Nieprzypadkowo chyba w ostatnim momencie w Anchorage na Alasce podczas międzylądowania żeby zatankować paliwo na lot do Pekinu, wskoczył do samolotu Jensen Huang, szef Nvidia, czyli takiej firmy technologicznej, która, od której zależy cała rewolucja związana ze sztuczną inteligencją. Amerykanie wcześniej jasno mówili, że w ogóle deale chińskie z Nvidią to jest czerwona linia, której nie pozwolą przekroczyć, że to jest bezpieczeństwo strategiczne, narodowe i przyszłość w ogóle Stanów Zjednoczonych. No ale w ostatniej chwili jednak ten Jensen Huang do tego samolotu wskoczył i był. Nie wiemy oczywiście, co tam się wydarzyło i jaki był rodzaj rozmów zakulisowych związanych z Nvidią. Niemniej jednak sam fakt, że w ostatniej chwili, i to podobno była osobista decyzja prezydenta Trumpa, wbrew decyzjom strategów z Białego Domu, żeby Huanga do Air Force One jednak zapakować, no to pokazuje, że Trump rozumie, że tutaj stawka się toczy o bardzo poważne rzeczy, ale jednocześnie też trzeba powiedzieć i przyznać tutaj Amerykanom, że oni doskonale zrozumieli, że są zbyt uzależnieni od przerobu metali ziem rzadkich przez Chińczyków i bardzo energicznie zaczęli tą sytuację zmieniać. Tam powstał w Departamencie Przemysłu, zdaje się, taka specjalna komórka, która zaczęła po prostu, no, uruchomiono przerób w Malezji na przykład, z Australijczykami jakieś umowy są podpisywane.
0: No, ale to jeszcze nie jest ta skala, która dają Chińczycy.
1: Nie jest ta skala, ale
0: i
1: też
0: Chińczycy
1: pamiętajmy...
0: w tej wojnie celnej, w tej wojnie na cła też pokazali, jak mogą wpływać na kontrolowanie.
1: No, są największym obok Stanów Zjednoczonych rynkiem świata, więc tu rzeczywiście mówimy o jednak rywalizacji równorzędnych partnerów, co zresztą było widać chociażby po tym teatralnym sztafażu całej tej wizyty. Ani kanclerz Niemiec, ani prezydent Francji nie doczekał się takiego nawet w części widowiska. Czekali na nich jacyś lokalni urzędnicy bardzo niskiego, wręcz bym powiedział impertynencko niskiego szczebla na lotnisku, a tutaj chorągiewki, po prostu cały ceremoniał. Donald Trump ze swoim uwielbieniem do bufonady i takim zadęciem i zdolnością do puszenia się, to dostał pierwsze danie, drugie danie, dostał deser, jeszcze na koniec mu tym masłem orzechowym plecy ktoś tam pewnie posmarował, żeby mówił, że Chiny są najpiękniejsze na świecie.
0: Michał Bogusz, jak ty widziałeś to powitanie? No skoro dochodzimy do tego momentu, czy to jest, nie wiem, może to jest taki zwyczaj chiński, by tak, jeżeli komuś na kimś zależy, to tak się... tak go przywitać, czyli tymi dziećmi, które machają nie tylko chorągiewkami, kwiatkami i śpiewają na akord jakieś pieśni powitalne. No to jest rzeczywiście, było to z naszej perspektywy, nazwijmy to europejskiej, dość sztuczne i dość, bym powiedział, no mało powiedziane, że pretensjonalne, ale może to jest taka technologia chińska powitań.
2: Nie, to jest raczej mocny wpływ Korei Północnej, ja bym powiedział,
0: no
2: ale na poważnie zrobili profil psychologiczny Trumpa, wiedzą, że on lubi tego typu rzeczy, wiedzą, że w ten sposób mogą...
0: Takie teatralne powitania, żebyśmy byli precyzyjni w tym.
2: Takie teatralne powitanie ich mało kosztuje, tak? W każdym sklepie z dziećmi mogą sobie kupić taką grupę dzieci, które będą machały i podskakiwały i śpiewały, co tam oni sobie nie zechcą, tak? Więc dla nich to żaden problem przygotować tego typu wizytę. Mają w tym wprawę, doświadczenie, tylko jest kwestia woli politycznej. Jeżeli tego nie robią, to w ten sposób dają sygnał, że mają cię gdzieś i nie traktują cię poważnie. I to jest mniej więcej to, co spotyka europejskich polityków. No ale oni sobie sami sobie są winni. Winni, tak?
0: Czym są winni?
2: No są sobie sami winni, że przez lata nie potrafili wypracować spójnej polityki wobec Chin i w efekcie są rozgrywani jak małe dzieci, jeden przeciwko drugiemu, na zasadzie dzieli rządź.
0: Czyli kto przeciwko komu? Jeszcze tak, żebyśmy powiedzieli mniej więcej dla zobrazowania.
2: Wystarczy wymienić wszystkich, którzy byli ostatnio w Pekinie, od Szancerza, Merca, Macrona i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich był rozgrywany pojedynczo, tak? Ale Chińczycy są w tym dobrzy. Potrafią tworzyć bardzo dobre profile psychologiczne zachodnich polityków i z ich profilu psychologicznego Trumpa wynika, że on to lubi, a im zależało na tym, żeby mu połechtać jego ego, bo zależało im na osiągnięciu określonego wymiaru tej wizyty, bo teraz każde zdanie Trumpa, które on powiedział pozytywne o Xi Jinpingu, będzie przez chińską propagandę powtarzane, powielane na potrzeby wewnętrzne i będzie usprawiedliwieniem dlatego, żeby w nadchodzącym zjeździe partii Xi Jinping został wybrany na kolejną kadencję i nie został zmuszony do wyznaczenia delfina, czyli kogoś, kto by na jeszcze kolejnym zjeździe, 22 zjeździe w 32 roku mógł przejąć od niego pałeczkę. I tak naprawdę Xi Jinpingowi tylko na tym zależy. Dla niego kluczem tej wizyty i całej jego aktywności, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej, w najbliższym półtorej roku jest zjazd partii i konieczność zablokowania partia ze względu na ze strony aparatu partyjnego na wyznaczenie delfina. I wszystkie spotkania międzynarodowe są temu podporządkowane. I cała ta impreza z Trumpem osiągnęła sukces w tym sensie, że jego osobisty cel został osiągnięty i będzie mógł to sprzedawać w walkach pod dywanem wewnątrz aparatu partyjnego, żeby przepchnąć swoją agendę najpierw swoich kandydatów, delegatów, ludzi, właściwie to nawet nie swoich delegatów, ale żeby jego ludzie decydowali o tym, kto pojedzie na zjazd partii. Jak w momencie, kiedy jego ludzie będą decydowali, kto pojedzie na zjazd partii, to on będzie też decydował, jakie będą decyzje zjazdu partii.
0: To jest niezwykle fascynujące. No właśnie.
2: I o to się tak naprawdę w tej chwili gra, toczy gra w Pekinie, a wszystko inne to są didaskalia.
0: To jest niesamowite, że tego typu spotkanie może sprowadzać się również do tego typu
1: Ale masz, Michał, wątpliwości, że w przypadku Donalda Trumpa jest jakoś inaczej? No przecież on też będzie teraz przez następne tygodnie przy każdej możliwej okazji złapany gdzieś tam w Air Force One albo wchodząc, wychodząc.
0: Zaraz o tym będzie opowiadał.
1: Będzie opowiadał, jak to Xi Jinping jemu z ręki, jak załatwił to, tamto, siamto, owamto. Nikt się oczywiście już nie będzie zastanawiał, jak w rzeczywistości to wygląda, bo Chińczycy też są znani z tego, że składają różne deklaracje i różne obietnice, a później słabo się z nich wywiązują, żeby przypomnieć chociażby traktat podpisany z Wielką Brytanią, gwarantujący 50 lat demokracji w Hongkongu. 27 lat przed terminem demokracja w Hongkongu została zlikwidowana przy minimalnych protestach kogokolwiek, więc no, to jest tylko jeden z przykładów pokazujących, że tutaj jakby ci dwaj panowie poniekąd są siebie warci. Chciałbym zobaczyć, jakiego rodzaju przywitanie zgotuje Xi Jinpingowi Donald Trump, jak dojdzie do tej rewizyty.
0: We wrześniu.
1: Warto tylko zwrócić uwagę, też rozmawialiśmy o tych biznesmenach, bardzo ciekawy wątek tam się pojawił, interesujący. Otóż okazuje się, że ci wszyscy wielcy CEO tych międzynarodowych koncernów z Timem Cookiem na czele, chwalącym się, że ma najbezpieczniejszy telefon na czele. Otóż wyobraź sobie, że wszyscy ci panowie zostawili swoje służbowe i prywatne telefony w Stanach Zjednoczonych, polecieli do Chin z tak zwanymi burnerami, czyli takimi świeżo załadowanymi telefonami, bez książek telefonicznych, bez żadnych danych, po prostu taka skrzyneczka do bieżących kontaktów na czas pobytu, no bo istnieje nie to, że niebezpieczeństwo, tylko 100% pewność, że te ich służbowe telefony mogą za chwilę zacząć uproszczonymi chińskimi znakami stosowanymi w Chińskiej Republice Ludowej sypać na prawo i lewo.
0: Słuchajcie, no to jest naprawdę... Nie spodziewałem się, że nastąpi demitologizowanie tego spotkania już na samym początku, kiedy jeszcze nie do końca zostało ono okrzyknięte tak zbiorowym chórem jako historyczne. I to bardzo się cieszę, że osiągnęliśmy taki efekt, bym powiedział, poczucia realności tych wydarzeń i miejsc, w których te wydarzenia się dzieją, w tym wypadku Chiny. No, ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałem tutaj poruszyć na koniec. To znaczy relacje chińsko-amerykańskie na polu ewentualnego, może nie konfliktu zbrojnego, ale jednak budowanie armii i stan armii jest bardzo ważny w budowaniu tych relacji. To znaczy, kto jest silny w tym wszystkim, kto ma tą armię, przynajmniej na jakimś tam poziomie. Już mówiłem o F-35, najlepszym myśliwcu technologicznie świata, który jest. Nie chcę wchodzić tutaj w polemikę wojskowość z mistrzami wojskowości, bo to nie o to chodzi. Jest to na pewno cud technologiczny, jeżeli chodzi a czy najlepszy, to nie wiem. Tak się zastrzegam specjalnie, ale Pete Hegseth ostatnio opowiedział o budżecie Ameryki na zbrojenia. No to jest coś niesamowitego. 1,5 biliona dolarów, tu nie mylę się z nazwą angielską, tylko rzeczywiście 1,5 biliona dolarów. Niewyobrażalna suma. Michał Bogusz, czy oni, Chińczycy, patrzyli na te pieniądze, na to, co Amerykanie właśnie przed wizytą Donalda Trumpa ogłosili? Czy to był jakiś trik amerykański, czy po prostu to bez związku? Po prostu sobie powiedzieli o takich propozycjach budżetowych. No moim zdaniem chyba trochę paliwa Trumpowi dali do tej wizyty w Pekinie.
2: Sprawa jest jak zwykle bardziej złożona, bo można liczyć ten budżet amerykański nominalnie, ale można go też przeliczyć jako parytetu siły nabywczej i można też go porównać z uwzględnić inflację. Jak się wszystko policzy, to okazuje się, że ten wzrost wydatków jest nominalnie duży, ale tak naprawdę w niektórych latach to wydatki amerykańskie spadały na zbrojenia. Ze względu na to właśnie na inflację, stosunek parytetu i tak dalej. Problem Chińczyków polega na tym, że oni ostatni raz byli na wojnie w 79 roku z Wietnamem. Nie poszło im najlepiej, delikatnie mówiąc. I tak naprawdę nikt nie wie, jaki jest potencjał chińskiej armii. Tu i ówdzie chiński sprzęt jest testowany na polu walki. Raz to wypada lepiej, jak w ostatnim konflikcie pakistańsko-indyjskim.
0: No właśnie, tutaj Chińczycy mogli powiedzieć, gorzej, że nasz sprzęt jest całkiem niezły.
1: No ale akurat jeśli mogę się wtrącić.
2: Czasami gorzej, jak było to w wypadku wojny, walk kambodżańsko-tajlandzkich, gdzie chiński sprzęt z kolei wybuchał, zawodził i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trudno porównywać te dwa konflikty, bo tutaj był starszy chiński sprzęt dla wojsk lądowych, prawdopodobnie nie najlepszej produkcji i też pytanie, jaką Kambodżańczycy go obsługiwali, przechowywali i tak dalej. Ale z kolei chińskie rakiety powietrze-powietrze. Jedna spadła, nie trafiając w celu. Przejęli ją prawdopodobnie od razu Amerykanie na zbadanie. No ale pozostałe trafiły cel. Czy trafiły, bo są tak dobre, czy dlatego, że były wspomagane przez sygnał z Awaksa, z kolei Saba pakistańskiego, czyli szwedzki samolot rozpoznania elektronicznego, nie wiemy. Nie zmienia to w to, to pokazuje nam, jak oni sami nie wiedzą, czy ich sprzęt zadziałałby na dużym konflikcie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia organizacji armii, logistyki działania operacyjnego na ogromną skalę, której nie mają przećwiczonej i nie mają w niej żadnego doświadczenia. Czy poradziliby sobie z czymś takim? Nie wiemy. Oni sami tego nie wiedzą. A też nikt nie wie, jak zachowaliby się chińscy żołnierze na polu walki, którzy są indoktrynowani politycznie w straszny sposób. 20% czasu jest poświęcane wojsku na szkolenie polityczne, czyli pranie mózgów leci pełną parą, na pełnych obrotach, z odwirowaniem na 1200 obrotów, jeżeli nie więcej. No ale pytanie, czy to pranie mózgu przełoży się na skuteczność na polu bitwy? Nie wiemy. Oni sami nie wiedzą. Tak naprawdę Armia Ludowa Wyzwolenia to jest jedna wielka zagadka, której nikt nie wie i prawdopodobnie też nikt nie chciał, wolałby nie sprawdzać, jak ona się zachowa. I to jest bardzo duża słabość Chin. I jeżeli ja bym powiedział, coś ich przestraszyło, czy zrobiło na nich wrażenie w wojnie z Iranem, to łatwość, z jaką Amerykanie byli w stanie obezwładnić irańską armię. Owszem, nie radzą sobie z tym, co się dzieje jakby politycznie, bo nie mieli pomysłu na to, co dalej. Ale to musiało zrobić wrażenie w Pekinie i na pewno zrobiło wrażenie. I jeżeli ta wojna miała jakikolwiek skutek na kalkulacje w Pekinie, to właśnie w ten sposób, że zrozumieli, jak ogromna przepaść dzieli Armię Ludową Wyzwoleńczą od Amerykanów, jeżeli chodzi o czystą technologię wojskową, czy inaczej zespolenie i możliwości operacyjne, bo posiadanie nowoczesnych zabawek i pokazanie ich na defiladzie, kiedy ludziki maszerują równo pod linijkę, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest móc ich użyć efektywnie na polu walki. No jest takie stare powiedzenie, no i na samo zakończenie dwa powiedzenia. Jedno to jest takie, że nikt ci tyle nie da, ile Chińczyk ci obieca, ale nigdy nie dostarczy. A drugie to jest to, że armia może ćwiczyć na defiladę albo na wojnę, ale nigdy na jedno i na drugie.
1: No i no, teraz... w Chinach to raczej jednak na to pierwsze, czyli na pierwsze, co było pierwsze, ale na defiladę w każdym razie. Ja bym tu zwrócił
0: nikt
1: uwagę...
0: Nikt ci nie da więcej niż Chińczyk obieca i nie dostarczy. Dobrze no... powtórzyłem, Michale?
2: Dobrze.
0: Oho, uczę się.
1: Tak, no tak. A Chińczycy by próbowali, był konflikt graniczny z Rosją, w którym dostali łomot. Tam chyba w latach 60. to jeszcze było. Później rzeczywiście łomot z Wietnamem pod koniec lat 70. I w tej chwili myślę, że jeśli chodzi o realną skalę wyzwań dla chińskiej armii, to ciągle jest nią Tajwan, ewentualnie może Japonia, formalnie nie posiadająca broni, a nieformalnie dysponująca już bardzo zaawansowanymi systemami zdolnymi do penetracji wnętrza Chin, głębokiego zaplecza za pomocą rakiet i różnych systemów rozmieszczanych na wyspach, uważanych przez Chiny za sporne. Więc no też pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z takim komunistycznym krajem, w którym no, wykonuje się 300% normy. To wszystko jest na papierze. I te czystki, o których tutaj żeśmy mówili, te wewnętrzne walki wysocy rangą dowódcy armii, odsuwani w jakichś atmosferach skandalu, kara śmierci w zawieszeniu. Ciekawy w ogóle chińskich chyba, mam wrażenie, wynalazek, skazać kogoś na karę śmierci, ale w zawieszeniu na przykład na 2 lata albo na 5 lat. I w zależności od dobrego sprawowania, kara zostanie wykonana albo nie.
0: To jest oczywiście...
2: Reguła jest inna. Każdy wyrok śmierci w Chinach jest orzekany w zawieszeniu na 2 lata, bo Sąd Najwyższy, Ludowy Sąd Najwyższy ma 2 lata na potwierdzenie wyroku lub nie, więc każdy wyrok śmierci, zanim będzie wykonany, przynajmniej teoretycznie, choć w praktyce to różnie bywa, musi być potwierdzony przez Sąd Najwyższy, przez Ludowy Sąd Najwyższy, i on ma na to 2 lata. Stąd też jest reguła, że każda kara śmierci jest orzekana zawieszeniem na 2 lata.
0: No też, wiecie co...
1: Stymulujące w każdym razie.
0: W dalszym ciągu jest
1: to jest ten wychowawczy niezwykle. Wymiar kary.
0: Też, ja myślę, że też zapomina się bardzo często o tym, że jednak jest tam komunistyczna partia Chin i coś z tego też nadal w dalszym ciągu jest aktualne. Nie po to też zaprezentowałem na początku operę i tam występował Mao Tse-tung podczas spotkania z Nixonem. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Nixon lądował na Hawajach w międzylądowaniu do Pekinu.
1: I nie wskakiwał nikt podczas
0: tam nie wskakiwał,
1: tankowania.
0: Teraz wskakiwał szef NVIDII, no też jest bardzo ciekawy, ale na Alasce, jak się okazuje. Słuchajcie, 250 miliardów dolarów to są wartości umów, tak przynajmniej przytacza The Economist w 2017 roku, kiedy Donald Trump tam był. Teraz zobaczymy, o czym będą ci przywódcy i ich współpracownicy opowiadali, jak wyglądała ta wyprawa Trumpa do Pekinu, czym się zakończyła według oficjalnych źródeł, ale myślę, że to, o czym myśmy tutaj powiedzieli, to jest takie zbliżenie do rzeczywistości, o jakim naprawdę pomarzyć można. A to się stało dzięki Michałowi Boguszowi, Ośrodek Studiów Wschodnich. Także polecam Za Wielkim Murem. To są publikacje na Facebooku między innymi Michała Bogusza. Bardzo ciekawe. Ale również proponuję też czytać Wprost i tam publikacje Jakuba Mielnika, publicysty międzynarodowego. Jak widać, też bardzo, bardzo zafascynowanego Azją. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Michał Bogusz, tobie też bardzo dziękuję za rozmowę. I oznacza to...
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Ależ, oznacza to, że ja proponuję, byśmy jeszcze wypełnili tą przepaść, która się pojawiła na dachu świata, mianowicie brak Chin. I myślę, że nadrobimy i musimy się tym zająć jeszcze przed zjazdem partii na jesieni, jesienią tego roku. Bardzo dziękuję.
2: Przyszłego roku.
0: Przyszłego roku. Jakub Mielnik, Michał Bogusz, bardzo dziękuję. A za chwilę Wyspy Brytyjskie, równie ciekawy temat, bo to, co tam się dzieje, to naprawdę już mówią o tym, że to jest dramat Starmera. O tym za chwilę, ale teraz mały przerywnik muzyczny i pieśń o świecie w wykonaniu niemieckim.

0: Du Lips in Deiner Welt. To jest, myślę, że aktualnie, bardzo aktualne i bardzo a propos tego, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich. Na Wyspach Brytyjskich szaleje kryzys polityczny, a właściwie załamanie polityczne, albo może nawet załamanie nerwowe pana premiera Keira Starmera, który jeszcze rządzi, ale to są rządy w iście politycznych bólach. Nikt go tam tak naprawdę nie lubi, a wybory do parlamentu w Walii i Szkocji, a także do lokalnych struktur w Anglii pokazały, że Wielka Brytania po 100 latach mówi swoim partiom, torysom i lejburzystom, czyli tym, którzy zawsze rządzili, no może nie do widzenia, ale słuchajcie, mamy was trochę dość. Chcemy innych. Na scenę powraca również Mr. Brexit, tak go nazywam, bo to jest Nigel Farage. Człowiek o niezwykłej retoryce i sile przekonywania i przekonał Brytyjczyków, między innymi on, do tego, by opuścili Unię Europejską, stąd pojawił się Brexit. O Brexicie też się dzisiaj mówi w kontekście tego, że to chyba się nie opłacało. Doktor Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, to co się dzieje ze Starmerem, to chciałbym cię zapytać jako tego, którego pytałem o sukces Starmera po wyborach. I ty powiedziałeś, ale jaki sukces? To jest człowiek, który wygrał wybory, bo tamci byli słabi. No i co? Teraz się okazuje, że coś jest na rzeczy.
1: No i wydaje mi się, że też wspominałem wtedy, że Starmer wygrał dzięki też bardzo dobremu rozegraniu od strony takiej taktycznej słabości i silnych stron ordynacji wyborczej. Czyli przypomnijmy, Starmer uzyskał mniej więcej 62% mandatów w parlamencie, co niewątpliwie jest ogromnym sukcesem, ale tylko na bazie 34% głosów. I zawsze...
0: Czyli 34% Brytyjczyków zagłosowało...
1: Nie, 34% osób, które poszły do głosowania przy bardzo niskiej frekwencji. Mhm. Tak naprawdę w ogóle, gdyby tak to przeliczać na bardziej jakby takie absolutne liczby, to poparcie Starmera w dniu wyborów w 2024 roku to było mniej więcej 17% społeczeństwa.
0: To jest w ogóle, można powiedzieć, poparcie na granicy totalnego minimum.
1: I ono spadło oczywiście w międzyczasie.
0: No właśnie, to wyprzedziłeś moje pytanie. To sukcesem politycznym, w cudzysłowie, jest to, że człowiek jeszcze więcej stracił. Mówię o premierze.
1: Znaczy, no...
0: W ciągu krótkiego czasu.
1: No to jest, można
0: ile
1: powiedzieć...
0: Ile to minęło? Prawie 2 lata.
1: To jest trochę jak historia z Borisem Johnsonem, ale tu odwołując się do znanego sformułowania Marksa, że historia się powtarza, ale za pierwszym razem jako tragedia, za drugim jako farsa, to naprawdę trochę zaczyna właśnie wyglądać jak farsa. To znaczy... Można powiedzieć, ten plan polityczny, którego największym sukcesem było zdobycie bardzo znaczącej większości parlamentarnej w 2024 roku, raptem 22 miesiące temu, nawet niecałe 2 lata, on na tym etapie daje takie owoce, że Starmer jest już w tej chwili najbardziej niepopularnym premierem w historii badań społecznych.
0: Uśmiecham, ale naprawdę mieć taki laur zwycięzcy.
1: Jego partia właśnie odniosła bodajże absolutnie najgorszy wynik w wyborach samorządowych w swojej własnej historii stuletniej. No i popularność Starmera w zasadzie osobista to w ogóle szoruje pod nie, albo nawet już jest głęboko w paru warstwach mułu. No i właściwie od wczoraj można mówić, że jego premierostwo jako pewna aktywna misja polityczna właściwie się skończyło. Dlaczego od wczoraj? Dlatego, że w wyniku serii różnych wydarzeń okazało się, że jeden z posłów Partii Pracy zdecydował się ustąpić ze swojego mandatu. I to powoduje, że będą wybory przyspieszone w okręgu Makersfield. I w tych wyborach wystartuje Andy Burnham, lejburzystowski burmistrz Wielkiego Manchesteru. I jeśli Burnham wygra w tych wyborach i dostanie się do parlamentu, to w zasadzie momentalnie rozpocznie się proces wyboru następnego przywódcy Partii Pracy. Starmer ma prawo wystartować w tym konkursie, no ale nie sądzę, żeby uzyskał silniejsze poparcie.
0: Czy Starmer pogrąża Partię Pracy w kierunku niebytu politycznego? Może nie, ale coraz mniejszej popularności wśród Brytyjczyków? Tak. To on. Jako on? Czy po prostu on jest jakby... no, zbiera również za to, co do tej pory...
1: Kawa nie wyklucza herbaty.
0: Szczególnie na wyspach.
1: Starmer jest osobą, o której z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że awansowała powyżej własnej kompetencji. I w tym sensie on pogrąża swoją partię. Natomiast to nie znaczy, że problemy Partii Pracy ograniczają się do Starmera.
0: No i gdzie jeszcze te problemy ma Partia Pracy?
1: Znaczy, po pierwsze, no, Partia Pracy musi sobie radzić ku własnemu chyba zaskoczeniu z problemami państwa brytyjskiego jako takiego. Warto przypomnieć, że to było powszechne przekonanie w Partii Pracy dochodzącej do władzy, że w zasadzie to, jeśli odsunie się tych złych konserwatystów, to wszystkie problemy automatycznie ustąpią.
0: Tak miało być przecież.
1: Tak miało być. I zaskakująco duża liczba posłów i ważniejszych działaczy Partii Pracy naprawdę w to wierzyła. No a po drugie, Partia Pracy jest też po prostu bardzo wewnętrznie podzielona. Nie tylko w sensie personalnym, ale zwłaszcza w sensie programowym. Więc jak połączymy te obiektywnie istniejące problemy państwa brytyjskiego z takim brakiem jednoznacznego poczucia misji i kierunku, w którym chciałby się iść. Poszczególne frakcje to mają, ale nie ma tego Partia Pracy jako całość. I bardzo często Partia Pracy w związku z tym ostatecznie sama siebie nawzajem paraliżuje. No to no cóż, to daje taki efekt. Jeszcze jeżeli dołożymy do tego lidera, który no w zasadzie niestety można powiedzieć, że jeśli chodzi o poziom premiera, to jest w zasadzie antytalentem.
0: No, niezła recenzja. Słuchaj, no ja pamiętam, że wzbudził we mnie taką polityczną, publicystyczną niechęć pan premier. Mianowicie, kiedy bardzo mocno wstawiał się, i to nie jest związane z Palestyńczykami w Gazie, ale wstawiał się za Palestyńczykami, mówiąc o tym, że on uznaje państwo palestyńskie. To był ubiegły rok przecież. Był jednym z pierwszych, który dołączył do tego chóru razem z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. I powiem tak, no, to było tak czytelne, że jest to gra nie dla i na Palestyńczyków, tylko na swoich wyborców, na Brytyjczyków, na również muzułmanów w Wielkiej Brytanii.
1: Tak, ale to akurat nie rozumiem, dlaczego to miał być, akurat to miał być w tym wymiarze zarzutem. No to jest oczywiste, że polityk gra na wyborców.
0: Nie, no zarzutem. Wiesz co, zarzutem takim bym powiedział, no jednak wydawało mi się, że dobrze jest być takim szczerym, wiesz, i powiedzieć, no ci Palestyńczycy wymagają jednak pewnego traktowania i pewnego głosu w tym świecie, a nie tylko takie instrumentalne na rzecz swoich interesów politycznych.
1: To, co przywołałeś, to w ogóle ilustruje jeden z fundamentalnych polityków, znaczy problemów polityki brytyjskiej w tej chwili. To znaczy postępującą konfesjonalizację i trybalizację. I to dosłownie. To znaczy, pamiętajmy, że w dosyć szybkim tempie wraz ze zmianami demograficznymi rośnie odsetek osób pochodzenia nieeuropejskiego w Wielkiej Brytanii. Te osoby zaczęły się już jakiś czas temu organizować politycznie w dużo poza tradycyjnym systemem brytyjskim. I to ma swoje konsekwencje. No, na przykład w tych wyborach parlamentarnych, w których Starmer odniósł ten duży sukces, o którym przed chwilą mówiliśmy, mieliśmy do czynienia w kilkudziesięciu okręgach wyborczych z tak zwanymi kandydatami niezależnymi, ale ja uważam, że bardziej adekwatne jest określenie kandydatami partii Gazy. Mhm. Kilkoro z nich dostało się do parlamentu. Potencjał tego typu ruchu jest bardzo wysoki, tak jak mówiłem. Kilkadziesiąt mandatów spokojnie może przy właściwym układzie zabrać w parlamencie. Wskażmy, że choćby West Streeting, jeden z teraz kandydatów do zastąpienia premiera Starmera w swoim okręgu wyborczym, stracił ogromną liczbę głosów właśnie na rzecz takiego kandydata i jego ta tak zwana lokalna większość to jest raptem 500 głosów w tej chwili. Więc to jest też taki scenariusz, w ramach którego on zostaje na chwilę premierem i w następnych wyborach w ogóle nie dostaje się do parlamentu. No to jest to zupełnie możliwe w tej chwili. Więc no i w tym momencie oczywiście cała komunikacja ta związana z polityką zagraniczną, no te takie super drażliwe dla muzułmanów brytyjskich, tematy jak interwencja amerykańska i ewentualny pomoc tej interwencji na Bliskim Wschodzie, czy polityka względem Izraela w kontekście wojny w Gazie i tak dalej, no to jest oczywiste. Tu zresztą warto dodać, że z drugiej strony Wielka Brytania ma obok Francji najliczniejszą diasporę żydowską również. I w ogóle w Partii Pracy diaspora żydowska ma tradycyjnie niezwykle silną reprezentację. Więc to jest nie tylko potężne źródło napięć i konfliktów takich, można powiedzieć, w ramach całej polityki brytyjskiej, ale dosłownie Partii Pracy jako takiej.
0: To jest wręcz przepis na to, by Partia Pracy powoli się zaczęła rozpadać.
1: No i właśnie to obserwowaliśmy, bo pretekst, prawda, pod którym mnie zaprosiłeś tutaj, to były te wybory, które mieliśmy tydzień temu, te wybory lokalne.
0: No tak, ale żeby je zrozumieć, trzeba zrozumieć ten kontekst, bo tak wybory brzmią niewinnie, ale tutaj była rzeczywiście... To były oczy nie tylko Wielkiej Brytanii na te wybory, lokalne jednak, ale one pokazały prawdę o polityce.
1: Tak, no i właśnie do tego zmierzam. No bo z jednej strony to był bardzo realny test wyborczy przed, na takim półmetku, takie midterms, tak, można powiedzieć, pod względem funkcjonalnym. W tych wyborach uprawnionych do głosowania było 30 milionów ludzi. W niektórych miejscach była wyjątkowo wysoka, jak na ten typ wyborów, frekwencja sięgająca nawet 50 paru procent. W ramach tego pakietu wyborów na różnych szczeblach samorządu mieliśmy też wybory do parlamentów krajowych w Szkocji i w Walii. Więc można powiedzieć, bardzo reprezentatywny przekrój całej Wielkiej Brytanii. I w dodatku jeszcze nadreprezentację tak zwanych mateczników Partii Pracy i Partii Konserwatywnej. No i dwie przegrane partie, najbardziej przegrane, właśnie lejburzyści i konserwatyści, ale w swoich matecznikach. To jest niezwykle ważny kontekst. To jest trochę tak, pozwolę sobie używać tego porównania, jakbyśmy w tym samym dniu w wyborach lokalnych mieli masakrę Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu i Dolnym Śląsku i PiS-u na Podkarpaciu w wykonaniu, powiedzmy, takiej siły typu Konfederacja. W tym samym dniu, tak? I przytoczmy tylko takie najprostsze liczby. W grze było 5 tysięcy różnych mandatów. Partia Pracy broniła 2,5 tysiąca mniej więcej i straciła 1,5 tysiąca z tych 2,5 tysiąca. Partia Konserwatywna broniła niecały tysiąc i straciła 500.
0: Czyli
1: no i teraz pytanie, kto wygrał? Wygrała partia Nigela Farage'a, która z dwóch mandatów przeszła do mniej więcej 1500, ale też Zieloni, którzy uzyskali kilkaset nowych mandatów. I teraz to, co wspominałeś, Michale, o tym rozpadzie Partii Pracy, no on się właśnie już dokonuje. To znaczy coś, co byśmy jeszcze parę lat temu określali skrzydłem korbinowskim, popierającym poprzedniego lidera Partii Pracy, Jeremy'ego Corbyna, to są właśnie ci ludzie, którzy poszli i zagłosowali na Zielonych na masową skalę.
0: I tutaj myślę, że też ich stosunek do kwestii palestyńskiej jest bardzo ważny, bo Jeremy Corbyn słynął z niezwykle ostrej krytyki Izraela, wręcz...
1: Absolutnie.
0: Ocierające się rzeczywiście o antysemityzm i niebywale mocno propalestyński.
1: Przypomnijmy, że w ogóle Keir Starmer wyrzucił Corbyna z Partii Pracy.
0: A poza tym...
1: Przed wyborami parlamentarnymi w 2024 roku Corbyn stwierdził, że w takim razie wystartuje jako kandydat niezależny i właśnie jest jednym z tych posłów tego, co ja nazywam Partią Gazy. On prowadził kampanię ściśle pod kątem właśnie kwestii palestyńskiej skierowaną do mniejszości muzułmańskiej w swoim okręgu i te głosy wystarczyły, żeby go wybrać ponownie, bo on dostał się do parlamentu. Ale nawet nie tyle, że nie jako kandydat Partii Pracy, ale w kontrze do Partii Pracy, bo w ogóle Partia Pracy w tym okręgu wystawiła własnego kandydata. On pokonał oficjalnego kandydata Partii Pracy.
0: To jest niebywałe zamieszanie i to jest też jakby ten składnik tej historycznej rzeczywiście, tego historycznego procesu, który się dzieje, mianowicie zmiany sceny politycznej, która była utrwalona przez 100 lat, czyli Partia Pracy i Partia Konserwatywna. Teraz, no już wspomniałeś tego dżentelmena, Nigela Farage'a, tak? Nigel Farage, no fantastyczny retoryk i mówca. To jednak to, co, jak on mówi, jak on przekonuje, jak on występował w Parlamencie Europejskim dawien dawno, to naprawdę było, to był majstersztyk opowieści o tym, jaka Unia Europejska jest nędzna, jaka jest niewydajna, jak niszczy możliwości Wielkiej Brytanii, samych Brytyjczyków też przekonywał na Wyspach. No był w tym wszystkim świetny, tyle tylko, że niestety król okazał się, król Farage okazał się nagi, gdyż to, o czym on opowiadał, nie do końca było prawdą, aczkolwiek problemy, w których on się poruszał, były już prawdą. I to jest znowu to, co ty powiedziałeś, czyli no, kawa nie wyklucza herbaty.
1: Tak, no, do tego warto dodać, że Farage też, żeby w pełni docenić, tak, go jako gracza po prostu politycznego. No,
0: z czegoś wynika jego popularność w ostatnich wyborach.
1: Przecież. To trzeba powiedzieć, że on ciągle bardzo umiejętnie rozgrywa kampanię już może nie brexitową, ale postbrexitową, która przy całym zjawisku określanym takim sloganem regret, tak, połączenie Brexit and regret, czyli żal ten podział zapoczątkowany w 2016 roku, on jest zaskakująco utrwalony. Znaczy, warto zwrócić uwagę na jedną istotną statystykę, która w takich zwykłych sondażach niekoniecznie wychodzi. Jest bardzo mało osób, które naprawdę zmieniły zdanie na temat Brexitu. Jest natomiast widoczne przesunięcie sondażu. Z czego ono wynika? To jest przede wszystkim efekt demografii. Znaczy, osoby, które głosowały za Brexitem, to były zwłaszcza osoby starsze. Jak wiemy, no, one odchodzą. No tak. 10 lat z punktu widzenia tej grupy wiekowej to jest szmat czasu. Mhm. Mamy oczywiście całe nowe pokolenie też wchodzące na scenę polityczną, przy czym jeszcze z kampanii brexitowej wiemy, że im młodsza osoba, tym bardziej prawdopodobne, że popierała Unię Europejską. Więc natomiast jakbyśmy zadali pytanie na takim poziomie bardziej indywidualnym, bo są takie sondaże robione, czy pani zmieniła indywidualnie zdanie, tak? Zwłaszcza jeżeli pani głosowała w 2016 roku, miała prawo i skorzystała z tego prawa, to tutaj praktycznie na poziomie 80 paru procent jest, po stronie brexiterów jest utrwalenie tej pozycji. Więc jak sobie z tego zdamy sprawę, że na Farage regularnie w sondażach, ale teraz te wybory lokalne to potwierdziły, no tak mówię, przekrojowo przez całą Wielką Brytanię, uzyskuje poparcie na poziomie między 30 parę a 20 parę procent, przy czym w tych wyborach to było raczej 30 parę procent, to te osoby, które na niego głosują, to są w ogromnej mierze osoby, które wcześniej głosowały na Brexit. To nie są osoby, które żałują, że Brexit nastąpił. One żałują tego, że było za mało Brexitu, za mało intensywnie, za mało konsekwentnie. I to jest ten twardy rdzeń wyborców Farage'a. I uwzględniwszy to, co też powiedziałem o ostatnim zwycięstwie Partii Pracy, musimy sobie zdać sprawę, że Farage ma realne szanse w oparciu o tą grupę, która jeśli będzie zdyscyplinowana, a ma bardzo dobrą dystrybucję terytorialną, on jest w stanie zdobyć większość parlamentarną.
0: Mm-hmm. Czyli to jest tak, że o Farage'u rozmawiając, możemy też rozmawiać o tym przeobrażeniu sceny politycznej utrwalonej 100 lat temu.
1: Tak. Znaczy ta scena... Można
0: bo jeszcze zielonych dorzucamy
1: ona,
0: do tego.
1: Ona, rozumiem, ona tak? w tym kształcie tradycyjnym z okresu ostatnich 100 lat, ona się moim zdaniem już skończyła w tej chwili. Więc jest teraz pytanie, co się wyłoni? No i jesteśmy w tym momencie tego płynnego takiego chaosu. I mamy co najmniej, powiedziałbym, 5 istotnych podmiotów, które lokalnie w Szkocji i w Walii to nawet 6, tak? Bo mamy te dwie główne partie, które bardzo spadły, no ale ciągle mają jednak zauważalne notowania. To nie jest tak, że kompletnie zniknęły. Mamy liberalnych demokratów, którzy troszkę zyskali. Potem mamy zielonych. No i oczywiście największy sukces ostatnich lat, taki sondażowy, czy w tej chwili wyborczy, partia Farage'a. No ale w Szkocji i w Walii jeszcze dochodzi do tego odpowiednio walijska i szkocka partia narodowa.
0: I tu też zaczyna się bardzo ciekawy proces, bo szkocka partia narodowa nagle, może nie nagle, ale dostaje kolejny raz wiatru w żagle i już pojawia się znany temat pieśni pod tytułem Niepodległość. Oderwanie od Wielkiej Brytanii i mówienie... Nie chcemy kolejny raz ryzykować naszej przyszłości, tak jak to się stało w ramach Brexitu, że nasz Farage wyprowadził z tegoż Brexitu, między innymi, z tej Unii Europejskiej.
1: No tak, ale to już jakby to już trochę mleko się rozlało.
0: No jasne, ale i teraz to dalej jednak coś uzyskać.
1: Tak, znaczy można by dłuższą chwilę rozmawiać o tym, co naprawdę oznaczają wyniki wyborów w Szkocji, ale coś, co jest nieulegającym wątpliwości faktem, to jest to, że Szkocka Partia Narodowa będzie rządzić piątą kadencję. To oznacza, że jej horyzont rządzenia przesuwa się z 19 na 24 lata. To już jest właściwie ćwierć wieku. To w zasadzie można powiedzieć, że to już jest wynik, przy którym nawet wyniki Viktora Orbana wyglądają nie aż tak bardzo imponująco. No i istotne jest to, że po raz pierwszy na terenie Walii zdobyła władzę partia nacjonalistyczna czy narodowa, która może nie aż tak mocno jak SNP, ale jednak jakoś tam prospektywnie też stawia postulat niepodległości walijskiej, Walijska Partia Narodowa. Natomiast do tej pory przez ostatnie 100 lat tam na poziomie lokalnym właściwie non-stop dominująca Partia Pracy spadła
0: w Walii, tak?
1: W Walii spadła na trzecie miejsce. Za Reform. Znaczy za Plaid Cymru, czyli Partią Narodową i za Reform.
0: No to jest porażka w Walii.
1: Natomiast Reform jako partia, co jest w warunkach Szkocji też bardzo nietypowe, partia o profilu prawicowym, dlatego że w ogóle cała szkocka scena jest bardzo przesunięta w lewo w stosunku do spektrum angielskiego, zdobyła drugie miejsce na terenie Szkocji, więc to jest i wynik mierzony mandatami dokładnie taki sam jak Partia Pracy. Więc to jest coś, co jeszcze kilka lat temu właśnie w głowie się nie mieściło.
0: A powiedz te rozliczenia z Brexitem, bo on tutaj cały czas się pojawia, jest przyczyną wielu z tych zmian też pośrednio, bezpośrednio. Autor jest w grze, całkiem nieźle sobie radzi, mówi o Farage'u. Jak ten Brexit jest postrzegany? Bo tutaj są różne głosy, ale no wiadomo też ośrodki bardziej liberalne mówią, to porażka od wyjścia z Unii Europejskiej. I liczby są absolutnie bezwzględne, oskarżają władze, że doprowadziły do Brexitu. Poprzednie, konserwatywne zresztą, prawda, Cameron, do tego doprowadził pan premier, do głosowania i do referendum w tej sprawie, czyli wyjścia z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Ale no właśnie, czy jesteśmy w stanie ocenić, czy ten eksperyment brexitowy się opłacił w Wielkiej Brytanii, czy nie? Tak w bardzo prostym słowem.
1: Ja osobiście jestem zdania, które podzielam na przykład z takim znanym komentatorem i analitykiem gospodarczym niemiecko-brytyjskim Wolfgangiem Münchauem, że tak naprawdę patrząc na to z punktu widzenia takiej skali makro, to w zasadzie Brexit jawi się jako wiele hałasu o nic.
0: Czyli nie miał znaczenia?
1: Ani nie miał specjalnie pozytywnego znaczenia. Na pewno nie jest to jakaś szczególna success story, ani też nie jest jakiegoś szczególnego rodzaju porażką. Więc...
0: Bo wiesz, czytając na przykład The Economist, no to wiem, jest tutaj po prostu no, dramat. Ale w ogóle nie ma życia w Wielkiej Brytanii. No, ja nie mówię, że jestem za Brexitem, żeby nikt nie pomyślał, że teraz jestem adwokatem Brexitu. Nie, po prostu...
1: Ani ja nie chciałbym jakby zabierać głosu w takim tonie pochwalającym czy potępiającym Brexit, tudzież rekomendującym, nie rekomendującym. Chodzi mi o coś innego.
0: Że no tak wiesz, bo żebyśmy też nie wyglądali jak w misiu, tak? Że to jest sprawa polityczna, tak?
1: Nie, chodzi mi o coś innego. To jest coś, co może inaczej. Warto jeszcze zaznaczyć dwie czy trzy kontekstowe informacje, które są naprawdę ważne. Po pierwsze, pomimo tego, że za parę tygodni będziemy obchodzić 10. rocznicę referendum, to musimy zdać sobie sprawę, że sam Brexit jako realny proces na poziomie administracyjnym, gospodarczym i tak dalej zaczął się raptem 5 lat temu. I w trakcie tych 5 lat mieliśmy jeszcze po drodze między innymi pandemię oraz rosyjską inwazję na Ukrainę, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia cen energii w Europie. Więc tak naprawdę ja nie widziałem, mówiąc szczerze, żadnego opracowania, które by naprawdę dobrze potrafiło rozgraniczyć wpływ tych różnych kryzysów na Wielką Brytanię. One się bardzo mocno zlewają i bardzo trudno jest określić, gdzie są jakieś naturalne granice między nimi. Więc skoro nie ma tych naturalnych granic, to bardzo dużo zależy przy analizach ogłaszanych przez różne ośrodki, z FT włącznie. Bardzo dużo zależy, co przyjmujemy jako parametry wyjściowe.
0: FT, czyli Financial Times.
1: Tak, tak. No i po prostu jak takie, jakie przyjmiemy parametry, takie wyjdą nam wyniki. Gdybyśmy porównali natomiast stan gospodarki brytyjskiej dzisiaj do porównywalnych gospodarek państw ciągle będących w Unii Europejskiej, nie wiem, niemieckiej, francuskiej, no to wychodzi na to, że gospodarka brytyjska ma się lepiej niż niemiecka, jest na porównywalnej pozycji, aczkolwiek lekko niższej niż gospodarka francuska. W okresie całym tych 10 lat brexitowych były momenty, że miała lepsze osiągnięcia niż włoska. Były takie, gdzie były trochę gorsze, ale to są bardzo zbliżone parametry. I właściwie to, co z mojej perspektywy, jako osoby, która to studiuje dosyć uważnie, najbardziej się wybija, to to, że tak naprawdę największym wspólnym problemem tych wszystkich gospodarek są ceny energii. I one z Brexitem jako takim mają niewiele wspólnego.
0: A z wojną Rosji z Ukrainą na pewno.
1: Czy na przykład tym, co się dzieje w tej chwili w Zatoce Perskiej, tak?
0: Słuchaj, tak jeszcze cytując ten Economist, to jest bardzo ciekawe, bo bardzo fajną mieli takie porównanie, jeżeli chodzi o te ostatnie rządy, mianowicie, że po Brexicie, która mając 5 szefów rządów w ciągu 6 lat, przerabiała premierów niemal tak szybko, jak Chelsea wymieniała swoich menadżerów. No, to jest pytanie...
1: Fakt.
0: To jest fakt. Wiesz, jakby podmienić Wielką Brytanię na Włochy czy Grecję, mielibyśmy właściwie tamte realia. Ale co się takiego dzieje, że tam się nie daje rządzić?
1: Zasadniczo są dwie czy trzy przyczyny. Pierwsza jest taka, że mamy do czynienia ze strukturalnym kryzysem systemu partyjnego, dlatego że system partyjny przestał odzwierciedlać z jednej strony pewne obiektywne uwarunkowania społeczne.
0: To już o nich mówiliśmy między innymi.
1: A z drugiej strony też przestał odzwierciedlać, nazwijmy to, postawy społeczeństwa. To znaczy Wielka Brytania jest państwem o bardzo silnym konsensie politycznym i w ogóle no, nieprzypadkowo słowo establishment jest słowem angielskim, tak? To oznacza, że i w momentach, kiedy dokonują się szybkie zmiany społeczne, często te

0: że mamy też trudności z takim dostosowaniem, powiedziałbym, na poziomie mentalu i kultury. Na przykład obecny gabinet premiera Starmera to są ludzie, którzy najlepiej czuliby się przypuszczalnie w Komisji Europejskiej albo na spotkaniach Rady Europejskiej. Mają tylko taki drobny problem, że Wielka Brytania nie jest już Unii Europejskiej, ale oni ciągle usiłują postępować, jakby Wielka Brytania wciąż była państwem członkowskim Unii Europejskiej. Jak spojrzymy na Brexit ostatnie 10 lat tego całego procesu politycznego, to tu też może warto zwrócić uwagę na pewną dystynkcję w języku angielskim, która nie do końca łatwo się daje przetłumaczyć na język polski. Po angielsku mamy politics jako tą sferę wartości, pewnej gry, taktyki, tak? Mhm. I mamy też sferę policy, czyli powiedzmy polityki sektorowej. Więc jakbyśmy spojrzeli na Brexit jako policy, to on się okazał niesamowicie intensywne. Brytyjczycy w ciągu 10 lat tego procesu mieli 7 premierów, mieli 2 razy przyspieszone wybory plus 2 razy normalne. I można powiedzieć, że oni przemienili i wymienili kadrę w ciągu 10 lat taką, jaką normalnie by wymienili w ciągu 30. Więc dzisiaj rządzą Wielką Brytanią w ogóle ludzie, którzy 10 lat temu byli w trzecim szeregu. Albo 4. Z Keirem Starmerem włącznie. Natomiast z kolei z punktu... Ale te wszystkie trochę nienadążające ze strony elity dostosowania do nowej rzeczywistości, również pod względem czysto mentalnym, one powodują, że na tym polu policy, tej polityki sektorowej, to właściwie Brexitu nie widać. To znaczy, 2 pola, na których Wielka Brytania w największym stopniu wykorzystała, nazwijmy to, te wolności Brexitu, tak? Te odzyskane kompetencje. To jest polityka migracyjna i polityka klimatyczna. I w obu przypadkach wykorzystano te kompetencje do tego, żeby, nazwijmy to, turbo doładować zastane rozwiązania. Czyli w przypadku polityki klimatycznej w ogóle zrobić w wersji turbo to, co robi Unia Europejska sama dla siebie, tak?
1: No ale Unia Europejska nie jest za to chwalona przez sferę przemysłową, że być jak najczystsza, co zarazem podraża koszty.
0: W Wielkiej Brytanii jest to samo i stąd mamy na przykład takie paradoksy, że rząd brytyjski aktywnie zamyka wydobycie ropy i gazu z Morza Północnego, bo to jest nieekologiczne. I rozbudowuje rurociągi do Norwegii, żeby sprowadzać ropę i gaz z Morza Północnego, która jest bardziej ekologiczna.
1: Bardziej norweska poza tym. Jeszcze jest
0: nie przejmując się tym, że na przykład 500 000 ludzi w całym sektorze, tym szeroko rozumianym naftowym, straci pracę, tak? Mamy takie kwiatki jak na przykład najdroższe ceny energii przemysłowej w tej chwili w Europie. Mamy ucieczkę inwestorów poza Wielką Brytanię, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Między innymi brytyjski koncern chemiczny INEOS zdecydował się zlikwidować jedną z rafinerii w Wielkiej Brytanii, co jest o tyle istotne, że przypomnijmy, że tak swoją drogą, że w tej chwili skutek blokady cieśniny Ormus, w Europie mamy na przykład niedobór paliwa lotniczego z powodu niedostatecznych mocy rafineryjnych.
1: To jest coś niesamowitego.
0: W ciągu ostatnich 10 lat w Unii Europejskiej zniknęło 20 parę rafinerii. Mhm.
1: I to jest po prostu coś, co też jest widziane przez Brytyjczyków i nie tylko, bo tutaj już ta twoja analiza wykroczyła poza ramy Wielkiej Brytanii i dotyka do 2 innych chociażby dżentelmenów. Jeden wspomniany Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, drugi Emmanuel Macron.
0: Tak, no i...
1: I oni też patrzą na Wielką Brytanię i mówią, no zdaje się, że mamy problem, już nie Houston, a Paryż, Berlin.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Zresztą no, spójrzmy na notowania jednego i drugiego, tak? To znaczy...
1: Sukces Starmera mają.
0: Chciałbym, żebyśmy żeby to zostało bardzo mocno dopowiedziane. Ja nie reklamuję Brexitu.
1: Nie,
0: natomiast,
1: ja też nie.
0: Natomiast jeśli spojrzymy na strukturę problemów, które stawia Starmer, one naprawdę... pomijając jakąś taką bardzo szczególną specyfikę narodową, one naprawdę zasadniczo są niemal jeden do jednego powtórzeniem tego, z czym się boryka właśnie Merz, boryka Macron, przecież nie od krótkiego czasu

0: praktycznie od początku jego i pierwszej kadencji mieliśmy do czynienia z ruchem żółtych kamizelek, Gilles Jaunes, prawda? No to nie są nowe rzeczy.
1: To też pokazuje, w jakim miejscu jest Europa. Przed chwilą rozmawialiśmy o Chinach i o spotkaniu z Trumpem. No, mam wrażenie, że na pytanie, że tych dwóch dzieli świat, a co na to Europa, to między innymi ta odpowiedź na to, co na to Europa, leży chociażby na wyspach, by przyjrzeć się samej Europie, pomimo że Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej.
0: To może jeszcze przypomnijmy o jednej rzeczy. Wielka Brytania w trakcie wojny na Ukrainie spadła z drugiego, trzeciego miejsca pod względem udziału PKB i bezwzględnej wielkości budżetu obronnego, na pod względem spadła na pozycję 14, jeżeli chodzi o udział obronności w PKB. Z drugiego, trzeciego miejsca na 14. I jak spojrzymy na kwoty nominalne, ten budżet rośnie, chociaż nie przesadnie szybko. Ale jeśli uwzględnimy na przykład inflację ogólną, a do tego inflację szczegółową z zakresu sektora obronnego, bo jak wiemy na przykład od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie ceny wielu systemów uzbrojenia poszły i idą ciągle w górę, to nawet można by postawić tezę, że budżet obronny w Wielkiej Brytanii się kurczy. A mamy do czynienia z największą w Europie wojną konwencjonalną od 1945 roku.
1: No i Wielka Brytania chwali się kolejną wersją czołgu Challenger i mówi, że to jest coś, co...
0: Który będzie w aptekarskiej ilości 127 sztuk.
1: I zobaczymy, jakby się sprawdził w polu walki, bo poprzednie wersje Challengera nie mówimy chyba o pełnym sukcesie na froncie ukraińskim, chyba co pamiętam.
0: Na froncie ukraińskim nie, ale na przykład w konfliktach na Bliskim Wschodzie to były bardzo dobre czołgi, tylko tak, że to było 30 lat temu. Ale warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Wielka Brytania to jest społeczeństwo zachodnioeuropejskie, które było relatywnie najbardziej otwarte na pomoc Ukrainie. Więc jeśli mówimy o takich problemach w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, to zastanówmy się, jak to będzie wyglądać za jakiś czas w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, czy na przykład jak to w tej chwili wygląda w Hiszpanii, prawda? Jaka jest polityka rządu hiszpańskiego?
1: Proszę bardzo. To, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, jest między innymi obrazem albo refleksem tego, co się dzieje w całej Europie. Pomimo tego, że Wielka Brytania wcale w Unii Europejskiej nie jest już od kilku lat, a jak się okazuje 10, tak? To jest niesamowite.
0: Nie.
1: Referendum odbyło się 10 lat temu, żeby być precyzyjnym. Od 5 lat tak naprawdę efektywnie jest poza Unią Europejską. Ale mimo wszystko ten czas robi wrażenie. Problemy sceny politycznej, problemy społeczne, problemy gospodarcze w Wielkiej Brytanii. Świetnie omówił Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo ci dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę dzienniki rowerowe, czyli to, co się dzieje w Boliwii. Tam też ludziom nie podoba się władza nowego prezydenta. Wyszli na ulicę i tak się zdarzyło, że rowerzyści właśnie jadący na rowerach, dzienników rowerowych, trafiają na barykady ustawiane na ulicach, na szosach. Co z tego wynika? Jak wygląda ta sytuacja w Boliwii? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: Tommy Guerrero, Sidewalk Soul, czyli człowiek, który jeździł na deskorolce w Kalifornii, wprowadza nas w temat Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej. Z Kalifornii zdecydowanie bliżej niż ze studia w Warszawie. Jest już z nami Beata Kościelska, Dzienniki Rowerowe, kolejna odsłona Boliwia. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy w imieniu Dzienników Rowerowych 12 etapu przez Boliwię.
0: Piękne wprowadzenie. I jak się jedzie, pomimo tego, że wyszli Boliwijczycy na ulice, na szosy, na drogi, blokują i nie zgadzają się z obecnym prezydentem. To tak rzucam króciutko politykę, ale to, co jest ważne, jak was tam odnajduje polityka w relacjach waszych właśnie z protestującymi, czy z ludźmi, którzy te barykady ustawiają?
1: Tak naprawdę my jedziemy już od Sucre, czyli konstytucyjnej stolicy Boliwii, bo Boliwia ma dwie stolice i nasza trasa przebiegała pomiędzy Sucre a La Paz. I ten odcinek, którym jechaliśmy w ostatnim tygodniu od Oruro do La Paz, miał być takim naszym najbardziej chyba nudnym odcinkiem. Po prostu mieliśmy pokonać ten dystans z Oruro do La Paz, najgłówniejszą drogą boliwijską F1, którą idzie cały transport w Boliwii. I miała być to trasa pomiędzy ciężarówkami, samochodami, czyli dla nas rowerzystów nic ciekawego. A okazało się, że właśnie wybuchły protesty w Boliwii spowodowane ogromnym kryzysem ekonomicznym, ogromnymi kolejkami, brakami paliwa. I my jadąc z Oruro do La Paz właśnie napotkaliśmy na wiele barykad ustawionych przez Boliwijczyków i to głównie Boliwijczyków tutaj rdzennych. Początkowo bardzo, w ogóle bardzo chcieliśmy spotkać się z ludźmi rdzennymi i często spotykając się z nimi, oni powtarzali, że są na przykład Kechua z taką dumą, że są Aymara, że ich pierwszym językiem jest język Kechua, Aymara. I potem jadąc właśnie tą trasą napotykaliśmy te barykady właśnie ustawione przez rdzenną ludność głównie. Dlatego, że oni protestują przeciwko takiej ustawie rolnej wprowadzonej ostatnio, która miała dać możliwość Boliwijczykom zaciągania kredytów i powiększania swoich gospodarstw, ale tak naprawdę tu jest taki ukryty zamysł również, podejrzewają Boliwijczycy. Boją się tego, że te ziemie ich rdzenne będą przejmowane przez banki, dlatego wyszli na ulicę.
0: No tak.
1: Jechaliśmy od barykady do barykady i szczerze mówiąc, w większości byliśmy mile traktowani, z taką sympatią, z uśmiechem. Jak tylko już krzyczyliśmy buen dia, buenas tardes, to był też uśmiech na ich twarzach, przepuszczali nas, ale były takie barykady, przez które było nam ciężko przejść i tej sympatii nie było. Mieliśmy jeden taki kryzysowy moment, gdzie rzeczywiście grupa ludzi zebrała się wokół nas i nie chciała nas przepuścić. Trwały trochę te negocjacje, zanim nas przepuszczono. Jeszcze tylko powiem, że te barykady wyglądały dość specyficznie, bo niektóre były takie usypane z wałów ziemi, powrzucane kępy traw, krzewów czy druty kolczaste, ale były też takie miejsca, że te przeszkody, te barykady wyglądały w ten sposób, że na całych połaciach tej drogi F1 były rozrzucone kamienie. I to był absolutnie niesamowity widok, bo to się ciągnęło nawet przez cały kilometr po jednej i po drugiej stronie autostrady. Absolutnie nie mógł tamtędy przejechać żaden samochód. My jechaliśmy właściwie w ciszy, bez żadnego ruchu właśnie samochodów, autobusów, omijając te kamienie. Absolutnie niesamowity widok i przeżycie niesamowite, które do tej pory nam się nie wydarzyło. Na tych barykadach, tak jak powiedziałam wcześniej, byli rdzenni mieszkańcy, głównie rdzenni mieszkańcy Boliwii. przede wszystkim na przykład na jednej barykadzie ich przywódca wykrzykiwał takie teksty: Kalamarka, nasza prowincja, a Roma, kontynuujmy walkę naprzód. I to były ich takie spotkania, było widać, że są zorganizowani, bronią tej swojej ziemi, tego swojego kawałka tu i teraz. I jeszcze dużą rolę też odgrywają kobiety w tych protestach. Widzieliśmy te grupy rdzennych mieszkańców podzielone na mężczyzn i na kobiety. I muszę powiedzieć, że w wielu miejscach na tych barykadach to właśnie kobiety, tak zwane cholitas, czyli z tymi melonikami na głowach, taki też symbol Boliwii, szerokie spódnice z wieloma halkami i te meloniki na głowach, w takim bezpośrednim kontakcie te kobiety są bardzo miłe i uprzejme i takie radosne, ale na tych barykadach były bardzo zasadnicze, wręcz takie agresywne trochę, bo nawet niektóre z nich miały takie baty, którymi też pilnują owiec w trakcie wypasu. I muszę powiedzieć, że z 2-3 razy zdarzyło się nam, że tak próbowały się tym batem na nas zanieść.
0: Ojej, no to powiem pani, że to niezwykle...
1: Tak. Ale w większości sympatycznie.
0: Jak znaczy, najbardziej.
1: Z takim sympatią tak do nas się odnosili i pomagali nam nawet przejeżdżać. A o dziwo, im bliżej La Paz, tym było łatwiej i pokazywali nam, którą drogą mamy omijać barykady i przejechać dalej.
0: Proszę bardzo, to jest taki bardzo plastyczny, ciekawy wycinek, jak wygląda wielka polityka, w tym przypadku prezydenta Boliwii, ale i ludzi, którzy się z nim nie zgadzają, i jak wygląda protest w Boliwii, bo do niego dochodzi teraz na bardzo masową skalę, a o tym, o czym opowiadała pani Beata Kościelska, to jest ten fragment z W drodze i jeszcze skąd dokąd, niech pani powie na zakończenie.
1: Jechaliśmy z Sucre do La Paz, czyli nasza droga pomiędzy dwoma stolicami Boliwii, ale oczywiście jeszcze przez bardzo ważne miejscowości w Boliwii, tak jak jest. Potosi i Góra Srebra, tak, i Salar de Uyuni, i potem już Oruro i La Paz. I właśnie dojechaliśmy do La Paz, już kończymy naszą przygodę z dziennikami rowerowymi.
0: 12 etapem.
1: Ale oczywiście dzienniki rowerowe jadą.
0: Cały czas
1: tak,
0: jadą,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Jadą dalej.
0: Beata
1: tak,
0: Kościelska,
1: jadą,
0: bardzo,
1: już
0: bardzo...
1: Dzisiaj.
0: Tak jest, tak. Bardzo dziękuję i tym właśnie pięknym akcentem kończymy Na Dachu Świata.
1: Również.
0: Dziękuję. Michał Żakowski, Tomasz Matlingiewicz audycję zrealizował. Do usłyszenia.

0: Partnerem audycji była Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa.
1: Minuta po godzinie 14. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale te rozmowy Michała Żakowskiego trafiają też w dużej części na naszego radiowego YouTube'a. To się nazywa Radio 357 Talk. A gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak to jest realizowane, że Michał, ja tutaj jestem, robię, przygotowuję i prowadzę audycję, Michał nagrywa drugi wywiad, jednocześnie wideo, to proszę zajrzeć na Instagrama. Właśnie wrzuciliśmy taki materiał, nazwijmy go szumnie, bardzo szumnie, making of.
2: Złodziej czasu.
1: Monika Mędrok-Karłowska, wydawczyni, Tomasz Matlingiewicz, realizator, Marcin Cichoński. Mówimy państwu dzień dobry. To będzie audycja, w której wydarzy się bardzo dużo, bo też mamy, oby zawsze się tak fajnie i dużo działo. To jest nasza piosenka tygodnia na początek.

No bardzo dobrze. Paul McCartney, Ringo Starr razem, Home to Us, 5 minut po godzinie 14. Mamy oficjalne doniesienie i to jest pierwszy news. Oczywiście do Cannes dojdziemy, spokojnie. Do Cannes się jeszcze przeniesiemy, ale mamy oficjalne potwierdzenie ze strony studia Amazon. Uwaga, poszukiwania nowego Bonda już trwają. Trwają przesłuchania i są przymierzani różni aktorzy. Pewnie gdybyśmy zadzwonili do producentów, a w szczególności do tej pani, która jest słynną, Nina Gold, ona się nazywa, i ona na przykład robiła casting do Gry o Tron, i byśmy zadzwonili i zapytali, kto ma największe szanse, to będą odpowiedziała: wiem, ale nie powiem. Więc my na razie też nie wiemy, ale już niebawem powinniśmy poznać tego, który będzie w 2026 roku już na planie zdjęciowym grał agenta 007.

Jon Leniw Twice, pan Marcin mi napisał, że jego, jedna z jego ulubionych piosenek i ten odcinek Bonda bardzo dobry. Całkowicie się zgodzę z tym. Może się dam namówić na to, żeby obejrzeć jeszcze raz ten ostatni. Kto widział, ten wie, dlaczego można do niego wracać z mieszanymi uczuciami. A to jest pan, a za chwilę przeniesiemy się do Wrocławia, ale ten pan rozbił banki, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt, sprzedaż singli, piosenek, wszystkiego w Stanach Zjednoczonych. Ale nie ma się czemu dziwić.

0: Bardzo, bardzo dobra płyta. No a Kan polecam sprawdzić w podróży. Sprawdza się rewelacyjnie. 13 minut po 14.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry, z naszym gościnią jest pani Natalia Barczyńska, kuratorka wystawy. Porozmawiamy o wystawie, która nazwa może tych wszystkich, którzy tylko starają się tak literalnie rozumieć tytuły, nazwy, trochę mylić. All the Diamonds. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
0: To All the Diamonds to jest taki niezwykły, naprawdę niezwykły most łączący krainy wiejskie, ale łączący dwa kraje, które jak patrzymy na Europę, tak ludziom nie wydają się bliskie, a wy staracie się pokazać, że jednak bliskie są, czyli Polska i Rumunia.
2: Dokładnie. Przede wszystkim no, nie jesteśmy aż tak daleko, żeby nie zauważyć, że dzieli nas to wspólne, patrzymy na to samo niebo, kiedy jesteśmy u siebie, to jest pierwsza taka oczywistość, ale druga to, że my te diamenty traktujemy symbolicznie jako gwiazdy, ponieważ wystawa jest poświęcona tematowi wsi, a to właśnie na wsiach można bez zakłócenia światła miasta zobaczyć właśnie dobrze konstelacje i gwiazdy.
0: Tak jest. To jest ten wielki przywilej mieszkania na wsi, że jak się wyłączy te światła domowe albo odejdzie się 100 metrów dalej, dajmy na to, jak jest cieplo, to położy się na łące, można patrzeć i to niebo nie jest zanieczyszczone światłem, jak to nazywają ekolodzy. W podtytule tutaj czytam o konstelacjach nostalgii, wyobraźni i wspólnotowości. Bo tak naprawdę na niektóre zdjęcia, jak przeglądałem te zdjęcia, które państwo będziecie prezentować i prace, które prezentować, ciężko jest rzeczywiście powiedzieć, które jest z Polski, a które nie z Polski.
2: Dokładnie. Trochę robiąc research do tej wystawy, zaglądaliśmy głębiej do naszej wspólnej historii obu krajów i nie da się nie zauważyć, że oba kraje jednak się wywodzą od chłopów i od takiej tradycji osadniczej. Też nawet Rumunia z Polską przez chwilę dzieliła granicę 330 około kilometrów, więc to jest też takie dla nas bardzo interesujące, jak ta historia i kultura gdzieś tam się przenika, bo nadal w Rumunii są regiony, gdzie są górale mówiący po polsku albo są nadal tradycje, które można przypisać właśnie historii polskiej. Podobnie też nawet w czasach właśnie II wojny światowej Rumunia była schronieniem dla polskich uchodźców, więc gdzieś tam te nasze drogi się przecinały, a teraz w dobie jakiegoś takiego globalnego obiegu myślę, że można zauważyć jakieś takie tendencje, które są podobne, że wyłamujemy się spoza tego centralnego obiegu sztuki, które są skupione na wielkich aglomeracjach, na stolicach, bo zwracamy uwagę na tą wspólnotowość artystyczną, która się dzieje aktywnie na wsiach, ale może się o tym niewystarczająco dużo mówi. A w Rumunii i w Polsce tak właśnie jest.
0: Wystawa otwiera się dzisiaj we Wrocławiu w Krupa Art Foundation, ale jest przygotowana tak, nie tylko prace pochodzą z dwóch krajów, ale zespół kuratorski, jak czytam, składa się z czterech osób i jest to bardzo mocno zespół wymieszany polsko-rumuński. To wymagało współpracy zdalnej, czy mieliście tę przyjemność i spotkaliście się i pracowaliście razem?
2: Tak, ja właśnie jestem współkuratorką wraz z Moniką Uszpak-Skibą, z Marią Birsan i z Aleksandrą Nikulescu. My razem odwiedzaliśmy się dwukrotnie w naszych instytucjach, ponieważ to właśnie jest rumuńska Sandwich Gallery, która razem z nami przygotowała tę wystawę. Zarówno oni, jak i my odwiedziliśmy ich i robiliśmy rozeznanie w terenie, rozmawiając z artystami, którzy stamtąd pochodzą, z artystami, którzy właśnie tworzą na wsiach. A właśnie nasi partnerzy byli również u nas w fundacji zobaczyć przestrzeń, a cała reszta procesu faktycznie była zdalna.
0: Wspomniała Pani o tej funkcji zatrzymywania czasu, czyli o tym, że są regiony na przykład w Rumunii, gdzie cały czas pewne zwyczaje przypominają te zwyczaje, które są z Polski. To jest też specjalny moment na to, żeby pokazać bliżej taką kulturę w Polsce, w szczególności po tym wszystkim, co na przykład zrobiła książka Chłopki.
2: Dokładnie. I też można zauważyć duży taki trend na badanie tego zwrotu ludowego. My chcemy jakoś zwrócić uwagę też na pewną uniwersalność tych tematów, nawet chociażby dlatego, że właśnie tak jak w książce Chłopki, wieś jest bardzo dobrym pretekstem, żeby mówić też o politycznych aspektach i właśnie o feminizmie, o emancypacji kobiet. Nawet jedna z prac, którą pokazujemy, artystki Deli Popy, ma takie hasło przewodnie, że matriarchat urodził się na wsi i wieś właśnie kojarzy się z matriarchatem. Także jest bardzo dużo takich głosów, które jednak przesuwają tą uwagę w tą stronę i skłaniają do refleksji.
0: Dokładnie tak. Wystawa, powiedzmy, w Krupa Art Foundation Wrocław zaczyna się dzisiaj, jest uroczyste otwarcie. Będzie czynna od 16 maja aż do 5 lipca, czyli będzie spory czas na to, żeby móc ją odwiedzić. Na koniec takie pytanie bez żadnego podtekstu. Czy trzeba się w jakikolwiek sposób mentalny przygotowywać, wchodząc do Krupa Art Foundation na wystawę? Czy po prostu wejść i nie myśleć i wystawa sama nas porwie?
2: Absolutnie nie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Dziękuję pięknie. Naszą gościnią była Natalia Barczyńska, współkuratorka wystawy Old Diamonds. Zapraszamy bardzo gorąco.
2: Dziękuję bardzo.

O tej porze roku Lavender pojawić się w Radio 357 musi. Przed chwilą zespół Marillion. Patrzę sobie i czytam, będę miał o czym rozmawiać z Aną Tatarską. Spodziewamy się połączyć koło godziny 14.30 z minutami o tym wszystkim, co się dzieje w Cannes, ale także, żeby porozmawiać o aktualnościach, jeżeli chodzi o świat filmowy. Powiem Państwu, że są przecieki pierwsze recenzje tego nowego Mandaloriana z Krainy Gwiezdnych Wojen. I muszę zmartwić fanów Gwiezdnych Wojen. Jest to określone na razie jako jedna z najsłabszych produkcji w całej sadze. No, przekonam się dopiero, moją własną opinię wygłoszę dopiero wtedy, jak się przekonam i zobaczę, ale rzeczywiście takie pierwsze głosy napływają. Ale są też niespodzianki, bo ja na przykład ten zespół już tak stwierdziłem, że on nigdy nie nagra dobrego, a dzisiaj odtwarzam nowe nagranie. No jest bardzo fajne.

No właśnie, to jest zespół Block Party. Jeśli mnie przeczucie nie myli, to w poniedziałek usłyszymy kilka razy to nagranie. Coming on Strong. Dzisiaj też jadąc do pracy słuchałem sobie nowego, bardzo krótkiego albumu. Le Kelly wydała płytę, która trwa 29 minut. I z tym 29 minutach jest aż 9 nagrań. I na 9 nagrań 8 jest bardzo dobrych. I naprawdę słucha się tego fantastycznie. Taka muzyka pop... na wysokim poziomie. Takiej mi bardzo, bardzo brakuje.

0: Wiadomo, że jak jest Lickety, musi się pojawić zranione serce, a nawet takie wbite, bo Knife in the Heart, świetna płyta, bardzo dobrze się słucha najnowszy album Lickety. Jeszcze tylko zapowiedź piosenek z historią, bo jest nowy odcinek, proszę sprawdzić, i to będą tej piosenki i spróbujemy się połączyć z Cannes.
1: Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

Niesamowite rzeczy można znaleźć wokół tej piosenki Mrs. Robinson, Simon Garfunkel, a że to jest połączenie muzyki ze światem filmu, no to wiadomo do jakiego filmu będziemy nawiązywać. 34 minuty po godzinie 14. Anka napisała, bo robi też, przygotowuje wywiady. I dajcie mi jeszcze 2 minuty. No to oczywiście, że damy, tym bardziej, że mamy nowy singiel polskiego zespołu. Ten polski zespół też jest na początku artystycznej drogi. Ima Sleep się nazywają. Taka drobinka, 2 minuty 14. 3

0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Cześć Aniu, dzień dobry, witamy. Ania Tatarska prosto z Cannes. Miałaś sporo przygód, no bo to wiadomo, że tam się bardzo dużo dzieje i przygotowywanie wywiadów i oglądanie filmów i nadawanie korespondencji do radia trzeba być multidyscyplinarnym, więc złap oddech sobie teraz, a ja ci poczytam różne wyimki, które sobie przygotowałem specjalnie do tej audycji. Variety mówi o, zwracając uwagę na Sandrę Hiller, wczesny start wyścigu oscarowego, rola, która może dać jej Oscara. The Guardian mówi o filmie pełnym inteligencji niczym Bagnet. Bardzo jest podkreślane to, jakie zdjęcia przygotował Łukasz Żal. I tutaj jest taki fajny cytat. Może to nie jest taki jak The Variety albo ktoś inny, ale na przykład World of Real napisał, że każda klatka tego filmu wygląda jak muzealny eksponat. Słuchaj, Rotten Tomatoes daje w tym momencie 100% pozytywnych recenzji, natomiast na IMDb, czyli tej wielkiej bazie IMDb, spolszczając tej zachodniej, średnia, a wiadomo, że na razie mogli dawać tylko krytycy, średnia, podkreślam, ocen to jest 8 na 10. Czy ty potwierdzasz,
1: no to jest bardzo wysoka.
0: Czy ty potwierdzasz, że wczoraj w Cannes wydarzyło się coś wielkiego z filmem Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna?
1: Myślę, że tak, ale znasz mnie już trochę, więc ja od razu czuję się w obowiązku, że też trochę wytłumaczyć. Mam wrażenie, że kiedy ten film trafi w ręce widzów, to te oceny mogą trochę się obniżyć, bo ten film jest znacznie bardziej konceptualny w pewnym sensie niż poprzednie dzieła Pawlikowskiego. To jest taki idealny film festiwalowy i od razu zaznaczam, ja to mówię jako osoba, która otworzyła swoje serce na ten film i jest absolutnie pod jego wrażeniem, ale staram się tak realistycznie na to patrzeć. To jest bardzo taki film szkatułkowy, konceptualny, a jednocześnie bardzo prosty, który... Pięknie się też o nim pisze, pięknie się w niego zagłębia, bo on rzeczywiście na powierzchni wydaje się, że jest mało, że jest prosto, że wszystko jest jasne, ale są takie momenty pęknięcia, takiego otwarcia, jakiegoś niespodziewanego gestu, który nie wpisuje się w ten pozornie taki idealny scenariusz, gdzie wszystko jest zaplanowane i nagle dostajesz coś niezwykle surowego, prawdziwego i też przede wszystkim współczesnego. Tym z naszych słuchaczy, którzy nie oglądali naszej rolki instagramowej, to oczywiście po pierwsze polecam ją obejrzeć, tam jest taka...
0: Na YouTubie też. Tak. Na YouTubie Radio 357 Talk, tam jest taka pełna, na tyle ile ten format pozwala, 3-minutowa recenzja na tatarski skan.
1: No bo wiadomo, że jak Anna Tatarska nagrywa coś, to nie może mieć 30 sekund, bo ona po prostu nie potrafi. Zresztą o tym filmie 30 sekund mówić to by było przestępstwo. Pawlikowski daje nam następny film po 8 latach, bo przypomnijmy, ja dodam, że ja byłam wtedy tutaj na premierze Zimnej Wojny. Ja pamiętam te emocje, Marcin, to było coś niesamowitego po prostu. No, ja się popłakałam wtedy po tym filmie, zresztą wczoraj też, bo on tutaj jest naprawdę traktowany jak mistrz, jak taki gość, na którego wszyscy czekają. Wiesz, te bilety na filmy się rozchodzą po prostu jak ciepłe bułeczki i naprawdę Aniu, potem wszyscy rozmawiają.
0: Przepraszam, ale ja zrobiłem sobie takie porównanie, że że o Pawlikowskim pisze się w mediach zachodnich 3 razy więcej niż o tym, że tam jest też nowy Almodóvar.
1: Czekaj, bo staram się być dyplomatyczna, ale powiem tak, nie dziwi mnie to. Ale też nowy Almodóvar nie miał tu jeszcze swojej premiery, więc może to się zmieni po tej premierze, chociaż nie sądzę. Dobrze, ale jeśli chodzi o Pawlikowskiego, miał być po drodze inny film przez te 8 lat od Zimnej Wojny. Tamten film się, że tak powiem, kolokwialnie sypnął. Potem była pandemia, strajk

0: o nieumiejętności wyrażania emocji, które buzują pod spodem jak po prostu lawa w wulkanie. I ci aktorzy obsadzeni tutaj przepięknie, między innymi przez doskonałą polską reżyserkę castingu Magdalenę Schwarzbart, właśnie Sandra Hüller, ale też Hans Zischler, który gra wspaniale Tomasza Manna, oni prowadzą taką jakąś aktorską rozgrywkę, która jest na pozór bardzo ascetyczna, bardzo wycofana, bardzo taka lakoniczna, ale tak jak mówiłam wcześniej, tam są momenty pęknięcia, jakieś takie złamania, takie chwile jakiejś takiej, wiesz, bezbronnej prawdy, które sprawiają, że ten film jest cichy, cichy, cichy, a potem nagle cię tak chwyta za gardło, że czujesz, że się dusisz, bo on jednocześnie jest tak aktualny.
1: Właśnie tak, na to zwracali uwagę też krytycy, że to jest film niby o tym, co w 1949 roku działo się, jaka była relacja nie tylko między ojcem i córką, ale też między Tomasem Mannem, jego tytułową ojczyzną, ale że przez to on na te czasy, na to wszystko, co się dzieje na geopolitycznej arenie, o czym odpowiada na przykład Michał Żakowski audycję wcześniej, czyli Na dachu świata, jest niezwykle trzyma rękę na pulsie.
0: Wiesz co, tak, ja byłam dzisiaj na konferencji prasowej, udało mi się zresztą Pawłowi Paflikowskiemu zadać pytanie i przede mną pytała dziennikarka z Ukrainy i jej pytanie było takie bardzo konkretne i bardzo politycznie mocno osadzone, bo ona mówi, tu się historia powtarza, proszę powiedzieć, czy my teraz żyjemy w roku 43, 49 czy 39 i Paflikowski tak niechętnie na to pytanie odpowiedział. Wydaje mi się właśnie, że ze względu na to, że ono było takie bardzo, wiesz, bardzo konkretnie zakorzenione, trochę takie pytanie nastawione na konkretne odpowiedzi. Ale mi się udało go zapytać potem bardziej tak, no tak bardziej po mojemu. No nasi słuchacze wiedzą, że ja to jestem po prostu baba od emocji i rozkminiania. I ja mu mówię, że oglądam ten film i wiem, że on jest kiedyś w konkretnym momencie, o konkretnych ludziach, ale ja czuję, że on też jest o mnie i o tym, o czym myślę, jak się budzę rano i myślę, czy moje dzieci będą bezpieczne, a czy moja ojczyzna za 2-3 lata będzie taka, jaka jest i co zrobić i skąd ja mam siebie definiować, gdzie jesteśmy jako ludzie, jako człowieczeństwo, gdzie jest nasze człowieczeństwo, tak? Czy podejmujemy wciąż moralne wybory, czy wiemy, co jeszcze jest etyczne i jak to się robi? I on na to pytanie odpowiedział przepięknie. Tutaj zachęcam Państwa, bo te konferencje prasowe są dostępne online, można je obejrzeć po francusku i po angielsku. I wydaje mi się, że właśnie ten taki uniwersalizm jego filmów, które są jednocześnie niezwykle precyzyjne i to jest też ta sekretna siła, tak? Że on nie osadza w czymś bardzo drobnym, bardzo konkretnym, bardzo zamkniętym, ale potem robi się z tego taki poemat na temat kondycji ludzkości i bez pompy, bez zadęcia, bez pretensji. No i to jest po prostu piękne.
1: 19 czerwca trzeba poczekać jeszcze miesiąc i 4 dni do polskiej premiery, niestety. Mówię niestety, bo po tym wszystkim, co mówisz i po tym wszystkim, co czytam w różnego rodzaju recenzjach, nie mogę się doczekać. To ja jeszcze wrócę do tej, bo sama też w swojej recenzji, którą nagrywałaś, przypomnę, Radio 357 Talk i nasz Instagram radiowy, zwróciłaś uwagę na to, że magnetyczną postacią jest Sandra Hüller. Czy rzeczywiście The Variety, ono ma swój charakter Variety, że jest takie, z jednej strony bardzo lubi się trzymać faktów, ale no ma taki lekko tabloidalny charakter. Przesadziło z tym startem wyścigu Oscarowego?
0: Bardzo trudno jest mi powiedzieć, dlatego że ten film jest bardzo partnerski i chociaż technicznie zarówno Sandra Hüller, jak i Hans Zischler tutaj mają role pierwszoplanowe, to też nie są takie role, wiesz, w takim amerykańskim stylu, których jest dużo i które są nadmiarowe, ale strzelam, że tak, no Sandra Hüller ma już też doświadczenie przecież w nominacjach globowo-oscarowych dzięki Anatomii Upadku. Miała też niedawno swój debiut hollywoodzki u boku Ryana Goslinga. Zresztą powiem ci, że ktoś na tej konferencji usiłował ją pytać o to, nie wiem, czy to nie był pan z Variety, a ona jest po prostu taka urocza, ona jest taka europejska. Jak ktoś jest z Europy, to wie, o co chodzi. Ona po prostu każde plotkarskie pytanie gasi w zarodku, albo no, odpowiada jednym zdaniem. W sensie widać, że zarówno chce pracować przy ciekawych projektach różnorodnych, ale też chce mówić o tym, co jest ważne i mam wrażenie, że to wszystko widać w tej roli. To jest aktorka, która po prostu potrafi mrugnąć, wiesz, jedną rzęsą. Nie wiem, czy to jest fizjologicznie możliwe, ale trzymajmy się tego. I po prostu, wiesz, świat drży. Jest absolutnie fantastyczne, jak mruga jedną rzęsą, prawda? Powodzenia.
1: To. Słuchaj, no to jeszcze jedno, że chciałem powiedzieć, że z radością, bo ty wtedy mówiłaś, a poczekajmy, sprawdźmy, z radością donosimy i możemy powiedzieć, nie zdradzajmy w jakiej roli, ale to, co donosiłem tak trochę plotkarsko, Joanna Kulik zagrała w tym filmie.
0: Tak, to prawda. I w ogóle też dodam, że tutaj w tym filmie są role właśnie Zischlera jako Mana i Sandry Hüller jako Eriki Mann. Wszystkie inne role poza tym są epizodyczne. Nie ma w ogóle jakby żadnych innych

0: ról drugoplanowych. Ta kategoria się według mnie przy tym filmie w ogóle nie sprawdzi przy nagrodach, bo mamy tu dwie role główne, koniec. Wszyscy inni się przemazują, pojawiają, mają dialog, mają moment. Te wszystkie momenty są idealnie zaplanowane i poprzedzone dużymi przygotowaniami i Anna Kulik również ma taki moment, który widzom przypomni pewnie trochę zimną wojnę, ale nawet mimo tego, że moment krótki, to przygotowania były na tyle solidne, że znalazły się nawet w napisach końcowych.
1: Więc ja jeszcze dodam, że wymieniane są różne nazwiska w Wyścigu o Złotą Palmę, wyścigu, jak nieładnie powiedziałem, tym, kto może po tą Złotą Palmę sięgnąć. Między innymi mówi się o Hamaguchi, o Doncie. Mimo wszystko wymienia się tego twojego ulubieńca inaczej, czyli Almodovara. Jest przecież pan Christian Mungiu.
0: Tak.
1: No i jeszcze
0: to
1: mamy...
0: jeszcze przed nami.
1: Słuchaj, ale napisałem do pana Macieja Musiała wczoraj SMS-a, czy może się z nami połączyć. Nie odpisał, więc pewnie jest bardzo zajęty tam na miejscu. Ale
0: nie,
1: powiedzmy,
0: to muszę cię... Tak, no Marcin, to tutaj od razu przejdźmy, zmieńmy, bo to nie jest nasz jedyny polski wątek w konkursie. Tak. Niestety ten nasz polski wątek się bardzo zasmucił, bo jak państwo być może wiedzą, wczoraj zmarł Krzysztof Piesiewicz.
1: Tak,
0: Krzysztof Piesiewicz, który był scenarzystą, współscenarzystą, zdaje się, 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Też właśnie krótkiego filmu o miłości, na którym luźno oparty jest film Historie równoległe, który jest tutaj pokazywany. Parę lat temu już mówiliśmy o tym, Maciej Musiał kupił prawa do remake'u, do nowej wersji tej właśnie dekalogu. No i tutaj jest pokazywany jeden z dwóch filmów, które już powstały w reżyserii Asghara Farhadiego, doskonałego irańskiego reżysera, który już kilka lat temu powiedział, że on w Iranie już filmów nie będzie robił, bo Iran jest taki, jaki jest, więc to jest film francuski z francuską obsadą, a Maciej Musiał jest jego producentem wykonawczym. Natomiast Maciej Musiał z Krzysztofem Piesiewiczem bardzo blisko i bardzo długo pracowali nad tym, jak to ma wyglądać, jaka w ogóle ma być ta nowa koncepcja, o czym ma być ta nowa opowieść. Ja ich nie znam, więc nie chcę tutaj domyślać i po prostu nadużywać interpretacyjnie, ale wydaje mi się, że tam się zrodziła ogromna bliskość i po prostu wyobraź sobie, że informacja o tym,
1: dociera,
0: że odchodzi ktoś, z kim dociera do ciebie tuż, Marcin, przed czerwonym dywanem. No myśmy widzieli Maćka Musiała, jak szedł po tym czerwonym dywanie. To był wspaniały moment dla niego, też wielki sukces, naprawdę. To oczywiście. On robi wspaniałe rzeczy, poza tym, co jest najbardziej widoczne, najbardziej tabloidowe. I był taki smutny. No naprawdę, patrzyłam na niego, widać było, że
1: ale,
0: po prostu,
1: Aniu, to
0: wiesz.
1: W takim razie jeszcze zatrzymajmy się, bo to że informacja, która wczoraj do nas dotarła o tym, że odszedł Krzysztof Piesiewicz, to jest wielka strata dla polskiego kina. I oczywiście na tym poziomie też takich laurów, bo to przecież przypomnijmy, była nominacja do Oscara. To były te nagrody na różnych festiwalach europejskich, światowych. Ale dekalog i trzy kolory, to ja nie lubię patosu, ale to trzeba powiedzieć, że to są takie dwa wielkie filary polskiej kultury, bez których ta polska kultura wyglądałaby zupełnie inaczej. I te filary postawił oczywiście w duecie z Kieślowskim Krzysztof Piesiewicz.
0: Absolutnie tak. I też pamiętajmy, że Cannes to jest festiwal francuski. Francuzi są bardzo tacy czuli, jeśli chodzi o ich ego w sztuce. I ten festiwal filmowy zawsze ma na przykład za dużo francuskich premier, ale to też jest na swój sposób urocze i fajne, że Francuzi tak promują swoją francuską kulturę. Dla nich Kieślowski jest takim półfrancuzem, tak? To, że on tworzył też we Francji tak dużo. I myślę, że Kieślowski, jego sukces, którego przecież współtwórcą właśnie również był Krzysztof Piesiewicz, to jest też nazwisko, które otworzyło drogę między innymi Pawłowi Pawlikowskiemu do tego, żeby tutaj być, tak? Bo Kieślowski budował renomę Polski na arenie międzynarodowej, stworzył no, taką pewnego rodzaju markę tego naszego kina, który potrafi mówić o trudnych emocjach, a jednocześnie o codzienności w poetycki sposób, nawet jeśli ta codzienność w sobie poezji ma niewiele. Więc myślę, że zasługi Kieślowskiego, ale też właśnie Krzysztofa Piesiewicza dla takiej pozycji międzynarodowej, dla renomy kina polskiego na arenie międzynarodowej są absolutnie no, niepodważalne, więc tak, mimo że Krzysztof Piesiewicz oczywiście w ostatnich latach zajmował się już czymś innym, też podejmował różne wybory w życiu, to myślę, że jest to ogromna strata dla polskiej kultury, ale też powiem ci, że jakaś przewrotną melodię gra historia, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale dwa lata temu w dniu premiery Strefy Interesów, która przecież również była polską koprodukcją, również Sandrą Hüller, też czuwała nad tym Ewa Puszczyńska, wspaniała nasza producentka, która jest współpracowniczką wieloletnią Pawła Pawlikowskiego. W dniu premiery Strefy Interesów umarł Martin Amis Dzisiaj, wczoraj, w dniu premiery Historii Równoległych tutaj dowiedzieliśmy się o tym, że nie ma z nami już Krzysztofa Piesiewicza. No mam nadzieję, że to nie jest do trzech razy sztuka, czy tam jeszcze więcej, że to już jest koniec po prostu tych smutnych połączeń. Ale mam też nadzieję, że gdzieś przy okazji premiery tego filmu i rozmów o nim też to nazwisko się będzie pojawiało. Na pewno będzie dbał o to Maciej Musiał, który właśnie wrzucił bardzo taki poruszający post na Instagram, bo tak się dzisiaj komunikujemy, ale myślę, że, no, że jest mu trudno teraz.
1: Za chwilę wrócimy już nie do Cannes, tylko do, znaczy ty będziesz na miejscu w Cannes, ale bo mówimy krótko o premiery, które są w kinach. Natomiast powiem ci, że do Farhadiego i tego, co się dzieje wokół Historii Równoległych, jeszcze wrócimy. Za tydzień też będziesz w Cannes, to będzie przed finałem. Natomiast Farhadi udzielił, polecam państwu odnaleźć naprawdę mocnego, bardzo mocnego wywiadu, i to też chyba było mówione na konferencjach prasowych, o tym, co się dzieje w Iranie. I to, co on powiedział, naprawdę chwyta za serce. Ale to już zostawmy na osobny wątek. Myślę, że będziemy jeszcze do tego wielokrotnie wracać. Anna Tatarska, podsumowanie tego, co w Cannes. Zazdroszczę ci, jak nie wiem co. I za chwilę przejdziemy do tego, co być może każdy z nas będzie mógł obejrzeć już za chwilę, czyli premier filmowych. Natomiast o Cannes jeszcze będziemy w Radiu 357 rozmawiać nie raz.

0: 4 minuty do 15.
1: Złodziej czasu.
0: Łączymy się jeszcze raz z Aną Tatarską, która jest w Cannes. No i przejdziemy do tego, co też bardzo interesuje, czyli zawsze staramy się wybrać dla Państwa najciekawsze, najbardziej fascynujące, ciekawe premiery filmowe. Ty nie tylko polecisz film, ale ty możesz przedstawić rozmowę na temat tego filmu.
2: A mogę i chyba zaraz to zrobimy. To ja tylko powiem Państwu, że raz na jakiś czas, ostatnio coraz częściej, może Państwo zauważyli, do kin wchodzą nowe horrory. Mamy całkiem nowe pokolenie twórców, którzy myślę wychowywali się na doskonale znanych nam klasykach, a teraz po prostu zaczęli robić swoje kino. To są twórcy 20-30-letni, którzy biorą to, czegoś nauczyli na przykład na Egzorcyście Friedkina czy na Carrie, i tworzą całkiem nowe opowieści, które z jednej strony mają w sobie wiele nowoczesnych twistów, ale z drugiej są właśnie w pewnym sensie takie bardzo tradycyjne, powiedziałabym. I takim filmem jest Obsesja, czyli właśnie horror, o którym będziemy za chwileczkę rozmawiać. To jest amerykańska produkcja, w której no, dzieją się, powiem ci, rzeczy, jakich w życiu byśmy sobie nie wyobrazili. Tutaj od razu ostrzeżenie, jeśli Państwa interesują jakieś takie kryształy magiczne z takich sklepów ezoterycznych, to po tym filmie przestaną Was interesować, bo się zorientujecie, że mogą Wam zniszczyć życie. Jeszcze nie daj Boże, jak się do takiego kryształu powie na przykład spełnij moje życzenie, a on źle zrozumie, bo to właśnie się dzieje w tym filmie.
0: Nie masz przyjemność porozmawiania z obsadą, a ja mam dla ciebie ciekawostkę, że Natalia i Krzysztof z naszej fantastycznej rodziny radiowej nagrali takie specjalne, zaraz posłuchasz, co jak oni to stworzyli, jaki klimat zrobili. No więc ty wywołaj ten materiał, bo ty też musisz zadać pytanie jako autorka wywiadu.
2: Tak, to prawda. No to teraz posłuchamy rozmowy z twórcami właśnie wywiadu do filmu Obsesja. Zacznijmy od takiego podstawowego pytania, czyli Carrie, to reżyser, jak się rozwijała twoja horrorowa wrażliwość?
3: I am a big film, horror film connoisseur. I'm an audience member first and foremost.
4: Jestem wielkim fanem horrorów. W pierwszej kolejności zawsze widzem i przez te lata oglądania zbudowałem swój gust. Świadomość tego, co mi się podoba, a co nie. Co mnie wkurza, jakie zachowania postaci irytują. Stworzyłem własną wrażliwość. Jeśli coś nie gra mi w innych filmach, to pewnie w swoich też tego nie wykorzystam.
3: If I don't like it in other movies, I'm probably gonna try to not put it in my movies.
2: I know that, you know, historycznie na to patrząc, to horrory albo wzmacniały role przydzielone płci przez społeczeństwo, albo te stereotypy przełamywały. A jak jest u was?
5: I feel like this dynamic in the film is very interesting, so I think it's an open question for anyone who feels like they have something to say about that.
3: I don't think this is a crazy girlfriend movie. Some people are saying that, and I really don't think that's what it is at all. I mean, Nikki is not in control of her actions and
4: niektórzy mówią, że sięgamy po schemat filmu o szalonej dziewczynie, ale ja tak nie uważam. Nikki nie podejmuje decyzji świadomie. Jest tu wiele moralnych dwuznaczności i to mi się podoba. Oraz to, że ten film nie mówi ci, jak masz się czuć. To nasze doświadczenia wykreują naszą perspektywę.
6: Yeah. Yeah, I think it takes that trope and flips it on its head.
7: Myślę, że schemat szalonej dziewczyny jest tu postawiony na głowie. Tu nie chodzi o szaloną ex czy chłopaka stalkera. Może byłeś kiedyś w butach Bera, mając obsesję na czyimś punkcie, lub w butach Nikki, która nie jest w stanie kontrolować swoich emocji i możesz przejrzeć się w tych postaciach. Carrie wykonał świetną robotę, pokazując też motywację postaci i wzajemny ich na siebie wpływ. To bardzo świeże.
6: While also fully being able to understand the intentions on both people's, both characters' aspects and how they impact each other. So I think that's what makes it groundbreaking for me.
0: Przyznaj, Anna, że Natalia Fidler i Krzysiek Tubilewicz mogliby być twórcami horrorów, prawda?
2: No słuchaj, rozważymy ich może przy Inside Seaside do jakiegoś ofa do filmu, ja nie wiem, ale
0: Krzysiek
2: tak, widzę tutaj potencjał.
0: Krzysiek lubi to robić, tak? On teraz mi mówił, że będzie z Duńskiej Woli czytał jakiś film i też tutaj w Cudzie nad Wisłą w Warszawie. On lubi być lektorem takich pokazach otwartych, to prawda.
2: A być lektorem do horroru, jak tam zdzierane są ze skóry, ze twarzy skóra na przykład, albo różne przedmioty twarde uderzają o ciało, albo łamią się kończyny. No pomyśl, tu jest całe pole do popisu.
0: Czy dasz się namówić na to, że jak wrócisz, żeby pójść na film dokumentalny o zespole Iron Maiden Burning Ambition, który jest wyświetlony od tego tygodnia w kinach?
2: Pomidor,
0: dobrze. Bo ja się boję, że to będzie laurka. Boję się takich filmów. Natomiast nie boję się takich filmów jak Romeria, który rok temu był pokazywany w Cannes. Tutaj jest hiszpańska reżyserka Carla Simon. Ona jest blisko takiej natury ludzkiej. To jest taki film, który pozwala się zatrzymać, wywołuje refleksję. Rok temu nie udało ci się go zobaczyć w Cannes, tak?
2: Nie udało mi się i przyznaję się bez bicia, nie udało mi się go obejrzeć do tej pory.
0: Ale nadrobisz to. Jeszcze całe życie mamy na oglądanie filmów, których nie zdążyliśmy. Ciekawe, czy moje dzieciaki będą chciały iść z kolei na film Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Już sam tytuł prowokuje mnie do tego, żeby na ten film nie iść, ale może się mylę. Anna Tatarska...
2: Mylisz się, bądź sprawiedliwy. Moje dziecko ma ręcznik na basen z kurozającem z pierwszej części i gdyby ten film był lamerski, to by na pewno go nie używał, więc zakładam, że to jest jakaś forma recenzji. Taka alternatywna.
0: Ale Świątynia Świstaka?
2: Nie, on ma z jedynki, więc nie ręczę za Świątynię Świstaka, ale dajmy jej szansę.
0: No to trochę pachnie Indianą Jonesem, nie? Prawda?
2: Tak, no ale poszukiwania duchowości zawsze w cenie. Co ty jesteś taki jakiś mało ufny, no?
0: No dobrze. Co dzisiaj będziesz oglądać w Cannes?
2: Dzisiaj będę rozmawiać z Pawłem Pawlikowskim za pół godzinki i z Sandrą Hiller za 45 minut i z Maćkiem Musiałem za 2 godziny.
0: Przekaż im wszystkim, że kłaniamy się tutaj z Radia 357 i mają grono. Jeżeli tak można używać w języku filmowym, ale my zawsze nawiązujemy do piłki nożnej. Mają tu grono wiernych szalikowców. Anna Tatarska w Cannes. Pozdrawiam cię mocno.
2: Dziękuję.

Coś niezwykłego dzieje się z zespołem The Strokes. Celowo rozmyślnie zaprezentowałem Państwu nowe nagranie Falling Out of Love. Tak, to nowe nagranie zespołu The Strokes, tego samego, który zafundował nam dużo kapitalnego rockowego grania. No ale ich prawo, żeby nagrywać to, co chcą, a jak Państwo ocenią, to też Państwa zdecydowanie prawo. 10 minut po godzinie 15 właśnie opublikowano nie tak dawno, godzinę temu, program szczegółowy i o 18 Knocked Loose, o godzinie 19 Gojira, a o godzinie 20:30 za 5 dni, 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaprezentuje się zespół Metallica. Więc chciałem zapytać, z kim się widzę na tym koncercie, bo jadę tam, wybieram się... Dużo potem mogę Państwu opowiadać o tym, co się wydarzyło z cenami na przykład noclegów, więc pewnie od razu wracam, ale to nie o tym. Natomiast już teraz bardzo gorąco zapraszam Państwa na najbliższą środę, na Pokolenia 357. To będzie audycja pokoncertowa, poświęcona wszystkiemu temu, co się wydarzy z Gojirą, z Knocked Loose, ale przede wszystkim z Metallicą w roli głównej. Po raz kolejny jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki przyjeżdża do Polski, tym razem nie na stadionie PGE Narodowym. Wiem, że teraz wiele osób się uśmiecha, tylko na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaprezentują się na okrągłej scenie na środku stadionu. Ile tam osób wejdzie? Sam jestem bardzo ciekawy.

0: Fade to Black, formacja taneczno-muzyczna, zespół Metallica.
1: Radio 357.
0: Dzisiaj będziemy też rozmawiać o takiej bardzo zacnej akcji. Będziemy mieli na miejscu w studiu gości. Tata też czyta. Czy słyszeli państwo coś na temat?

Ale ta płyta wtedy była sensacją. College, Living in the Moonlight. Collage z najlepszych moim zdaniem czasów, ale nie tylko oni tak potrafią tego prog rocka, prawda? Na przykład jest taki pan, wrzucał sobie ostatnio zdjęcia z wakacji, z ciepłych krajów. Też takie rzeczy nagrywa.

0: Lunatic Soul, tak, The New End. Dzisiaj zatrzymałem, aż się tak i nasłuchiwałem głośniej, co tam Krzysiek przygotował. Nie wiem, czy państwo słyszeli serwis informacyjny po godzinie 8. On by się nadawał do Złodzieja Czasu, dlatego ja fragment przygotowałem.
1: Nie tylko Łódź, ale i Częstochowa gości ekipę tworzącą jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów fantasy. Twórcy remake'u Nieśmiertelnego wybrali właśnie te dwa polskie miasta jako lokalizacje zdjęciowe. Henry Cavill jako Connor McLeod, Russell Crowe zamiast Shona Connerego i reżyser filmu John Wick za kamerą. Kultowy Highlander wraca po 40 latach i po drodze zatrzymał się w Polsce. W Łodzi wojujący mieczem Henry Cavill był widziany na dworcu Łódź Fabryczna, a także w łódzkiej katedrze, która na czas produkcji była ograniczona dla wiernych i zwiedzających. Dlaczego na historię szkockiego górala obdarzonego nieśmiertelnością wybrano właśnie miasto włókniarzy? Łódź od lat z powodzeniem przyciąga zagraniczne produkcje filmowe i dysponuje jednym z najstarszych studiów filmowych w Europie. Złośliwi powiedzą, że posiada również duży wybór postapokaliptycznych scenerii. Ekipa niebawem zagości również w Hucie Częstochowskiej, a później przeniesie się do Hongkongu. Łódź, Krzysztof Zimoch, Radio 357.
0: Postapokaliptyczne przestrzenie. No, Krzysiek, narozrabiałeś.
2: Złodziej czasu. No,
0: ale jeżeli pan Cavill jest w Łodzi, to nie może być na przesłuchaniach do roli nowego Bonda. Czy ja dobrze rozumiem? No bo tak, mamy potwierdzenie, że trwają przesłuchania i trwa właśnie oficjalny casting do roli agenta 007.

0: Jestem bardzo ciekawy, kto będzie nowym Bondem. The Living Daylights to zespół norweski. Aha. W naszym studiu jest Aleksandra Strzelecka, Fundacja Powszechnego Czytania. Chciałem zapytać, jak to od razu, tak na dzień dobry tak w ogóle.
1: Dzień dobry, witam.
0: Tak w ogóle sprowokować siebie, zapytać, jak to tata też czyta?
1: Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Tata robi bardzo dużo fajnych rzeczy i też czyta.
0: Powiem szczerze, że tak naprawdę z jednej strony się oburzam, ale z drugiej strony to jest bardzo szczytne, bo to wspólne czytanie to jest rzecz, która nieprawdopodobnie rozwija wyobraźnię.
1: Wyobraźnię to jest jakby jeden z aspektów, ale przede wszystkim to jest ogromna inwestycja w ogóle w rozwój i w przyszłość naszych dzieci. Znaczy wczesne czytanie wiąże się z rozwojem mózgu, bardzo silnym, bo ten mózg się rozwija najwcześniej w pierwszych 3 latach życia. I to, co najbardziej ten rozwój stymuluje, to jest właśnie czytanie i wspólna rozmowa z dzieckiem. Jest mnóstwo badań, które potwierdzają, że to jest właśnie najskuteczniejsza stymulacja tego rozwoju.
0: Ja tylko miałem ten problem w tej pierwszej fazie, pomiędzy pierwszym a trzecim, że ciągle musiałem czytać te same książki i niektóre znałem już na pamięć.
1: I to jest bardzo ciekawy wątek, bo rzeczywiście to jest nużące i wszyscy się z tym mierzymy. Rodzice i nie tylko, bo i wujkowie, i ciocie. Ale to jest bardzo rozwojowe dla dzieci. Znaczy czytanie kilkadziesiąt razy albo nawet więcej tych samych historii jest dla dziecka bardzo ważne, bo za każdym razem ono odkrywa tą historię na innym poziomie.
0: Jak robić akcję powszechną na temat tego, co jest tak naprawdę intymne i takie mierzone kontaktem ojca z dzieckiem wieczorem przy łóżku?
1: No właśnie, no bo to jest taki paradoks, że z jednej strony w ogóle czytanie jest dosyć intymną aktywnością, bo czytamy sami sobie introwertycznie trochę, ale tak naprawdę to jest bardzo społeczna czynność, bo otwiera nas na innych ludzi, pomaga ich zrozumieć, że myślą tak samo, w analogiczny sposób jak my, ale może mogą myśleć inaczej. Więc rozumiemy i innych, i świat lepiej. I też lepiej się komunikujemy, bo to rozwija po prostu nasze takie umiejętności właśnie komunikacji.
0: Ambasadorami tej akcji Tata też czyta. Między innymi są nasi redakcyjni koledzy Tomasz Smokowski, Krystian Hanke. Bardzo gorąco polecamy. Będziecie przygotowywać specjalne akcje i specjalne eventy. Jak właśnie zahaczyłem o to, że ciężko robić akcje na temat tego, co jest intymne, ale w jaki sposób będziecie promować i gdzie będzie można was spotkać, bo to będą też wydarzenia.
1: No właśnie, to co jest w sumie najpiękniejsze w tej kampanii, to to, że to jest formuła otwarta i włączyć mogą się w nią wszyscy w rozumieniu, rodzice, czytający, nieczytający mogą się zachęcić, zacząć czytać, ale tak naprawdę mogą włączyć się biblioteki, szkoły, mogą zaprosić ojców, mężczyzn na wspólne czytanie, ale też księgarnie, włączają się wydawnictwa, firmy, gdzie można stworzyć taką przestrzeń, że będziemy w tym czasie, czytać warto codziennie, ale w tym czasie, kiedy trwa kampania, czyli w maju i w czerwcu, mówić o czytaniu, pokazywać właśnie te męskie, czytelnicze wzory, bo one są po prostu bardzo potrzebne. Także warto wejść na stronę tatatezczyta.pl, tam są materiały, z których można skorzystać. Jest przede wszystkim broszura informacyjna, która mówi o tym, jak, co i dlaczego warto czytać z dzieckiem i wtedy warto znaleźć odpowiednią formę i włączyć się.
0: A co zrobić, żeby to wspólne czytanie ojca z dzieckiem, w ogóle rodziców z dzieckiem, ale tutaj skupiamy się na roli ojca, nie zniknęło wraz z pewnym wiekiem, kiedy dziecko przestaje czytać bajki, baśnie, nawet dochodzi do Akademii Pionek Leksa, ale przechodzi na przykład na Dziennik Cwaniaczka.
1: Dokładnie. To jest też kolejny ważny moment, którego nie należy przegapić, bo kiedy dziecko nauczy się czytać samo, to mamy takie wrażenie, pójdzie do szkoły, czyta pierwsze lektury, no to mamy wrażenie, że ono czyta i że jest okej. Ale tak naprawdę nie powinniśmy wtedy rezygnować ze wspólnego czytania, bo to jest moment, który może zniechęcić dziecko z tego powodu, że ono nie jest jeszcze w stanie przeczytać tak skomplikowanych treści, takiej skomplikowanej fabuły, jak do tej pory czytaliśmy mu jako dorośli. Więc warto wtedy szukać książek, które będą po prostu odpowiadać zainteresowaniom dziecka, bo to jest no ważny moment, nie należy go przegapić, a możemy wtedy jeszcze bardziej wzmocnić te nasze wspólne relacje przez właśnie fajne książki, które sprawią przyjemność też rodzicom.
0: Mówimy o wzmocnieniu relacji i to jest naturalne, skoro spędzamy czas razem i poświęcamy go na coś, co jest emocjonujące, bo świat literatury, czy to dziecięcej, czy to tej dorosłej jest emocjonujący, rozwija naszą wyobraźnię, porusza jakieś strony naszej wrażliwości. Ale co wspólne czytanie robi z mózgiem, z rozwojem takiego dziecka już starszego? Nie w tym okresie 1-3, ale dajmy na to nawet 10-13.
1: No właśnie, to jest taki moment, gdzie też właśnie ta relacja i ten to trochę pomaga radzić sobie z emocjami, które w tym wieku bywają dość trudne, burzliwe. Pojawiają się te różne takie problemy, których wcześniej nie było. Trudniejsze tematy, które trzeba przepracować, więc to jest świetny punkt wyjścia do rozmowy, właśnie do przepracowania tematów. Też no, czytanie po prostu uspokaja i obniża poziom stresu. I to są też bardzo dużo badań jest na ten temat. Więc to też pomaga utrzymać taki dobrostan psychiczny też.
0: Fundacja Powszechnego Czytania. Bardzo ładna nazwa. Akcja Tata Też Czyta. Polecam bardzo gorąco wszystkim słuchaczom Radia 357. Kiedy są specjalne eventy? Możemy przedstawić daty?
1: Tak naprawdę, tak jak mówiłam, one się tak dzieją oddolnie w różnych miastach, w różnych bibliotekach, księgarniach, więc polecamy śledzić lokalnie to, co się dzieje.
0: Przygotowany też hashtag. Tata Też Czyta.
1: Tata Też Czyta. Tak, dokładnie. Więc warto pokazywać wspólne czytanie i rzeczywiście spędzamy trochę czasu w mediach społecznościowych, więc warto też pokazać, że czasami się odłączamy i czytamy.
0: Polecamy wspólne czytanie razem. Polecamy gorąco, żeby ojcowie, mamy też, mama też czyta. Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania była naszą gościem. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję również.

Joke about divorce blossoms, a pan Piotr napisał: ja również czytałem córce przez całe jej dzieciństwo, to był cały rytuał, zwłaszcza wieczorem przed snem. Nie było opcji, żeby takie czytanie się nie odbyło. Oczywiście były książki, które czytaliśmy na okrągło i takie jednorazowe również. Efekt był taki, że w wieku 4 lat, nie potrafiąc jeszcze czytać, a znając te ulubione na pamięć, zwłaszcza wierszowane, udawała, że czyta, przekręcając nawet strony w odpowiednim momencie. Potwierdzam, dokładnie tak się dzieje.

Monika Mędl-Chorwowska, Tomek Makniewicz i Marcin Cichoński. Pięknie dziękujemy za dzisiejszą audycję Złodziej Czasu. Za chwilę kultowa piątkowa popołudniówka Radia 357. Redaktor Kuba Strzyczkowski już w blokach startowych. Ja zapraszam na poniedziałek. To będzie audycja Kieruj się na południe. I poniedziałek, a we wtorek będę sam się kierował na południe, ale Deep Purple tam nie zagra.

0: 15 maja, mamy piątek, 16. Tu Radio 357, popołudniówka do 19. Tomasz Matlingiewicz, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Czesne wiadomości w naszym serwisie. Andrzej Rutke.
1: Premier Donald Tusk zabrał go głos w sprawie wstrzymania przesunięcia do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy. Według szefa rządu decyzje dotyczące odwołania przesunięcia wojsk mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski.
2: Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Wszystko jest pod kontrolą.
1: Mówił premier Tusk. Również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna, podkreślił. Według źródeł telewizji CNN decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił amerykańskich w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z czterech propozycji przeszła tylko ta rządowa. Od dwóch poprzednich różni się surowszymi karami za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
3: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
1: Teraz Senat, a potem ruch prezydenta, którego projekt przepadł w głosowaniach. Rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli nad rynkiem kryptowalut została w rządowym projekcie uwzględniona. To nie jedyna sprawa, którą zajmował się dziś Sejm. Posłowie wybrali 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości. W czasie, gdy szefem resortu był Zbigniew Ziobro, Piebiak był antybohaterem afery hejterskiej w resorcie. Więcej na ten temat powiemy jeszcze w popołudniówce Radia 357. W potężnym pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spaliło się ponad 1100 hektarów lasu. To już oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Największe straty są na blisko 400 hektarach tego terenu. Już wiadomo, że stamtąd leśnicy będą musieli szybko usunąć wszystkie drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły całe lęgi ptaków oraz mniejsze zwierzęta. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się przeliczyć na pieniądze.
4: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
1: Pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym terenów projektowanego rezerwatu Długie Bagno oraz siedlisk objętych siecią Natura 2000. Na koniec przenosimy się do Australii, gdzie sąd federalny przyznał rdzennym mieszkańcom najwyższe odszkodowanie w historii tego kraju. Szczegóły zna nasza korespondentka z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska.
5: Sąd federalny przyznał rdzennym Australijczykom 150 milionów dolarów po tym, jak jeden z najbardziej znanych miliarderów w kraju prowadził wydobycie rud żelaza bez ich zgody. Wyrok ten jest najwyższą kwotą odszkodowania za prawa rdzennej ludności w historii Australii. Brak negocjacji umowy o użytkowaniu gruntów doprowadził do prawie 20-letniej batalii prawnej. Chociaż kwota odszkodowania jest rekordowa, niektórzy członkowie starszyzny nie kryją rozczarowania i określają ją jako drobiazg w porównaniu z ogromnymi zyskami kopalni. Rozważają złożenie odwołania. Sędzia Sądu Federalnego określił odszkodowanie jako rekompensatę za utratę lub osłabienie tradycyjnego związku z ziemią. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: I relacją z Antypodów kończymy ten serwis, kolejny za niespełna godzinę.
0: Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski.
6: Najpierw o siatkówce, choć ta zacznie się na poważnie dopiero jutro. Siatkarze przygotowują się do Final Four w Turynie. Tym razem dwie polskie drużyny walczyć będą o zwycięstwo. To Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa. A stawkę uzupełniają mistrz Włoch i obrońcę tytułu Sir Sikoma Monini Perugia i mistrz Turcji Zirat Bankrat Ankara. Oddaję głos kapitanowi Aluronu Mateuszowi Bieńkowi.
7: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna. Trzon zespołu jest niezmienny, trener od kilku lat też ma ten czas, żeby wdrożyć ten swój system, no i to pokazuje, że to po prostu zdaje egzamin. W tym roku już naprawdę mieliśmy bardzo ciężkie ćwierćfinał, graliśmy z wicemistrzem Włoch, a mimo tego pokazaliśmy, że jesteśmy od nich zdecydowanie lepsi, więc mega się cieszymy i tak jak trener powiedział na konferencji, cieszmy się chwilą, bo to nie jest zwyczajne, że się gra tak naprawdę co roku o takie najwyższe cele.
6: Przypomnę, że rok temu Zawiercie przegrało w finale. Arabia Saudyjska, której reprezentacja zagra na Mundialu, została oficjalnym sponsorem imprezy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku. No i wszystko można łatwo wytłumaczyć. Arabia Saudyjska od FIFA otrzymała prawo zorganizowania Mundialu w 2034 roku i teraz pieniądze płyną szeroką strugą. A propos Arabii Saudyjskiej, to teraz coś, co się z nią wiąże. 90 milionów euro za sezon. Taką podobną ofertę otrzymał Robert Lewandowski od saudyjskiego klubu Al-Hilal. Według informacji hiszpańskich mediów, kapitan reprezentacji polskiej odejdzie z Barcelony i w niedzielę zagra przeciwko Betisowi ostatnie spotkanie w Barcelonie na Camp Nou. I jeszcze o kolejnym skandalu na koniec. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli ponownie startować w narodowych barwach i z ojczystymi flagami w zawodach międzynarodowych, poinformowała Światowa Federacja Zapaśnicza. A o 17.30 więcej o tym, co dziś wydarzy się w polskiej piłce, bo będzie kilka bardzo ciekawych i ważnych spotkań, nie tylko w Ekstraklasie.
0: Zatem do 17.30. Co pogodowo nas czeka, proszę Państwa? W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami. Na zachodzie będą rozpogodzenia, na południu, południowym wschodzie zachmurzenie całkowite. Przelotne opady deszczu, także burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 12 mm, ale nieco radośniej na Pomorzu Wschodnim, tam do 15 mm. Temperatura w nocy 2 do 4 na zachodzie, 5 do 11 w centrum. Na południowym wschodzie będzie chłodniej, tam w granicach 8 stopni, chłodniej także w rejonach podgórskich Sudetów. Tam w nocy, uwaga, w granicach 0, a nawet przy gruncie do minus 1 stopnia. Wiatr w nocy słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, porywisty z kierunków zachodnich, na południu, południowym wschodzie wiatr zmienny, a na krańcach wschodnich wiatr zdecydowanie południowy. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 55 km na godzinę. 8 minut po godzinie 16.
8: Radio 357.
0: Popołudniówka 357 do 19.510. 357 357.

0: just where I should be.
1: Thomas Hedan, 11,5 minuty po godzinie 16. To, co do 19 przed nami w popołudniówce. Marek Brzeziński o tym, co w Cannes, tam wiadomo, festiwal, ale nie tylko, także o tym, co nowego w Paryżu, to po 16.20. Dobre notowania po 16.45, ale dziś także w ramach raportu 357 relacja z Sejmu. Wybrano sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.
2: To są sędziowie, którzy sprzyjali obecnej większości rządzącej. I teraz oczywiście to jest pytanie, że nie sprzyjali tej obecnej większości rządzącej, czy sprzyjali praworządności. W sensu stricto, a jakby to było wynikiem, że sprzyjali też obecnej władzy.
1: Co jeszcze? Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wezwała do debaty na temat zrównania wieku emerytalnego dla pań i panów.
3: Musimy znaleźć takie rozwiązania, które zachęcą osoby starsze do tego, żeby dłużej pracować.
4: Dobrze, że ten temat wraca, natomiast nie spodziewam się, że poza taką dyskusją coś więcej w tym zakresie się wydarzy.
5: Jak się długo pracuje, to się ma wysoką emeryturę.
1: Po 17.10 w studiu gość pan Tomasz Listkiewicz, sędzia piłkarski, nasz patron. Porozmawiamy o nowych przepisach, które będą obowiązywały już podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce, a te rozgrywane będą, jak pamiętamy, w Stanach, Kanadzie, Meksyku. Przed 18 o tym, czy soczewki kontaktowe mogą pomóc w walce z depresją. To byłaby rewolucja.
6: Wszystkie metody pozafarmakologiczne mogą być dosyć ciekawą i praktyczną alternatywą.
7: Oczy są w uproszczeniu taką bramą do mózgu, która pozwala na stymulację go mniej kłopotliwą niż taka znana już szerzej stymulacja przezczaszkowa.
1: Natomiast po 18.10 reportaż, a dziś będzie to reportaż Tomasza Jeleńskiego, Sprawa kota. W latach 80. przez kilka lat ukrywał się pod Warszawą niezwykły uciekinier.
8: Co wy robicie?
9: Nie wiem dokładnie, kto go przywiózł.
8: No ja.
9: A, ty go przywiozłeś. No, bez znajomości języka i bardzo przerażony. To była ewakuacja wszystkich innych partyzantów. Okna były w jednym pokoju zasłonięte. On się tylko w nocy poruszał, bo się bał wyjść w dzień. No myśmy odwołali wszystkie przyjęcia, znajomych, teatry podziemne. Po prostu była cisza w domu.
1: To po 18.10 reportaż Tomasza Jeleńskiego, Sprawa kota. Polecam, zapraszam. 14 minut po 16. 510 357 357.

0: To Pilot i Magic, a za chwilę przeniesiemy się, proszę Państwa, do Sejmu. Co to takiego?
1: To jest raport 357.
0: W Sejmie tymczasem gorące popołudnie i kluczowe głosowanie w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Wybrano nowych członków tego gremium. Oczywiście były kontrowersje, a w studiu Michał Trantał. Witamy.
2: Dzień dobry. Za całą 15-osobową grupą zagłosowało 235 posłów. Za rękę podnieśli koalicjanci, przeciw była m.in. Konfederacja, mówi Michał Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: Słodko-gorzki moment. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu.
2: Posłowie nie wybierali sędziów pojedynczo. Głosowali nad całą listą. Oprócz 13 kandydatów koalicji znaleźli się na niej kandydat Konfederacji i kandydat PiSu. Były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. To postać kontrowersyjna, łączona z głośną aferą hejterską.
4: Dzisiaj kombinujecie, żeby storpedować ten proces i uzyskujecie od swoich przyjacieli, polityków z Trybunału Konstytucyjnego zabezpieczenie. Chcecie utrudnić wybór KRS-u.
2: Mówił Sławomir Ćwik z klubu Centrum. Posłowie PiS nie wzięli udziału w głosowaniu. Wcześniej zaskarżyli do Trybunału przepisy, które sami niegdyś uchwalili. Trybunał wydał zabezpieczenie, nakazując Sejmowi wstrzymanie całego głosowania do czasu orzeczenia w tej sprawie. Michał Wójcik tak mówił do marszałka Sejmu.
5: Czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system. Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić.
2: Koalicja jednak zignorowała ten zakaz.
6: Po wielu debatach, w których wszystkich sędziów, którzy zostawali sędziami albo byli awansowani przez tak wybraną Krajową Radę Sądownictwa, w ramach tych samych przepisów chcecie wybrać swoich ludzi.
2: Mówi Przemysław Wipler z Konfederacji. Krajowa Rada Sądownictwa decyduje o nominacjach i awansach sędziowskich. Przez lata jej członków wybierali sami sędziowie. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło, przenosząc wybór na posłów. Obecna koalicja chciała cofnąć te zmiany, ale zderzyła się z wetem prezydenta.
7: Część komentatorów zauważa, że mamy do czynienia z pewnym dylematem, nazwijmy to takiej natury bardziej etycznej niż ściśle prawnej, ponieważ mamy skażoną legislację w świetle tej narracji. W związku z tym, że ta narracja jest skażona, no to stanięto przed dylematem, tak? Mamy pewnego rodzaju konflikt wartości.
2: Mówił na naszej antenie Dawid Kulpa z Kancelarii Radcowskiej, Kulpa, Kozak, Adwokaci i Radcowie Prawni. Rządzący użyli jednak fortelu. Sejm w głosowaniu jedynie zatwierdził listę kandydatów, których środowisko sędziowskie wcześniej oddolnie wyłoniło w prawyborach.
8: Z formalno-prawnego punktu widzenia powołania przez Sejm sędziów, którzy zostali wskazani przez środowisko sędziowskie, nie powinno budzić większych kontrowersji. Powiedziałbym nawet, że pomimo tego, że nie mamy odpowiedniego rozwiązania ustawowego, to tutaj nie ma ani takiej możliwości interpretacji konstytucji w ten sposób, czy ustawy w ten sposób, że pomimo braku tego upoważnienia, to przeprowadzone konsultacje de facto zaburzają w jakiś sposób normy konstytucyjne.
2: To analiza konstytucjonalisty i autora książek, doktora Kamila Stępniaka. Pytanie, czy wybrani sędziowie zagwarantują odmienianą przez wszystkie przypadki praworządność?
8: To są sędziowie, którzy sprzyjali obecnej większości rządzącej. I teraz oczywiście to jest pytanie, że nie sprzyjali tej obecnej większości rządzącej, czy sprzyjali praworządności sensu stricto, a jakby to było wynikiem, że sprzyjali też obecnej władzy. Przypuszczam, że praktyka pokaże, a aczkolwiek z drugiej strony wydaje się, że Krajowa Rada Sądownictwa prawdopodobnie została skazana na los poniekąd Trybunału Konstytucyjnego, organu politycznego, który już zawsze będzie uzależniony od polityków.
2: A w Trybunale Konstytucyjnym ciągle jest pat i zdaniem wielu tylko reset konstytucyjny mógłby to zmienić.
0: Smutne te spory parlamentarne, szarpią to sukno Polski, a i tak nikomu na pelerynę króla nie wystarczy.

0: To był Canemp Rankin w Radiu 357, 25 minut po godzinie 16. Czas najwyższy na spotkanie z Markiem Brzezińskim, a zatem idol kilku pokoleń, influencer w czasach, kiedy to słowo jeszcze nikomu nie było znane, kreator mody, pan Marek. Dzień dobry, witam pana.
1: Ja również kłaniam się nisko i serdecznie państwa i pana Kubę pozdrawiam.
0: Na festiwalu w Cannes prezentacja polskich produkcji. Wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, pokazywano historie równoległe. Co publiczność jeszcze zobaczy?
1: No dzisiaj jest właściwie takie polskie popołudnie. Oczywiście wczoraj się zaczęło. No ale jest to film, który według ekspertów, według krytyków ma szansę ubiegać się o Złotą Palmę, a więc jest to poważna pozycja. Mianowicie jest to film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, Fatherland. Premiera jest właściwie w pewnym sensie historii równoległej, tak jak pan powiedział. Ojczyzna to jest drugi element, a Szagara Farhadiego jest z kolei producentem tej historii równoległej, której producentami byli Maciej Musia, no nieodżałowany Krzysztof Piesiewicz, który zmarł w wieku 80 lat przed kilkoma dniami. I to jest właściwie takie bardzo luźne nawiązanie do szóstej części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, do tego, który posłużył za krótki film o miłości. No cóż, wiadomo, że legendy kina zjawiły się na tym pokazie przedpołudniowym. Między innymi była Catherine Deneuve, jak zwykle olśniewająco piękna, była Isabelle Huppert, fascynująca i cudowna aktorka francuska Virginie Fira, był Vincent Cassel. Natomiast jeśli chodzi o sam film, to jest film produkcji polsko-francusko-włosko-niemieckiej, a więc to jest, powiedzmy sobie, europejska produkcja, ale oczywiście pod batutą genialnego reżysera Pawła Pawlikowskiego. Innym elementem, który jest obecny w Cannes, na Lazurowym Wybrzeżu, no to w tej części, która jest tak zwanym pokazem Cannes Classique, to jest odrestaurowana wersja Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy, no a wczoraj z kolei Fuchę pokazali Jerzego Skolimowskiego. Jak powiedziałem, gwiazd jest mnóstwo, oczywiście ruch jest niebywały. Obok Pedro Almodovara jest jeszcze też pokazywany film poza konkursem Johna Travolty. Jest Soderbergh, jest Furkler, Schonderfer, także Schonderfer. Także rzeczywiście jest
0: dzieje się dużo kina
1: światowego. Dzieje się bardzo dużo, a do tego wszystkiego oczywiście jest to też szansa dla starletek różnego rodzaju, które szukają swoich przysłowiowych 5 minut i swojej szansy życiowej, żeby zaistnieć na wielkim ekranie.
0: Panie Marku, ciekawostka, bo w wielu miastach Francji wiem, że instaluje się takie specjalne zapory, takie słupy, nazwę je antysamochodowe, które, no jak sama nazwa wskazuje, mają zatrzymać. Tyle tylko, że nagle okazało się, że wprowadziły mnóstwo zamieszania i nieszczęścia.
1: Na marginesie powiem tak, że słyszałem w polskich mediach z kolei, że podobny problem jest w Polsce, tyle tylko, że w Polsce montuje się te słupy ze względów antyterrorystycznych. Tutaj w Paryżu nie mówi się niczego o...
0: No tak,
1: że to jest właśnie taka barykada.
0: Albo bardzo często w Niemczech przy okazji organizacji różnych imprez, często przy placach, no chodzi o to, aby przykład rozpędzone ciężarówki nie mogły wjechać.
1: Żeby nie powtórzyła się tragedia z Nicei sprzed kilku lat, prawda? Kiedy to w czasie obchodów 14 lipca i pokazów wjechał muzułmański islamista wjechał ciężarówką właśnie w tłum i to była ogromna tragedia. Nicea się otrząsała z tego przez kilka lat. Natomiast tutaj chodzi o coś innego. Tu chodzi o ekologię i tutaj chciałem też zaznaczyć przy tej okazji, że Właściwie to jest instalowane przede wszystkim w miastach, w których większość stanowią we władzach miejskich ekolodzy. A więc to jest w Lyonie, to jest w miastach północnej Francji na przykład. I jest to też montowane po to, żeby ograniczyć ruch, żeby zmniejszyć ten ruch. I takie słupy się zanurzają, że tak powiem, w jezdni w momencie, kiedy jedzie jakiś mieszkaniec, bo on ma specjalne do tego urządzenia, które mogą te słupy opuszczać. Natomiast już jest gorzej z furgonetkami, bo czasami taki słup wystrzeli w momencie, kiedy furgonetka wjechała na to miejsce, w którym on jest ukryty i on nagle niszczy całe podwozie. Proszę sobie wyobrazić, że tylko w tej jednej maleńkiej uliczce w Lyonie, przy której to zamontowano, codziennie dochodzi do czterech wypadków. Widziałem te samochody po zderzeniu ze słupami, no to właśnie masakra. W niektórych przypadkach to one się nadają tylko i wyłącznie na złom, bo nie da się tego remontować. Także to wywołuje ogromne sprzeciwy kierowców. Kierowcy się jednoczą, chcą iść do sądu z tym, ale władze są nieugięte, twierdzą, że w ten sposób będzie można zwiększyć czystość powietrza. No cóż. No
0: to na pewno, bo jeżeli troszkę samochodów wyeliminujemy, prawda? Będą miały dziury od spodu i z przodu, no to jeździć nie będą. No to z pewnością relatywnie smogu będzie mniej.
1: A teraz jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że Francja graniczy z Belgią i Belgowie polubili też ten pomysł. I w niektórych miasteczkach Belgii też się to montuje. I z kolei widziałem reportaż, no to był spektakularny lot tego samochodu, bo on wjechał całym pędem i odbił się dosłownie jak na skoczni narciarskiej, na trampolinie, powiedzmy sobie pływackiej. Wyleciał w powietrze, zrobił salto i spadł, roztrzaskując się praktycznie doszczętnie. To, że ten kierowca wyszedł cały i zdrowo, to jest w ogóle cud.
0: W Le Figaro pojawił się pewien sondaż. Sondaż pokazujący opinię Francuzów na temat długości życia. No i tu zaskoczenie. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla pana, bo okazało się, że bardzo wielu Francuzów nie marzy o tym, aby bardzo, bardzo długo żyć.
1: Związane jest to ze sztuczną inteligencją, dlatego że sztuczna inteligencja daje szansę na to, żeby móc to życie przedłużyć nasz pobyt tutaj na Ziemi. No i Francuzi, okazało się, że 56% Francuzów nie chce tego. Oni uważają, że człowiek powinien żyć 86-7 lat. Znaczy tyle, ile Pan Bóg da, ale jeżeli tak, no właśnie z tego sondażu wynika, że tak 86-87 to jest według większości Francuzów odpowiedni wiek, natomiast nie wiadomo, jakie są tego przyczyny, bo Le Figaro, które opublikowało ten sondaż, dla którego to centrum prawicowego dziennika zrobiono to badanie, to jest zastanawia się nad dwoma możliwościami. Alternatywa jest taka, mianowicie, że z jednej strony albo chodzi o brak kompetencji, o po prostu nierozeznanie, albo z drugiej strony o mądrość życiową. Przy tym wszystkim chciałbym tutaj tylko zaznaczyć, że społeczeństwo francuskie się bardzo starzeje, że ten model, który kiedyś był 2 plus 3, rodzice plus trójka dzieci, to jest właściwie model już należący bardziej do rzadkich przypadków. W tej chwili jest 2 plus 2 bądź 2 plus 1. Także ta dzietność, nazwę to tak trochę nieładnie, to spada. Natomiast jeśli chodzi o długość życia, to się to życie znacząco wydłużyło. Kiedy 35 lat temu przyjechałem do Francji, to właściwie pamiętam, że statystyki twierdziły, że ludzi powyżej 100 roku życia jest około 1000. A w tej chwili jest kilkanaście tysięcy. I tutaj jest problem, o którym zaraz powiem. Natomiast chciałem powiedzieć, że kobiety francuskie są najdłużej żyjącymi Europejkami.
0: No i zakończmy w takim razie jeszcze tym problemem, bo czas nam się kończy, panie Marku. Ostatni zatem wątek.
1: Ostatni wątek to jest właśnie ten, który sprawia, że francuskie społeczeństwo, jeżeli się tak bardzo szybko starzeje, a nie ma tej młodzieży, tych dzieci młodych, no to są ogromne problemy nie tylko demograficzne, ale i gospodarcze przede wszystkim, finansowe. No i poza tym mówią, że w tej chwili dwie osoby pracują na jedną emeryturę, a niedługo będzie jeden na jeden.
0: Bardzo dziękujemy. Marek Brzeziński na antenie. Proszę państwa, tak przy okazji, ponieważ w okolicach świąt odwiedziły nas nasze słuchaczki Maja, Julia, Lea, fanki Lecha Poznań, przyniosły prezenty. Otrzymaliśmy piłkę Lecha Poznań i koszulkę bramkarza Lecha. Prawdopodobnie wykorzystamy przy okazji naszych świątecznych licytacji, ale poprosiły o piosenkę. Tak się składa, że w języku francuskim, a zatem bardzo proszę. Kids United, Nouvelle Génération.

0: Nouvelle Génération, 22 minuty do godziny 17. Popołudniówka 357. Takiej różnicy między kobietami a mężczyznami, jeśli chodzi o wiek emerytalny, nie ma w żadnym innym kraju Europy, przyznała minister funduszy i polityki regionalnej podczas konferencji Impact. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wezwała do publicznej debaty na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Eksperci podkreślają, że taka zmiana jest potrzebna, jednak społeczeństwo w tej sprawie nie mówi jednym głosem, a politycy nie wykazują chęci, by wprowadzać zmiany.
1: Temat podniesienia wieku emerytalnego wraca do gry, choć chętnych, by w nią zagrać, może być niewielu.
2: Ja prywatnie podnoszę ten temat, dlatego że uważam, że powinien stać się przedmiotem debaty publicznej, że nie powinniśmy ważnych społecznie spraw zakopywać pod dywan.
1: Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji Impact 2026 wyliczała, że wyrównanie tego wieku, czyli dla kobiet podniesienie, to kwestia przede wszystkim finansowa.
2: Dzisiaj z budżetu do emerytur w zeszłym roku dopłacił budżet 130 miliardów, w tym roku według planu 160 miliardów, w kolejnych latach kolejne coraz większe dopłaty.
1: Szefowa resortu funduszy i polityki społecznej przyznaje, że winna jest demografia.
2: Jest coraz mniej młodych ludzi, a coraz więcej seniorów. I my musimy znaleźć rozwiązanie, które z jednej strony jest równościowe, czyli równo traktuje kobiety i mężczyzn. Dzisiaj kobiety już rodzą dużo mniej dzieci, a z drugiej strony jednak szanuje młode pokolenie.
1: Młode pokolenie, które o emeryturze póki co chyba nie myśli.
3: Nie, kompletnie tego nie sprawdzam. No jestem przygotowany na to, że będę dostawał ich bardzo mało.
1: Ale zdaniem demografa z Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Piotra Szukalskiego, powodem jest po prostu brak zaufania do instytucji państwowych, za co winę ponoszą głównie politycy.
4: Mam wrażenie, że jest to generalnie coś, co zostawia się z nadzieją, że i tak ludzie będą na tyle racjonalni, że zdadzą sobie sprawę, że ich nie stać będzie na przechodzenie na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Takie miałem odczucia, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obniżała na wiek emerytalny w 2015-16 roku.
1: Ale jak wskazuje sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej, zdecydowana większość uczestników tego badania planuje zakończyć pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tylko 30% kobiet deklaruje chęć pracy po ukończeniu 60 lat, a odsetek mężczyzn chętnych do pracy po 65 urodzinach jest ponad dwukrotnie niższy. Wynika z tego, że podniesienie wieku emerytalnego pełnego poparcia w społeczeństwie raczej nie zdobędzie.
5: Znaczy się wiek emerytalny nie, ale stawka emerytów powinna być podniesiona, bo my tyle lat pracowaliśmy na to, żeby nasze dzieci godnie w tej chwili żyły.
1: Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, podkreśla konieczność rozmów o emeryturach zarówno na poziomie rządowym, jak i społecznym.
6: Powinniśmy edukować i wyjaśnić, pokazywać te zależności, dlaczego dłuższa praca jest niezbędna do tego, żeby te świadczenia były wyższe.
4: Połowa ludzi nie interesuje się specjalnie wysokością przyszłego świadczenia. Znaczna część nie rozumie mechanizmów warunkujących ustalania jego wysokości. No, w związku z czym nie dziwmy się, że w pewnym momencie dla przynajmniej pewnej części naszych rodaków pojawia się moment zaskoczenia.
1: Różnica w emeryturze kobiet i mężczyzn wynosi obecnie średnio 1200 zł i zdaniem ekspertów ta suma będzie rosła, jeśli wiek emerytalny nie zostanie zrównany w górę. Minister Pełczyńska-Nałęcz, choć dyskusję próbowała wznowić, dodaje.
2: Nie ma takiej reformy. Nie ma takiej reformy w umowie koalicyjnej, żeby była jasność.
1: I trudno się spodziewać takich propozycji, zwłaszcza przed wyborami parlamentarnymi.
0: Prawda, też sądzę, że strach polityczny zwycięży i zmian żadnych nie będzie. O sprawie Krzysztof Zimoch, bardzo dziękujemy. 18 minut do 17.00.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly. 14 minut do 17.
1: Dobre notowania.
0: Łączymy się z Pawłem Sołtysem. Dzień dobry, łączymy się z Piotrem Kuczyńskim. Dom inwestycyjny Xelion. Halo, halo panowie. Jak mnie
2: dzień
0: słychać?
2: Dobry, panie Kubo, dobry. Dzień dobry państwu.
0: Troszkę czuję się jak na wyścigu pokoju. Halo, helikopter, halo, helikopter.
2: Tak, rzeczywiście. Ja też się czuję tak na wyścigu pokoju, kiedy patrzę, jak Iran z USA ścigają się o ten pokój, który nigdy nie nadchodzi. A jeżeli chodzi o rynki i w ogóle o gospodarkę, mamy z tego powodu coraz większy ból głowy. Nie wiem, czy pan, panie Piotrze, podobnie odbiera to, co się dzieje w ostatnim czasie z doniesieniami z tamtego regionu.
3: No, podobnie odbieram, podobnie. Podobnie, dlatego że rynki wstrzymały oddech, właśnie nic się nie działo na rynku ropy, na rynku akcji trwa cała hossa bez przerwy, w Warszawie też jakieś szaleństwa się odbywały. No ale tam pan Trump dzisiaj wsiadł swój Air Force One, odleciał do Stanów Zjednoczonych, no raczej według mnie z kwaśną miną, mimo że udawał oczywiście, że cuda niewidy załatwił, ale prawda jest taka, że w sprawie cieśniny Ormus i Iranu nic istotnego się nie wydarzyło i żadnej pomocy chińskiej nie było i nie będzie według mnie. Tak jak czytam w prasie, w mediach amerykańskich, to było jakieś Xi Jinping coś tam przefiltrował, przeniósł do Trumpa informację, że owszem, jeżeli wy nam pomożecie z Tajwanem, to może my wam pomożemy z Iranem. No i to chyba raczej niczego dobrego nie wróżyło. W związku z tym dzisiaj widzimy przeceny na wszystkich rynkach, a szczególnie niepokojące świat, no bo to wie pan, narracje się liczy.

0: co, prawda? Narracja na rynkach to jest najważniejsze. Więc teraz jest narracja, o której sobie ja wspominałem wiele razy, że to we wrześniu widziałem ten niepokój, ale on zniknął, ale że się pojawi. No ta narracja mówi o tym, popatrzcie, co się dzieje z obligacjami. No,
1: to ja właśnie chciałem
0: niedobrze.
1: Do tego troszeczkę odegrać, bo obligacje wydaje mi się, że są tutaj pewnie jakimś taką projekcją tego, co inwestorzy sądzą na temat tego, co będzie działo się z stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mamy też bardzo ważną zmianę, tak, bo Kevin Warsh, przegłosowany przez Senat, teraz będzie odpowiadał za właśnie kierowanie pracami rezerwy federalnej i Komitetu Otwartego Rynku. No i on wchodzi właściwie w takim bardzo szczególnym momencie, no bo pewnie prezydent Donald Trump bardzo by liczył, żeby Kevin Warsh stopy procentowe obniżał. Ale patrząc na to, co dzieje się z danymi inflacyjnymi, no to wygląda bardziej na to, że inflacja zaczyna powoli wymykać się spod kontroli, a tak na dobrą sprawę to te czynniki związane z ropą naftową, no sytuacji na pewno nie będą poprawiać.
0: No tak, właśnie ropa naftowa przede wszystkim oddziaływuje na to, co się dzieje z inflacją. Kevin Warsh rzeczywiście we wtorek został mianowany na 14-letnią kadencję gubernatora Fed, czyli członka 7-osobowego zarządu Fed, a w środę został mianowany na 4-letnią kadencję szefa rezerwy federalnej, no ale dopiero w czerwcu będzie miał swoje pierwsze posiedzenie, tego jeszcze jest trochę czasu. Może coś się z tą cieśniną Ormus nieszczęsną wyjaśnię. No, ale to nie tylko kwestia Stanów Zjednoczonych, bo rentowności obligacji 20-letnich japońskich są na szczycie 30-letnim. Polskie obligacje widziałem przed naszą rozmową w tej chwili 5,96, no to nie wygląda dobrze, prawda? Prawie 6%.
1: No ale wie pan, to chyba jest odzwierciedlenie tego, że wszyscy zmagają się z tym samym problemem, tak? No bo te czynniki inflacyjne występują równolegle na całym świecie.
0: Absolutnie tak. Przy czym ja nie zgadzam się z tym, że to już zapowiada podwyżkę stóp procentowych. Na razie zapowiada, pokazuje tylko i wyłącznie to, że świat jest zaniepokojony tym, co się dzieje na rynku ropy i nic więcej. No bo ja nie wyobrażam sobie, żeby Kevin Warsh rozpoczął urzędowanie od podwyżki stóp procentowych.
1: Nie wiem,
0: jak to będzie
1: trochę.
0: W Polsce. No wie pan, tam ich jest jednak głosujących 12. Na tych 19 głosuje 12. 7 gubernatorów i 5 regionalnych szefów Fed. Oni się rotacyjnie zmieniają, ich jest 12 i się rotacyjnie zmieniają. W związku z tym to my mówimy tak, no to tak samo i w Polsce mówimy, Glapiński coś tam zrobił, tam pewnie mówili, Warsh coś tam zrobił, ale to nie jest prawda, bo obok Warsha będzie siedział, no i pan to wie, państwo pewno, może nie wszyscy jeszcze wiecie, że będzie siedział Jerome Powell koło niego, dlatego że Powell złamał 75-letnią tradycję i mimo tego, że przestanie być szefem Fed, został w gronie 7 gubernatorów Fed i tę 14-letnią kadencję kończy dopiero w 28 roku. I to jest tak, że to jednak 12 ludzi głosuje. No, Warsh niekoniecznie musi mieć taki autorytet, żeby zmusić pozostałą 11 do głosowania w swoim kierunku. To nie jest ten układ.
1: No na pewno nie, natomiast to, co pan powiedział, jeśli chodzi o rynek obligacji, rzeczywiście ma miejsce. Widać również to po sile dolara, tak? Bo rzeczywiście dolar jest najmocniejszy od kwietnia. No i no, siłą rzeczy mam takie wrażenie, że przez Amerykanów tak właściwie to wszyscy na całym świecie będą musieli finansować, wszystkie rządy oczywiście, będą musiały finansować swoje deficyty po prostu drożej.
0: No na to wygląda. No, pan Trump rozpętał coś, nad czym no, klasyczny uczeń czarnoksiężnika, klasyczny. No, państwo spójrzcie sobie ballada Goethego, uczeń czarnoksiężnika. Rozpętał coś, nad czym nie ma panowania i nie wie, jak to zakończyć. A czarownika z zewnątrz jakoś nie widać, bo Chiny właśnie niespecjalnie chcą być tym czarownikiem i powiedzieć stop, prawda? W związku z tym naprawdę nie wiemy, jak to się skończy. Myślę, że to podejście rynków finansowych zarządzających funduszami, które jest ciągle takie same. No, za chwilę to się musi skończyć, bo my tak mówimy, ja też, od początku tej wojny, że to jest tak głupie, że to musi się szybko skończyć, a Trump ma tyle powodu, żeby szybko skończyć, że nie może to dłużej trwać, a trwa już 11 tydzień.
1: No to prawda. Panie Piotrze, zwróćmy może swoje oczy na też inne wydarzenia rynkowe. Wydaje mi się, że warto tutaj spojrzeć na to, co dzieje się na rynku metali szlachetnych, bo nie wiem, czy pan swego czasu oglądaliśmy, co się dzieje na srebrze z takim komunikatem, to jest czyste szaleństwo. Czy teraz też pan tak skomentuje to, co dzieje się od kilku dni z wyceną tego surowca, bo z poziomu 89 dolarów, no w tej chwili jesteśmy, i to było dwa dni temu, proszę pana, to teraz jesteśmy na poziomie 76.
0: No tak, no ale srebro podążało w dalszym ciągu, tam jest tylko i wyłącznie czysta spekulacja, i srebro podąża za miedzią. Nie wiem, czy pan to zauważył. Dlatego, że
1: te surowce zazwyczaj współistnieją w złożach.
0: Tak. No właśnie o to chodzi. Jest ubocznym produktem przy wydobywaniu miedzi, to w KGHM-ie to tak jest również. Miedź już uderzała, chyba przekroczała nawet 14 tysięcy dolarów za tonę. No bo wie pan, centra sztucznej inteligencji potrzebują miedzi, wszyscy potrzebują miedzi. No i na tej fali złoto, srebro drożało, przekraczając te 80 dolarów. No a teraz jak miedź się zwaliła, tam nie wiem, z 5% pewnie, niedawno widziałem 4,5%, no to i to złoto odpowiednio, to srebro odpowiednio więcej srebro musiało stanieć. Klasyka, tak. To nic dziwnego, to widzi pan, że 2% również traci złoto, no bo ten silny dolar
1: Siła dolara zrobiła swoje. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę garść cotygodniowych komentarzy w dobrych notowaniach. Oczywiście spoglądamy na to, co dzieje się na rynkach surowcowych, również surowców rolnych. Kakao poniżej 4000 dolarów znalazło się w momencie, kiedy rozmawialiśmy, więc niech to będzie taki dobry początek, symboliczny weekendu dla państwa.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo.

0: Sezon, proszę Państwa, w Radiu 357 na odwiedziny z pieskami chyba rozpoczęty, bo wielu bohaterów czworonożnych gościmy, a Państwo pewnie na spacerze pochylają się być może nad przyrodą i wszelkimi żyjątkami. Warto zatem przypomnieć, że...
1: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatniej trawy źdźbło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną

0: 15 dzień maja, mamy piątek po 17. A w Radiu 357 popołudniówka w piątek 510-357-357 w każdej sprawie do 19. Wiadomości w serwisie. Andrzej Rutkę.
1: Rząd reaguje na prezydenckie weto dla programu SAFE. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o poszerzeniu programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, który posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Zmiana rozporządzenia powinna być gotowa 22 maja.
2: Rozpoczniemy to od przyszłego roku i przez kolejne lata. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości, kiedy Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
1: Takie rozwiązanie zostało wymuszone przez weto Karola Nawrockiego dla ustawy o wydatkowaniu środków z europejskiego programu SAFE. Choć Polska od unijnych pieniędzy finalnie nie została odcięta, to weto uniemożliwiło bezpośrednie zakupy sprzętu dla Straży Pożarnej, Policji czy Straży Granicznej. Do Polski głównie w formie korzystnie oprocentowanych pożyczek ma trafić ponad 40 miliardów euro z przeznaczeniem na cele obronne. Niepokojący wpis prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zdaniem ukraińskiego przywódcy Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO. Jak poinformował Zełenski, służby w Kijowie mają znać szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Policja zatrzymała w Warszawie 5 osób podejrzanych o pobicie nastoletniego ukraińskiego chłopca, a praska prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec 2 podejrzanych. Trójka nieletnich trafiła na razie do schroniska dla nieletnich. Pobity 16-latek trafił z kolei do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. W wyniku pobicia ucierpiało też 2 jego kolegów. Początkowo policja wykluczyła napaść na tle narodowościowym, ale po analizie dowodów funkcjonariusze nabrali wątpliwości i zdecydowali się przekazać sprawę prokuraturze.
3: Ten gromadzony od dzisiejszego poranka, czyli te przesłuchania kolejnych osób, przypomnę, mamy 5 mężczyzn, z którymi są prowadzone czynności i ten materiał cały zgromadzony trafi do prokuratury i tam on da odpowiedź, czy faktycznie to się potwierdza.
1: Mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji podkomisarz Jacek Wiśniewski. O zatrzymaniu 5 Polaków poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, kończąc swój wpis zdaniem: zero tolerancji dla agresji. 2 osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nic się nie stało. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów, tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmiany w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie między innymi cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa.
4: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie 2-krotną, tak jak jest dzisiaj, ale 4-krotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
1: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. A na koniec tego serwisu trochę o nowym pomyśle śląskich samorządowców na promocję swojego regionu. Samorządowcy postanowili sięgnąć po sprawdzoną metodę przez żołądek do serca.
5: U nas nazywa się to szpajza. Potrzebne nam są rozpuszczona żelatyna, potrzebne są do tego jajka, białka i żółtka, jest potrzebne kakao i cukier.
6: To część przepisu na puszysty deser jajeczny, czyli szpajzę właśnie. Szlak kulinarny Śląskie Smaki promował się w stolicy i zapraszał na jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem Śląsk w Koszęcinie 14 czerwca. Ale nie trzeba tak długo czekać, by spróbować, będąc na Śląsku, na przykład dobrego wina, dań z gór jak żebroczka, czy ciulimu z Lalowa o korzeniach żydowskich. Wystarczy sprawdzić w internecie stronę Śląskie Smaki. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: A jeśli ktoś pod wpływem tej korespondencji ze Śląska zgłodniał, to Łukasz poleca ugasić głód, tu cytuję, zestawem przystawek galert, prażuchą, cyrem ze skwarkami lub od razu daniem głównym, karminadlami, szynką w cieście, czyli murzinem, albo garnuszkiem górniczym. O kluskach, roladzie i modrej kapuście przypominać nie trzeba. W tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.
0: Rulada z kluseczkami, marzenie, a jutro, proszę Państwa, sobota. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami. Na zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze miejscami grad na Śląsku i w zachodniej Małopolsce. Zachmurzenie całkowite z opadami ciągłymi, czasem o natężeniu umiarkowanym w czasie burz oraz w umiarkowanych ciągłych opadach prognozowana wysokość opadów nawet do 20 milimetrów. Temperatura jutro maksymalna od 13, tyle na wybrzeżu, 15-16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam w granicach 9. Wiatr jutro słaby, umiarkowany na wschodzie z kierunków wschodnich, a w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich. Wysoko w górach, w Tatrach, w Sudetach porywy wiatru, wiatr od 50 do nawet 70 km na godzinę.
7: Radio 357.
0: To piosenka dnia, Paul McCartney, Ringo Starr.

0: To Paul McCartney, Ringo Starr w naszej piosence dnia. 10 minut po 17:00, zdaje się, że katastrofę słychać. Katastrofa, proszę państwa, to piesek. Piesek nieduży, cudnej urody, nienachalnej. Troszkę chrumka katastrofa, tak?
1: Tak, to jest uroda radiowa, a chrumkanie, no to tak jak teściowe czasami się mówi, że chrapią, to...
0: Co jak, podobnie.
1: Jaka piękna katastrofa.
0: Tomasz Listkiewicz, sędzia międzynarodowy, co nas szczególnie cieszy, patron Baradia 357. Witamy, dzień dobry.
1: Kłaniam się, witam wszystkich.
0: Porozmawiamy o tegorocznych mistrzostwach świata w piłce nożnej, bo przyniosą zmiany w przepisach gry. I to by takie dosyć znaczące. Rozumiem, że celem tych zmian, bo przeczytałem, no już wiem, na czym będą polegać, za chwilę o tym, pewnie by chodzi o to, by zwiększyć tempo, by nie marnować tyle czasu, tak?
1: Zgadza się. Od kilku już lat władze sędziowskie, władze właściwie w piłki światowej, nie tylko sędziowskie, myślą o tym, co zrobić, żeby ten czas efektywny gry, który jest dzisiaj tam 50 parę do 60 minut, 90,
0: no można,
1: żeby zwiększyć.
0: Można zatrzymywać czas. Tego
1: można,
0: w piłce
1: się
0: nie robi.
1: Nie chcą,
0: prawda?
1: Tego telewizję, bo nie wiadomo, ile mecz by wtedy trwał, ile by te przerwy trwały, no i dzisiaj jednak wiemy, że ten mecz to jest 90 minut, trochę doliczonego i to wszystko jest jakoś tam wycyzelowane. Natomiast w takich dyscyplinach, gdzie czas jest zatrzymywany, to jest trudniej, te telewizje tego nie lubią. No i jest, świat piłki jest konserwatywny, zawsze ten mecz trwał 90 minut i nie chcą tego zmieniać. No, zawsze te zmiany wchodziły,
0: no, ale to
1: z trudem.
0: Się rzadko dopiero w sumie współcześnie zdarza, żeby spotkanie trwało 90 minut. Ono zazwyczaj trwa 3, 4, 5 minut dłużej.
1: Zgadza się, a w Stanach będzie trwało dużo, dużo dłużej, bo tam są będą bardzo długie przerwy ze względu na pogodę. Tam są takie przepisy na poziomie i stanowym, i federalnym, że jak tylko pojawi się jakaś chmurka w okolicy stadionu, nawet 10 km od stadionu, to tam jest, no, to jest po prostu wymóg prawny, że trzeba mecz przerwać to na co najmniej pół godziny. W związku z tym już w zeszłym roku na klubowych mistrzostwach świata mecze niektóre były przerywane na półtorej godziny i zawodnicy czekali w szatni przez 90 minut, żeby dokończyć na przykład 5 minut meczu. No wiadomo, ten czas jest później doliczany, ale to jest co innego, ale tak, no, dążymy do tego, żeby te mecze były bardziej dynamiczne, bo badania pokazują, znaczy my dążymy, władze dążą, ja tylko jestem wykonawcą, takim policjantem, a nie lawmakerem, mówiąc w języku language. Natomiast no, młodzież trochę odchodzi od piłki, bo jest za mało dynamiczna we współczesnych czasach, za mało tej dopaminy, za mało się dzieje, jedna bramka na mecz, 0-0, więc szukają władze piłkarskie takie jakieś
0: różnych rozwiązań.
1: Tak,
0: no zatem co się zmieni? Zacznijmy od zmiany. Następuje zmiana na boisku. To nie my, proszę państwa, tak hałasujemy. To katastrofa. Mały piesek, nieduży, ale bardzo aktywny. W tej chwili pan sędzia podstawił katastrofie całą torebkę smakołyków. To jest szansa, że się zajmie na najbliższe minuty
1: torebką. Bądźmy dobrej myśli.
0: Zawodnik schodzący po zmianie będzie miał jedynie 10 sekund na to, żeby zejść z boiska.
1: Tak. Od momentu, kiedy sędzia wskaże, że zmiana ma być dokonana, to ten, który schodzi zawodnik, musi w ciągu 10 sekund boisko opuścić w punkcie najbliższym w stosunku do tego, gdzie się znajduje. Czy nie będzie mógł iść przez całe boisko od chorągiewki na...
0: Co więcej, będzie kara, jeżeli przekroczy ten czas.
1: Tak, jeśli on przekroczy czas, to i tak musi zejść, nie można zmiany odwołać, natomiast zawodnik, który miał wejść za niego, będzie mógł wejść na boisko najwcześniej po połowie minuty od wznowienia gry w najbliższej
0: To może być
1: przerwie.
0: Kara bardzo bolesna.
1: To jest bolesne,
0: przecież
1: jednak
0: przez minutę często mecze są rozstrzygane.
1: Tak, tak. No to jest, oczywiście nie jest to jakaś niesamowita przewaga w piłce nożnej, że ktoś gra 11-10 przez minutę, ale przy takim teraz bardzo zaawansowanej już taktyce, przy rzutach wolnych, brak jednego zawodnika przy krucie strefowym może mieć znaczenie, więc na pewno to zawodnicy będą się tego pilnowali, to będzie bardzo mocny straszak i te zmiany będą po prostu krócej trwały.
0: Zawodnik, który ma kontuzję albo symuluje tę kontuzję, prawda?
1: Tak.
0: Czasem zawodnik domaga się interwencji sztabu medycznego, zatem no, wymaga, przynajmniej oficjalnie, pomocy medycznej. Co się dzieje z takim zawodnikiem, bo tutaj też troszkę się zmienia.
1: Tak, ten zawodnik również do tej pory mógł leżeć na boisku właśnie ile chciał. Można było wezwać nosze, ale wiadomo jak z tymi noszowymi, zwłaszcza, że to gospodarze grali na czas i noszowi też są z klubu gospodarza.
0: Znaczy noszowi byli, ale gdzieś nosze...
1: Zdarzało się, że nie mogli znaleźć.
0: Pan Józef zapodział.
1: Nie spieszyło im się, w związku z tym zawsze to bardzo długo trwało. Niby my to kompensowaliśmy na koniec właśnie tym doliczonym czasem gry, ale jednak pewnie nie aż tak dokładnie. Wybijało to drugą drużynę z rytmu przede wszystkim, więc teraz taki zawodnik będzie musiał też odczekać swoje swoje poza boiskiem. No chyba, że sędzia zobaczy, że faktycznie to jest kontuzja typu otwarte złamanie nogi, no to nikt nie będzie kazał zawodnikowi czy jego zmiennikowi tam później czekać minutę, ale w takich sytuacjach, kiedy sędzia widzi, że to jest normalny uraz, nic się wielkiego nie dzieje, no po prostu wiadomo, ból i tak dalej, a zawodnik domaga się interwencji lekarza, no sędzia nie jest lekarzem, więc nie może mu powiedzieć, musisz wstać, bo nagle się okaże, że jednak ktoś coś się stało i sędzia byłby odpowiedzialny, więc po prostu będzie miał takie narzędzie, że nie będzie się zawodnikom opłacało symulować kontuzji i leżeć dłużej na boisku, niż to jest wymagane, potrzebne.
0: To znaczy rozumiem, że jeżeli nie będzie takiej sytuacji, która wskazuje na to, że zawodnik leży na czas, może tak powiem, bo nie gra na czas, tak, to rozumiem, że tej kary nie będzie.
1: Nie, w takich sytuacjach nie, ale takie sytuacje zdarzają się rzadko, bo to musi być bardzo poważny uraz, co od razu widać, więc a większość urazów jest krótkich, zawodnicy czasami właśnie, żeby odpocząć, żeby trener mógł przekazać wskazówki taktyczne, to jednak twierdzą, że bardzo ich coś boli, potrzebna jest interwencja lekarza.
0: Co ciekawe, zauważyłem, że jakby sędzia zarządzi na korzyść drużyny tego leżącego, na przykład rzut wolny albo karny, to następuje bardzo często cudowne uzdrowienie.
1: Tak, to są tak zwane cudowne uzdrowienia. Zawodnicy często właśnie już turlając się po boisku, trzymając się za nogę, bardzo, bardzo cierpiąc i jednocześnie już widać, że jednym okiem łypią na sędziego, czy już zauważył ten ich ból, że strasznie ich boli, że się byli tak mocno kopnięci, że lecą 4 metry nad murawą. A jak się okazuje, że już gwizdek sędziego wybrzmiał, to, no to zawodnik wstaje, jest gotowy do wykonania rzutu karnego w sekundę. No to takie mamy moce uzdrawiające.
0: Zmiany w przepisach będą o spalonym, w części, jak rozumiem, dotyczącym VAR-u, prawda? Znaczy nie tylko VAR-u, VAR będzie dalej rozstrzygał, ale chodzi o część ciała, która jest na... Co tam robi katastrofa?
1: Nie, dobrze, jest okej.
0: Tak, ale tak, już skończyła smakuły historię?
1: Jeszcze nie, jeszcze. No próbuję się dobrać.
0: Tym się zajmuję. Krótko mówiąc, proszę państwa, spalony. Wiem, że ten przepis będzie testowany na boiskach w Stanach, w Kanadzie, w Meksyku. Chodzi o to, że spalony będzie wtedy, gdy całym ciałem napastnik będzie, jeśli dobrze zrozumiałem, za ostatnim obrońcą, czy
1: tu
0: tak?
1: Muszę troszkę sprostować, bo są takie testy, ale ten przepis jeszcze nie wszedł w życie. On jest testowany w rozgrywkach bodajże drugiej ligi szwedzkiej, gdzieś w jakichś rozgrywkach młodzieżowych. Natomiast na mistrzostwach zostaje, jeśli chodzi o sam spalony, stary przepis, tak, że zawodnik nie może żadną częścią ciała poza ręką, którą nie można i tak grać w
0: piłkę. Czyli nawet jeżeli to będzie
1: paznokieć,
0: dosłownie mały
1: nos,
0: palec u ręki.
1: Tak, ktoś będzie miał większy brzuch i tam oponka mu z przodu będzie wystawała, to również będzie spalony. To się jeszcze nie zmieniło, to jest pomysł Arsena Wengera, testowany od roku już i no i na razie nie ma tam konkluzji, czy to jest dobry pomysł, czy zły, w związku z tym na mistrzostwach ten pomysł jeszcze nie wejdzie. Będzie ten system półautomatyczny, który sprawi, że nawet jak się asystent, czy na przykład ja, oby nie pomyli, to bardzo szybko będzie w 3-4 sekundy po uznaniu albo nieuznaniu bramki, już będzie decyzja od VAR-u, czy to była dobra decyzja, czy zła, bo jest sztuczna inteligencja, 16 kamer kinetycznych, chip w piłce i to bardzo szybko jest wszystko przez system przeliczane po sytuacji.
0: Czy VAR w sprawie, współczesny VAR, czy zdarza się, że VAR w sprawie spalonych, właśnie takich, których tak naprawdę gołym okiem, no nie widać, dzieje się to wszystko bardzo szybko, a poza tym decydują centymetry, czy VAR bywa, że się myli?
1: Bywa, że się VAR myli, to znaczy wiem od kolegów, którzy pracują z tym systemem półautomatycznym, tym najnowszym, że czasami jak któryś z zawodników jest poza boiskiem, albo kilku zawodników leży blisko siebie na boisku, to jednak te kamery się mylą i tam mylą po prostu części ciała różnych zawodników i ta linia jest źle wyrysowana, więc no nadal dlatego siedzi tam człowiek, który ten obrazek przygotowany przez sztuczną inteligencję jednak sprawdza, czy te linie się zgadzają. Jeżeli widzi, że ewidentnie jest coś źle, to ma prawo skorygować. Ale ta technologia się na tyle rozwinęła, że już naprawdę jest prawie że nieomylna w takich standardowych sytuacjach. No tak jak mówię, jak zawodnik gdzieś będzie poza boiskiem, jakaś bardzo dziwna sytuacja, to może jeszcze gdzieś tam mówiąc kolokwialnie, zgłupieć, ale to jak nie wiem, co było w Misiu, czy rozmowach kontrolowanych, że komputer, tam angielska, nie w alkoholu reklamowali, ale no komputery są tylko narzędziami.
0: Przerwy na picie, 3-minutowe.
1: Tak, to są przerwy na picie, bo są dwa rodzaje przerw, na schłodzenie organizmu i na picie. To będzie ta dłuższa, 3-minutowa. No i z doświadczenia powiem, bo byliśmy w zeszłym roku też w Stanach na klubowych mistrzostwach świata, że przydaje się naprawdę, bo półfinał w Nowym Jorku, jak sędziowaliśmy, to czułem się
0: było gorąco.
1: Jakbym sędziował w saunie, tak jakbyśmy suszarką cały czas w twarz po prostu z bliska uderzał w strumieniem gorącego powietrza, więc przydają się. I tam są zawodnicy, drużyny świetnie przygotowane, mają tematy chłodzące, ręczniki, oczywiście takie wiatraki z tymi mgiełkami, z wody rozpylanymi. Tam wszystkie najnowsze takie metody chłodzenia organizmu się przydadzą.
0: Wybiera się pan na mistrzostwa?
1: Mam taki plan. Jestem kiedy? Gdzieś, jestem na shortliście. 31 maja mamy zaplanowany wylot, jeśli zdrowie dopisze i nic po drodze. Jeszcze dwie kolejki ekstraklasy, jak nic tutaj nie zawali.
0: A jeszcze
1: to
0: nie wiadomo jeszcze, co pan będzie sędziował?
1: Nie, tak to się dowiadujemy dwa dni przed danym meczem, czyli jesteśmy na miejscu od 31 maja. Jak są mecze, to w takim właśnie rytmie dwudniowym dowiadujemy się, że lecimy gdzieś tam do Seattle, czy do Guadalajary, czy gdziekolwiek. Ja bym chciał do Seattle, bo jestem fanem muzyki rockowej, grunge, więc śladami Jimiego Hendrixa i grunge'u chętnie by człowiek pospacerował, ale...
0: No zobaczymy. Tomasz Listkiewicz, sędzia międzynarodowy, patron Radia 357. Bardzo dziękuję za odwiedziny, za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, kłaniam się.
0: Do usłyszenia.

0: Joe Cocker w popołudniówce 357, a w studiu pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy pani profesor. List między innymi od pani Ewy z Poznania przyszedł.
1: Bardzo nam miło.
0: Nam również. Pani Ewa napisała: jeśli wykonaliśmy jedną czynność i już jej nie powtórzyliśmy, to mówimy, że zrobiliśmy to raz. Jeśli było więcej, dwa razy, trzy razy i tak dalej. Dlaczego pojedyncze powtórzenie nazywamy razem i przy okazji, dlaczego słowa raz używamy do liczenia? Raz, dwa, trzy i tak dalej, i tak dalej.
1: Raz. To myślę, by państwu i panu redaktorowi może nie przyszło do głowy jako pierwsze skojarzenie, ale raz, to słowo raz, ma związek z czasownikiem, który oznacza cięcie, czyli rzezać. Mamy takie na przykład słowa jak rzeźnia, rzeź, albo nawet rzeźba, albo też obraz i wyraz. W każdym razie one mają związek z tym czasownikiem.
0: Razem?
1: Z rzezaniem. Mhm. I z tym, że rzezaniem ma również związek raz. A dlaczego? Dlatego, że dawniej ludzie nie znali cyfr, to znaczy nie zapisywali tych cyfr tak, jak my to zapisujemy teraz, tylko jakoś musieli sobie inaczej radzić, żeby móc coś policzyć. I układali na przykład kamyki i ten jeden kamyk to był, no właśnie, jeden i tak dalej. Albo, i to było częściej, nacinali, czyli rzezali kawałek drewna, właśnie wyrzynając w nim kreski. I taka jedna kreska, no to było raz to, co wyrzezane.
0: Aha!
1: A potem właśnie, czyli to słowo raz znaczyło po prostu tyle, co raz, tyle, co jeden, prawda? A jeszcze bardziej się to utrwaliło wtedy, kiedy ludzie zaczęli władać szablą bo raz też oznacza cios, na przykład tam, przepraszam, takie dostał od ojca razy, dajcie sobie poradzie i coś tam, prawda? I teraz, ponieważ taki cios szablą zadaje się bardzo krótko, no to właśnie nie mówiono jeden raz, dwa razy, tylko raz, prawda? Raz, a potem dwa i tak dalej. Czyli to raz w znaczeniu jeden się utrwaliło. I tak jest i zostało nam do dzisiaj.
0: Przyjmował razy raz za razem.
1: Za razem, raz za razem.
0: Tak. Ale czy to jest poprawne takie liczenie, by raz, dwa, trzy? No bo nie ma takiej cyfry raz, prawda? Jest jeden.
1: No tak, tak. Oczywiście, jeżeli widzimy ten znak, no każdy wie, jak wygląda pionowa kreska i pod kątem, nie wiem, 45 stopni druga to kreska
0: taki
1: w lewo.
0: Opuszczony nos.
1: Tak. Opuszczony nos, to oczywiście wiemy, że to jest jeden. Ale tak sobie ułatwiamy życie, oczywiście nie w matematyce, nie w jakichś naukach ścisłych, nie mówimy tam raz, razy ileś tam, zresztą tu właśnie mamy te razy, tylko no po prostu jeden. Mhm. Ale w języku potocznym to sobie
0: jest
1: ułatwiamy.
0: To dopuszczalne.
1: Mówię, tak, mówię, zrób to raz. No.
0: Zaciekawiło mnie, pani profesor, to, co pani powiedziała wcześniej, że z rzezeniem mają też związek obraz i wyraz.
1: No, obraz i wyraz, tak. No tak, rzezać, prawda? Mamy i mieliśmy ten czasownik rzezać. Tak jak już mówię, no wycinać można, tak to jest najogólniej, ciąć. No i obraz, jak sobie przyjrzymy, co znaczy słowo obraz, to jest jakiś portret czegoś, czy osoby, czy jakiegoś, nie wiem, widoku. Mhm. Pierwotnie obraz to było to, co wyrzezane, wycięte i też wyrzeźbione. I po prostu, ponieważ rzeźba, no to przedstawia tam kogoś albo coś, no to zaczęto to słowo kojarzyć już nie z rzeźbą jako taką, tak jak my to ją dzisiaj widzimy, tylko po prostu wizerunek. No wizerunek w postaci już nie rzeźby, tylko malowidła. I na przykład wyraz, który wydaje się jeszcze bardziej oddalony od tego raza, czy razu, no to znowu, to coś, co zostało wyrażone.
0: Aha.
1: Prawda? Czyli
0: wycięte.
1: Wycięte. I teraz, czyli też znowu wizerunek, tylko że no wizerunek pojęcia, czyli jakby słysząc jakieś słowo, czyli kiedy słyszymy jakiś wyraz, to sobie przywołujemy pojęcie, które one nazywa. Czyli można powiedzieć, że wyraz jest wizerunkiem jakiegoś pojęcia, prawda? Kiedy mam słowo mikrofon, to wyobrażam sobie to, co mam przed sobą, a co pan redaktor też ma.
0: No ja miewam na przykład wyraz twarzy.
1: No właśnie, wyraz twarzy. A jaki?
0: Różnie. To czasami mam ryzykowny.
1: O, tego określenia nie znałam, ryzykowny wyraz twarzy. Może to było ryzykowne pytanie.
0: Była ryzykowna sytuacja.
1: Ryzykowna sytuacja. Chodzi o to, że rzeczywiście wyraz w tym wyrażeniu, znowu wyrażeniu, w określeniu wyraz twarzy, jeszcze bardziej widać to słowo wyraz w tym dawnym, znaczy to nawiązanie do tego dawnego znaczenia, to co zostało wyrzeźbione, prawda? Mhm. Bo oczywiście nie chodzi tutaj o rzeźbę taką w znaczeniu artystycznym, tylko na przykład o rzeźbę jako ukształtowanie, tak jak się mówi rzeźba terenu. No więc wyraz ryzykowny twarzy to jest ryzykowne ukształtowanie twarzy u pana redaktora.
0: Bardzo dziękuję, że w końcu znalazło to takie wytłumaczenie naukowe.
1: Bardzo się cieszę.
0: Pani profesor Katarzyna Kłosińska, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Kłaniamy się.

0: To 11 Centor, Magda Umer. 28 minut do godziny 18. Sporo o sporcie, Tomasz Gorazdowski.
1: Zapowiadałem, że będzie sporo o piłce w kraju, bo sporo się jeszcze dziś wydarzy. Przede wszystkim Ekstraklasa, przedostatnia kolejka rozgrywek. Walczące o puchary Zagłębie Lubin zagra z broniącą się przed spadkiem Pogonią Szczecin. To o 18. Jeszcze ciekawiej może być w Kielcach, bo tam bezpośredni mecz zagrają zespoły zagrożone degradacją. Korona Kielce, Widzew Łódź. To o 20.30. Mówi trener Korony Jacek Zieliński.
2: Sama ranga, waga tego meczu warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. Jesteśmy do tego przygotowani. Widać u chłopaków duże sprężenie, dużą taką energetykę w ich poczynaniach na treningu. Chciałbym, żeby to dotrwało do meczu. Natomiast no, zdajemy sobie z tego sprawę. To jest pierwszy z dwóch ostatnich meczów, z dwóch naszych ostatnich finałów. Zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już utrzymać.
1: To w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze o 20.30 w Warszawie Polonia walczyć będzie o baraże w meczu z Wisłą Kraków, która już zapewniła sobie awans do Ekstraklasy. Czy Polonii się uda? Punkty są jej potrzebne jak powietrze. Jedno jest pewne, atmosfera na trybunach powinna być bez zastrzeżeń, oba kluby żyją w zgodzie, a nawet przyjaźnią się, więc mamy nie będą musiały z krzykiem zatykać dzieciom uszu na stadionie i wyprowadzać ich poza obiekt. Jedyne zagrożenie, że będzie zimno. A w Giro d'Italia dzisiaj górski potwór, 244 km, pierwszy górski etap. No i zwycięstwo Jonasa Winego. Przyjechałby pierwszy raz w karierze wygrać Giro d'Italia i jest na razie na najlepszej drodze. Dzisiaj wygrał swój pierwszy etap w Giro w historii i został liderem wyścigu. Ale do końca jeszcze mnóstwo kilometrów. W Szwajcarii zaczynają się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Tych najlepszych. Dziś pierwsze dwa mecze. Bukmacherzy najwięcej szans dają Kanadyjczykom, a potem na drugim miejscu są Finowie. Ale przypominam, że na igrzyskach najlepsi okazali się Amerykanie. Co w weekend będzie się działo? Liga angielska jest jedyną spośród najlepszych w Europie, w której nie rozstrzygnęły się jeszcze losy tytułu mistrzowskiego i wszystko wskazuje na to, że nastąpi to za tydzień, w ostatniej kolejce. A teraz w sobotę mecz Manchester City-Chelsea. To będzie finał rozgrywek o Puchar Anglii. Piłkarze z Manchesteru wystąpią w nim po raz 15. Trofeum zdobyli do tej pory siedmiokrotnie, ostatnio w 2023 roku. A w Turynie jutro zaczyna się Final Four siatkarzy z udziałem dwóch polskich zespołów, Projektu Warszawa i Warte Zawiercie. A na dodatek Sirsikoma Monini Perugia i turecki Ziraat Bankarat, mówi rozgrywający Projektu Jan Firlej.
3: Jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał. Człowiek światło przyzwyczaja do dobrego, ale myślę, że należy to docenić, bo na przestrzeni ostatnich lat myślę, że też w tych europejskich pucharach na różnym szczeblu zawsze te nasze drużyny z Plus Ligi są w czołówce, czy zdobywają te trofea. I uważam, że należy się z tego cieszyć. Mam nadzieję, że taki stan rzeczy będzie trwał jak najdłużej. Co do Perugii, no wiemy, że jest to drużyna budowana po to, żeby wygrywać wszystkie trofea. Natomiast my nie zwieszamy głów. My nie zwieszamy głów na pewno.
1: Ten mecz jutro o 17, a Zawiercie zagra o 20.30. I na koniec o rocznicy. Dokładnie 85 lat temu amerykański bejsbolista Joe DiMaggio rozpoczął legendarną serię 56 meczów z rzędu, w których w zespole New York Knicks zaliczył co najmniej jedno uderzenie. To absolutny klasyk w historii sportu amerykańskiego, jeden z nieśmiertelnych rekordów w bejsbolu.
4: The Yankee Clipper amazed the baseball world when he established a major league record by hitting safely in 45 consecutive games, and he didn't stop there. The streak continued. And with the entire nation rooting Jolton Joe on, it all finally ended in Cleveland at 56 games and appears today as one of the game's most untouchable records.
1: Dokładnie 15 maja 1941 roku. Od 80 lat nikt w zawodowej lidze bejsbola w Stanach Zjednoczonych nie zbliżył się do rekordu DiMaggio. Zapraszam na 357 start w niedzielę o 18.
5: Radio 357.

0: 20 minut do godziny 18 wypada w końcu państwa poinformować, że przeprowadzono badania. Natychmiast pewnie państwo zapytają, jak poważne. Otóż bardzo poważne. No i co się okazało? Ptaki boją się bardziej kobiet niż mężczyzn. Tak wynika z bardzo poważnych badań ornitologów. I teraz o tym Tomasz Jeleński.
1: Przebadano dokładnie tysiące ptaków różnych gatunków w kilku krajach Europy. W Niemczech, Hiszpanii, Francji, Czechach i Polsce. Ptaki były bardziej bojaźliwe, kiedy w pobliżu pojawiały się kobiety. Co ciekawe, tak samo reagowały wróble, kosy czy dzięcioły. Dlaczego płeć piękna takim lękiem napawa ptaki? Do końca tego nie wiadomo. Przepraszam, pani ma jakąś koncepcję?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
1: Kobiety są bardziej groźne?
2: Nie sądzę.
1: A może to o głos chodzi? Konkretnie o donośny odgłos paszczowy.
3: To już prędzej właśnie chodzi o ten głos. Wyższe tonacje, może dlatego?
2: Tak, to cały blok słyszy. A już Maryla mordę drze.
1: Pani też czasem pokrzykuje?
4: Męża już nie mam, to nie krzyczy. Tylko się na męża krzyczy, proszę pana.
1: I co pan na to? Jakiś taki pan zrezygnowany?
5: Kobiety są kobietami, nie?
1: Dziwne zachowanie skrzydlatej braci próbuje zrozumieć Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
6: Nie do końca wiadomo, co jest przyczyną takiej reakcji ptaków, ale jeżeli przyjrzymy się zachowaniu kobiet czy sposobie życia kobiet, możemy się domyślić, że na przykład kobiety mają długie włosy czy też długie szaty, które mogą powiewać na wietrze i to może powodować płoszenie ptaków.
1: Wrony czy kruki to niezwykle mądre ptaki. W tym przypadku zaatakowały przedstawicielkę płci pięknej.
7: Nagle ni stąd ni zowąd przy płocie otaczającym kościół rozległo się takie bardzo wściekłe krakanie i niespodziewanie poczułam, że ptak po prostu siada na mojej głowie, boleśnie mnie raniąc. To się powtórzyło 3 razy.
1: Bo chodziło o obronę swojego terytorium i gniazda z młodymi. Ale ptaki krukowate mają fenomenalną pamięć i są w stanie rozpoznać człowieka po twarzy.
6: Kiedyś w jednym z warszawskich parków obrączkowałam z kolegą młode wrony siwe. Dorosłe ptaki tak bardzo mnie zapamiętały, że za każdym razem, kiedy tam przechodziłam, atakowały mnie. I to nie tylko rodzice tych ptaków, które obrączkowaliśmy, ale w zasadzie całe stado czy cała społeczność lokalnych wron.
1: To dlaczego ptaki z respektem patrzą na człowieczą płeć piękną? Badania wciąż trwają.
6: Mam nadzieję, że kiedyś poznamy te zagadki, czy odkryjemy te zagadki, dlaczego tak się właśnie dzieje. Na razie starajmy się w obecności ptaków zachowywać spokojnie, nie nerwowo.
1: No, niech panowie powiedzą swoim połowicom. Kochanie, co tak nerwowo?
8: Ja się kłócę?
1: Ależ skąd? To tylko nieco emocjonalna wypowiedź.
4: A przecież my jesteśmy takie kochane.
1: Teoretycznie to mężczyzna jest głową rodziny. Ale w praktyce to różnie z tym bywa.
5: A się też boję kobiet. Jak to było? Kto rządzi w domu?
9: No

0: Chcia Pointer Sisters, 14 minut do godziny 18 za chwilę.
1: To się nie wydarzyło.
0: Za chwilę nasz cykl. Violetta Myszkowska obok mnie w studiu. Kłaniamy się. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Tak. Od czego zaczniemy? No chyba od tego zjawiska, które zajrzało w oczy niczym strach, czyli od hantawirusa.
2: Tak, to był ważny temat w ubiegłym tygodniu. To jest oczywiście historia, która trwa już od kilku tygodni, no ale czasem fałszywe treści, dezinformacja potrzebują rozbiegu. No i tutaj też nastąpiły powroty albo nawroty fałszywych informacji z zakresu medycyny, które znamy już od lat. Ale zacznę od tej prawdziwej historii. Zaczęła się ona parę tygodni temu na statku wycieczkowym. Pasażerowie zostali ewakuowani, prowadzona jest obserwacja. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że nie ma się czego obawiać, ryzyko jest niskie, to nie jest kolejny COVID-19. Dlaczego? No tutaj eksperci wskazują na kilka elementów. Na przykład udało się wykryć szybko ognisko tej choroby. Wirus nie transmituje tak łatwo jak SARS-CoV-2 i nie wygląda też na to, aby zmutował to na ten moment i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń oraz decyzje władz, które oczywiście są kluczowe. Jeśli chcą państwo wiedzieć więcej na ten temat, no to zapraszam do wysłuchania poniedziałkowego Dalekiego Zasięgu. Adrian Bąk rozmawiał z Maciejem Grzybkiem, biologiem i parazytologiem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To ze świata medycyny, a co ze świata fałszywych treści. To oczywiście temat, który może wzbudzić

0: wzbudzać obawy, prawda? W nagłówkach pojawiły się pytania, czy czeka nas kolejna pandemia. No i właśnie te obawy można podlać benzyną. Porozmawiałam o tym z Adamem Majchrzakiem z Uniwersytetu Gdańskiego, który zajmuje się badaniem dezinformacji medycznej i teorii spiskowych. No i pytanie, czy nie tylko w tej sytuacji, ale też podobnych, rozprzestrzenianie niezweryfikowanych informacji to bardziej efekt szczerych, w tym wypadku emocji, czy raczej kampanii dezinformujących?
1: To zawsze jest troszeczkę tak, że te przeszłe wydarzenia mają wpływ na to, jak my postrzegamy świat. Osoby, które miały jakieś doświadczenia z wybuchem elektrowni atomowej w Czarnobylu, dzisiaj, gdy słyszą jakieś doniesienia na ten temat, mogą odczuwać większy niepokój. W czasie pandemii COVID-19 była taka historia, gdy doszło do pożarów w okolicach właśnie elektrowni w Czarnobylu. Pojawiały się różne plotki na ten temat, że leci do Polski radioaktywna chmura. No i to też właśnie bazowało na strachu. Pojawiła się pewna wiralowa informacja, wiralowy fake, no i ludzie to upowszechniali. No więc takie nagłe wydarzenia, nawet w skali lokalnej, no mogą ten nasz naturalny strach podsycać. No dzisiaj w dobie takiego media workingu, gdzie pewne newsy są powtarzane w sposób bezmyślny, w sposób masowy, to można w ten sposób odnieść wrażenie, że zagrożenia są większe niż w rzeczywistości. Jako że my trochę żyjemy w takim żmijowisku, dezinformatorzy bardzo szybko wyczuwają takie okazje, jak ten lęk i strach się pojawia, czerpią z tego i zaczynają wrzucać różne narracje spiskowe.
0: No i właśnie w jednym z artykułów z New York Timesa opisano, jak w sieci podpinano się pod temat epidemii hantawirusa, aby przywrócić do obiegu narracje wprowadzające w błąd, takie, które były popularne już w czasie pandemii COVID-19. I twierdzono na przykład, że hantawirus jest skutkiem ubocznym szczepionki przeciwko COVID-19, albo że szczepionka wywołuje tę chorobę. No i jak mówi Adam Majchrzak,
1: oczywiście to jest narracja, która się powtarzała. Wszelkie choroby, które pojawiały się w jakichś mniejszych ogniskach, czy to w czasie pandemii, czy tuż po niej, były utożsamiane ze skutkiem szczepionek na COVID-19.
0: Czyli nic nowego. Taki przypadek opisała agencja Reutera, ale ten fake pojawił się też po polsku w mediach społecznościowych. No i kiedy zajrzymy do rzekomych dowodów, sprawa może wyglądać poważnie. Te źródła to dokumenty przedstawione przez firmę produkującą daną szczepionkę na przykład, albo baza VG Access Światowej Organizacji Zdrowia, poważna organizacja. No ale ważne też jest to, czym te źródła są, a czym one nie są. I nie są to źródła, które wyszczególniają zdarzenia spowodowane szczepionką. Informują o wszystkich zdarzeniach, które wystąpiły po szczepieniu. I część z nich to oczywiście efekty, które wiemy, że są spowodowane szczepieniem, takie jak ból w miejscu wkłucia, ale nie wszystkie, bo na tej liście są też nudności w czasie jazdy, jest ciąża, są koszmary, przeróżne rzeczy. No ale właśnie nieznajomość tego, czym są te bazy, czym są te dokumenty, może wprowadzić w błąd. I fałszywe treści mogą być efektem błędu czy pomyłki, ale też celowego działania. I tak też jest z medycyną. I do czego może prowadzić dezinformacja na ten temat i jakie korzyści może przynieść dezinformatorom?
1: Prowadzi do tego, że następuje spadek zaufania do świata nauki, do ekspertów. A jeśli powstaje taka luka wiedzy, gdzie poszukiwać wiarygodnych informacji, też taki dezinformator może wykorzystać tę sytuację i zaproponować nowe, alternatywne źródła, które będą nas utwierdzały w błędnych przekonaniach, które będą nas prowadziły do błędnych decyzji, jak chociażby w przypadku pandemii COVID-19, gdzie nie chcieliśmy słuchać zaleceń, gdzie ktoś nie chciał się szczepić, gdzie dochodziło do skrajnych sytuacji, między innymi do ataków na lekarzy, czy na punkty szczepień, czy nawet maszty telekomunikacyjne, bo przecież były sytuacje, gdzie ktoś, wierząc, że maszt telekomunikacyjny wywołuje COVID-19, potrafił taki maszt podpalić. A jeśli ktoś nie ufa medycynie, jeśli nie ufa ekspertom, lekarzom, to łatwiej jest taką osobę zachęcić do zakupu podejrzanych produktów, do zakupu niesprawdzonych suplementów, co też pandemia COVID-19 bardzo dobrze pokazała, kiedy w sieci powstała masa takich influencerów, takich guru internetowych, którzy żerowali właśnie na dezinformacji wokół tego zagadnienia.
0: Jeszcze wrócę do tych pożarów. Takie pożary, w których podejrzewano, że mogą mieć związek z teoriami spiskowymi, pojawiły się między innymi w Wielkiej Brytanii. A w Polsce w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. To tak zwane Lex Szarlatan. Celem jest ochrona przed niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi, no oczywiście też przed dezinformacją. I ta ustawa też może być tematem fałszywych treści w przyszłości, w nadchodzącym tygodniu na przykład, nie wprowadza ona zakazu zielarstwa czy akupunktury. Oczywiście, o ile nie są te praktyki przedstawiane jako na przykład skuteczna terapia na ciężkie schorzenia. To tak między innymi. No i teraz każdy oczywiście podejmuje decyzję o zdrowiu. Każdy ma swoją sytuację zdrowotną. Zdrowie jest ważne, dlatego tym bardziej warto szukać faktów, pytać, upewniać się. Na pewno jeszcze do tego tematu w cyklu To się nie wydarzyło wrócimy.
2: No i być ostrożnym, kiedy czytamy ogłoszenie. Joga wyleczy cię ze wszystkiego. A Wioletta Myszkowska, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.

0: 15 maja, mamy piątek po 18. Państwa Radio, Radio 357, popołudniówka do 19, 510, 357, 357. Wiadomości w serwisie. Andrzej Rutke.
1: Burzliwe obrady w Sejmie, który ostatecznie wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. Ma to być sposób na odpolitycznienie instytucji. Wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości i antybohater tak zwanej afery hejterskiej w resorcie, w czasie kiedy ministerstwem kierował Zbigniew Ziobro. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.
2: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna, natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie.
1: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, tak ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
3: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
1: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i dzięki coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Tymczasem działacze organizacji humanitarnych niezmiennie apelują do premiera o przywrócenie możliwości wnioskowania o azyl na granicy polsko-białoruskiej. Argumentują to między innymi właśnie znacznym zmniejszeniem ilości prób przekroczenia granicy. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także nad Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rosyjskiej rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść na wschodzie naszego kraju.
4: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
1: Mówi Rafał Grabiński z portalu Urania. Rosyjska rakieta wyniosła na orbitę 16 satelitów, pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków. Konstelacja ma zapewnić Rosjanom dostęp do internetu. Będzie to jednak sieć kontrolowana przez Kreml. To teraz inwazja szopów praczy w Śląskiem. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. I jak mówią leśnicy, to wcale nie jest dobra wiadomość, bo szop pracz, mimo uroczego wyglądu, jest gatunkiem inwazyjnym i stanowi zagrożenie dla rodzimej przyrody.
5: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne. Gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich. Żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść. Świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
1: Mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus i dlatego też leśnicy apelują, by szopów nie dokarmiać, aby zabezpieczać śmietniki i żeby nie próbować szopów łapać, głaskać czy hodować. W całym kraju w ten weekend kolejna edycja Nocy Muzeów. Swoje oferty dla zwiedzających przygotowały muzea właśnie, ale również galerie sztuki czy instytuty badawcze. Ale to nie jedyne atrakcje, na jakie możemy liczyć. W Lublinie trwa festiwal Miasto Poezji. Spacery śladami przedwojennych literatów, spotkania z poetami w prywatnych mieszkaniach i wieczory przy akompaniamencie muzyki na żywo. To tylko część bogatego programu, który potrwa do niedzieli.
6: Festiwal jest organizowany od 2008 roku przez ośrodek Brama Grodzka Teatr NEN. Nawiązuje do twórczości Józefa Czechowicza, poety dwudziestolecia międzywojennego związanego z Lublinem. Centrum wydarzeń jest Plac Czechowicza, gdzie staną między innymi trolejbus poezji. Wśród gości znaleźli się Tomasz Różycki, Bogdan Zadura, Marcin Baran oraz Agata Tuszyńska. W programie festiwalu są też spacery poetyckie, mieszkania poezji, czyli spotkania z twórcami w prywatnych domach, a także Poetry Jam Session dla wszystkich, którzy chcą chcą zaprezentować własne wiersze. Poezja dotrze też za mury aresztu śledczego i do Domu Pomocy Społecznej. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Festiwal Miasto Poezji zakończy się w niedzielę 17 maja, a dzisiejsze serwisy kończą się już teraz. Kolejne w poniedziałek w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
0: To jest dobra okazja. Ja też mam dla Państwa zaproszenie. 31 maja w niedzielę urządzamy, proszę Państwa, Dzień Otwarty. A w Radiu 357 zapraszamy naszych patronów do odwiedzenia naszej siedziby. Może jest skromnie, może czasami panuje twórczy bałagan, ale wszyscy się zmieścimy. Będzie można zwiedzić studia, poznać tajniki montażu, czy napić się słynnej kawy, a wszystkie informacje na stronie konkursy.radio357.pl. Obiecana prognoza na jutro. Życzą sobie Państwo? Sobota. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Rozpogodzenia. Na Śląsku i w zachodniej Małopolsce zachmurzenie będzie całkowite, z opadami nawet ciągłymi. Będą burze, będzie dużo deszczu, ale będzie ciepło. Temperatura maksymalna 13 na wybrzeżu, 15 do 16 w centrum, 21 na południowym wschodzie. Wiatr jutro przeważnie słaby, umiarkowany, z różnych kierunków, bo na przykład na wschodzie z kierunków wschodnich, a w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich. Pewnie przypadek. Wysoko w Tatrach natomiast porywy silne, podobnie w Sudetach. W Sudetach nawet do 70 km na godzinę.
7: Radio 357.
0: To piosenka z płyty tygodnia The Black Kiss.

0: 11 minut po godzinie 18. Tu Radio 357, a za chwilę w popołudniówce reportaż Tomasza Jeleńskiego. Ścigała go Służba Bezpieczeństwa, milicja, a nawet radzieckie GRU. W latach 80. przez kilka lat ukrywał się pod Warszawą niezwykły uciekinier. Zapraszam do wysłuchania reportażu Tomasza Jeleńskiego. Sprawa kota.
1: Powiem szczerze, ja mieszkam na tej ulicy już prawie tyle, co żyję, a żyję ponad 60 lat i nigdy o czymś takim nie słyszałam, żeby tu był ktoś zakonspirowany i żeby to było wiane jakąś tajemnicą. To musieli tylko wiedzieć ludzie dobrze poinformowani.
2: Pan Radlicki.
3: Tak.
2: Michał Radlicki. Były dyplomata i kurier, który przeprowadzał kota.
3: No, od roku przestałem być dyplomatą, tak, od półtora roku.
2: Bo ja do pana w sprawie kota. Kojarzy pan?
3: Tak, oczywiście, w sprawie kota kojarzę. Kota pamiętam. Kot to były pierwsze dni stanu wojennego. Grudzień 81 roku. Zimno, zima. Prawdziwa zima, jakiej dzisiaj nie ma. No i myśmy go odebrali w Warszawie, przy dworcu. To co, pojedziemy.
2: Teraz z Milanówka jedziemy do Podkowy.
3: Kot w Milanówku w tym czasie nie był, no bo myśmy go przewozili z Warszawy do Podkowy. Później zdaje się, że trafił do Milanówka, ale...
2: Dobra, w tę stronę jedziemy.
3: Do Podkowy jedziemy.
2: Ale tak, ale...
3: Za mną jechać.
2: Dobra, tak. Dobra.
3: O, brama na nocy. Musi się pan być przygotowany na dziwny dom.
2: Dlaczego dziwny?
3: No, zobaczy pan za chwilę. Uwaga,
2: dzień dobry.
4: Dzień dobry. Proszę.
2: W sprawie kota.
3: Co wy robimy?
2: No wygląda jak taka chałupa z czasów opozycji.
4: No bo tak się dużo nie zmieniło. To był taki dom zawsze bardzo artystyczny.
2: Podkowa Leśna. Dom Joanny Wadowskiej.
4: Nie wiem dokładnie, kto go przywiózł.
3: No ja.
4: A, ty go przywiozłeś. No bo ja nie wiem, czy szef, czy
3: nie,
4: ty.
3: Ja, to już,
4: ja po prostu dostawałam człowieka w drzwiach.
3: Tak.
4: Nie pytałam skąd, dokąd i przeważnie jak się nazywa, poza imieniem.
2: Ale tutaj była historia o tyle niezwykła, że to nie był nasz.
4: Bez znajomości języka i bardzo przerażony.
3: Sam fakt przekazania go, bo ja pamiętam, że to było gdzieś koło dworca Śródmieście WKD. Przecież w ogóleśmy nie wiedzieli, kogo mamy odebrać. Kogo, skąd,
4: nie
3: jak.
4: Nie.
3: I nagle ktoś do nas podszedł. No i po prostu wręczył nam tego w kożuchu, no. I się okazało, że to tego w kożuchu, bo on był w takim kożuchu,
4: tak,
3: pamiętasz?
4: Tak,
3: takim
4: tak.
3: Jasnym, długim kożuchu.
4: No bo chyba był ryśka kożuchu.
3: No i... Tam... No ale to był stan wojenny od paru dni przecież
4: dopiero co się zaczął.
3: No i sadziliśmy go do tej kolejki, przerażeni lekko, no bo w kolejce nie było jakoś tak bardzo dużo ludzi, no ale dobra, jedziemy.
2: No bo on nie ma przecież żadnych dokumentów, nic.
3: Tylko ten kożuch choroba, który wszyscy widzieli, że taki długi kożuch jasny był.
4: To była ewakuacja wszystkich innych partyzantów, okna były w jednym pokoju zasłonięte, on się tylko w nocy poruszał, bo się bał wyjść w dzień. No myśmy odwołali wszystkie przyjęcia, znajomych, teatry podziemne, po prostu była cisza w domu. Mój partner, no facet po prostu, i on znał rosyjski. I oni się bardzo polubili, bardzo. Oni byli tak zaprzyjaźnieni, on przecież tu był ileś miesięcy. Oni się nie rozstawali, razem palili papieroski, rąbali drzewo w nocy i po prostu mieli, tak powiem, świetny kontakt z sobą.
3: Oni go szukali, cały czas go szukali. Pewnie po 2-3 latach już mniej, ale na początku to dostawali pypcia.
4: No,
3: no.
4: Tak, ale dlatego
3: latali i biegali jak kot
4: z pęcherzem. Lepiej było dla niego, że może on zmieniał te domy, że nie był w jednym miejscu.
3: No i w środowisku w Warszawie się mówiło o tym, że jest taki, właśnie szeptało się, tak? O ty, słuchajcie, jest taki, podobno uciekł tam i tak dalej. Tak. Także to była wieść, która była no, znana jakoś tam w środowisku. Pewnie wąskim, ale jakimś tam była znana, także na pewno wiedziało to i milicja, i SB. No.
4: Przyszedł sąsiad i powiedział, że nie wiem no skąd wiedzą, wszystko kanałami szło, że będzie rewizja. No więc nie można było ryzykować, więc natychmiast był telefon, ale wiadomo było, jak się rozmawiało przez telefony, więc było, że kot śmierdzi. I tak śmierdzi, że nie mogę już z nim wytrzymać i trzeba kota zabrać. I odzew był od razu. I gdzie on pojechał dalej, no już tu mi się urwało.
5: Dzień dobry panu.
2: Dobry wieczór. Marek Baniński. W Wtedy w 81 był tylko rok młodszy ode mnie.
5: Kot u nas wylądował. Ja miałem wtedy 13 lat.
2: Weź, piesiu.
6: To wprawdzie wróg polski, Rusek, ale jednak człowiek.
2: Anna Czelej, mama Marka Banickiego, zaangażowana w działalność opozycyjną w latach 80. U niej kot ukrywał się dwukrotnie.
6: I to jest taka humanitarna sprawa, bo wiadomo, że jeżeli go Rusy dowią, no to go ukatrupią.
5: Ucieka przed systemem radzieckim. Grozi mu, ze strony naszej władzy mu grozi niebezpieczeństwo. Tak, no, po prostu. Taki odruch.
2: My jesteśmy na dole, a on się nad nami na górze ukrywał.
6: Na górze nie była jeszcze ta góra wykończona, tylko takie prowizoryczne pomieszczenie z piecem kaflowym i strasznie skrzypiąca podłoga. I on miał polecenie, że on ma cały dzień siedzieć na łóżku. Musiał siedzieć jak mysz pod miot.
5: To nie była łatwa jak gdyby sytuacja, dlatego że nasz dom był dosyć otwartym domem. Mieszkaliśmy w Kaniach i tam był duży warsztat, do którego przychodzili do mojego dziadka pracownicy, więc w ciągu dnia przewijało się bardzo dużo ludzi. Któregoś razu przyszedł jak któryś z pracowników i na górze było słychać tupanie, ponieważ dezerter po prostu dosyć głośno się poruszał. Grał też na gitarze, on miał gitarę i przygrywał sobie na niej. No i był jakiś ewidentnie hałas na górze i żeby w jakiś sposób zatuszować tą całą sytuację, chyba mama powiedziała, że ten kot na górze robi tyle hałasu. Więc nie wiem, czy przypadkiem to nie był ten pomysł z tą ksywką od tego momentu. Sytuacja chyba była najbardziej groźna na samym początku, bo wśród pracowników mojego dziadka był również jakiś ormowiec, który przyszedł do mojego dziadka któregoś razu i powiedział, że jest poszukiwany jakiś dezerter radziecki. No to była dość ryzykowna i zabawna zarazem sytuacja.
2: Dobra, zamykam drzwiczki. Do zobaczenia, do usłyszenia. No to chyba tutaj, pod szóstką.
7: Proszę bardzo, z niej pij się, nie wiem, bo tam taki pokój.
2: Dom Elżbiety i Jana Matuszkiewiczów.
8: W ciągu dnia siedział w mieszkaniu teściów, na piętrze. Siedział cichuteńko, na pewno na gitarze nie grał, instrumentów żadnych w mieszkaniu teściów nie było. Moja teściowa mówiła, taki prosty żołdak.
9: Ja nie powiem, że ja wszystko wiem na ten temat. Nie zgłębiałem niektórych rzeczy, nawet specjalnie. Kiedy on się pojawił, dokładnie nie potrafię powiedzieć, ale jestem przekonany, że przed stanem wojennym.
8: Na tyle tego wszystkiego, wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą była postawa moralna i etyczna moich teściów. Wspaniałych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że rodzina teściowej, matka, siostra, siostrzeńcy, siostrzenica, wywiezieni do Kazachstanu, 3 osoby umierają podczas tego wywiezienia. Śmierć głodowa, tyfus głodowy, matki, siostry i teścia, ojciec wywieziony. I ci ludzie biorą prostego, bo tak zawsze mówili, prostego radzieckiego żołnierza do siebie, żeby go przechować. Tego dezertera biorą do siebie, do domu. Co oni przeżywali wtedy? Ratować, no, ratować wroga, bo tak dużo od Rosjan krzywdy dostali. Znaleźli się poza Lwowem, ukochanym Lwowem. Zostawili wszystko i majątki. Wszystko. Walizeczka i fru. I ci ludzie udzielają pomocy prostemu żołnierzowi, no, radzieckiemu wtedy.
9: Zanim szła fama, że zabił oficera, że to był żołnierz, prosty, że tak powiem, żołnierz, szeregowiec jakiś, że zabił oficera. To oczywiście tylko taka, że tak powiem, luźna fama.
10: Został przyprowadzony do nas młody człowiek z plecakiem, taki trochę zabiedzony.
2: Maria Sfolkien-Osiecka.
11: Emerytowana nauczycielka dała schronienie ukrywającemu się kotu. Wciąż mieszka w Milanówku.
10: No i taki prosty dosyć człowiek. Mama mówiła dobrze po rosyjsku, mój mąż też. Ja oczywiście ze szkoły pamiętałam, więc nie było jakichś trudności w porozumieniu się. Ale przede wszystkim moja mama, pochodząca z Kresów, zresztą osoba, która bardzo wielu krzywd doznała, ona i cała rodzina od Rosjan, tu bardzo tak otwarcie, z jakąś taką ludzką sympatią po prostu podeszła do sprawy i mama z nim najwięcej rozmawiała i mówiła, że to no, prosty zupełnie człowiek, przerażony zresztą sytuacją.
2: Bo cała historia, ona miała zamknąć się w kilku miesiącach, potem w roku, a potem to przeszło w lata.
10: Ponad 3 lata, 3,5 chyba, a może i więcej. No właśnie, bo to cała sztafeta była ludzi. To był człowiek, któremu trzeba było pomóc. Jemu po prostu groziła czapa, mówiąc kolokwialnie. To była sprawa życia i śmierci. Także zupełnie nie było dla mnie ważne, absolutnie, że to jest Rosjanin. Absolutnie, absolutnie. U nikogo przynajmniej z nas taka myśl w ogóle nie powstała. Trzeba pomóc i tyle.
2: Troszkę po staropolsku, gość w dom, Bóg w dom.
10: Tak, a nasze polskie chrześcijaństwo to jest tylko politurka. Nic głębszego się pod tym nie kryje. I jestem przekonana, że jakby do wielu zapukał Chrystus, to by go wyrzucili za semickie rysy i za to, że jest obcy.
2: Dzień dobry.
7: Przepraszam, czasy.
2: Tak, bo są szerokie. O, ale ma pan kota, takiego podobnego do mojego.
7: Kota, 2 koty. O, proszę.
11: I tu pada ważne nazwisko. Andrzej Machalski, opozycjonista z czasów PRL-u. To człowiek, który w całej tej historii odegrał rolę kluczową.
7: Nigdy z nikim, począwszy od bohatera tego wydarzenia, czyli tym Rosjaninem, nie rozmawiałem o niczym. O niczym. Ja nie wiedziałem, jak on się nazywa. Ja w ogóle nigdy nie zapytałem go, czy on ma rodzinę, czy on miał brata, siostrę. Nic o nic, w ogóle o nic, po prostu o nic.
2: Taka zasada konspiratora, im mniej się wie, tym lepiej.
7: O to chodzi, wie się tylko tyle, ile jest potrzeba.
2: Pan właściwie przyczynił się do tego, że ten dezerter został stąd przerzucony na zachód. Jak to było? Bo to nie takie było proste przerzucić gościa bez paszportu.
7: Powiedziałem, że nie mogę go trzymać w nieskończoność. W końcu finał był taki, że moja żona wyjechała do Paryża. Żona wyjechała z Mirkiem, się skontaktowała i on załatwił takich zawodowców.
2: Mówimy o Mirosławie Chojeckim.
7: Tak. Załatwił za pieniądze takich zawodowców, którzy się zajmowali takimi różnymi rzeczami i po prostu ich przysłał. Przyjechali do Polski w czwórkę, czterech tych takich ludzi, którzy tam za pieniądze robili takie rzeczy.
2: A to byli Polacy? Kto to był?
7: Nie, Jugosławianie. I mechanizm był bardzo prosty. Oni w czwórkę poszli do Mariota, popili, pojedli tamtego, hałasowali. Po czym wrócili w trójkę, a jeden został. Całą noc tam hulał i nad ranem zgłosił się do swojej ambasady, że mu ukradli paszport. No i tam ci mu jakoś załatwili to wszystko. A ci już byli za granicą, właśnie na tym paszporcie tego człowieka, tylko podrobiony, znaczy w tym sensie ze zmienionym zdjęciem.
2: Czyli oni go wywieźli samochodem?
7: Z samochodem, tak. Oni go przewieźli gładko. Rano zadzwonili z Monachium do mnie, że już są i że właśnie dalej ruszają, dalej w drogę do Paryża. Nic nie wiem, ponieważ jakby uznałem, że jak on się znalazł w tym Paryżu, to moja rola w tym wszystkim jest zakończona. Sprawy nie ma, nie istnieje.
11: Kot to Aleksander Janyszew z Woronerza. Kiedy uciekł z Armii Radzieckiej, miał 19 lat. Po 1989 przyjechał do Polski. Spotkał się z grupą osób, które przechowywały go pod Warszawą. Wówczas w Rosji prezydentem był Borys Jelcyn. Po jego ustąpieniu w 1999 do władzy doszedł Władimir Putin. Dziś kot ma 65 lat. Żyje gdzieś w świecie pod zmienionym nazwiskiem, bo dziś jego dawna ojczyzna podąża śladem Imperium Radzieckiego. I jak to mówią na wschodzie, Rosja nigdy nie prosiaet. Rosja nigdy nie wybacza. A gdzie teraz jest kot? Zapewne dobrze ukryty. Może siedzi sobie gdzieś pod palmami i gra na gitarze.

0: Teandra Bocelli. No i czas najwyższy na prognozę pogody. Pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przedziwna ta pogoda przewidziana jest na jutro, bo niby na temperatury nie można narzekać, bo nie są najniższe, ale za to czeka nas i grad, i deszcze, i burze, tak?
1: Dokładnie tak. Dzisiaj cały czas występują i opady, i burze, natomiast już ta strefa będzie odsuwała się nad południowy wschód. Natomiast już jutro ponownie na południu, południowym wschodzie, na krańcach wschodnich spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Tutaj za 12 godzin około 35 mm, do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, do tego opady gradu. Natomiast tutaj spodziewamy się ostrzeżeń już stopnia drugiego, bo za całą dobę może spaść ponad 60 litrów na metr kwadratowy. Także to są spore wartości przy założeniu, że mamy do czynienia z suszą. I ta sytuacja potrwa z nami do końca weekendu i z początkiem przyszłego tygodnia. Tutaj suma łączna do poniedziałku tych opadów może wynosić ponad 100 mm. Także sytuacja dynamiczna, niebezpieczna i groźna. A faktycznie te temperatury takie do 16-17 stopni na zachodzie, na południowym wschodzie te temperatury będą do 20 stopni, tutaj będzie najcieplej. Noce już z temperaturą dodatnią, jedynie lokalnie na krańcach zachodnich możliwe jeszcze spadki około 0 stopni, ale tam to będzie wynikało z dużego wypromieniowania, tam będą lokalnie i zamglenia, i mgły, i też sporo rozpogodzeń. Natomiast w niedzielę też te temperatury wysokie cały czas na tym południowym wschodzie i wschodzie, tu będziemy mieli do czynienia z tą cieplejszą masą powietrza, ale nadal te burze będą występować, opady nadal intensywne, porywy wiatru i do tego grad. I tak jak mówiłam, z początkiem przyszłego tygodnia cały czas jeszcze tutaj na tym południowym wschodzie będzie utrzymywał się ośrodek niżowy, ten wtórny ośrodek, który właśnie będzie przynosił te intensywne opady deszczu. On nadal z nami pozostanie i do połowy przyszłego tygodnia nadal te opady będą występować, będą pojawiać się burze, opady gradu i porwisty wiatr, a temperatury tak do 22, do 23 stopni, dopiero pod koniec tygodnia więcej przejaśnień i więcej dawki promieni słonecznych. Oczywiście w tym tygodniu też tego słońca będzie trochę, ale ono będzie przeplatane właśnie tymi zjawiskami konwekcyjnymi.
0: No ale w sumie ta zimna Zośka jest łaskawa, bo patrzy na temperatury, które przed nami dzisiejszej nocy. No i w zasadzie w okolicach zera, no to chyba tylko w rejonach podgórskich Sudetów i te okolice, prawda?
1: Dokładnie tak. Temperatury w nocy w miarę wysokie, bo nawet do 12-13 stopni tutaj głównie na południowym wschodzie, no na pozostałym obszarze one będą wahać się w granicach od 4 do 6. Także w tamtym roku faktycznie mieliśmy spore spadki tej temperatury przy gruncie. W tym roku już widać, że ten maj z tymi temperaturami wyższymi, te przymrozki, z którymi już mieliśmy do czynienia, to był właśnie kwiecień. Tutaj bardzo dużo strat rolników, sadowników, natomiast no teraz jakby ta pogoda staje się dla nich łaskawa.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje. Dobrego wieczoru, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
0: Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Radio 357.
0: Popołudniówka 357 do 19:00.

0: 24 minuty do godziny 19. Troszkę może szumieć, proszę państwa, ponieważ zdecydowałem o otwarciu okien. Tak się duszno zrobiło troszkę, prawda? W studiu, ale ja słyszałem, że nie tylko ja, ale również pani redaktor tak się niemrawo dzisiaj czuła.
1: Tak, dziś się coś kotłuje nad Warszawą, natomiast muszę powiedzieć, że wszelkie moje złe nastroje odpłynęły wraz z piosenką What the World Needs Now, bo to jest jedna z moich ukochanych piosenek, jakby pan redaktor specjalnie wybierał.
0: Niemniej to, że pani też słabowała, jest dla mnie bardzo pocieszające. Od razu jest mi lżej i tak się ogólnie lepiej poczułem. Bardzo pani
1: że
0: dziękuję.
1: Że ktoś też się źle
0: no,
1: czuje.
0: No jasne,
1: panie oczywiście. Kubo, służę zawsze.
0: Pani redaktor Marta Kula, nie tylko proszę państwa o pogodzie, ale także o piosence z wielkiej płyty.
1: No właśnie, bardzo ciekawi mnie, jaka jest teraz pogoda na Lazurowym Wybrzeżu. Chyba przepiękna. O tym, a właściwie nie o tym, bo nie o pogodzie, a o festiwalu filmowym w Cannes, jego 79. edycji. Fantastycznie opowiada państwu na antenie Radia 357 Anna Tatarska. A ja wspominam o Cannes, dlatego że dzisiejszy wybór został zainspirowany pewnym soundtrackiem filmowym. Muzyką z filmu, który miał premierę właśnie podczas festiwalu filmowego w Cannes 20 maja 1991 roku. To dokładnie 35 lat temu. Jeżeli śledzą państwo wydarzenia świata filmu, to pewnie rzuciły się państwu w oczy różnego rodzaju plakaty z cudownymi Susan Sarandon i Geną Davis, które wcielały się w główne bohaterki filmu Thelma i Louis. Ta kultowa produkcja to film drogi. Kultura kocha motyw drogi, bo to świetne tło dla przedstawienia przemiany bohatera. No i są książki drogi, filmy drogi i muzyka drogi. I ta muzyka drogi pojawia się właśnie w soundtracku filmu Thelma i Louis. Twórcy tego filmu wzięli sobie do serca, że ta muzyka no, musi być jednym z filarów tej produkcji i no, wykonali niesamowitą pracę, jeżeli chodzi o wybór piosenek. Nie tylko piosenki oczywiście, ale także i muzyka skomponowana specjalnie do filmu przez Hansa Zimmera cudownie ubarwia tę opowieść o dwóch bohaterkach. No ale ja sięgnęłam po jeden z motywów, który pojawia się właściwie no, najczęściej i jest mocno kojarzony z filmem Thelma i Louis. Chociaż muszę przyznać, że karierę ta płyta i ta piosenka z tej płyty zrobiła wyłącznie przez film, bo jeżeli chodzi o sam album Strange Weather, który ukazał się w 1992 roku, to album Glenna Freya z zespołu The Eagles już podczas wydanej jego solowej działalności, odbił się no, małym echem, ale piosenka została i już na zawsze jest kojarzona z dwiema wspaniałymi bohaterkami. Ta piosenka to Part of Me, Part of You.

0: To był Glenfrey. Ciekawe, proszę państwa, czy kluczem do walki z depresją staną się soczewki kontaktowe. Brzmi troszkę jak science fiction, ale naukowcy właśnie udowodnili, że stymulując mózg przez siatkówkę oka, możemy uzyskać efekty porównywalne z najsilniejszymi antydepresantami. Sprawdźmy zatem, jak bioelektryczne soczewki poprawiają nastrój, czy przyszłość psychiatrii faktycznie leży w naszych oczach.
1: Naukowcy z koreańskiego Uniwersytetu Yonsei opracowali soczewki kontaktowe, które stymulują mózg i pomagają zwalczać depresję. Czy to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej stworzenia różowych okularów?
2: Działa to mniej więcej w ten sposób, że autorzy wpadli na pomysł, żeby połączyć kilka faktów, które już wiemy z wcześniejszych badań.
1: Profesor Paweł Strojny, psychiatra.
2: Między innymi to, że odpowiednia stymulacja elektryczna mózgu może pomagać w depresji i to, że oczy są w pewnym sensie w uproszczeniu taką bramą do mózgu, która pozwala na stymulację go. Mniej kłopotliwą niż taka znana już szerzej stymulacja przezczaszkowa.
3: Okazuje się, że stymulacja siatkówki nie tylko oddziaływuje na korę wzrokową, a więc tą część mózgu, która przetwarza bodźce wzrokowe.
1: Seweryn Sygiet, specjalista, psychiatra.
3: Natomiast istnieją jeszcze połączenia właśnie tej kory wzrokowej z innymi ośrodkami mózgu, między innymi z hipokampem, z ciałem migdałowatym, z korą przedczołową, a więc z tymi obszarami mózgu, które odpowiedzialne są za regulację nastroju, regulację naszych emocji.
2: Badania były prowadzone na modelu mysim, czyli na myszach, nie na ludziach.
1: A efekt? U myszy poziom serotoniny wzrósł o 47%, a stany zapalne w mózgu wygasły. Jednak naukowcy nieco studzą entuzjazm. Dr Sara Bailey na Uniwersytecie w Bath również przeprowadza eksperymenty na myszach pod kątem depresji. Depresja to bardzo złożona choroba o wielu różnych objawach, a niektóre z nich, takie jak utrata zainteresowań czy odczuwania przyjemności, możemy badać także u myszy. Ale w przypadku bardziej skomplikowanych objawów, takich jak myśli samobójcze, poczucie bezwartościowości i winy, nie da się zapytać myszy, jak się czuje. To są więc elementy, których tak naprawdę nie możemy uwzględnić w modelach zwierzęcych. Poza różnicą gatunkową, problemem jest też sama konstrukcja urządzenia.
2: To nie są takie zwykłe soczewki. Soczewki są tutaj tylko narzędziem do tego, żeby przytwierdzić do oczu elektrody. Autorzy sami zwracają uwagę, że te elektrody na razie są na kablach, więc to jest pewien kłopot.
1: A to nie koniec wyzwań. Aby metoda zadziałała u ludzi, sesje musiałyby być znacznie dłuższe niż te 30-minutowe u zwierząt.
2: I one mogą się wiązać też z pewnymi dyskomfortami, które tylko częściowo możemy przewidzieć. Sami autorzy mówią na przykład o możliwości wywołania stanu zapalnego w oku.
1: A według badaczy z Sydney u 21% pacjentów z depresją atypową tradycyjna farmakologia po prostu nie działa. Ich biologia potrzebuje innego klucza niż tabletka.
3: Wszystkie metody pozafarmakologiczne mogą być z jednej strony dosyć

0: ciekawą i praktyczną alternatywą, mogą też stanowić pewne uzupełnienie terapii farmakologicznej.
1: Czy zatem doczekamy się prawdziwych różowych okularów? Być może. Na razie są one na kablu i w fazie testów. Ale jesteśmy coraz bliżej tego, aby medycyna znalazła niefarmakologiczną bramę do naszego nastroju.
2: Ja nie wiem, czy to aby na pewno ludzkości jest potrzebne. Różowe okulary, by mam doświadczenia z optycznymi. No i takie mam uczucia mieszane, bo zauważyłem, że mocno postarzają mi świat.

0: The Rolling Stones w popołudniówce 357. Nie białe, nie czerwone. Na rozpoczynający się dziś weekend redaktor naczelny pisma o winie Ferment Tomasz Prangę-Barczyński proponuje rosé.
1: Rosé to wino niepoważne. Zazwyczaj. Nie wymaga skupienia, nie zmusza do myślenia, nie prowokuje dyskusji. Jest jak komedia romantyczna albo teatralna farsa. Gdy dobrze zagrana i nie ocierająca się zanadto o banał, wywołuje przyjemny uśmiech, odpręża, nie zaprzątając myśli. Służy odreagowaniu. Także w życiu degustatora, który po zmaganiach ze skomplikowaną materią białych, pomarańczowych, czerwonych, wielowątkowych, oddających charakter terroir, ekspresyjnych dzięki zastosowaniu złożonych technik winifikacyjnych lub wręcz przeciwnie, prowokacyjnie naturalnych win, ma wreszcie chęć napić się, a nawet opisać coś prymarnie prostego. Oczywiście, że wolimy Bergmana. Czasem jednak chcemy obejrzeć Cztery wesela i pogrzeb. Największym utrapieniem polskiego miłośnika rosé był zawsze czas. Wina różowe nie mają długiego żywota. Najlepiej smakują wiosną i latem po ostatnich zbiorach. Świeże, aromatyczne, pełne energii. Umierają zazwyczaj szybko i wielokrotnie zdarzało mi się przeżywać rozczarowanie, gdy ulubiony róż z majowego panelu degustacyjnego w październiku był już na ostatnich nogach. Reguły gry trzeba zaakceptować. Przez lata prawdy tej nie przyjmował polski rynek. Rodzime sklepy winiarskie pełne były oklapłych win różowych, liczących sobie półtora roku, niekiedy i więcej. Tak zwany nowy rocznik trafiał często do sprzedaży, gdy kończyło się już lato. Ani był świeży, ani chciało się go pić ze względu na aurę za oknem. W kraju, w którym do niedawna decydujące zdanie na temat wyboru wina mieli mężczyźni, rosé obarczone było odium wina dla kobiet, ba. Dla dziewczyn. Kolorek sugerował wyższy cukier resztkowy, no i w ogóle prawdziwemu facetowi z kieliszkiem różu nie wypadało się publicznie pokazać. Co innego z ultramocnym beczkowym winem czerwonym. Na szczęście zdaje się, że wymiana pokoleń odgrywa tu pozytywną rolę i o podobnych stereotypach słyszymy już tylko w środowisku dziadersów. Lubię mieć w lodówce gotową do użycia flaszkę rosé. Na taras, ale i do pospiesznie skleconej z tego, co akurat znajdę pod ręką sałaty, do plastra szynki i madziarskiego pikantnego salami, do mocniej zgrillowanej sardynki, kurczaka na zimno, czego tam jeszcze. Latem rosé zastępuje mi wino czerwone. Jak bardzo chciałbym mieć dostęp do świeżego rosé zimą, gdy zastępowałoby mi wino białe. Osobną kategorię tworzą dziś różowe wina musujące, zwłaszcza te robione metodą tradycyjną jak szampan, będące często kuparzem wina białego i czerwonego, co zwiększa ich garbnikowość, ale i przestawia rejestr aromatów z lekkich i przyjemnych na poważne, odmianowe. Są często bardzo eleganckie i złożone, przede wszystkim zaś zyskują strukturę, której niestraszny jest nawet stek z Wagyu. Miałem kiedyś przyjemność delektować się takim połączeniem. Nie tylko kolory łososiowego musiaka i krwistej wołowiny zgrały się doskonale ze sobą. Ostra jak nóż z japońskiej stali kwasowość wina była kontrapunktem dla tłustego mięsa. Zmysłowy szampan podkręcał zaś jego aromaty. To jedno z najpoważniejszych doświadczeń kulinarno-winnych mojego życia. Ostatecznie jednak rosé pozostaje dla mnie winem beztroskim. A ja zwyczajnie czasem tej beztroski bezbrzeżnie potrzebuję. Aha, mając do wyboru wino różowe i komedię romantyczną, wybieram rosé. Oczywiście z umiarem.
0: Tomasz Prangę-Barczyński. Bardzo dziękujemy.

0: Mateusz Fusiarz, proszę Państwa, dziś w Zakopanem. Witam Pana, Panie Redaktorze, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Panie Kubo.
0: A wie Pan, po czym poznałem, że Pan w Zakopanem?
1: Po bicepsie.
0: Ha, nie, troszkę mnie zaniepokoiła ta ciupaga w Pana plecach. To można jakoś wyjąć, czy tak już zostanie na stałe?
1: Może do 22 się uda usunąć, tak. Ale to jest bardzo klimatyczna historia, więc może opowiem podczas listy.
0: Bardzo bym prosił. Zresztą, wie pan, no to taka cenna pamiątka, bo jak pan wróci, to od razu będzie wiadomo, gdzie pan był.
1: Tak, no i zastąpi być może martwe ciągi.
0: Ha, czego panu bardzo życzę. Proszę państwa, po 19 lista piosenek 357 Mateusz Fusiarz z Zakopanego.

0: Partnerami audycji są Muzeum Tatrzańskie, Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury oraz Polskie Tatry Spółka Akcyjna.
1: No to jest 19.
2: Radio 357.

0: O, dzisiaj się już, drodzy Państwo, nie będziemy bawili w żadne piosenki zastępcze tutaj, żeby zaczynać listę, bo mamy mnóstwo rzeczy tutaj do zaprezentowania do godziny 22, a czasu jak zwykle tyle samo, czyli niespełna już 3 godziny, bo się wszystko zaczęło jak zwykle minutę później. Czy ja bym mógł poprosić wszystkich tutaj zgromadzonych, żeby powiedzieli takie piękne dzień dobry na 3-4? 3-4.
1: Dzień dobry!
0: Cały Stadion Narodowy zmieściliśmy tutaj w Zakopanem. Drodzy Państwo, jesteśmy w Willi Oksza na 238 liście piosenek Radia 357. Jesteśmy niezwykle zobowiązani, że po raz kolejny możemy gościć w Zakopanem. Ja to już jestem w ogóle drugi raz na przestrzeni kilku miesięcy. Ostatnio u Hasiora, teraz tutaj w ogóle wszystko się zgadza, naprawdę. No dobrze, to mamy dzisiaj 238 listę piosenek. Zaraz będziemy sobie zaczynać z sekcją Mały Głos, ale niech sobie jeszcze ABC trochę pogra.

Tu jeszcze wypadałoby przedstawić całą ekipę. Najpierw Warszawa, czyli Julia Nowaczyńska i Halina Wachowicz. Wielkie brawa, ja poproszę. I one w ogóle nie są umówione, nie umawialiśmy się na to wcześniej. A tutaj na miejscu jest Ania Markowicz, jest Adam Matyjek, jest Michał Bisiorek, jest Mateusz Kuźniewski, który dzisiaj nie spał nic, ale jest z nami. I jestem też ja, Mateusz Fusiarz. Bardzo mi miło, że mogę tę listę dla Państwa poprowadzić stąd. I mam nadzieję, że wszyscy będący w domach też się będą wspaniale z nami bawić. Za chwilę trochę statystyk.

No to tak, 3 utwory do góry, 3 bez zmian, 24 spadki, także będzie z czego uciekać. No i jeszcze 5 nowości, także upiekło się. Tutaj taki jakiś zawód poszedł. Nie będziemy dzisiaj śpiewać. Koledzy zrobili to, myślę, że raz na pół roku wystarczy. Także tak, lista listamałparadio357.pl. Drodzy Państwo, również zachęcam do tego, żeby się z nami kontaktować. Jeden ze słuchaczy pisał, że skoro Peter Gabriel od 2 lat jest właściwie niezmiennie na liście, to może warto byłoby przypomnieć, że jakaś nowa płyta koncertowa się pojawiła, więc zostawiam Państwa uwadze. Tak, Live at WOMAD 1982. No piękne to zdjęcie. Nie nowy koncert, ale może z tamtej ery Petera Gabriela to może będzie nawet mocniejszy. A lista piosenek jak najbardziej aktualna, chociaż mogą być takie akcenty świadczące o tym, że może wcale nie jesteśmy w roku 2026. Nie będę Państwu więcej już żadnych spoilerów przemycał. Za chwilę sekcję o mały głos, a wkrótce podczas tej audycji będziemy starali się Państwa zachęcić do tego, żeby Zakopane, wspaniałe miejsce na mapie Polski, odwiedzać. Stolica polskich gór przecież w końcu. No, miało być spontanicznie, co się dzieje. Dobrze, jeszcze się nauczymy. To niech pogra nam ABC do końca, a potem już sekcja o mały głos, drodzy Państwo.

zgniatanych dusz wojną zieje na peronie. Wrastasz w przepaść moich serc i pogański wzniecasz ogień już nie

0: źle.
1: Lista mapa radio357.pl. Pan Adam napisał, ale tradycyjnie przypominam, że niektórzy słuchają z biur i fabryk, no bo ja wcześniej powiedziałem, że lista w domach, owszem, ale pan Adam tutaj sygnalizuje swoją obecność gdzie indziej. Pozdrowienia dla wszystkich pracujących. Oczywiście, to ja jeszcze raz bym poprosił o spontaniczne brawa, bo faktycznie ktoś może teraz pracować i może to go teraz zmotywuje do tego, że jednak przy liście będzie to się toczyło trochę przyjemniej. Ja chciałem powiedzieć, że jesteśmy w Willi Oksza, naprawdę fascynującym miejscu. Tam na dole już zostaliśmy przez Zosię oprowadzeni na dole i wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że na przykład jest taki obraz wiszący z 2016 roku, dobrze pamiętam, który został zniszczony. Nie widać na nim, były psy na dole, obok takiego pana górala, ale to nie psy przyciągały najbardziej wzrok podobno i został zniszczony, żeby już tak bardzo ta historia nie przyciągała. Także jak ktoś będzie miał okazję zejść na dół i zobaczyć, co tam się działo, to naprawdę, tylko nie za blisko, bo trzeba uważać na oczy. Dobrze, to na miejscu 49.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego, co

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

0: żebym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Niewidzialne moje kocham.
1: To jeszcze gwoli formalności. Na miejscu 50 mieliśmy Koniec Świata z utworem Śryż, a teraz wybrzmiewa nam na miejscu 49 Spadek z 43 Kminek z utworem Kocham. Myślę, że z racji tego, że będzie się fajnie działo na miejscu 48, to nie przedłużajmy.

No tak, na miejscu 48 Reward the Scars i jak do tej pory mamy podczas tej listy, tego notowania 238, choć jeszcze nieoficjalnego, bo to sekcja o mały głos, same spadki, bo tutaj też jest minus 2, a kolejny news minus 6.

Na miejscu 47 z 41 Muse, a pan Adam pisze, tak, tak, drodzy państwo, ten pan Adam, właściwie to powinienem powiedzieć Adam, Adam, napisał, że na Metallica się nie wybiera, no niestety, a we wtorek koncert, przypominam, w Chorzowie, ale na Korna bilet kupiony jesienią w Krakowie. Myślę, że to może być naprawdę gratka. Jak ostatnimi czasy pamiętam, to był rok 2023, byłem w Spotku na koncercie, to naprawdę Jonathan Davis i spółka dali zdecydowanie czadem. To skoro pan Adam napisał, to z drugiej strony możemy trochę wyprzedzić fakty i powiedzieć, że propozycją patronów dzisiaj do listy piosenek tej kolejnej, kolejny utwór do tego, by można na niego głosować, to Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. A redakcja muzyczna dokłada m.in. nowy utwór Mietka Szcześniaka, Everybody and Soul, to od pana Marka, Daria ze Śląska, Tańcz, Marcin Cichoński, I'm Asleep, no i m.in. ode mnie Primus i The Last Dinner Party.

Państwo cały czas piszą na adres lista@radio357.pl. Pan Daniel napisał: chciałem tylko dodać, że Grzesiek jest waszym patronem od pierwszego dnia i często nagrywa dla was głosówki. Urodziny jutro jego, 50. A wielka impreza urodzinowa w lipcu, także wszystkiego najlepszego. Zaraz będziemy w ogóle wszystkich nagradzać brawami, bo tutaj pan Daniel napisał, że jest jeszcze jedna, a to ten sam Grzesiek w ogóle, tylko inny kolega napisał. No dobrze, fajnych ma pan kolegów, panie Grzegorzu. I jeszcze pani Barbara dla Grzegorza z Koszalina, który jutro obchodzi 50. urodziny. To dla Grzegorza, drodzy państwo. Takich mieć przyjaciół. No dobrze, to był lore. Wszystko jedno, wszystko źle, a teraz już Jack White.

Na miejscu 45. Cały czas spadki, drodzy Państwo. Z 44. Jack White, God and the Broken Ribs. Chociaż wiadomo, że ten skrót Jack White rozwija w tej piosence trochę inaczej. Już szybko sprawdziłem, że Jack White też zawita w tym roku do Polski. 1 czerwca to Stodoła, a 2 czerwca krakowski klub Studio. No a pan Szymon donosi, chociaż to jest informacja, która dotarła do mnie od razu, kiedy się pojawiła. Najważniejsze info koncertowe to pierwszy w historii koncert Pussyfera w naszym kraju. Tak jest. Prawda? Tak, też się cieszę. A 10 czerwca Perfect Circle, także Maynard James Keenan dwa razy w Polsce, drodzy Państwo. No tylko, że Harego nie będzie.

Na miejscu 44 nowość Dance No More od Harry'ego Stylesa. No wiem, że są takie osoby, które mają bilety chociażby na Amsterdam, gdzie będzie miał Harry Styles swoją rezydencję i muszę przyznać, że trochę zazdroszczę, bo może to być ciekawe widowisko. Z płytą to już jesteśmy chyba, no tak dobre ponad 2 miesiące, ale singiel pojawił się w zeszłym tygodniu, więc zaproponowaliśmy to Państwu i na miejsce 44 taka nowość pierwsza w sekcji O Mały Głos nam wpadła. A Evanescence to już trzeci tydzień i cały czas spada.

Myślę, drodzy Państwo, że Evanescence i Amy Lee jak najbardziej w formie. Who Will You Follow, chociaż nie ma to odzwierciedlenia niestety na naszej liście z miejsca 37 na 43, no a Luckily debiutuje na niej.

Luckily Happy Now to nasza druga nowość w sekcji O Mały Głos na miejscu 42. Już będziemy sobie słuchać, drodzy Państwo, Europe, które jest na miejscu 41 i spadło o 5 pozycji, ale jeszcze może jakaś wiadomość od słuchaczy, bo przecież przychodzi mnóstwo maili. Pan Wojciech pisze: na wyjeździe. Cześć, dziś jesteśmy na wyjeździe i atakujemy powoli Babią Górę. U nas podział, ja audio, a lista znajomi mecz. Ja nie meczowy, więc będę patrzył słuchając. Jaki mecz? A widzę z koroną.

Na miejscu 41 Europe, one on one. No ktoś powiedział, że ten pojedynek, widzę was koroną, to taki pojedynek o Europę. Ja bym tak daleko nie szedł, ale no już trudno. Na miejscu 40 nowość.

Na miejscu 40 kolejna już trzecia nowość w sekcji O Mały Głos. Natalia Mujanga, Ile snów nam zostało. No, drodzy Państwo, ja wiem, że to trzeba sobie trochę powyobrażać, ale no, na pewno wygląda to tak i mogę wszystkich zapewnić, że tutaj, kiedy gramy piosenki, naprawdę toczą się bardzo poważne dyskusje i przed chwilą jeden ze słuchaczy powiedział, że z Nowego Sącza prawie tutaj dotarł przez Słowację, ale zrezygnował jednak z tego pomysłu. Powód zostawię sobie. Na miejscu 39?

Sofiane Pamar i Melody Gardot, A Kiss A Kill to u nas miejsce 39 i to również nowość. To mogę Państwu akurat zdradzić w sekcji O Mały Głos, że teraz do końca będą już same nowości i teraz też będzie duet i to również będzie duet, panie.

No to już kilka tygodni temu doszło, drodzy Państwo, do takiej współpracy, do takiego występu właściwie gościnnego u Sabriny Carpenter Madonny i okazało się, że potem jakoś tak z tego magicznie pojawił się utwór Bring Your Love. I ja sobie myślę, że to jest i Madonna, i Sabrina Carpenter w naprawdę bardzo dobrym wydaniu na miejscu 38. To nowość, jeszcze nie przedostatnia, bo przedostatnia teraz.

Dwayne, Lenny Kravitz, Highway Robbery to miejsce 37. Za chwilę pierwsi goście na naszej antenie, więc już szybko do 36. Zamykamy sekcję o Mały Głos.

0: Radio 357.
1: No to tak, na miejscu 50 mieliśmy Koniec Świata i Śryż, potem Kminek, Kocham, Korn, Reward the Scars, na miejscu 47 Muse, Cryogen, potem Lore, na 46, potem Jack White i na 44 pierwsza nowość Harry Styles, potem Evanescence, Who Will You Follow, Lucky Lee, to też była nowość, potem Europe One on One, spadek o 5, szkoda, potem same nowości do końca, Natalia Muyanga, Sophie Pomar i Melody Gardot, Madonna i Sabrina Carpenter, The Wayne i Lenny Kravitz i przed chwilą Dwa Słońca z takiego projektu Babie Lato, Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia, czyli już 15 utworów za nami. I normalnie w tym momencie to byśmy sobie przechodzili do miejsca 35. Ja już nawet wiem, co to jest, drodzy Państwo, ale to jeszcze nie jest ten moment, dlatego że teraz w naszym pięknym plenerowym studiu na pierwszym piętrze Willi Oksza pojawili się pierwsi goście i jest z nami Julita Dębowska, pełnomocniczka dyrektora do spraw programowych w Muzeum Tatrzańskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: I jest z nami także dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, Michał Murzyn. Dobry wieczór bardziej chyba.
3: Dzień dobry.
1: My to się znamy, nie będziemy udawać, że się nie znamy, bo się widzieliśmy w Galerii Hasiora, to była końcówka listopada, audycja taka piękna, poranna. Rozmawialiśmy sobie trochę o Zakopanem pod kątem sztuki, pod kątem tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, a niekoniecznie może się tak na pierwszy rzut ucha i oka z Zakopanem kojarzyć. I myślę, że to też chcielibyśmy bardzo, żeby dzisiaj podczas tej rozmowy wybrzmiało, chociażby z racji miejsca, w którym jesteśmy.
2: No tak, Oksza to jest jedna z naszych najpiękniejszych filii Muzeum Tatrzańskiego. To jest oczywiście willa, która jak wszystko w Zakopanem ma bardzo złożoną i bogatą historię, bo teraz jest tutaj muzeum, wcześniej był pensjonat, a jeszcze wcześniej Witkacy przychodził na sesje terapeutyczne, a my prezentujemy tutaj Wam sztukę, mamy nadzieję, najwyższej próby.
1: Drogi Panie Dyrektorze, ja wiem, że Muzeum Tatrzańskie to jest w ogóle... No po prostu potężna historia, o której można by opowiadać i opowiadać. To nie jest niestety ta przestrzeń, żebyśmy mogli się rozgadać na godzinę, a wiem, że moglibyśmy, co mieliśmy potwierdzenie wtedy w listopadzie. Natomiast widzę, że bardzo chcecie pokazać, jak szerokie są też zasoby i możliwości muzeum.
3: Muzeum Tatrzańskie to 13 w zasadzie różnych muzeów i galerii i one prezentują i reprezentują to, co łączy na Podhalu i chcielibyśmy pokazać to Zakopane troszkę inaczej. Może nie alternatywnie, ale dotknąć dna, a nie tylko powierzchowności. O dnie mówię nie dlatego, że sięgamy dna, tylko wreszcie, że Zakopane to jest pełnia, głębia różnych doświadczeń i Zakopianina od zawsze fascynowała, a w Muzeum Tatrzańskim jest wszystko to, co prawdziwe, więc można to przeżyć w zupełnie inny sposób i na nowo, nie tylko dotykając tego, co... Można powiedzieć, że jest takim produktem weekendowym, takim płaskim i trudnym czasem do zrozumienia. Natomiast można wejść znacznie głębiej i to dno to jest ta głębia, nie dno jako coś negatywnego.
1: No właśnie, bo tak sobie myślę o Zakopanem w tym kontekście, że oczywiście wszyscy mówimy o stolicy polskich gór i że to jest w ogóle wspaniałe miejsce i piękne, ale jednak wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich, myślę przede wszystkim 25-30 lat, kojarzy nam się z zupełnie czymś innym niż kultura, a powinno wręcz przeciwnie.
2: No, bo nasza bogata ikonosfera, że tak powiem, Zakopanego nigdy nie zawodzi. Natomiast wystarczy czasami zejść po prostu z tych utartych szlaków. Myśmy też jakiś czas temu robili taki przewodnik po Zakopanem, po sztuce w Zakopanem, którą mogą Państwo spotkać przede wszystkim oczywiście i w Muzeum Tatrzańskim, i w Miejskiej Galerii Sztuki, ale też w takich miejscach, które wydają się nieoczywiste, a są sklepami, hotelami, ponieważ tutaj mieszkali, pracowali i mieszkają i pracują artyści. I to jest jedyne takie miejsce, gdzie tej sztuki naprawdę można dotknąć, doświadczyć, a czasami nawet się w niej zanurzyć. I tutaj, jak mówił wspominany tu już dzisiaj Jan Gondowicz, czasoprzestrzeń się zakrzywia, byty się mnożą, może nie działki, ale byty tak. I warto po prostu po tym Zakopanem przejść nie tylko po Krupówkach, które znamy i kochamy, ale też po tych innych tropach, którymi też może prowadzić Was Muzeum Tatrzańskie.
3: Trzeba to jeszcze podkreślić, że fascynujemy się Witkacym latami 20., ale ja lubię myśleć o tym, że dzisiaj też jesteśmy w latach 20. i twórzmy własne lata 20., wspaniałe lata 20.

0: Artyści ciągle znajdują inspiracje i możecie spotkać i Koziołka Matołka, i Pitek Antropa, którego śladów właściwie można szukać u Witkacego, ale też w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. I to wszystko jest w Zakopanem i to Zakopane nadal jest inspirujące.
1: Tak sobie myślę, że jeżeli ktoś tutaj był 5 czy 10 razy, może wcale tutaj i wciąż nie był, tak? Tak, może tak być, może tak być.
0: No, jeśli nie był u nas, to na pewno.
2: Ja znam takich, co tu mieszkają od urodzenia i nie byli na Giewoncie.
1: Tam krzyż, prawda? Dobra, powiedziałem już za dużo. 46 minut po godzinie 19. Naszymi gośćmi byli dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Michał Murzyn. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, drodzy Państwo.
2: Dziękujemy.
1: A także Julita Dębowska, pełnomocniczka dyrektora do spraw programowych. No dobrze, to my przechodzimy w liście dalej. Miejsce 35. Przepiękny utwór.

Z bólem serca, naprawdę z bólem serca przerywamy Ray, I Know You're Hurting, ale spadło niestety nam o 4 pozycje, 6 tygodni raptem na liście i już miejsce 35. Jeśli mógłbym o coś poprosić, to jednak naprawdę byłoby miło, gdyby Państwo jeszcze o tę piosenkę powalczyli, bo no szczególnie ten moment jest bardzo, bardzo przejmujący, ale niestety 34.

Jaki mecz, pisze pan Waldemar. Panie Mateuszu, prawdziwa bitwa o Europę, Ligę Mistrzów, to będzie się toczyć wieczorem o 8 na Villa Park pomiędzy Aston Villą a Liverpoolem. Nawet nie wiedziałem, że Premier League dzisiaj gra. No ale dobrze, no, w sumie może, bo dzisiaj jest piątek. Tak, ale my listy słuchamy, drodzy państwo, listy, więc to jest oczywiście Editors, Call It In. Nawet ostatnio grałem państwu tę piosenkę we Wróżeniu z Fusów. Myślałem, że bardziej się spodoba i będziemy walczyli o nią, ale no jak widać, jednak nie. Spadek może nie jakiś tragiczny, no ale 6 pozycji w dół to jednak trochę boli. Dzisiaj miejsce 34, a na 33 proszę uważać.

Na miejscu 33 tylko z Tobą Barbara Wrońska. To jest pierwsza z pięciu zaplanowanych na dziś przez Państwa. Oczywiście Państwa głosowaniem nowości w tym 238 notowaniu listy piosenek Radia 357. Myślę, że przy okazji tego, że... A nie, to może za chwilę. Za chwilę będzie lepiej. To teraz jeszcze depesze.

0: No tak, my tu wszyscy na wspaniałym wyjeździe w Zakopanem w Willi Oksza, ale państwo też na wyjazdach. Ekipa patronów pozdrawia serdecznie z deszczowej Toskanii. Siedzimy na kempingu, szykujemy szparagi z kopą, pomidory z mozzarellą i słuchamy listy. Czy może być wspanialej? No chyba może, prawda? Bywało lepiej, niewiele lepiej, ale lepiej. Pozdrowienia dla Bonków i mojego kochanego męża Marcina, który przygotowuje pyszną kolacyjkę dla całej bandy. Ściskamy was, ekipo 357 najmocniej, jak potrafimy. Kasia z Milemon i reszta. No dobrze, to pozdrowienia z Toksanii. Ładnie. Toskanii. Odhaczone. In the end. Depeche Mode na miejscu. Uwaga.
1: Partnerami audycji są Muzeum Tatrzańskie, Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury oraz Polskie Tatry Spółka Akcyjna.
0: Tak, depesze byli na 32, a jest 20.
2: Radio 357.
0: Teraz jeszcze, drodzy państwo, 238 notowanie listy piosenek Radia 357. Na miejscu tutaj pracują Ania Markowicz, Adam Matyjek, Mateusz Kuźniewski, Michał Bisiorek i nasi wspaniali goście. A w Warszawie Julia Nowoczyńska i Halina Wachowicz. I wraz z tą całą ekipą zapraszamy państwa na miejsce 31.

Oj tak, tak sobie pomyślałem, drodzy Państwo, mamy 3 minuty po godzinie 20, że przed chwilą Depeche Mode, YouTube, naprawdę można by się poczuć jak w roku 2026, prawda? To oczywiście miejsce 31 i o 4 do góry, a to powinniśmy zagrać do końca. No ale nie zrobimy tego, Massive Attack.

Pan Adam napisał bardzo interesującą wiadomość, drodzy Państwo. Panie Mateuszu, carpenter w tłumaczeniu na polski to cieśla, stolarz, czyli Sabrina Cieśla. To prawie jak Roxana Węgiel. No, dobrze, jutro Eurowizja. To pan Adam chciał nam przekazać po prostu. Dobrze, mamy chyba w ogóle awans eurowizyjny, prawda, do finału Alicja Szemplińska, więc to jest dobra informacja. A to jest Massive Attack z Tomem Waitsem, Boots on the Ground. I niestety minus 10, także spory spadek. Widzę, że państwo na nowości tak niechętnie głosują, ale może jeszcze przyjdzie i na to czas w tej liście piosenek. Na 29, 23 tygodnie na liście i cały czas się ładnie trzyma.

Kaśka Sochacka, 4 pozycje w dół, z 25 na 29. Tak jak mówiłem przed rozpoczęciem utworu, 23 tygodnie na liście, a kolejny utwór 17 tygodni dłużej, ale też spadek o 2.

No jak zwykle, drodzy Państwo, kiedy takie utwory spadają, to trochę serce boli, ale tak właśnie jest. Deep Purple, Child in Time, Superhuman Stranger Things version. Nawet przed chwilą ucięliśmy sobie pogawędkę, jak wspaniale ten utwór wybrzmiał nam podczas listy. To był chyba październik roku 2025, kiedy pojechaliśmy do planetarium w Chorzowie. To było naprawdę coś. A teraz zas.

15 minut po godzinie 20. No myślę, że to jest najlepszy możliwy moment, żeby pozdrowić redaktora Balonika. ZAS 59 tygodni na liście i 3 pozycje w dół z 24 na 27. I to jest, myślę, najlepszy moment teraz, żeby powiedzieć, że za chwilę będzie u nas kolejny gość, właściwie gościni, ale zanim to jeszcze miejsce 26 i uwaga, druga nowość na tej liście.

0: Na miejscu 26 druga z dzisiejszych 5 nowości, czyli Maja Kleszcz i E.ON. A w naszym studiu plenerowym, wspaniałym tutaj, na pierwszym piętrze willi Oksza, Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Zakopane. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Uparłem się na to, dzień dobry, wszyscy mi odpowiadają, dobry wieczór. Niech będzie. Dobry wieczór. Jasiu, pytanie mam takie do ciebie, bo zauważyłem trochę, że przed chwilą, kiedy rozmawiałem z Michałem i Julitą, trochę zapomniałem o tym, co jest jutro tutaj najważniejszego przy okazji. No w sumie dlatego przyjechaliśmy też do Zakopanego, czyli Noc Muzeów.
1: Najbardziej kulturalna noc w Zakopanem. Można będzie naprawdę zatracić się. Nie tylko w miejscach, w wydarzeniach przygotowanych przez Muzeum Tatrzańskie, ale także przez wiele innych instytucji, ponieważ Zakopane ma to szczęście, że pracują tutaj w kulturze, pracują ludzie z pasją. I taka noc, jaka czeka nas jutro, to jest noc, w której oni przygotowują to, co jest u nas najpiękniejsze, najwspanialsze.
0: Właśnie, to jest kolejny taki sygnał, będąc w Zakopanem, że to też, ja to podkreślam cały czas, to nie jest przede wszystkim miejsce, które kojarzy się z tego typu atrakcjami, a jednak przyjeżdżając tutaj tego konkretnego dnia, naprawdę można się w tym wszystkim absolutnie fenomenalnie zatracić. I wiem, że są takie miejsca, które są tylko w tę noc muzeów otwierane.
1: Tak, dokładnie. Oprócz takich zwykłych instytucji kultury, które no, jakby z racji swojej pracy, swojej funkcji otwierają się na tę noc. Są również takie szczególne domy, gdzie prywatni właściciele, którzy opiekują się takimi historycznymi miejscami, otwierają je również dla zwiedzających. Mam tu na myśli, jutro będzie można zobaczyć dom muzealny Ornak, jak również chałupę Sabały, w której żył, muzykował, więc można tam też się udać. I szanowni Państwo, nie wiem czy wiecie, ale w Zakopanem też jest dom, który Wojciech Korfanty kupił dla swojej żony Elżbiety. Nazywa się Elżbiecina. Na co dzień jest to dom zamknięty, przepięknie odrestaurowany. No i jutro będzie można wejść, zobaczyć jak to było, posłuchać historii, skąd ten Wojciech Korfanty tutaj. I też myślę, że można się będzie dowiedzieć, jak Zakopiańczycy wspomagali powstania śląskie, bo też mamy taką historię. Więc naprawdę jutro będzie się działo bardzo, bardzo dużo. I myślę, że właśnie nie tylko te miejsca muzealne, ale także prywatne domy, też Muzeum Karola Szymanowskiego Willi Atma, również Centrum Kultury Rodzimej Willi Czerwony Dwór, gdzie można zobaczyć taką naszą właśnie kulturę rodzimą, nasze dziedzictwo, góralskie dziedzictwo. Tam przygotowane są naprawdę ogromne atrakcje dla wszystkich.
0: Usłyszałem przed chwilą bardzo, bardzo dużo. To już jest bardzo, bardzo dużo. A ja chciałem jeszcze dopytać, jak się w ogóle ma kulturalne Zakopane? Bo wiem, że to też jest no, po prostu mnóstwo życia i mnóstwo propozycji dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają.
1: Tak naprawdę rozmawialiśmy o tym, co ma Zakopane, a nie ma Warszawa, co ma Warszawa, a nie ma Zakopane. I powiem tak, że Zakopane jest takim specyficznym miejscem, które jest dużo mniejsze niż te wielkie metropolie, wielkie miasta, na przykład Warszawa. Ale jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o ludzi, którzy tu żyją, tworzą, pracują, to nie mamy mniejszej ilości artystów. Mamy Zespół Szkół Plastycznych imienia Antoniego Kenara, gdzie młodzież kształci się od 150 lat, bowiem w tym roku jest jubileusz tej szkoły. Mamy Technikum Budowlane, również jubileusz tej szkoły. I bardzo wielu z tych młodych ludzi zostaje tutaj na Podhalu, tworzy i kultywuje to dziedzictwo, którego się nauczyło. Także jest wielu twórców ludowych, którzy też na przykład jak malarze na szkle kultywują dziedzictwo wielopokoleniowo. Także w Zakopanem jest naprawdę bardzo, bardzo wiele ludzi z pasją, którzy chętnie się tym dzielą. To jest tak, że do każdej pracowni artysty można wejść, można zobaczyć, co on robi, jak on tworzy, właśnie jak maluje na szkle, jak kobiety haftują. Są i mężczyźni, którzy haftują. To się nazywa cyfrowanie portek góralskich i to robią mężczyźni. Także...
0: Cyfrowanie portek góralskich.
1: Tak, no. Tak. Więc czy na przykład strzępki do chust góralskich, też tak się wydaje, że to jest tak po prostu się dzieje, a to naprawdę trzeba mieć wielki talent. I można się tego oczywiście nauczyć, ale można też podpatrzyć tych twórców w ich pracowniach, do czego zachęcam. Naprawdę w Zakopanem nie da się nudzić.
0: No, ja, drodzy Państwo, za każdym razem, kiedy w radiu rozmawiamy o takich historiach, które w pewnym sensie pozwalają nam trochę zerwać ze stereotypami, to ja jestem przeszczęśliwy, kiedy mogę uczestniczyć w takich rozmowach, więc niech to świadectwo, powiem to pani Anny, pokaże nam, że no, naprawdę warto przyjechać do Zakopanego, bo może byliśmy w nim wcześniej, a nawet go nie zobaczyliśmy. Podkreślam to za każdym razem. Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Zakopane, była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Wielkie brawa.
1: Bardzo.
0: No dobrze. Teraz będzie Céline Dion, a ja podkreślam raz jeszcze. Nie trzeba tylko ciupagi, którą podobno mam w plecach.

0: Jack Savoretti, Katie Tunstall, Tempting Fate. To miejsce 22 z 24. No dobrze, to lecimy dalej. Daria.
1: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak, co krzyczał, gdy widział mnie.

Pan Bartłomiej napisał, kolejny kemping dołącza do listy. Pozdrawiamy Toskanię. Na kempingu w Toskanii słuchaliśmy polskiego topu 357, a dziś zakopiańska lista rozbrzmiewa na kempingu na Lazurowym Wybrzeżu, tuż koło Saint-Tropez. Pozdrawiamy, pogoda piękna, choć nieco wietrzna. 357 towarzyszy nam każdego dnia naszego kilkutygodniowego Eurotripa. Dziękujemy, Patrycja i Bartek. Nie no, przyjemnie być sobie najpierw podczas topu tutaj, tam, tam. No tak można trochę pojeździć, pokręcić po świecie. No dobrze, ciężki plecak. Oby taki nie był Państwa plecak. Na przykład jutro odciążamy Mateusza Kuźniewskiego, czy tam pojutrze, i zabierzemy jego plecak, żeby mu nie było ciężko po prostu. Ari Castley zaśpiewa Waiting on You.

Rick Astley, Waiting on You. Nie mam pojęcia, drodzy Państwo, czy ta piosenka zrobi taki szał jak Never Gonna Give You Up. Może, może jeszcze kiedyś, może ktoś coś wymyśli fajnego, viralowego i to się jednak stanie. Ale na razie u nas 6 pozycji w dół, z 16 na 22, 12 tygodni na liście piosenek. Za chwilę będzie utwór, który jest już z nami od 42 tygodni, ale jeszcze szybko wiadomość od pani Marty, która przy okazji Ray i I Know You're Hurting napisała: jestem właśnie na bieganiu, słucham listy i tak sobie myślę, że I Know You're Hurting to przecież piosenka dla biegaczy. Ja nucę do mojego lewego kolana. Miłego piątku. Pani Marto, dużo zdrowia i siły w tym lewym kolanku. O, a to już Vito. 1/3 nowej orkiestry męskiego grania.

Vito Bambino, Americano, 42 tygodnie na liście, miejsce 17 było przed tygodniem, a teraz 21. Shadadu już 80 tygodni jest z nami i to jest miejsce 20.

0: Na miejscu 20, tak jak wspomniałem, 80 tygodni na liście piosenek Shade Adu z utworem Young Lion. Ja widzę, że Państwo cały czas piszą na adres lista@radio357.pl. O właśnie, ja się tak zastanawiam, pisze pani Marta, ile osób w momencie, kiedy w piosence Americano pojawiają się smyki, myśli o dzieciach, a ile o skrzypcach. No to jest ciekawe, ciekawa interpretacja tego. Mówiło się tak, prawda? Ale smyk, no dobrze. A my teraz mamy w naszym plenerowym studiu, wspaniałym tutaj w Willi Oksza, kolejną gościnię naszą, więc ja z dużą przyjemnością witam panią Katarzynę Zarycką, dyrektor Term Zakopiańskich należących do spółki Polskie Teatry S.A. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No dobrze, to co tam w polskich teatrach, pani Katarzyno?
1: Mam zaszczyt reprezentować spółkę Polskie Teatry i jej markę Termy Zakopiańskie. No, obchodzimy 20-lecie swojej działalności w tym roku. Jest on dla nas bardzo wyjątkowy. Tym bardziej cieszymy się, że w tak bardzo dla nas wyjątkowym momencie zostaliśmy objęci patronatem Radia 357. Jest to dla nas wyjątkowy czas, pełen emocji. No i pewnie będziemy zaskakiwać cały rok, bo świętujemy cały rok.
0: No właśnie, czytałem o tym i no, tak sobie myślę, że fajnie mieć urodziny cały rok i jej obchodzić. Jakie macie w ogóle plany przy okazji tego? Bo no, Termy to jest w ogóle fantastyczna historia. Niejednokrotnie i korzystałem i naczytałem się o tym, ile to dobrego daje. Jakie są wasze plany w związku z tym?
1: Planów mamy mnóstwo. Oczywiście nie zdradzamy ich od razu. Mnóstwo promocji, mnóstwo eventów. Ale ja może troszkę powiem, bo tak naprawdę Termy Zakopiańskie. No niby woda termalna, skąd się to wszystko wzięło? Więc historia Term Zakopiańskich jest ściśle powiązana z początkiem wodolecznictwa w Zakopanem oraz z basenami prowizorycznymi na Antałówce, które zapoczątkował profesor Stanisław Sokołowski. Wszystkie niecki basenowe zasilane są wodami geotermalnymi z dwóch odwiertów, z Zakopane IG1, który był odkryty w latach 60. oraz Zakopane 2. Ze względu na swoją temperaturę oraz zawartość siarkowodoru, fluorków, krzemionki zostały uznane jakby na cele kąpielowe, lecznicze, rekreacyjne. Jest to dla nas jakby bardzo ważna część historii, bo to jest dla nas budujące. No i rozwijamy się intensywnie. Jest to miejsce, gdzie łączymy tradycję z nowoczesnością. Także zapraszamy serdecznie.
0: No właśnie, bo 20 lat to nie są już przelewki, naprawdę. Myślę, że te urodziny trzeba naprawdę mocno, hucznie obchodzić. Dlatego też, że ja wciąż mam takie poczucie, że o termach mówi się sporo, ale nie dociera to do wszystkich. A wiemy, jak termy są potrzebne. Właśnie chociażby to, o czym pani wspomniała, czyli te takie wartości zdrowotne chociażby.
1: Oczywiście. Od dwóch dekad Termy Zakopiańskie na stałe wpisało się w mapę Zakopanego jako miejsce relaksu, odpoczynku, wspólnego spędzania czasu. Jest to idealne miejsce dla osób, które po aktywnym dniu po tatrzańskich szlakach mogą odpocząć i zregenerować swoje siły właśnie w naturalnych wodach geotermalnych z pięknym

0: maturę, ma turystykę i na tym budujemy swoją wartość.
1: Czasem się mówi, że szewc bez butów chodzi, a pani sobie tak w termach czasami?
0: Czasami lubię w szpilkach.
1: No proszę, dobrze, to do tego żakietu idealnie będzie pasowało. Katarzyna Zarycka, dyrektor Term Zakopiańskich, była z nami. Bardzo
0: dziękuję, bardzo cieszę się, że mogłam być z państwem.
1: Polskie Tatry.
0: Tak. Polskie Tatry.
1: A poszadę mamy tak, Krabi i Artura Andrusa.

0: Że dlaczego, czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

wierzę, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej

0: i że tam bardziej pachnie bez, i że tam jakoś lżej na duszy,
1: i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
2: A tutaj się przegląda zdjęcia,

0: życia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
2: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
3: Na miejscu 19 Hrabi i Artur Andrus, Pierwsza zima, to bez zmian względem poprzedniego notowania. Teraz już zaczyna nam się Archive i City Walls, ale jest jeszcze szybka wiadomość od słuchaczy. Tak, Ola Mr. Mati. Zostało napisane przez pana Jarka. Pozdrowienia znad oceanu przy Los Gogantes. Siedzimy z moją żoną Asiunią i słuchamy listy. No i bardzo dobrze.

Archive i City Walls. To przy okazji tej konkretnej listy piosenek miejsce 18. Spadek o 3 pozycje. -7, spadek właśnie taki zanotował sezon i Dawid Podsiadło.

Mamy jeszcze trochę planów względem tej listy piosenek notowania 238 w Zakopanem, tutaj z Willi Oksza. Dlatego panu Dawidowi już dziękujemy. To było miejsce 17, prędko do 16. 78 tygodni na liście komarów.

Doszliśmy wspólnie z naszymi tutaj słuchaczami do wniosku, że komarów to jeszcze nie ma, ale może po zimnej zośce się pojawią, więc zobaczymy wszystko od jutra, będziemy weryfikować. Zresztą jesteśmy jeszcze w Zakopanem jutro, bo jutro audycja specjalna od godziny 21 do 23 wraz z Mateuszem Kuźniewskim. Zapraszamy Państwa na tę zakopiańską noc muzeów. Będzie można posłuchać naprawdę mnóstwo, już tak bardziej szczegółowo na temat tego wszystkiego, co dzieje się tutaj kulturalnie, muzeowo, no naprawdę wszystko. A pan Wojciech napisał, dobry wieczór, może i Tatry najwyższe, ale nasze świętokrzyskie najstarsze. Najstarsi górale pozdrawiają najwyższych górali. Czuwaj Wojtek z Gór Świętokrzyskich. Powiedział pan Wojtek, pozdrawiamy pana Wojtka i słuchamy pana Pitera.

0: Na miejscu 15-14 dwa tygodnie na liście piosenek Radia 357 Peter Gabriel Won't Stand Down i jeśli dobrze kojarzę, już zerknę, drodzy Państwo, tak, to jest Bright Side Mix, więc oczywiście jest też Dark Side. Tych wersji jest naprawdę, naprawdę sporo.
1: Partnerami audycji są Muzeum Tatrzańskie, Urząd Miasta Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury oraz Polskie Tatry Spółka Akcyjna.
0: I jest 21.
2: Radio 357.
0: A to jest 238 notowanie listy piosenek Radia 357. Cały czas na posterunku w Warszawie Julia Nowaczyńska i Halina Wachowicz. Tutaj w Zakopanem Adam Matyjek, Michał Bisiorek, Ania Markowicz, Mateusz Kuźniewski, Mateusz Fusiarz i publiczność zgromadzona w studio. Dwie godziny ćwiczyliśmy i w końcu się udało. Można?

Na miejscu 13 przed tygodniem, a teraz 14 Nosowska i Król z utworem Można i uwaga. Proszę Państwa, to jest 97 tygodni, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa do tej setki tutaj dobijemy. A 11 tygodni jest z nami Krzysztof Zalewski z utworem Lepiej już było, a w tym tygodniu miejsce 13.

Na miejscu 13 w tym tygodniu. Dwie pozycje w dół, lepiej już było i Krzysztof Zalewski. Wziąłem sobie za punkt honoru, żeby się ładnie wyrobić do pierwszej dziesiątki, a jeszcze przed nami jedna rozmowa, więc to teraz już od razu fiszę Madę na miejscu 12.

Tak, na miejscu, żebym to znalazł, drodzy Państwo, żebym ja to tylko znalazł. I jest trudno. Na miejscu 12. 4 pozycje w dół. Fish, Emadę, Duchy i Mateusz Krautwust. A wiadomość mamy od słuchacza Zbigniewa. Panie Mateuszu, leżymy z żoną na tarasie i słuchamy listy piosenek jak zwykle, ale dzień jest niezwykły, ponieważ obchodzę dziś 68. urodziny. Czy to przyzwoite słuchać listy piosenek w tym wieku? Ale czujemy się świetnie i będziemy to robić zawsze. Pozdrawiamy patron Zbyszek z żoną Renatą. No to panie Zbyszku, ja sobie tak myślę, że niech ta reakcja, mam nadzieję bardzo spontaniczna, będzie świadczyła o tym, że zawsze jest dobrze słuchać listy piosenek. Jak najdłużej do końca świata, tak naprawdę. To co tam dalej? A, nowość.

Mówiąc szczerze, drodzy Państwo, byłem przekonany, że ten konkretny utwór do top 10 to się załapie tak zupełnie bez problemu. A jednak miejsce 11 to nasza trzecia dzisiejsza nowość. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. No i udało się. Jest kwadrans po godzinie 21 i możemy sobie zacząć odliczanie od miejsca 10. Tym razem na miejscu 10 Mrozu i Julia Pietrucha.

Na miejscu 10 Mrozu, Julia Pietrucha, Anioły, Pojedynek. 17 tygodni na liście, 3 pozycje w dół, ale to łatwo można było policzyć. A skoro o takich duetach mowa, to właśnie pan Piotr napisał: siedzimy właśnie w saunie, słuchamy listy 357 i klimat jest absolutnie top. Ciepło, dobra muzyka i pełen relaks. Pozdrawiamy Piotr i Karolina. I tak sobie pomyślałem, patrząc na taki anturaż tutaj Willi Oksza, jakbyśmy tak wstawili takie, no to... Może by nawet można było tutaj zrobić trochę cieplej. Ale to tylko takie moje skojarzenie, drodzy Państwo, do 9.

Na miejscu 9 z 5, 7 tygodni na liście Dead Can Dance or They Will Come. My tutaj jesteśmy, drodzy Państwo, cały czas w Zakopanem, w willi Oksza i spodziewałem się, że będzie tutaj mnóstwo rozmów o sztuce, prawda? Mieliśmy gości na ten temat o Zakopanem, o tym zdejmowaniu stereotypu z tego miasta, że tutaj jest mnóstwo rzeczy więcej, które powinniśmy odkrywać, ale nie spodziewałem się, jak dużo będziemy mówili o Widzewie, o Koronie, o Arsenalu i o innych takich. Tak, a skoro Arsenal, to The Rolling Stones może będą pasowali.

Na miejscu 8 z 9, czyli mamy skok o jedną pozycję, The Rolling Stones, In the Stars. No i mam nadzieję, że Państwo w swoich kajetach, czy gdziekolwiek Państwo zapisują takie informacje, mają odnotowane, że premiera płyty Foreign Tongues 10 lipca 2026 roku. Mamy jeszcze jeden singiel, akurat nie odnotowaliśmy my go na liście, ale Państwo na pewno doskonale go znają, Rough and Twisted. I to będą dwie pierwsze piosenki tego nadchodzącego albumu. A jeśli chodzi o nowości, to kolejna już teraz.

0: No jak Łukasz zrobi piosenkę, to klękajcie narody. Mrozu, mrozu nie ma jak dom. Nie ma miejsca jak dom na miejscu u nas. Uwaga, uwaga, uwaga, na miejscu siódmym. To jest, powiem tak, czwarta z pięciu nowości. Jeszcze jedna gdzieś przed nami w tych sześciu piosenkach, które nam się jeszcze nie odkryły, ale odkryją się za krótki moment, bo teraz mamy, drodzy Państwo, jeszcze w ramach naszej tej wizyty w Zakopanem rozmowę z jedną wspaniałą panią. Jest z nami Zosia Radwańska z Muzeum Tatrzańskiego. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Na każdą rozmowę czekałem równo, chciałem powiedzieć. Ale tutaj jednak, bo o tym Witkacem byśmy sobie trochę porozmawiali, tak? Bo gdzie my jesteśmy?
1: My jesteśmy teraz właśnie w Willi Okrza, która dla Witkiewiczów, bym tak powiedziała, była szczególnym.
2: Tak, szczególnie dla.
1: No, dla Witkiewiczów. No, Stanisław Witkiewicz senior, zwany też Starym Witkiewiczem, zaprojektował ten budynek, tą willę. Uważał też, że to jest jedna z jego lepszych produkcji, tak by to powiedzieć.
0: Tak stanął i ładnie mi to wyszło.
1: No tak, chyba tak było. No, tutaj teraz ten styl zakopiański jest chyba w pełni. To chyba jest to. Na oddaniu tutaj takim uroczystym mamy też takie fotografie tej willi, która jeszcze się wtedy nazywała Korwinówką. Mamy Stanisława Witkiewicza, który się chowa na schodkach. Możecie Państwo, wychodząc z naszej willi, są nadal te schodki, chociaż trochę zrekonstruowane. Stoi Stanisław Witkiewicz, schowany za budorzami, czyli osobami, które faktycznie budowały i czytały te jego rysunki. Oraz mały Stasiu, młodziutki Stasiu Ignacy, który razem ze swoją matką Marią tutaj także byli na tej, na tym otwarciu. A mały Stasiu tutaj niedaleko, bo na ulicy Zamojskiego mieszkał razem z rodzicami w takiej willi, takim domu, który się nazywał dosyć zabawnie, bo dom Ślimaka, który po prostu został wybudowany przez Jędrzeja Ślimaka. I przychodził to się po prostu bawić i ze swoim psem Drylem. Ten pies Dryl, wiem, że te historie o psie Drylu były tutaj bardzo, jakby to powiedzieć, lubiane. Mhm. No i tutaj właśnie przychodził.
0: Bo to jest w ogóle zupełnie inny Witkacy, niż my go najczęściej kojarzymy. Tak. Mały chłopiec z pieskiem.
1: Mały chłopiec z pieskiem, właśnie Stasiu Ignacy. Stasiu tutaj przychodził bawić się na tej budowie. A później troszeczkę, w pierwszej dekadzie XX wieku, jak już tutaj willa już nie była taką willą, tylko miała tutaj po prostu swoje, wynajmowała pokoje na różne gabinety. Jednym z gabinetów był pierwszy freudysta Zakopanego, czyli Karol de Borin. I on tutaj, tak się reklamował w gazetach, że był właśnie pierwszy freudysta i przeprowadzał tutaj psychoanalizy. Oczywiście Stanisław Ignacy przychodził tutaj do niego na te psychoanalizy, a ojciec, który wtedy się leczył już w Lovranie, pisał do niego: nie chodź do tego de Borena, bo jeszcze jakąś chorobę ci wynajdzie. No i wynalazł, nie wynalazł. Witkacy uważał, że ma syndrom embriona. Taki syndrom w psychiatrii nie występuje ani w tej historycznej, ani w tej obecnej. Ale jakby to powiedzieć, czy to Witkacy sobie wymyślił, czy de Borin był nieuczony, tego nie wiemy.
0: To jest to bardzo skomplikowana postać, myślę, i sam sobie też pomagał w tej sprawie. Natomiast co do tej Korwinówki, no bo to było wybudowane najpierw dla Bronisława i Wincentego Korwin-Kossakowskich, a tak dopiero jest. Potem stało się willą Okrza.
1: Tak,
0: ale to wszystko się działo jeszcze w XIX wieku.
1: Oczywiście, bo tutaj willa Okrza jest od 1899 roku. Mam nadzieję, że jest czas, bo to jest cudowna historia. Dlaczego? Jak to się stało, że w ogóle państwo...
0: Nie ma, ale proszę bardzo.
1: Państwo Kęszyccy, pan hrabia Marcin Kęszycki na swoje srebrne wesele, czyli na 25-lecie ślubu, zakupił dla swojej żony tą willę w ramach prezentu. I to oni właśnie, dlatego mówię, że ja też bym sobie życzyła taki prezent, ale cudowny prezent właśnie, tylko że niestety małżonkowie w tej willi tylko rok razem przeżyli. Hrabia Marcin w pociągu relacji Kraków-Zakopane, jednym z pierwszych pociągów, niestety dostał zawału. No i hrabina tutaj sama mieszkała przez parę lat, a później to przeszło właśnie, tak jak już mówiłam, na gabinety.
0: No i drodzy Państwo, będąc w Zakopanem, można takich wspaniałych historii, niekoniecznie dla pana hrabiego, ale w ogóle wspaniałych historii posłuchać, więc zachęcamy do tego, żeby chociażby w nocy muzeów jutrzejszą sprawdzić
1: tak
0: sobie to wszystko, odwiedzić Willę Okrza i wszelkie miejsca, które
1: i
0: tutaj...
1: zobaczyć Sosrom, gdzie jest dedykacja właśnie dla jego żony, że to na srebrne wesele była zakupiona ta willa dla niej.
0: Zosiu, bardzo ci dziękuję za
1: dziękuję
0: to, że
1: bardzo.
0: Byłeś z nami. I wielkie brawa poproszę. Zofia Radwańska z Muzeum Tatrzańskiego opowiadała wspaniale o Witkacym, o o panu Stanisławie Witkiewiczu. Mnóstwo ciekawych historii do usłyszenia w Zakopanem, między innymi właśnie w Willi Okrzas, której nadaje
2: kochana 357. Córeczko.

0: myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn żyć z wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

Nie dość, że...

0: I nikt nie ma tam strojów regionalnych z tego, co widzę. A szkoda, a się spodziewałem, że ktoś będzie jednak miał. Ciągle tutaj jestem David Gilmour? Nie, no to nie jest ten utwór. Between Two Points to jest ten utwór. Zawsze mu robię taki numer, jak ma listę wyjazdową, bo go widzę. I teraz też go zobaczyłem. I to jestem ja, tutaj z Warszawy, z Żoliborza. Dobry wieczór Państwu tam.
1: Chcesz powiedzieć, Piotrze, że znowu wtargnąłeś mi do studia?
0: Troszeczkę. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Jak tam nastawienie przed weekendem piłkarskim?
0: No to już będzie po weekendzie piłkarskim, dlatego że w poniedziałek jest ten mecz, a we wtorek jest też ten mecz. Także ważne mecze w poniedziałek i we wtorek. Ja będę na tym poniedziałkowym.
1: No dobrze, to skoro mamy listę piosenek, która się kończy, to interesuje nas wszystkich, co będzie u Pana w głośnych.
0: Oczywiście, już myślałem, że już wibrująca pięść przygotowała tekst pod tytułem "To interesuje nas, co będzie pod koniec listy na miejscu drugim", bo jeżeli Ty jesteś tu, Piotrze, i mówisz o piłce nożnej, to miejsce drugie jest najważniejsze. Nie powiedział
1: dlatego
0: tego.
1: Dlatego specjalnie przeszedłeś przed miejscem trzecim, żeby uniknąć. Ja wszystko wiem.
0: Nie powiedział tego. W głośnych będzie dzisiaj tłok, dlatego że tak, Daria ze Śląska, premiera płyty Halo, co jest grane dzisiaj. Chair, premiera płyty Pleonazm dzisiaj. No i jeszcze co? Jeszcze Poczta Polska. Witamy na naszym radiowym pokładzie. Będziemy z nimi rozmawiać, bo to znakomity duet. Także tak to się potoczy do samej północy. Jak tam wam w Zakopanem?
1: No mniej więcej tak.
0: Dobra, to bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam, dziękuję za przybycie i proszę uważać na stoku.

0: To ja tylko dodam jeszcze przy okazji tego utworu, którego nie miałem okazji zapowiedzieć wstecznie. David Gilmour, to płyta była we wrześniu wydana Luck and Strange, ale singiel 14 czerwca roku 2024 i tak z nami jest i będzie jeszcze w przyszłym tygodniu, bo zakładam, że nic się nie wydarzy. A teraz miejsce trzecie.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Zyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegrywaj.

0: PDOS i Maja Mecan. Myślę, że jedna z ważniejszych piosenek w Polsce w ostatnich tygodniach, jeśli nie latach. Myślę, że możemy zaryzykować takie stwierdzenie. Ciągle tutaj jestem, przed tygodniem miejsce pierwsze i przed dwoma tygodniami także w tym tygodniu miejsce trzecie. No i zostały nam tylko dwa utwory do zakończenia tego 238 notowania listy piosenek. Wspaniałego, bo tutaj z Willi Oksza, w towarzystwie fantastycznych gości i patronów i słuchaczy Radia 357.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pozostaje tylko tak naprawdę jedna wątpliwość. Czy na miejscu drugim będzie nowość, czy na miejscu drugim będzie nie nowość? To sprawdźmy teraz.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Najnowszy hymn męskiego grania, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Nareszcie. No a jeśli Państwo mają ochotę zajrzeć na media społecznościowe Vito Bambino, to tam się dzieje coś tanecznego, więc proszę zerkać i dogrywać swoje filmy, swoje tańce, swoje choreografie. Może wyjdzie z tego coś ciekawego. Drodzy Państwo, kończymy 238 notowanie listy piosenek Radia 357. Ja sobie pozwolę podnieść się i podziękować wszystkim za obecność. To była wielka przyjemność. Nasi słuchacze, nasi patroni, wspaniali goście, Zakopane, Villa Oksza. Wspaniałe miejsce, jak się okazuje. Dobrze, że jeszcze nie wyjeżdżamy, że jeszcze jutro będziemy mogli z Państwem tutaj być. Najpiękniejszą miałem dzisiaj szklankę, chciałem też zauważyć, więc lepiej być nie mogło. 22 za chwilę, więc kończymy. Na miejscu pierwszym będzie... Nie, jeszcze pożegnam wszystkich. Adam Matyjek, Ania Markowicz, Michał Bisiorek, Mateusz Kuźniewski, w Warszawie Julia Nowaczyńska, Halina Wachowicz, ja się nazywałem Mateusz Fusiarz. Możemy do pierwszego. Dziękuję.

próby. Byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

No proszę, miejsce pierwsze, gruby, mały Artur Rojek. Miejsce drugie, MGO 2026 nareszcie. No i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych tygodniach, bo na trzecim BDOS oczywiście. I to, tak jak mówił Mateusz, być może jedna z najważniejszych piosenek polskich ostatnich lat, BDOS i Maja Mecen. Ciągle tutaj jestem i zawsze mi się chce wtedy dodać i będziesz. No ale to wszystko zależy od Państwa w kolejnych tygodniach, jak to się wszystko poukłada. Lista piosenek 357, lista.radio357.pl. Tam zestaw do głosowania. Proszę korzystać. Już po 22.00.

Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach, dobry wieczór, głośni jak miłość do północy. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo gościni od razu po pierwszym utworze.

0: dopiero przed 22 na pierwszym miejscu listy piosenek 357. Śpiewa na początek Głośniej jak miłość, no bo to już nasza tradycja. Myslowicz, Artur Rojek z twarzą Marilyn Monroe. 7 minut po godzinie 22. Łamiemy troszeczkę tę zasadę, że na tego pierwszego gościa to trzeba trochę poczekać, może 2-3 utwory rozegrać i dopiero później bum. Ale jest też kilka fantastycznych okazji, żeby trochę tę zasadę właśnie złamać. Daria ze Śląska, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To się miało stać inaczej, to znaczy...
1: No, czasem tak bywa, słuchaj.
0: Mieliśmy to wszystko nagrać, ale wiesz co, no zasada jest jedna, też bardzo ważna. Jeżeli chodzi o takie rozmowy gościnne, to wiadomo, że z artystami różnie bywa i oni mogą czasami być na żywo, ale czasami mogą nie być na żywo, dlatego je rejestrujemy, ale jednak radio na żywo to jest, no...
1: Troszeczkę inaczej, trochę inne emocje zazwyczaj.
0: To lepsze, tak, no radiowo tak. Lepsze. Śpiewałaś no tak. Kiedyś z playbacku na przykład?
1: Nie.
0: Nie zdarzyło ci się to? Nie planujesz?
1: Nie, na razie nie planuję. Trzymam za siebie kciuki.
0: Chciałem zacząć tak i właściwie zacznę. Potraktujmy to co przed chwilą jako intro. JPRDL, wspaniała płyta.
1: O, bardzo mi miło, bardzo mi miło. A szczególnie, że naprawdę bardzo lubię ten numer, konkretnie ten.
0: Ten tak, od J, tak, zaczynający
1: tak. Ten
0: się.
1: Od J, tak.
0: Słuchaj, to się dzisiaj wszystko ukazało. Trzeci twój album, Halo, co jest grane. Wszystko sobie jakoś postaramy się omówić.
1: No pewnie.
0: Jeszcze na razie bez garażu, jeszcze na razie bez grania tutaj live, ale takie zaproszenie już wystosowałem, więc mam nadzieję, że to się wszystko uda. No dobrze, to jak ty w takim razie czujesz się w tym... No bo wiesz, no jednak towarzyszymy artystom codziennie. I to jest tak, że ten dzień premiery, no to jest dla nich w ogóle koniec świata, nie? Bo oni muszą być wszędzie, odpowiedzieć na wszystkie pytania, ze wszystkim się uwinąć, jeszcze być na czas. Jak się czujesz dzisiaj?
1: No rzeczywiście, był to dzień sporych emocji, trochę zmęczenia, no w ogóle nie ukrywam, ale biorąc pod uwagę, ile trwał ten album, to znaczy ile trwał proces tworzenia jego, czyli 2 lata, to tak mam poczucie, że już jestem naprawdę, już jestem za finiszem i jadąc tutaj do studia powiedziałam, że kurczę, strasznie się cieszę, bo czekałam na ten moment naprawdę i miałam typu momenty, idę krok do tyłu, krok do przodu, 3 do tyłu i mówię, że to się w ogóle nie uda, a się udało i to dowiozłam i bardzo się cieszę.
0: Pewnie
1: tak
0: już
1: jak chciałam.
0: Widzisz, pewnie tych piosenek już niektórych nie lubisz.
1: No, nawet przy pierwszej i drugiej płycie tak miałam, na przykład z numerem Taras, który w ogóle mi na koncertach nie leżał i w ogóle jakoś nie umiałam go. Dopiero musiałam przegrać jakąś ilość tych koncertów, żeby go polubić. Teraz go już naprawdę lubię.
0: Wrócimy za chwilkę do płyty Halo, co jest grane, ale wiesz co, jeszcze wcześniej pieczątka. Na maksa moim zdaniem ważna pieczątka, bo to wiadomo, że wy artyści znaczycie sobie życiorys artystyczny według waszych własnych płyt, piosenek, tam gdzie jesteście przede wszystkim wy podpisani. Ale ja mam taką zasadę, że mam niektóre zespoły artystów, solistki, solistów, że jak taki zespół, solistka, artystka zaprosi kogoś, powiedzmy, kto jeszcze jest na tym rozbiegu, na tym dorobku do siebie, to mu tak pięknie ten początek przypieczętuje. I powiem ci szczerze, że jak zobaczyłem twój pseudonim artystyczny na nowej płycie WW, no to było takie, o, Daria, no to witamy już w tym dorosłym klubie.
1: Cieszę się. No,
0: wspomnij to, bo to niezwykłe
1: zupełnie. Było to równe zdziwienie, myślę, i przy okazji naprawdę no, przemiła informacja, bo twórczość Wojtka, bo też tak prosił, żebym do niego mówiła nie przez pan, bo się obrazi. No to wiesz, zadzwonił do mnie Krzysiu, mój menadżer Wachowiak i powiedział, że to się uda i wysłał piosenkę i szczególnie jak wysłał piosenkę i jak jej posłuchałam i też wiedziałam w ogóle już o czym będzie ta płyta, no to po prostu starałam się zrobić wszystko, żeby po prostu niczego nie popsuć i zrobić to jak najlepiej jak najlepiej potrafię. No. I później się okazało, że Wojtek już mnie wcześniej zaprosił na MTV Unplugged i tam zagrałam z nim kilka utworów. Ale jak już weszłam do studia Polskiego Radia, no to...
0: Taka S4.
1: Tak, jakaś byłam taka wyluzowana, dobra, wiem o co chodzi, no ale jak przyszedł Wojtek, no to już nie byłam taka wyluzowana, a miał nie przychodzić, nie? No, mówię, Boże, jak ja teraz zaśpiewam. No, ale ja mam taką tendencję, żebym chciała tą ilość poprawiać, ale on powiedział, nie, już po dwóch, trzech mamy to i Daria, mamy to, po prostu koniec już roboty na dziś.
0: Dla ciebie też to jest taka spoko. Pieczątka?
1: No tak, myślę, że no nawet nie wiem, co szczerze powiedzieć, no po prostu się cieszę.
0: Super. No. No to na moment, tak na moment jeszcze ustępujemy miejsca innej płycie, jeżeli chodzi o ten nowy album Darii ze Śląska. Bardzo proszę WW z tego najnowszego swojego albumu, przepięknego zresztą.

0: www. Dźwięczność z tej płyty, utwór Na moment z Darią ze Śląska. To tak trochę nietypowo, ale chciałem to podkreślić, bo wydaje mi się to bardzo, bardzo ważnym momentem. 17 minut po 22. Daria ze Śląska dzisiaj gościnią w związku z premierą płyty Halo, co jest grane. No i teraz uwaga, to nie jest test. Nie jesteś w żadnej szkole, nie zdajesz żadnego egzaminu, nawet jak powiesz nie.
1: O matko, już
0: to,
1: się boję, no.
0: To wszystko będzie okej. Okay. Czy ty pamiętasz okładkę płyty A z Petera Gabriela?
1: Oczywiście, że nie pamiętam. Nie znam.
0: Okej. Okay. No. Dobra, to jak będzie teraz utwór, to ja ci ją...
1: Pokażesz.
0: Wyświetlę.
1: Dobra.
0: Co to jest, to co ty masz na sobie, na tej okładce?
1: Wiesz co, jak robiliśmy taką sesję zdjęciową do płyty, to zbierałam myśli i w ogóle to, o czym jest ta płyta, starałam się przekazać mojej koleżance Julii, która mi pomagała w tych stylizacjach i żebyśmy znaleźli coś, co jest jakimś rodzajem absurdu i o tym, o czym ja piszę na tej płycie, co mnie wkurza wśród ludzi i w samej sobie. No i ona przyniosła kilka tych stylizacji i jedną z nich właśnie była ta, nie wiem jak to nazwać, jest to taka sukienka, nie sukienka, wszystko zależy, jakie kto ma filtry. No i co? No i uznałam, że rzeczywiście to najbardziej obrazuje to, że ja się czasami kryję pod tymi wszystkimi historiami, że mam jakieś różne strachy, szczególnie na tej pierwszej części tej płyty. I to mi trochę przypomina takie bazy za dzieciaka, które miałam. Chodziło się po prostu pod koc i siedziało, bo wchodziło do szafy. I to najbardziej chyba mi to po prostu odpowiadało.
0: Wystukałem sobie w telefonie te
1: okładki. Podobne? Coś podobnego? No, kolorystycznie rzeczywiście, no jest też takie dziwaczne, no. Nie? Nie, w życiu nie widziałam na oczy tej okładki.
0: Ale co, to polecam ci w ogóle tą płytę, wspaniała. To też jest piękny znak pokolenia i taki znak czasu, ale no wiesz, wy, młodsi, macie znacznie dłużej czy więcej do nadrobienia.
1: No tak.
0: Nie dziwię się, że tego jeszcze nie robicie. Wiesz co, jest pewien paradoks w tym wszystkim. Dzisiaj Nowika na to zwróciła uwagę podczas obrad, że tak powiem, naszego kolegium.
1: Okrągłego stołu.
0: Tak, mówi tak. Ej, ale wiecie co? Wiecie, dlaczego ta płyta też jest ważna? Dlatego, że ona tutaj trochę pojechała po bandzie. Dobra, 6 pierwszych utworów, dobra, te, co już znane, już słyszeliśmy, jest. Za jednym zamachem, a później się zaczyna jatka. No i tak sobie trochę myślę, że chyba się z nią zgadzam. To jest fajny zabieg. Uwaga, celowy?
1: Tak, ja podzieliłam i ułożyłam te piosenki w ten sposób, że Halo to jest ta część taka dużo bardziej melancholijna, też niebieska i ona też w tej poligrafii ma odzwierciedlenie. A co jest grane jest bardziej o ludziach, o tym, co mnie wkurza. Pan ze stolicy, ABS, Len, jakieś takie wariatka, przecież sąsiedzi, kurczę, którzy siedzą na osiedlu i po prostu monitorują sytuację i zawsze mają coś ważnego do powiedzenia, chociaż nikt ich o to nie pyta. Więc o tym jest ten numer, nie? No.
0: Wiesz co? I to jest właśnie... niesamowite, bo powinniśmy to odegrać tak po Bożemu, od 7 do 12. I teraz mi powiedz, ja teraz tobie to pytanie zadam, dlaczego dla mnie, jak słyszę nie masz sił, to płacz, jest najważniejszy utwór na tej płycie, jeżeli nie jeden z najważniejszych twoich dotychczas.
1: Dlaczego ty tak poczułeś?
0: Co tam się w ogóle wydarzyło w tym kawałku? Przepiękny.
1: Dziękuję bardzo. No, szczerze powiedziawszy, walczyłam z nim z 2 lata, myślę, bo były różne wersje tego numeru i też nie pracowałam wcześniej nawet z Olkiem nad nim. Trochę byłam sama, później jeszcze z kilkoma osobami. I no, lirycznie przede wszystkim no, to jest o jakiejś takiej bezsilności, że ja czasami miałam takie momenty, w których chciałabym się rozryczeć jak najbardziej się da, ale nie potrafię, bo mam jakiś rodzaj blokady i ciało mi nie pozwala, a wiem, że to jest jedyny sposób na uwolnienie. I pomyślałam, że o tym moim absurdzie właśnie, bo ta płyta trochę jest o absurdach, nie tylko zewnętrznych, ale moich własnych jakichś wątpliwościach. Muszę po prostu napisać, jak najlepiej potrafię. A muzycznie to zaczęliśmy od jakiegoś mojego totalnego, dziwnego sampla na klawiszach, takiego bardzo dziwnego i brudnego. I nad nim po prostu męczyliśmy się i budowaliśmy z Olkiem. No i Olek tutaj też położył piękne gitary z Lesmanem zresztą i wyszło tak, jak jest.
0: Wiesz co? Myślę sobie, że wśród tych wszystkich trochę jednak klaustrofobicznych kawałków twoich,
1: tak.
0: To jest utwór, który ma najwięcej powietrza.
1: Absolutnie, zgadzam się, tak. No i też celowo zostawiłam go na końcu, bo on też ma taką dość, moim zdaniem, znaczną puentę, to znaczy, czy naprawdę się nie da normalnie. I to też jest do mnie komunikat. Nie wiem, czy się da normalnie. Ja mnie ciągnie czasami do dziwnych rzeczy i do siedzenia w jakimś takim rozkminianiu, ale myślę, że ta płyta i tak jest najbardziej jasna i taka najbardziej odważna, to znaczy, że mam w niej bardzo dużo złośliwości, na którą sobie kiedyś nie pozwalałam. Jest dużo bardziej taka buńczuczna. O, tak bym powiedziała.
0: Buńczuczna jest
1: tak,
0: ta płyta.
1: Tak, jest taka bardziej buńczuczna i taka, kurczę, że czasami boję się komuś coś powiedzieć wprost, ale tak się nie boję w ogóle.
0: Tak się kończy ten album, a u nas właściwie on się teraz zaczyna.

0: Na koniec podziękuję też samej sobie. Choć kiedyś nie byłabym w stanie tego dostrzec, dziś wiem, jak wiele serca i czasu włożyłam w ten projekt. Cieszę się, że nie odpuściłam. Trochę siebie nagrodziłaś.
1: Tak.
0: Dobra, tylko dlaczego tu jest na końcu czarne serce? Ono zazwyczaj oznacza coś smutnego.
1: O nie, to w ogóle po prostu mój kolega Mirek Grafik dołożył takie serduszka. Ja miałam normalne, taką emotikonkę czerwoną, ale mu się z kolorami zgodziło, żeby było czarne i w ogóle nie dyskutowałam, bo mi się spodobało.
0: Daria ze Śląska. Płyta Halo, co jest grane, właściwie dwie płyty, ale wiesz co, no muszę chyba jakoś o to zapytać, bo fonograficznie mam z tym pewien problem. Mentalnie nie, ale fonograficznie. No Darek, no 6 kawałków znanych i one później są na płycie. Ja mam jako słuchacz fan do odkrycia tylko 6, a chciałbym mieć 10.
1: Ale nieprawda, bo to 9. Jest 5 piosenek, no dobra. I 7 nieznanych.
0: No tak, 5 i 7 nieznanych.
1: No, wiesz
0: dobrze
1: co,
0: ci z tym?
1: Szczerze mam w szufladzie jeszcze jakąś ilość i gryzłam się, ile jeszcze tutaj dołożyć tych piosenek, więc szczerze powiedziawszy, jeszcze trzeba po prostu być cierpliwym i to nie jest koniec.
0: Jest koniec, tak. No dobra, ale te, wiesz co, tak naprawdę zafrapowały mnie te absurdy. W tobie o co chodzi?
1: Tak zwane życie. No, to w jakiś sposób się zmieniam. To, że czasami, nie wiem, zachowuję się irracjonalnie, niż jest to adekwatne do rzeczywistości. To, że przez 3 lata na przykład nie pracowałam nad sobą. To, że się...
0: No ale to każdy wiesz, tak mówi. No, co to znaczy pracowałam
1: no,
0: nad sobą?
1: No bo na terapii. To nie było związane z terapią z muzą, ale z życiem jako artysta. Ale raczej to był po prostu najwyższy czas. Bo taką terapię powinna mieć już dawno, dawno temu. Ale kiedyś mnie na to nie było stać, no bo to jest jednak wysiłek finansowy.
0: No i co z tymi absurdami, że co? Skrajności?
1: No pewnie, że tak. Skrajności, to, że po prostu, nie wiem, są momenty, w których jestem, zachowuję się jakoś, no typu nawet miłość i tak dalej, żałośnie, nie? Że były takie momenty w moim życiu, w których bym się raczej wstydziła, to znaczy tak jak trudno jest być sobą, kiedy uświadamiasz sobie, że sam nie wiesz, jaki jesteś dokładnie. Formatują cię na różne sposoby i tylko nie w tym części muzycznej, ale też życiowej. Jak się dorastało, to chciałobyś być najładniejszą dziewczyną z klasy, podrabiało się wokale innych dziewczyn z zagranicy, a tak naprawdę ten mój własny osobisty głos był dla mnie zupełnie nieatrakcyjny, nie?
0: Czy
1: jest absurdalne, nie? Że się po prostu ciągle chcesz do kogoś dopasować, nie?
0: Czy fakt, że na tym rynku muzycznym już kilka lat jesteś, powiedz mi, masz takie doświadczenie, że ktoś cię chciał poprzycinać do jakiegoś wymiaru, rozmiaru?
1: Każdy miał jakiś komentarz, nie? Zawsze każdy ma komentarz, że chciałby zrobić inaczej tę piosenkę albo coś tam, nie? No ale finalnie, no, musisz mieć jakiś taki rodzaj dojrzałości i powiedzieć, że okej, przyjmuję twoją opinię, ale mimo wszystko chciałabym zrobić inaczej, nie? Czasem warto coś zrobić inaczej, tak jak piewam na tamtym numerze ostatnim.
0: Słuchaj, no dla mnie jest jedna różnica i powiem ci szczerze, że ja trochę taki nie mogę trochę wyjść z osłupienia, ale na maksa się z tego cieszę. Daria, na maksa się z tego cieszę. Nie. Za czasów pierwszej płyty Daria ze Śląska tu była. No. Jakbyśmy rozmawiali, nie? Załóżmy, że jest ten czas i twoja pierwsza płyta ukazuje się dzisiaj.
1: No.
0: To ja bym mówił tyle, ile ty.
1: Ty byś mówił tyle, ile ja, no.
0: I odwrotnie. Ty byś mówiła tyle, ile ja.
1: Okej. A teraz?
0: A teraz jest totalnie na odwrót.
1: Jestem straszną gadułą. Wiesz, jaką jestem gadułą?
0: No ale gdzie? No proszę cię, to chyba ty. No,
1: ja jestem straszną gadułą.
0: Za czasów pierwszej płyty, no zapomnij.
1: Ale to przecież wyobraź sobie, przychodzi dziewczyna do nowego miasta, do jakiejś wytwórni, ona nawet nie wie, co to znaczy wytwórnia. Do wytwórni, której w ogóle nie wiedziała o istnieniu. Z ludźmi, których w ogóle nie zna. Z jakimś nowym materiałem. Opowiada o swoich naprawdę najtrudniejszych, najgorszych rzeczach, które wydarzały się na przestrzeni kilku lat, tam wstecz. I wiesz, ja tylko dzień dobry, przepraszam, że żyję, nie? I absolutnie dlatego jest różna ta płyta od tego, że ja po prostu dojrzałam jako człowiek, dojrzałam też jako artysta i też potrafię się konfrontować i jakby się tak nie bardzo boję się tych konfrontacji, a nawet czasami jestem na nie ciekawa, nie? Co się z tego może wydarzyć.
0: Ja pamiętam, że pierwsza rozmowa w ogóle medialna to była nasza rozmowa.
1: Tak.
0: I wtedy ja wyszedłem...
1: Mówił, że chyba ci wcześniej materiał
0: wysłał. Tak. Ja wyszedłem po tej rozmowie i myślę sobie... Dobra.
1: Będzie trudno.
0: Jak to kiedyś mój przyjaciel recenzował filmy i mówił... Już nie rodzina Leśniewskich, ale jeszcze nie Matrix. I myślę sobie, dobra, no trochę czasu minie. Wymasujemy to jakoś.
1: Jakoś tak.
0: A tu się okazuje, że tu wchodzisz i po prostu, proszę bardzo, za chwilkę będzie przy czwartej płycie tak, że usiądziesz, powiem, dobry wieczór.
1: Prowadź, Daria. Prowadź, tak.
0: Wspaniałe. Myślę, że muzycznie to jest w ogóle jeden z najciekawszych fragmentów tego albumu. Wariatka, za chwilkę znowu porozmawiamy.

0: Daria ze Śląska, wariatka jeszcze z wykrzyknikiem. Album, może tak, album Halo, co jest grane. Przyznam, no nie skomplikowany ten tytuł, czy te tytuły.
1: Cieszę się.
0: Co to miało być, że co?
1: Dla mnie to jest to podsumowanie Halo, co jest grane, to jest właśnie tak, to takie uczucie, że czasami siebie nie rozumiem, nie rozumiem innych. Jakby łapię się na absurdy, jakieś takie surrealistyczne zachowania, też społeczne, takie, które gdzieś tam obserwuję i to mi się po prostu spina pod tym hasłem, no co tu się, what the fuck tak zwane, nie? Halo, co tu się
0: co tu się dzieje?
1: Co tu się stanęło, nie? Tak. Dokładnie. I to jest tak takie po prostu chyba najmocniejsze zdanie, które też jawi się w numerze Miłości i tak dalej. I od niego się gdzieś tam to zaczęło budować, nie?
0: Ale wiesz co, ten pierwszy sygnał, znamy tę piosenkę na pamięć od początku do końca i podejrzewam, że słuchacze na przykład, którzy głosowali na listę piosenek 357, od końca do początku też. Jakby obudziła kogoś w środku nocy jeszcze nie trzeźwego, to i tak by to wyrecytował. Trudno jest być sobą. To jest moim zdaniem, jeżeli chodzi o tę płytę. No takie, taki bardzo mocny statement.
1: Tak.
0: Bardzo wyraźny, ze wspaniałym tekstem. Jak ty w ogóle się czujesz jako no, ta osoba, która musiała ponieść te pochodnie i napisać te teksty? No bo to wiesz, to łatwa dyscyplina sportu to nigdy nie była, zwłaszcza w języku polskim.
1: Ja to kocham. Dla mnie w piosence to jest najlepszy moment, jak w sensie etap, który muszę wykonać. Czasami rzeczywiście mnie bardzo dużo czasu i stresu kosztuje, ale mam jakiś taki rodzaj fisia w głowie, że ja muszę to rozwiązać. To jest taka łamigłówka logiczna, że staram się, żeby to było naprawdę bystre, w jakiś sposób oryginalne, zaskakujące, takie storytellingowe, jak ja to lubię, czyli tak trochę z lotu ptaka, żeby ten obrazek był kompletny, żebym ja wiedziała, co się dzieje w danej scenie, jaki jest zapach, jak to jest ubrany, co czuje, co mówi, nie wiem, jak wygląda, nie? I wtedy wydaje mi się, że ta historia po prostu gdzieś słuchacza zatrzymuje i prowadzi do tego celu, do którego chce, żeby go doprowadziła, nie? Jeśli mam jakiś zamysł, konkretne puenty i historii, która tutaj jest.
0: Dobra, to powiedzmy sobie, że jesteś żywym, myślącym, oddychającym dronem.
1: Ulatujesz. Takiego pytania się nie spodziewałam. Wow.
0: Czekaj, się rozśmieszyłem chyba, to jednak chciałem do końca, że wiesz, no to jest całkiem poważne. No ale to dobrze, dlatego że takie cusie potrafią ulecieć i pewne rzeczy obserwować z wysokości.
1: No tak,
0: więc
1: tak.
0: Jesteś żyjącym, oddychającym, myślącym dronem, czującym. Ulatujesz sobie nad rzeczywistość, nad Śląsk. Jaką dziewczynę widzisz przy okazji pierwszej płyty? Jaką dziewczynę widzisz, co ten dron widzi przy okazji Na południu bez zmian? I co ten dron widzi dzisiaj, kiedy się ukazuje trzeci album? Kogo widzi?
1: Skomplikowane pytanie. Dobra, dobrze, że mam tu takie cezury płytowe, czyli tak, no pierwszy to rzeczywiście ten mój gruz z dzieciństwa, te moje rozterki sercowe, te takie najtrudniejsze, które gdzieś musiałam rozstrzygnąć. Tam taką melancholię, trochę niepewność tej dziewczyny, o której opowiadałeś z pierwszego wywiadu. Ale też absolutna nauka. W ogóle jakby rozkminianie dopiero i uczenie się tego, co to znaczy zrobić płytę. No i na pewno też lokalsowo, czyli tak naprawdę, no jakbym patrzyła rzeczywiście z lotu ptaka, no to mieszkam na osiedlu kopalnianym, z okien widzę szyb i garaże. No i moich znajomych i koleżanki, które mają podobne rodziny i podobny, mój tata jest był górnikiem, więc tak to wyglądało. Druga płyta już to jest w zasadzie taki obraz trochę dojrzalszej dziewczyny, która sobie troszeczkę życie poukładała i już jej się wydaje, że ma wszystko poukładane, ale nie do końca. Ale widzi jakiś rodzaj światełka w tunelu i tę nadzieję próbuje przemycać w tej drugiej płycie.
0: Ja myślę, że na drugiej płycie tak delikatnie zaczęłaś wierzgać.
1: Tak mówisz?
0: Myślę, że tam były takie momenty, że tak trochę kogoś, wiesz, tak trochę tak, tak kumpelsko, tak pod stołem w kostkę. Łup!
1: Mogło tak być. Więc wiesz, no to tak nieśmiało się skradałam. Natomiast tutaj jest już zdecydowanie najbardziej samodzielnie. Najbardziej tak, że ja po prostu musiałam rzeczywiście pewne rzeczy przemyśleć, przekminić, z kim chcę i jak pracować. o czym w ogóle chcę opowiadać i trochę się przyznać do swoich wielu słabości, typu trudno jest być sobą, w którym ja po prostu siadam przy klawiszach i sobie uświadomiłam, Boże, co to znaczy być jakimś? Czy ja mam być taka, czy mam być tak jak mała mi, czy jak mam być jak Sharon Stone? Czy to w ogóle jest potrzebne takie pytanie? A może ja nie wiem i to też jest spoko. Więc taki był ten lot drona, który mówi, czuje i myśli.
0: Taki był ten lot drona, który mówi, czuje i myśli, ale to... Wspaniałe. Nie weź się, ale myślałem, że to...
1: Taki lem ci wyszedł.
0: Tak, nadlatujesz nad siebie i widzisz swoje życie gdzieś tam, wiesz, z jakiejś odległości. Ja powiem ci tak, cieszę się z tego, co się dzieje. Cieszę się z tego, że nie możesz postawić kropki. I cieszę się na maksa, bo pamiętam cały czas te pierwsze spotkania. Pamiętam jeszcze rozkminki z Józkiem, na zasadzie ty. Ale wiesz, no, jak my tu o czymś poważniejszym myślimy, no to tak, a on mówi, dobra, spoko, tam wiesz, no to ona wszystko powie. Ja mówię, Józek, i to jest fantastyczne, bo to po prostu taka jest. Może nie ciągnijmy za włosy, wszystko jest okej. Nie wyrywajmy pewnych historii na siłę, ale wiesz co, jeżeli jest tak, jak jest, teraz, tak sobie myślę, to powiem ci, że ja się na maksa cieszę. Na maksa, że jesteś tak pięknie hop do przodu.
1: No tak, staram się jak mogę. Oczywiście od razu nie mogę powiedzieć, że jeszcze wszystko już zrozumiałam i że jestem alfą i omegą i tego sobie życzę, żeby ciągle być ciekawa i się zadziwiać.
0: JPRDL to... Znaczy wiemy, co ten skrót oznacza, może go przetłumaczę taką w wolnym tłumaczeniu. Ojejku, ojejku.
1: Ojejku, ojejku, oczywiście. Ola Boga, ola Boga.
0: Ola Boga. Że co i o czym to?
1: No, to jest też taka perspektywa presji, która czasami przychodzi z zewnątrz, ale czasami i bardzo często w moim przypadku wynikała z jakichś własnych po prostu narzucania sobie jakichś wyimaginowanych wielkich celów, które i też na życie nawet nie muzyczne, które po prostu mnie dręczyły, ale czasami przychodziły komentarze z zewnątrz, które ja literalnie wymieniam. Także po prostu w refrenie próbuję powiedzieć, że po prostu dajcie mi żyć albo umrzeć, jeżeli będę chciała. I też obserwuję, co się dzieje w mediach społecznościowych. Ja myślę, że ja nie mam jakiegoś wielkiego hejtu, ale wiem, że są ludzie i artyści, którzy mierzą się z ogromnymi, bzdurnymi komentarzami w sieci. I to trochę jest o tym ta historia, że to jest naprawdę niepotrzebne czasami i tak, dlatego to jest JPRDL.
0: A powiedz mi, co to za kozak, ten pan ze stolicy? Co to za dzban? No,
1: to jest tak zwany wuja z wesela. To jest taki... To jest taki koleś, który po prostu... ponosi go wyobraźnia, myśli, że po prostu ma trochę więcej w portfelu i świat jest jego. Ja oczywiście dostałam pewną informację i też zachowanie pewne było naprawdę już przekraczające dla mnie w danym momencie, ale ja nie byłam w stanie zareagować. I na przykład to mnie bardzo wkurza we mnie, że czasami nie jestem w stanie zareagować tu i teraz. Chociaż i tak już jest zdecydowanie lepiej. I akurat ten numer Pan ze stolicy dokładnie powstał następny dzień w reakcji na to, że ja byłam smutna i było mi przykro i byłam wściekła i powiedziałam, że zrobię to jak najlepiej, jak najprecyzyjniej obnażę to, jakim on po prostu bywa, brzydko powiem, wieśniakiem. Trudno, poleciało.
0: Słuchaj, i wiesz, z czego się też cieszę, to sobie zostawię na drugą godzinę, że zobacz, w pewnym sensie ta króciutka historia, ta króciutka historia, najpierw WW płyta Dźwięczność, teraz Len i Fish.
1: Tak.
0: Cały czas pod tym samym nazwiskiem. To jest dla ciebie jakiś symbol? Ojciec, syn.
1: To się naprawdę jakoś gwiazdy złożyły, dosłownie, bardzo przyjemnie. I jeszcze ten numer był miksowany przez Emadę, więc naprawdę piękna sprawa. A Fisza sobie troszeczkę zwizualizowałam przez Kill Billa. Dla mnie ważna rzecz, bo wiem, jak Fisz pisze i nie tylko ja to wiem. I też nie od dziś mówię o tym, jak bardzo lubię polski rap, jak doceniam to, w jaki sposób można opowiadać historię naprawdę błyskotliwie. I robi to i Fisz, robi to Łona, robi to Rau, ostatnią płytą, która jest wspaniała, którą cały czas po prostu zapętlam i znajduje coś wyjątkowego, więc taka obecność osoby jak Fisz, no jest dla mnie też naprawdę super niespodzianką.
0: Dobra, wszystko się pięknie zmienia. Naprawdę, wszystko się fantastycznie zmienia. Życzę sobie, że... Wiesz co? Życzę sobie, żebym cię w ciągu kilku miesięcy, ja albo ktoś z moich koleżanek, kolegów, mógł zapowiedzieć na takiej największej w Polsce scenie, obojętnie jaka to będzie scena, i żeby tam po drugiej stronie byli ludzie, było mnóstwo ludzi, a że to byli bardzo ludzie, dziękuję, którzy by cię słuchali lewą stroną.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tego ci z całego serca życzę.
1: Dzięki,
0: dzięki za tą płytę, dzięki za ciebie i ciąg dalszy nastąpi. Czy tak mogę powiedzieć?
1: Pewnie tak, jak to zwykle bywa.
0: Proszę państwa, Daria ze Śląska.
1: Dziękuję
0: znakomity
1: bardzo
0: album. A jeszcze powiem

0: trzecia płyta, bardzo ważna płyta, bardzo ważna płyta. Na razie tylko tyle. JPRDL i pan ze stolicy, Daria ze Śląska.
1: Radio 357.
0: 22:54 i też to, co się za chwilkę stanie, traktuję jako intro, ale na pewno nie jako intro i zakończenie płyty, bo to jest na razie wstęp. Jeszcze tu będzie kogoś brakowało przez najbliższe minuty, ale nadrobimy. Cher! Kura!
2: Dzień dobry, jestem tutaj.
0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Daria, trzecia płyta jej, bardzo ważna.
2: Tak.
0: Cher, trzecia płyta ich. Bardzo ważna.
2: Tak. Trzecia i w jakiś tam sposób nazywamy pierwszy taki long play. Bo znaczy, pierwsze epki, krótki, a to jest nasz pierwszy, taka próba ponad 30-minutowy materiał.
0: Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem notkę na ten temat i myślę sobie, ktoś mnie tu robi w coś. No bo jak to debiutancki LP? W ogóle co to jest? Jaki debiutancki? Chodziło o wydanie winylowe, tak? Czy o co chodzi?
2: Po prostu, że długo, long play, że długometrażowy. Bo te wszystkie poprzednie były po prostu za krótkie, żeby nazwać taką całą LP. Więc po prostu nareszcie, bo ogólnie też jak się sprawdza specyfikacja, epka jest tak do 25 minut, a taka long play do plus 30. I znaczy, właśnie tutaj wchodzimy.
0: Jeżeli mi teraz powiesz, że te dwie pierwsze cusie, tak, które się ukazały, ja mam traktować jako epki, no to będę uważał, że robiłem przez kilka lat błąd dziennikarski. Mówił pierwszy album, drugi album, to się okazało nieprawdą.
2: Bo ogólnie pisaliśmy epki, ale nie ma co. Teraz jest teraz i pierwsze LP jest teraz.
0: Pierwsze LP jest teraz, dobra. Hubert Kurkiewicz, gdzie? W świecie?
2: W świecie jest gdzieś na kolonie artystycznej obecnie przez ten weekend, więc nie do końca wiem, jakie to jest miasto, ale dobrze się bawię. Oby słuchaj. Nas.
0: To nie jest intencjonalne, proszę państwa, i to nie jest specjalnie. Ja mam na sobie dres pewnego klubu piłkarskiego, która ma wyjazdowy t-shirt z ubiegłego sezonu tego samego klubu piłkarskiego, gdyż kibicem jesteś.
2: Tak, Arsenal, blisko serca. Urodziłem się niedaleko Arsenal też. Więc
0: no właśnie, powiedz o tym kilka słów.
2: Kilka słów jest to, że urodziłem się niedaleko, wychowałem się tam w Londynie i właśnie Islington był mój bar. I tam mieszkałem przez większość czasu, jak mieszkałem w Anglii.
0: Czy ty się w jakiś sposób łączysz tak mentalnie z tym, co Louis Danford zaśpiewał w The Angel?
2: Tak, łączy się.
0: To jest to Borough, prawda?
2: To jest ten
0: jak jest w tym, z twojej perspektywy, jak jest w tym Borough? Jak jest w tej okolicy?
2: No, mi się bardzo tam dobrze mieszkało, bardzo lubiłem te, bardzo jakby, to też mam wspomnienie z dzieciństwa, więc na pewno cały czas chciałbym wrócić, żeby po prostu porównać go na nowo, bo mam jakieś tam obrazy, bo tam jest bardzo ładny, że to jest taki bardzo nietypowy w ogóle ten landscape, że pamiętam, moja szkoła była na takim wysokim wzgórze i tam po prostu no, bardzo ciekawe było architektury w tym miejscu i bardzo go, że dużo parków kojarzy i bardzo fajnie się tam mieszkała, ale ponownie, jako dorosły nie wróciłem tam, więc chciałbym tam wrócić. Oprócz pójścia na mecz, ale nie do końca byłem tam, gdzie po prostu mieszkałem.
0: But the people still remain.
2: They do.
0: Słuchaj, dobra, to już znamy, to już słyszeliśmy, to już zresztą omawialiśmy, kiedy te poszczególne single z płyty się ukazywały. Tak. Od razu państwu powiem, znakomity to jest album. Pleonazm. Mówili o tym, że to będzie tak zatytułowane, tak jest zatytułowane. When I Walk to był pierwszy zwiastun.

No proszę, Chair, czyli When I Walk, czyli płyta Pleonasm, dzisiaj się ukazała od razu, bardzo gorąco polecam, wywiad, część jego dalsza za chwilkę.

0: Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, Radio 357, Głośni jak miłość, Do północy kura, z duetu Chair, dzisiaj w studiu. Hubert Kurkiewicz, Gdzieś w świecie, pozdrawiamy bardzo gorąco, tak jak mówił, kura słucha. No i teraz tak, przypomnij tę historię, o ile dobrze pamiętam, bo pleonazm, jak usłyszeliście to słowo, wydało wam się takie mięciutkie, fajne, takie, takie o, tak?
1: Tak. Przy okazji ja chyba wcześniej nigdy nie słyszałem tej słowy, zanim po prostu wymyśliliśmy nazwy na płytę. I to było tak, że chyba wyszło tak, że mieliśmy 20 różnych układów, zdanie, słowne. I tak trochę większość z nich był właśnie ten pleonazm. I dowiedzieliśmy o tym słowo i po prostu pięknie tak brzmiało, pasowało dla mnie. I też przez to, że ja po prostu nie miałem żadnej konotacji wcześniej z tym, to bardzo mi się podobało, żeby trochę ukraść na płytę. Przynajmniej z mojej perspektywy. Na pewno dla innych to po prostu to jest bardzo znane słowa i będą inaczej na to patrzeć, ale z mojej perspektywy myślałem, że po prostu idealnie. Po prostu
0: co, powiedz, jak to właściwie jest? Bo wiesz co, proces zazwyczaj obserwuje się odwrotny. To znaczy zespoły, jak zaczynają, to często tak bywa, że one wiesz, no tam grają tak konkretnie, żeby przeciwko czemuś wystąpić, żeby był jakiś rebel w tym wszystkim, żeby to nie było takie łatwe i później z roku na rok, czy z płyty na płytę trochę miękną, trochę to się wszystko rozwadnia, to nie znaczy, że to jest gorsze, ale brzmieniowo jest inne. U was natomiast nastąpił proces dosyć dziwny, bo najpierw były ostre 80sy, a teraz poszliście w punk rocka, wręcz. O co chodzi?
1: No chyba powoli próbowaliśmy zaostrzyć ten, wiesz, kamień od początku i teraz je po prostu wyszło taki coś.
0: No ale to musi być jakaś inspiracja, coś musiało was do tego, albo jesteście wkurzeni na świat, albo musiało was coś zainspirować muzycznego.
1: Ja czuję, że chyba też będę mówił z mojej perspektywy, zawsze dążyłem do takiej rodzaj brzmienia i może w jakiś tam sposób te poprzednie nie uderzało go aż tak, że chyba bardzo duża rzecz jest to, że faktycznie teraz działamy jako zespół, i bo mamy dodatkowy basista i perkusistka, który też mieliśmy perkusistka wcześniej, ale trochę bardziej się angażuje teraz z nami i po prostu cztery muzycy faktycznie potrafią zrobić coś mocnego, które nasze wyobraźni wcześniej, jak się siedziało przy kompie, albo się, wiesz, wysłało z Czeszki, bo mieszkaliśmy w różnych miastach, to po prostu nie uderzyło tak mocno. A jak faktycznie mogliśmy być razem i graliśmy razem, to zaczęło bardzo fajny jakby jams, bo dużo tych utworów właśnie wyszło tak wspólnie, że graliśmy razem, coś, jakiś riff nam się podobało i bardziej tak organicznie to wszystko działało i faktycznie nareszcie brzmiało trochę bardziej, jak sobie życzyło od początku.
0: Super. IDC. What's this?
1: I don't care. I don't care. W skrócie.
0: Okay.
1: Właśnie z tym jest problemem, że nie pamiętam, kiedy wyszło ten skrót, ale po prostu nie potrafiłem go zmienić. Po prostu tak idealnie pasowało. Nawet jak po prostu jak ładnie wygląda. I w sumie jest ten I don't care. Trochę jest o tej, ten utwór jest to, zaczyna się w ogóle nothing makes sense now i to jest początek całej płyty, że po prostu taka trochę post, prawda, i nie można za bardzo ogarnąć co jest prawdą, co nie i po prostu I don't care.
0: No ale wiesz, kto zaśpiewał najbardziej punkowe I don't care w historii?
1: Nie przechodzi.
0: I don't care. To był Mr. John Lydon.
1: A,
0: no ale to, wiesz, próbujcie. Dlaczego nie? Teraz jak widziałem jego zdjęcia z tej trasy, gdzie on opowiada o swoim życiu, jak on lądował na poszczególnych lotniskach, w poszczególnych krajach, jak robi te filmiki, i za każdym prawie za każdym razem taki filmik kończy się, taka rolka kończy się słowami I don't i tak dalej, give i coś tam, albo I don't care, to myślę sobie, Johnny loves ya, jak to on mówi. Czy dla was punk rock, taki prawdziwy punk rock, taki wiesz, King's Road, sklep, Vivienne Westwood, Sex, czy to jest jakaś
1: Vivienne Westwood na pewno, tak.
0: Inspiracja.
1: I powiem, że nawet przed Cher, jak niektóre te utwory na przykład grałem wcześniej, że Money i chyba tam Happiness czy kilka, właśnie ja zainspirowałem się bardzo taką osobę, nazywa się The Pau, Paulina taka, i ona w ogóle gra cały czas sama na gitarze, puszcza jakiś tam playback, ale jakiś tam tracks, ale głównie po prostu jest ona i na gitarze i dla mnie to po prostu niesamowite, inspirujące. I chyba dużo taka bardzo prosta punk rock i bardzo jest inspiracja.
0: Surowa, tak.
1: Surowa
0: i potrafiła krzyknąć, to
1: no,
0: nie?
1: No, tak. I po prostu bardzo to było inspirujące. I w ogóle, że nic nie było potrzebne, a po prostu tyle było emocji w tym. I no, to jest dla mnie bardzo ważne.
0: Lećmy. I Don't Care i I'm So Hot z tej płyty Cher.

0: że to było dziwne. Może te krawaty po prostu wyglądały w sposób trochę taki futurystyczny, bym powiedział delikatnie, ale jednak to się wszystko wykuwało. Też jesteś zwolennikiem tej tezy, że weryfikacja tak naprawdę. Dobra, studio, tam możesz nagrać 500 ważnych utworów, ale jak nie umiesz grać na żywo albo nie łapiesz czegoś na żywo, no to będzie trudniej.
1: No z mojego doświadczenia, wiesz, piosenką, dla mnie utwór MP3 jest taka suwny, taka pamiątka czegoś prawdziwego, a ten prawdziwy to po prostu emocje, które się doświadczyło na koncercie. I po prostu całe moje rzeczy, najpiękniejsze momenty od małego, po prostu zawsze było na koncercie. I chciałem słuchać, wiesz, te wersje MP3 albo na płycie, żeby się przypominać, żeby wrócić tam na ten miejsce, ale i tak musiał być, po prostu ten koncert jest dla mnie najważniejszy.
0: A twój najlepszy koncert jak do tej pory? Znaczy nie zespołu Chair, tylko kogoś innego.
1: Muszę powiedzieć, że w ostatniej dużo te faktycznie na Offie dobrze wspominam, bo na przykład jest taki zespół Softplay, to jest duet i po prostu chyba coś w nich tak rezonuje we mnie, że po prostu jest tyle taka surowa energia i taka bardzo piękna męskość oni przedstawiają, taka, która jest agresywna, mocna, ale jednocześnie bardzo troskliwa i po prostu podczas niektóre, jest taki jeden utwór Everything and Nothing, który po prostu ryczałem od początku do końca. I po prostu, no byłem w pierwszym rzędzie, słuchałem to i po prostu był no, najpiękniejsze chyba z ostatnich lat doświadczenie takie koncertowe.
0: Softplay.
1: Softplay, tak. Mm.
0: Dobra, So Far.
1: Tak, So Far.
0: Coż to? To jest, wyrażasz co? Tęsknotę, czy o co chodzi?
1: No jest to gdzieś tam w połowie płyty. Jest to trochę taki oddech od tej mocniejszej grania. Trochę taka przerwa, żeby się tak uspokoić. Trochę, żeby się odnaleźć trochę na nowo. Że wszystko trochę, no po tej chaosie powiedzmy, zauważę, że trochę wszystko jest trochę za daleko.
0: Trochę, okej. Okay. A Being With You?
1: Being with you jest jakaś eksplozja, chyba emocje, taka bardzo skrajne, że jednocześnie chcesz wszystko, ale potem przypominasz, że jak masz już ten potencjalnie będziesz miał tym wszystko, to stracisz to, co teraz jest dla ciebie najważniejsze. Więc jest niby byciem tej sławny, ale jak jesteś sławny, to nie masz czasu dla siebie, więc najważniejsze w sumie jest byciem z tobą, więc z jedną konkretną osobą i z jakim rzeczywistością.
0: No, ale powiedz mi, no właśnie taki zespół o takim statusie jak wy, czyli zespół, który cały czas kopie butem w drzwi z napisem większa rozpoznawalność, bo wydaje mi się, że wy musicie, znaczy inaczej, nic nie musicie, ale macie do przejścia jeszcze pewnego rodzaju cezurę, taki border i jak przejdziecie ten border, to już będzie wszystko łatwiejsze, lepsze, jaśniejsze, ale jeszcze się trochę tam dobijacie. No więc czy na tym etapie muzyka jest bardziej przyjemnością niż właśnie robieniem krzywdy pod tytułem ej, moment, ja chcę mieć 5 minut dziennie na siebie, a czasami nie możesz, bo sesja, bo wywiad, bo premiera, bo singiel, bo coś tam, bo miksy i tak dalej, i tak dalej. Miazga.
1: Na dzień dzisiejszy jestem, nie mogę być bardziej szczęśliwy, bo każdy moment spędzony z Cher jest po prostu taką gift, nagrodą, że po prostu jest to niesamowite, że możemy się spotkać na te różne momenty, na te koncerty, na te różne, no nawet wywiady i no, powiem, że każdy set połączony z Cher jest nagrodą i no, najpiękniej mogę powiedzieć, że to jest tylko na plus, na dzień dzisiejszy, że wszystko, co robimy i są momenty faktycznie, które pomyślimy, że może to by nam za bardzo zmęczyło, to by nam za bardzo za dużo by zabrało, a wtedy rozważamy, że może warto tego nie robić, że na dzień dzisiejszy wszystko, co jest wczoraj, jest budujące.
0: O, pięknie. Dobra, So Far, Being With You, teraz.

0: No, taki roboczy tytuł tej płyty powinien brzmieć, może nie roboczy, The Filth and the Fury. Chair, czyli pleonazm. W Radiu 357 w głośnych jak miłość kura z zespołu Chair. Powiedz, bo to trochę mnie frapuje, ta okładka. Bardzo często artystę pytam o okładkę, bo wydaje mi się, że wiesz, jeżeli wydajesz album, to część graficzna, grafika w ogóle, ten cały artwork, to też jest część.
1: No i cały świat.
0: Mimo że tego nie słychać. Dlaczego ktoś patrzy w lustro i widzi odbicie klauna i jeszcze jest napis I like you so much?
1: Więc tak, ogólnie przez całą płytę współpracowaliśmy z Michałem Laskowskim, który jest malarzem i bardzo blisko i inspirujący człowiek w moim życiu, więc bardzo chciałem coś z nim robić, więc się bardzo cieszyłem, że mogliśmy tutaj przy tej płycie faktycznie coś zrobić. On jest bardzo wrażliwy i bardzo szuka właśnie takich tematów w jakiś tam sposób tabu. I na przykład mieliśmy w Love Letter, gadaliśmy o łysienie, tam w pierwszym na When I Walk o hit na internecie, a na tej ostatniej tam pojawia się Maciek, który jest gitarzystą HGO. Właśnie to jest ten osoba, i on trochę jest takim maskotką u nas, nieraz się pojawia, na przykład jak byliśmy w Mam Talent teraz, to on się pojawia jako ten taki dodatkowy dekoracje, też grał na gitarze, ale właśnie cała ta płyta trochę komentuje i jest o taki opakowanym tym światem taki klaunowym, taki trochę whimsical, radosnym.
0: Tongue in cheek.
1: I właśnie tutaj jest taki coś, że jest ten postać Maciek, który jest trochę poza ten świat, ale patrzy trochę na siebie i widzi też ten clown, ten radość, ten potencjał na szczęście. Więc.
0: Kurwa, ale to jest trochę tak. Ta płyta w ogóle jest czymś takim, jakbyś w takich samych strojach jesteśmy, jakbyś po latach chodzenia w dresie nagle założył inny strój. No nie? Dobrze wam w tym?
1: Bardzo dobrze. No.
0: Wygodnie?
1: Bardzo wygodnie. Tak wygodnie, że nie możemy doczekać koncertu, żeby się spotykać razem.
0: To jeszcze powiedz o tym Learned from TV. Kiedyś usłyszałem taką opinię, że telewizja w swojej najbardziej brutalnej formie potrafi, nie wiem, gościa, dziennikarza, artystę, muzyka, kogokolwiek potrafi. To nie znaczy, że tak się dzieje zawsze. Ale że o tyle jest mylącym medium, że potrafi, uwaga, połknąć, znaczy najpierw przerzuć, połknąć i wypluć zupełnie kimś innym. No. Jakie są twoje doświadczenia w tym zakresie?
1: Moje doświadczenia są, że mam ogromny dystans do tego. Ja się wychowałem na telewizji, oczywiście, to jest mój rocznik i dużo widziałam obrazów, ludzie, którzy powiedzmy stworzyli jakiś obraz do czego, który chciałbym dążyć. Nie?
0: Najmocniejsze twoje wspomnienie z TV, to co to jest?
1: No, na pewno obrazy rockmanów, koncertów, w ogóle osoby, które potrafili tłumów roznieść i stworzyć taką emocję. To na pewno mi się jakoś najmocniej jakoś tam zakorzeniło w głowie.
0: Okej.
1: Okay. No i przy okazji, nadal chyba jestem na tej drodze, imitowanie to. Więc ten telewizor lub media po prostu bardzo jest nasiąknięciem mi.
0: Czego się najbardziej nauczyłeś?
1: Czego się najbardziej uczyłeś?
0: Z TV.
1: Najbardziej się nauczyłem, że to jest bardzo taka... jak mówiłem wcześniej, że trzeba mieć... Że jest bardzo mocne, jak się ogląda to, a jak już jesteś z tym, trzeba bardzo pamiętać, kim ty jesteś. I żeby nie pozwalać, żeby ona się zmieniło, bo na pewno to jest tak, że jak się nie dopasowujesz do tego medium, to bardzo łatwo można być wyrzucony z tego, ale uważam, że warto zostać sobą, nawet jak ci wyrzuca, bo jak się dopasujesz w pewnym momencie, to będziesz non-stop musiał dopasować i totalnie się zgubisz i obudzisz się, wiesz, za 5 lat, totalnie nie wiedząc, kim ty jesteś przez to, że no, pozwoliłeś na te wszystkie bodźce, żeby ci stworzył twoją osobowość, a nie po prostu jakąś wartość prawdziwą, a nie stworzoną przez kamer.
0: Jasne. No dobra, no to muszę zadać to ostatnie pytanie na teraz, ale mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi w związku z tą płytą na naszej antenie i też tutaj w naszym garażu. Will your blood run forever through the stone?
1: Yes.
0: No słuchaj, no zdobądźmy już to mistrzostwo, co?
1: Tak, no, po prostu tak blisko. Czuję to, że możemy. Zostało no, dwie mecze plus no, trzeci mecz też bardzo ważny, finałowy, ale...
0: Shall I send them my your love?
1: Yes, please do.
0: I will, bo będę tam właśnie w poniedziałek i gdzieś tam sobie. Wiesz co, tak często jest, że jak za każdym razem jestem w okolicach Emirates, to też myślę o znajomych swoich muzykach, o których wiem, że to są Gunners. Więc często też myślę o tobie, że o, właśnie, pewnie się będzie cieszył. Więc na razie nie zapeszajmy, ale cross my fingers. Oh,
1: me too.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Pozdrów Huberta.
1: Hubert, mam nadzieję, że słuchałeś i dobrze mówiłem. I też chciałbym zaprosić, mamy koncert 25 i 26 maja, Klub Chmury, dwa dni gramy w Warszawie, zapraszam.
0: 25, 26.
1: Tak, maja.
0: Ciąg dalszy nastąpi, mam nadzieję, że widzimy bardzo szybko, bo to jest znakomita płyta. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Uwaga, Learned from TV, tak się kończy. Yeah, nah.

0: No i właśnie tak to brzmi. Mnóstwo tu jest muzyki tu i teraz i myślę sobie, że takiej celowo niedoprodukowanej, żeby ten ostatni szlif jednak tam nie został położony. Być może to jest celowy zabieg, żeby właśnie uzyskać jeszcze więcej, trochę więcej tej rock'n'rollowej chropowatości. Chair, czyli pleonazm. Learned from TV. Tak się całość kończy.
1: Radio 357.
0: Dzisiaj dużo słowa, dużo gości. Drzwi się nie zamykają do studia, no ale takie jest właśnie to nasze spotkanie. Takie są te nasze spotkania w piątki, bo one są poświęcone temu, żeby artyści mówili i żeby artyści grali. I to nie była ostatnia rozmowa, ta z Kurą przed chwilą. Dzisiaj w Głośnych jak Miłość. No to teraz tak.

Maslowiec, filmowa miłość z rozmyślań przy śniadaniu to ta właśnie płyta. No to niech będzie część pierwsza, ale to część pierwsza na pewno nie ostatnia. Spotkanie z duetem Poczta Polska, Bartek Szabat, Szymon Kazirut. To za chwilkę rozmowa, a wcześniej jeszcze muzyka i po rozmowie też jeszcze jeden fragment, utwór, który jak do tej pory nagrali i który został już opublikowany. Bardzo proszę.

0: Bartek i Szymon, Szymon i Bartek, czyli Poczta Polska, czyli taki zespół, który ma dopiero tak naprawdę, właściwie duet, który ma dopiero tak naprawdę być. On już jest, ale w świadomości mocniej ma wkrótce być. Takie są plany w ogóle. Cześć.
1: Cześć, Piotrze. Witamy. Tak, witamy. Tak, tak. Z tej strony właśnie, jak wspomniałeś, Bartek, Szymon. Mm. Z drugiej strony Piotr. Znaczy po tej samej stronie, po tej stronie, że tak powiem, odbiornika, ale po drugiej stronie nas przynajmniej na stole.
2: No ale jest to trafna prognoza, chcemy być, więc na pewno jest z tym ambicja.
1: Być i mieć.
0: Wiecie co, najgorszym zadaniem dziennikarza zawsze, inaczej, najgorszym błędem dziennikarza jest to, jak pyta wykonawca o nazwę. Z jednej strony myślisz sobie, że to jest jednak wizytówka duetu, zespołu. Nawet jak się obiera pseudonim artystyczny na całe życie, bo jesteś kojarzony z tą nazwą, a nie z inną. Znam tylko jeden przypadek w historii, naprawdę, nie powiem wam, kto to jest. Jeden przypadek w historii, kiedy w związku z tym, że się trochę jednak nie zgadzało, to artyści postanowili nazwę zmienić. Czyli jakby zmienić trochę swój chrzest. Poczta Polska, powiedzmy sobie szczerze, że jakoś super sexy to nie brzmi.
2: Ale jest to, że tak z angielskiego powiem, bold pomysł na nazwę i bardzo śmiały. I jest to nie tyle nawiązanie do pewnej instytucji lubianej przez Polaków, ale jest to pewien zapis obrazka w przestrzeni, który każdy kojarzy i myślę, że tutaj mogę też liczyć na Bartka w sprawie wyjaśnienia tego. On już się przyzwyczaił dobrze dosyć do pewnej, no, pewnej formuły wytłumaczania tego.
0: O, proszę bardzo. No to, tak, to śmiało. Sorry, troszeczkę dygresja.
1: Śmiało, ale lubimy dygresję.
0: Dzisiaj po 17 latach ja wciąż jestem pytany, panie Piotrze, dlaczego męskie granie jest męskim graniem? I ja muszę cały czas mówić, że słuchajcie, to nie jesteśmy szowinistami, nie robimy krzywdy, nie chcemy tym samym za sceną zrobić komukolwiek, kobietom, czegoś złego. To miało być mrugnięcie okiem. Nie trafia.
1: Też jeszcze pewien mózg z naszego polskiego poletka też skomentował to i to też wprost w tekście swojej piosenki, jak pyta się go, jak powstają jego teksty. Aha. Aczkolwiek my nie jesteśmy aż tak brutalni w odpowiadaniu na to pytanie. I jako, że pozostało nam jeszcze pewnie wielokrotnie, mamy nadzieję w sumie, na nie odpowiadać, to tylko uzupełnię to, co powiedział Szymon o to, że Poczta Polska i pewna ta recepcja nazwy z przestrzeni jest właśnie świadomym zabiegiem, który ma na celu wzięcie na tapetę czegoś, co jest pozornie najbardziej, jako element takiej przestrzeni, prozaiczny i najbardziej generyczny, niewyróżniający się. I właśnie ten element, przyzdobienie, uważamy, że bardzo wrażliwą muzyką i bardzo, bardzo taką sztuką, która chce coś powiedzieć, co może by na to nazwa nie wskazała. Chodzi nam o po prostu oblekanie tych pozornie prozaicznych rzeczy w jakieś tam wyższe...
2: Tak, wiesz, nadawanie jakimś takim elementom przestrzeni o wiele większego znaczenia, takiego, powiedziałbym, takiej ulicznej poetyki, jak na przykład znaki ewakuacyjne, które stały się niejako symbolem naszego trzeciego singla z różnych powodów, zarówno w teledysku, jak i w kwestii identyfikacji wizualnej. Tak samo satelity dla powtórki czwartego singla. Szukamy takich rzeczy w przestrzeni, żeby właśnie nadać im jakąś taką, no... po prostu zauważyć ich wartość, więc myślę też, zwróć uwagę na to, że my też nigdy nie nawiązujemy do wiadomej instytucji, ani w tekstach, ani w estetyce, nigdy byśmy się nie stylizowali na chociażby kurierów roznoszących przesyłki, bo też nie o to chodzi, to jest nazwa niezwiązana z tym źródłem, powiedzmy.
0: No, wiesz co, to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, bo ona nie jest generyczna, ona się po prostu wyróżnia. Mm. To mniej więcej jest tak, Poczta Polska jest dwuwyrazem, jest nazwą, która się ewidentnie kojarzy z przeszłością. To tak dokładnie tak samo, jakbyś dzisiaj nazwał zespół albo duet Fundusz Czasów Pracowniczych, albo Państwowe Ogródki Działkowe. I też każdy by od razu to konotował z przeszłością, ale znaczenie jest znacznie, znacznie szersze. Ja uwielbiam takie rzeczy, bo ja bardzo często też to robię przez radio. Mm. Jak czasami nadaję swoim audycjom, zwłaszcza świątecznym, totalnie od czapy tytuły, to koleżanki i koledzy odpowiedzialni za komunikację boją się, jak ludzie to przyjmą. Ja mówię, słuchajcie, ale to nie ma znaczenia. Ale jak ty to wytłumaczysz? Ja mówię, ja w ogóle tego nie będę tłumaczył.
2: Dokładnie.
0: Po prostu grasz i robisz swoje.
2: To jest po prostu to. To jest po prostu to i tego nie trzeba wytłumaczyć. Czasami taki wybór jest w jakimś sensie, powiedziałbym, punkowy. Po prostu to jest wybór, ale też a propos historyzowania i nawiązywania do przeszłości, też ta poczta jest o tyle pasująca do nas, że to nie jest rzecz, która się, kojarzy z przeszłością, ale kojarzy się z przeszłością, także nawet naszą, z dzieciństwa, zarówno dla nas, jak i nie wiem, może się kojarzyć ludziom z latami 50 lat wstecz. Generalnie to jest przeszłość, ale bardzo rozciągnięta i która, powiedzmy, dla każdego pokolenia, każde pokolenie zna Pocztę Polską i ono mu coś mówi, ale to może mówić mi na przykład o moim dzieciństwie coś, kojarzy mi się z moim dzieciństwem z rokiem, załóżmy tam 2003, może się kojarzy z 91, może się kojarzy z 70. To jest taka przeszłościowa rzecz, która dotyczy każdego, niezależnie od pokolenia. To nam też się podobało w tym i chyba podoba jako taka właśnie... Coś takiego.

No, jeżeli mamy coś popilotować, wprowadzić, dobrze wprowadzić i zaparkować państwu tak bardziej ewidentnie, no to dlaczego niby nie tak, to się chyba jakoś tłumaczy. Tak mi się wydaje. Poczta Polska. I teraz tak, pierwsze spotkanie z Bartkiem i Szymonem za nami, ale to nie jest ostatnie. Myślę, że jeszcze przez 2 tygodnie będziemy sobie słuchać tej rozmowy, fragmentów tej długiej, długiej rozmowy, bo naprawdę była sporawa, jeżeli chodzi o czas. Bardzo dobrze. No i muzyka też będzie. Muzyka na razie, ona się tworzy, jak się domyślam, bo nie jest jej zbyt wiele do zaprezentowania, ale to, co mamy, myślę, że i tak będzie do czego wracać. No to jeszcze tak, wirtualna lista obecności, nawet dzisiaj o niej w ogóle nie mówiłem na moim profilu facebookowym. Oczywiście te profile oficjalne Radia 357 są najważniejsze i tam proszę przede wszystkim zaglądać. Sheffield, Joanna, Brzeg, Magdalena, gdzie państwo słyszą, słuchają Radia 357, Robercin, koło Pioseczna Aleksandra, Myślenice Andrzej, Wrocław Marek, Mysłowice Marcin, gdzie jeszcze? Trasa z Frankfurt am Main do domu, napisał Grzegorz, Węgorzewo Beata, Łódź Grażyna, Londyn Arkadiusz, będę jak Tommy Lee Jones, Elbląg, Cyklosfera. No, miło. Nice. Jarocin Darek, Katowice Aleksandra, Międzychód Krzysztof, Busko Zdrój Kinga i Łódź Małgorzata i jeszcze Kraków Beata. Natalia Fidler, miękkie lądowanie zaraz po północy, Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach dziękują. Skoro zrobiliśmy dobrego pilota do Poczty Polskiej, to ciąg dalszy niech nastąpi. 4 minuty i sekunda. Pa, pa.

Did You Know? I The Sinceres z zapowiedzią wrześniowej płyty wkroczyli na nasze spotkanie niezwykle miękkim krokiem, bo jak żeby inaczej, 18 września album Love Stories się pojawi i ma to być prawdziwa miłość, pełne spektrum tej miłości. Love Stories nie karmi się szczęśliwym zakończeniem, a tym wszystkim, co przed, w trakcie, po i pomimo niego. Pomimo tego szczęśliwego zakończenia, to jest niezwykle intrygująca i bardzo nam, mam wrażenie, bliska perspektywa. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Natalia Fiedler, a The Sinceres otworzyli oczywiście miękkie lądowanie. Miesiąc wcześniej czeka nas premiera, na którą bardzo możliwe, że czekam w tym roku najbardziej, chociaż zupełnie uczciwie przyznam, że mogę takie wyznanie wygłaszać już któryś raz w tym roku, a mamy dopiero maj, ale to nie jest dalekie od prawdy, bo Państwo doskonale wiedzą, jak bardzo siostry Łomak, o których mowa, są zintegrowane wręcz z naszymi

What Kind of Woman? To z tej enigmatycznej epki od Vicky Sometani. Enigmatyczna była bardzo, bo do tej pory poznaliśmy 3 z 4 utworów, które zostały opublikowane. Ale czuję, że w jakiejś formie honor artystce zwrócić muszę za te moje delikatne drwiny, bo What Kind of Woman, którą słyszeliśmy przed momentem, podoba mi się na tym wydawnictwie najbardziej, a to na ten utwór musieliśmy zaczekać. Ale myślę, że nadal wydawnictwo brzmi tak nieco szumnie w tym przypadku, jeśli mówimy o 4 piosenkach. A dziś więcej długo grających wydawnictw, na szczęście, i tak sobie myślę, że wszystkie, o których dziś powiem, mogłabym zaliczyć do tych, na które czekam najmocniej w tym roku, więc mogę być w tej materii nieco monotematyczna, ale o wszystkim Państwu opowiem w szczegółach w swoim czasie. Cipro tworzy w Londynie, ma korzenie grecko-cypryjskie. Warto się jej przyglądać aktywnie, mam wrażenie, bo coraz donośniej ją słychać na tej brytyjskiej alternatywnej scenie. Wydała do tej pory jeden album, Peace in the Madness, a Conversation zwiastuje odrobinę inny kierunek, ale wydaje mi się, że to będzie raczej zmiana w narracji, a nie jakieś drastycznie różne od tego, co dotychczas dźwięki. I ku naszej uciesze, Conversation zwiastuje nowy album.

lubi Rose w piosence, but never mind. I a jakże, 10 lipca dostaniemy od Baby Rose cały album. Bardzo mnie to cieszy. Album Journalism, na którym oczywiście znajdziemy Friends Again z Leonem Thomasem. A oprócz tego między innymi duet z Elmin, co oznacza, że w ciągu kilku miesięcy najbliższych i kilku poprzedzających dostaniemy i dostaliśmy aż dwa duety w wykonaniu Baby Rose i Elmin, bo chwilę temu pojawił się Honor.

Through the Changes of od The Marlowes. The Marlowes, czyli trio z Indonezji tworzące pod skrzydłami wytwórni Big Crown. Również szykują od jakiegoś czasu co nieco dla nas, bardzo satysfakcjonujące co nieco, The Hotel Malibu. Jesteśmy na kilka dni chyba przed premierą, nawet nie chyba, bo 22 maja ma się album pojawić i bardzo jesteśmy im wdzięczni, bo ani na moment nie zostawili nas samych.

Sell My Soul, wytęskniony na pewno przeze mnie, PJ Morton, mam nadzieję, że przez Państwa również. I od niego nie 4, nie 6, a 18 kawałków nam się szykuje w lipcu. Saturday Night, Sunday Morning. Dwupłytowe będzie to wydawnictwo. Pierwsza część to będzie część gospel, czyli Sunday Morning, a druga Saturday Night to część R&B. Trochę w ramach walki, a może raczej nawet buntu przed tym, że wcale wybierać pomiędzy R&B i muzyką gospel nie trzeba, a między innymi artysta taką presję czuje. A chwilę przed PJ Mortonem usłyszeliśmy One Stop od Aldous Harding z Train on the Island, i który to album został nazwany przez m.in. Pitchfork jako najlepszy w jej karierze. Pozostawiam to Państwu ocenie również, ja myślę, że odrobina się pod tym podpisuje. A z kolei w czerwcu sprawdzimy, czy najlepszym w karierze Laury Misz okaże się Lithic.

Angel od Dani Offline. Ja Dani dopiero poznałam, ale Państwo już się mogli z nią na naszej antenie usłyszeć. Dani 3 lata temu debiutowała z długim wydawnictwem. Sama pisze teksty, produkuje, gra, jest multiinstrumentalistką i pseudonim powstał w dość prozaicznych, powiedziałabym, okolicznościach. Nazwa Dani Online na Instagramie była zajęta, zatem Dani Offline pozostało, co bardzo podobno artystkę ucieszyło, bo z tą cząstką offline zdecydowanie bardziej się utożsamia. Proszę dać znać, jakie Państwo mieli pseudonimy artystyczne, gdybyśmy właśnie takim tokiem rozumowania się kierowali przy wybieraniu, gdybyśmy kierowali się swoją nazwą, nickiem na Instagramie przy wybieraniu takiego pseudonimu artystycznego. Dani muzyka zaczyna od tekstów, co też jest dosyć ciekawe, moim zdaniem. I mówi, że przede wszystkim czuje się poetką, co mam wrażenie, że czuć w takim intymnym wymiarze jej twórczości, ale jak sama przyznaje, często bywa to utrudnieniem. Przed chwilą Angel od artystki, to jeszcze raz Dani Offline, tym razem w Plastic Bending.

Deb Never. I Deb, oprócz tego, że zaczęła od słowa, które mam nadzieję, że jej państwo wybaczą, to bardzo się też otworzyła na swoim debiutanckim albumie. Przed chwilą tytułowe Arcade. Znajdą państwo na tym albumie no właśnie wyznania intymne o relacjach, a może bardziej o nawet jednej relacji. A nawet artystka podjęła próbę oduczenia się tej konkretnej osoby, tej relacji. Pewnie wszyscy podejrzewamy, jak łatwe są takie próby zapomnienia, czy też oduczenia się kogoś, czy czegoś. Czegoś, co nam znaczną część głowy zaprząta. I trzeba przyznać, że Deb walczy z tym bardzo dzielnie.

All Over You i Lindsay Lomis. Lindsay jest z Nashville, gra i śpiewa od 9 roku życia. Wśród jej fanów deklarują się m.in. Alan Stone, Jacob Collier czy Alessia Cara. Jak Państwo słyszeli, moim zdaniem nie jest wcale trudno do tego grona dołączyć. A z kolei w gronie fanów Brooke Comb prawdopodobnie znajduje się Piotr Stelmach albo ktoś, kto w zeszłym roku w lutym Piotra zastępował w Zielonym Żoliborzu, bo Brooke w naszej bazie właśnie w stylkowym folderze znalazłam i nie ukrywam, bardzo to było miłe odkrycie.

Tears Won't Lie od Brooke Comp. To znaczy, muszę się odrobinę poprawić. Brooke znalazłam na Instagramie i myślałam, że po raz pierwszy się w miękkim pojawi na naszej antenie i jakież miłe było moje odkrycie, że gościła już u nas nieraz. I myślę, że nieraz powróci, tak jak i Goldford.

Jeffrey Goldford i Only Do. Z wrażliwością i z odkrywaniem miękkiego brzuszka, co bardzo lubimy, przemawia w najnowszym singlu. Podróż jest to, jak wiemy, niełatwa, ale myślę, że często warta tego trudu. W podróż od wątpliwości do pewności, tak przeczytałam u artystki, dla wszystkich tych, którzy zbyt długo stali z boku, pojawi się teraz Hillary z przesłaniem: teraz czas na nas.

0: Humble
1: od Lateni Alberto. To jest ten singiel, co się z nim nieco ociągałam, żeby go zaprezentować, ponieważ nie mogłam zapomnieć o poprzednim singlu artystki, a teraz nie mogę zapomnieć o tym. A mamy już nowe.

Window to the Soul i Latania Alberto. Prawie bym zapomniała dać Państwu znać, że słyszymy się również jutro w zastępowym vibe'ie i oprócz tego, że po prostu Państwa jak zawsze zapraszam na nasze spotkanie, bo są Państwo moim ulubionym towarzystwem, zwłaszcza wieczorową porą do pochłaniania dźwięków, to oczywiście też chciałabym uprzedzić, że będzie kilka powtórek, bo mam wrażenie, że za dobrze się dziś bawię, więc kilka się pojawi. Mam nadzieję oczywiście, że Państwo bawią się równie dobrze razem ze mną. I między innymi Boy Soda powróci jutro.

Like Heaven od Mormor i Celeste. A moją ulubioną dzisiejszą premierę zostawiłam prawie na deser. I to będzie taki gorzki, palący liquor.

Konica i Blackthorn. Dwa tygodnie temu obiecałam w kolejnym miękkim oryginał utworu, który za moment, i odrobina obietnica została odroczona w czasie, ale nie zapomniałam.

Good Kid od Dana and Elden. Na początku gdzieś naszej audycji, naszego spotkania dzisiejszego pojawił się Charlie B. Real, a teraz czas na Lizzie B. Richie.

Love Deep i Lizzy Ritchie i Fajla La La. Pięknie dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, za obecność. Słyszymy się jutro w Wajbie w zastępstwie Bartka Skubisza, a dziś życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Partnerem audycji jest Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa.
3: Czas rozpocząć podróż na dach świata.
0: Radio 357.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski i zaczynamy opowieści, jak toczy się ten świat. Będziemy łączyli, opisywali, opowiadali, czyli zaciekawiali tym, co się dzieje na świecie już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie. I dzisiaj wielkie spotkanie w Pekinie. Chiny i Ameryka dzielą świat, surowce, wpływy i bez wątpienia karmią swoje polityczne ego przywódców supermocarstw. O tym dzisiaj w pierwszej części audycji, za chwilę Michał Bogusz i Jakub Mielnik. W drugiej, nie mniej emocji. Na Wyspach Brytyjskich trwa dramatyczna walka o utrzymanie się przy władzy. Premier nie dość, że jest nielubiany przez Brytyjczyków, to jeszcze ma bunt w partii. Ale co najbardziej uderza, to fala zmian politycznych niewidzianych tam od 100 lat. Torysi i lejburzyści.